0: Specjalnie dałem na koniec Summer 68, bo to było ostre lato, ja go pamiętam, bo miałem wtedy 17 lat. Już ruch hipisowski bardzo potężny, marzec 68 roku, też w Polsce wyrzucili mojego ojca z uczelni, bo został ze studentami i z partii go wyrzucili. Summer 68 Pink Floydów. Co się działo? Rewolucja we Francji. Konserwatyści aktualni bardzo nie lubią tego Summer 68, że to i narzekają, co hipisi i tak dalej. Pamiętam, byłem w takim programie w Polsce 24 i o hipisach rozmawialiśmy i jeden taki młody ultrakonserwatysta mówił, ale co ci hipisi, narkotyki, to jakieś... Ja mówię, no wiesz co, ja wolę jak Janis Joplin śpiewa w sukience, niż jak jakaś nowa gwiazda śpiewa w majtkach samych, no w bikini czy w czymś tam. Muszą pokazywać dużo ciała. My w czasach hipisowskich nie musieliśmy tego robić. No dobra. To Summer 68 posłuchaliśmy, koniecznie chciałem tym skończyć i tym kończę audycję. Zapraszam w przyszły czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Moim i Państwa gościem jest dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, archiwista, poeta. Dzień dobry Panu.
3: Dzień dobry. Przyjechałem z Wrocławia.
1: Przyjechał Pan z Wrocławia do Wilna i gości teraz tutaj obecnie w Wilnie razem z małżonką, jak rozumiem, która, jak widziałam, jest w stroju wolontariusza.
3: I tak, ponieważ żona rodzinnie jest poniekąd związana z Wilnem, jej matka pochodziła z Wilna, także przyjazdy do Wilna to jest tradycja rodzinna.
1: I jak często jesteście w Wilnie?
3: Raz w roku, przynajmniej raz w roku, chociaż kiedy zbierałem materiały do książki, przyjeżdżam nawet trzy razy do roku. Dlatego, że praca w archiwum, no to jest czasochłonna i te kwerendy nie zawsze są owocne, ale bywa, że są owocne, jeśli tego czasu ma się dużo.
1: Wow. Panie doktorze, zacznijmy od początku. Kiedy czyta się pana książkę, odnosi się wrażenie, że Wilno tamtych lat nie jest jedynie tlem wydarzeń, ale żywym bogactwem opowieści. Miastem pełnym dźwięków, emocji, teatrów, koncertów, pokazów i spotkań ludzi i kultury. Skąd narodził się pomysł, aby poświęcić kilka lat pracy właśnie temu 8-letniemu okresowi? I co sprawiło, że uznał pan, że lata 1824-1832 zasługują na osobliwą opowieść? I czy od początku wiedział pan, że będzie to książka nie tylko o teatrze, ale właściwie o całym świecie widowisk? Taki wstęp mam.
3: Dobrze, to historia jest dosyć zawiła, ale to tak bywa w teatrze. Otóż oto temat podsunął mi pan dr Jerzy Timoszewicz, nieżyjący już redaktor Pamiętnika Teatralnego i edytor pisu Leona Schillera z Warszawy. To było przed laty. Pan Timoszewicz w zasadzie przymierzał się do opracowania fragmentów historii Teatru Wileńskiego, ale w ówczesnych czasach, kiedy istniał Związek Radziecki, przyjazdy tutaj na Litwę w celu tych badań naukowych, no nie były tak proste i łatwe. Także pan Timoszewicz zgromadził kolekcję kopii afiszów i powiedział tak: proszę pana, napisał pan książkę o Teatrze Grodzieńskim, czy przyjmie pan tę kolekcję afiszów wileńskich i napisze książkę o świecie teatralnym młodego Słowackiego? I rzeczywiście zgodziłem się, no to było duże wyzwanie, ale pasjonujące, wymagające niezwykłej cierpliwości, dlatego że kolekcja afiszów, kopie tych afiszów to jest jedna sprawa, a druga szukanie tła do tego, gdzie to było, w jakich okolicznościach, jakie zespoły, jak cenzura, jak przychylność władz, jak zadłużenie budynku teatralnego, bo to jest historia niezwykle zagmatwana. I dlatego ta książka ma tytuł Wilno w świecie widowisk 1824-1832. I rok 1824 to jest ten rok, kiedy był ogłoszony wyrok na filomatów i filaretów. Więc to jest ta data. Rok 1832, zamknięcie Alma Mater Vilnensis, prawda? Czyli zamknięcie uniwersytetu. I kto tutaj był w tym czasie na widowni? Być może moglibyśmy powiedzieć, że najważniejszym widzem, no młody Juliusz Słowacki, bo on studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim od 1825 do 1828 roku. Czyli w tych czasach zachodził na pewno do teatru. Kto jeszcze był? Był Józef Ignacy Kraszewski. To z tych znanych, ale było tu przecież takie mnóstwo wybitnych osób, mówię mnóstwo, to nie jest dobre słowo, gromada wybitnych studentów, profesorów. Przecież tu się narodziła romantyczność, a z romantyczności romantyzm. No i tak to się zaczęło, że zacząłem te materiały gromadzić i o dziwo, o zgrozo mogę powiedzieć, tych materiałów zgromadziło nadspodziewanie dużo i właściwie książkę miałem prawie ukończoną, no ale przyjazdy tutaj raz czy dwa razy do roku powodują, że w momencie, kiedy ja tutaj zrobię notatki, fotografię tych archiwaliów, przyjeżdżam do Wrocławia i nagle patrzę znowu coś. I książka była prawie ukończona, kiedy wpadłem na trop dokumentów, o których w ogóle nie miałem pojęcia.
1: Właśnie, takie
3: one wywróciły
1: jedno,
3: wszystko do góry.
1: Jedno po drugim, jedno tak. Po drugim. Jedno po prostu...
3: Tak, tak. I to był taki...
1: Okresie
3: taki...
1: jednego prowadziło do czegoś...
3: Tak, to był to po prostu zbiór kilkuset stronicowy najróżniejszej proweniencji dokumentów. No i warto było nad tym usiąść. Potem była przerwa, bo pandemia, więc to, co miałem przywiezione, dokładnie oglądałem. To były oczywiście dokumenty najczęściej w języku polskim, ale też w języku rosyjskim. To trzeba mieć na uwadze. A pisze z kolei teatralne wówczas były wyłącznie w języku polskim.
1: Wow, a jakie archiwa okazały się dla pana najcenniejsze? I czy podczas pracy zdarzyły się odkrycia, których no właśnie pan sam nie spodziewał się?
3: Ach, tak, to wtedy się traci oddech, albo jest to, ten oddech przyspieszony, serce bije mocniej. Tak.
1: I co sprawiło, że serce zaczęło bić mocniej?
3: No właśnie, autografy Juliusza Słowackiego. Pokusiłem się też o to, żeby dać wpisy do tak zwanego album Adama Mickiewicza, mimo że on wcześniej studiował, bo skoro je znalazłem, to pomyślałem, niechże świat je ujrzy. Tudzież właśnie formularze, jeśli chodzi o Juliusza Słowackiego, poza wpisami do album, to również formularze, gdzie Słowacki każdego roku prosił o przyjęcie na studia. Na rok pierwszy, drugi, trzeci. Taki był wówczas obyczaj. To są formularze wydrukowane z rubrykami i tam trzeba było wpisywać o sobie, kiedy się człowiek urodził, kto się nim opiekuje, gdzie tutaj w Wilnie mieszka itd. itp. I to się wpisywało oczywiście odręcznie. I całe szczęście.
1: Wilno było miastem, w którym nauka i sztuka szły rękę w rękę. No to właśnie pisał Ignacy Kraszewski. Ten cytat wydaje się niezwykle dobrze oddawać atmosferę miasta, które pan opisuje. Dziś często myślimy o Wilnie przede wszystkim przez pryzmat Uniwersytetu Mickiewicza, tych właśnie filmatów, o których wspominał. Tymczasem z pańskiej książki wylania się obraz miasta niezwykle nowoczesnego pod względem życia kulturalnego. Czy można powiedzieć, że mieszkańcy Wilna byli wówczas równie spragnieni rozrywki, jak wiedzę. Jak wyglądały ich codzienne wybory między wykładem uniwersyteckim, koncertem, teatrem czy publicznym widowiskiem?
3: Och tak, to jest świetne pytanie. Mogę powiedzieć coś takiego, że odbywały się tutaj widowiska poza... Znaczy widowiska to jest to, co ja widzę, prawda? Ale tu mamy na myśli dramat, teatr, komedię, melodramę, operę, balet, koncert. Ale tu się odbywały również widowiska w przestrzeni miasta. Na dziedzińcu przy teatrze odbywały się pokazy sztuk konnych. Przyjeżdżali różni magowie, linoskoczkowie. Napisano kiedyś, że Słowacki prawdziwe życie teatralne obejrzał w takiej makroskali w Paryżu. Ale ja bym powiedział, zaryzykował coś takiego, że on tu w Wilnie, jak w pigułce, dotknął każdego rodzaju widowiska. Jak w pigułce. Wilno było, nie było wielkim miastem, ale na trasie Warszawa-Petersburg tu się działo. Artyści jeździli z Petersburga do Warszawy i na zachód i odwrotnie, prawda? Tudzież był tu teatr francuski, był teatr niemiecki, z Memla, z Kłajpedy przyjechał, prawda? I tutaj ciekawa rzecz, otóż znalazłem dokument w Archiwum Agluownych w Warszawie, który potwierdza, że w 1824 roku przyjechał tu zespół Heckerta z Memla, dzisiejszej Kłajpedy, i wystawił między innymi Wolnego Strzelca, Freischica w języku niemieckim. I to przedstawienie zapewne oglądał Mickiewicz, bo napisał Chór Strzelców.
1: To takie różnorodne towarzystwo.
3: No bardzo, bardzo. A filomaci i filareci słynęli ze znajomości języków obcych. I w momencie, kiedy siedzieli w tych klasztorach uwięzieni, nocami otwierali okna i rozmawiali w obcych językach, co denerwowało policję. Wow. No, dlaczego w obcych niezajmie okna tam zamykano, próbowano, żeby ukrócić te rozmowy, prawda? Czy to jest rodzaj widowiska? Ja zadaję tylko takie pytanie.
1: Zastanawiam się, czy teatr tamtych czasów pełnił podobną rolę jak dziś kino, czy na przykład media społecznościowe był miejscem, gdzie spotykało się całe miasto, gdzie komentowano wydarzenia, dyskutowano o polityce, na przykład modzie, obyczajach, i czy uczestnictwo w spektaklu było bardziej wydarzeniem towarzyskim niż artystycznym. I jak to można
3: i jedno określić? I drugie. Tutaj nagłośniona jest sprawa premiery Wolnego Szczęsa już zespołu Skibińskiego, który przyjeżdżał, to Skibiński, co jakiś czas do Wilna. I to przedstawienie wywołało taką polemikę u recenzentów, że na moment Wilnie odżyło życie krytyków. Przez jakiś czas milczano, nie wiem. Tam była sytuacja, że w 1924 roku też wystawiono Męża i żonę Fredry i na tym przedstawieniu był kurator Nowoświcow i powiedział, to jest niemoralne przedstawienie, nie dla studentów. Zakazujemy takich spektakli, prawda? I przez kilka lat Fredro milczał na tej scenie, po czym znowu ożył, bo to poszło poniekąd w niepamięć, prawda? Ale Wolny Szczelec, Cyrulik Sowiński, opery to tutaj kwitły, naprawdę. I czy to było życie i artystyczne, i towarzyskie. Do tego stopnia, że publiczność chodziła z całymi rodzinami, a nawet brała na widownię pieski i małe dzieci. I zdarzyło się, że na dwóch afiszach jest notatka: proszę nie przyprowadzać psów i malutkich dzieci. No bo to jednak utrudnia odbiór spektakli.
1: No właśnie, czego mógłby odbiorca współczesny nauczyć się od publiczności sprzed 200 lat?
3: Czego mógłby się nauczyć? Wrażliwości na słowo, bo weźmy pod uwagę to, że tam przedstawiano sztuki, które w dużej części były nigdy nie publikowane. One miały nieraz jednodniowy żywot. Schodziły za afisza i się nie cieszyły popularnością, ale były też sztuki, które cieszyły się popularnością i one tu w Wilnie były drukowane, Papugi naszej babuni na przykład, prawda? O co chodzi, że te sztuki, które nie cieszyły się powodzeniem, one są w bibliotekach jako egzemplarze w rękopisach i ja próbowałem dotrzeć do tego. I to jest to osobna bajka, osobna opowieść na ten temat, dlatego że to są rzeczy zakurzone, do których nikt nie zaglądał.
1: No, przez 200 lat.
3: Warto je odświeżyć. Ja na przykład zrobiłem w mojej książce takie zestawienie. Pokusiłem się o fragmenty sceny w Szpital Wariatów z różnych sztuk. Ale czym zakończyłem? Kordianem. To jest troszeczkę moja wspaniałomyślność tutaj, żeby pokazać, jakim słowem obdarzył polszczyznę słowacki, a jakie słowa były w tych innych sztukach. No to po prostu była zwykła polszczyzna mówiona. Ja nie chcę mówić, że ona nie miała walorów artystycznych, ale słowacki od razu, ta scena, tak jak cały Kordian, jest rewelacją do dnia dzisiejszego. To nie tylko w przedstawieniu się okazuje, ale wystarczy wziąć do ręki i czytać. I tu od razu się robi teatr wyobraźni. Tak to jest napisane. I to ten młody słowacki kształcił się na Teatrze Wileńskim. O tym należy pamiętać.
1: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą swe życie. No tak pisał Cyprian Kamil Norwid. A patrząc na pańską książkę, trudno oprzeć się wrażeniu, że jest ona właśnie taką formą przywracania pamięci. Przywraca pan nazwiska aktorów, dyrektorów, teatrów, muzyków i ludzi, których historia niemal wymazała. Czy podczas pracy miał pan poczucie, że zajmuje się nie tylko badaniem takiej historii teatru, ale również ocaleniem pamięci o dawnym Wilnie? I czy uważa pan, że bez pamięci o kulturze nie sposób zrozumieć historii miasta?
3: No tak, ja kiedyś napisałem takie słowa: Litwa moja modlitwa, i miałem tutaj na myśli to wszystko, co pani pyta, bo w książce, drugą część tej książki zajmuje kronika, gdzie proszę sobie wyobrazić, ja wymieniam nazwiska i imiona studentów, którzy byli niepokorni wobec policji uniwersyteckiej, bo w tamtych czasach po procesie filomatów i filaretów założono na uniwersytecie policję uniwersytecką, która śledziła konduitę studentów i profesorów również. Gdzie oni mieszkają, czy wieczorem są w domu, czy nie chodzą na bilard, czy nie chodzą do kawiarni, czy wchodząc na widownię teatru mają pozwolenie na to wejście, czy nie zachodzą w teatrze do bufetu, czy nie wchodzą do loży i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście dlaczego ja to szukałem w tych dziennikach tej policji uniwersyteckiej, dokładnie czego szukałem? Czy tam się pojawi nazwisko Słowackiego? Pojawiło się dwukrotnie, ale nie w związku z teatrem. Pojawiło się dwukrotnie, opuszczał jakieś zajęcia chyba języka rosyjskiego, bo on świetnie znał rosyjski już w gimnazjum. I po raz drugi przyszła policja uniwersytecka wieczorem do domu i on nie otworzył drzwi. Zresztą mieszkał tam z kolegami. Nie otworzył drzwi zapewne dlatego, że jego matka już wtedy wyjechała do Krzemieńca. I co ja robię w tej kronice? Proszę sobie wyobrazić, że policja uniwersytecka notowała w swoich dziennikach, kto wszedł do teatru ze studentów, na przykład nieprawidłowo ubrano, jakieś, jak oni mówili, majtki, czyli portki, jakieś fałdowane, jakaś czapka z dużym daszkiem, czyli kozyrkiem. To wszystko jest tam zanotowane. Ja myślę, ocalę pamięć o tych niepokornych studentach.
1: Dobrze, że notowali z jednej strony, bo jest tak, w czym szukać.
3: Tak, no oczywiście szukałem tutaj Słowackiego, prawda? Ale jak sobie powiedziałem, że gdybyśmy chcieli taki portret przeciętnego studenta wyobrazić sobie i namalować, to właśnie z tych raporcików Policji Miejskiej świetnie by się to udało. Nawet nie jeden, ale kilka tych porównów.
1: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
3: Nie ma.
1: Lata, które pan opisuje, to przecież czas po procesie filmatów, a później także taki okres poprzedzający i obejmujący powstanie listopadowe. Jak te wydarzenia wpływały na życie teatralne? Czy cenzura była właśnie aż tak mocno odczuwalna? Trochę pan wspomniał o tym, że była ta kontrola, ale kontrola to cenzura? Czy jak czy to samo?
3: To była cenzura prewencyjna, czyli sztuki trafiały, zanim się ukazały na scenie, one trafiały do rąk cenzorów. I albo była akceptacja, albo tu należy wykreślić.
1: Tak samo jak ze studentami z tą policją.
3: Tak, tu należy wykreślić. Tu na przykład w końcowych wodewilach nie należy dodawać niczego, bo aktorzy mają inwencję twórczą, prawda? Zwłaszcza jak się zbliża koniec przedstawienia. Nie dodawać. Tak, no.
1: A jeżeli sami aktorzy, oni potrafili właśnie mówić o sprawach narodowych językiem metafory, gestu, muzyki i repertuary, czy raczej unikali tematów politycznych?
3: Są tam teksty takie, gdzie można się dopatrzeć ukrytych, znaczy jeśli można mówić w ogóle, że metafora jest ukryta, prawda? Ale tutaj na przykład w Mężu i Żonie, dlaczego Nowosilcow zaatakował ten spektakl? Dlatego, że tam obyczajowo to wszystko, co było przeciwko obyczajności, przeciwko religii i władzy, to w teatrze nie miało prawa zaistnieć. Na przykład krytyka, prawda? Ja tam w kilku miejscach cytuję, jakie sztuki były cenzurowane i jakie słowa wykreślano, albo dlaczego cała sztuka z powodów na przykład obyczajowych nie mogła być wystawiana. Były takie sytuacje. A jednym z cenzorów był właśnie ojczym Beki, który no zginął od pioruna rażony. I ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że ta książka, poza tym, że pisze o widowiskach sensu stricto, to ja jeszcze piszę tam o życiu uniwersyteckim, wspominając, gdzie ten proces filomatów i filaretów się odbywał, prawda? Bo to nie do końca było wyjaśnione. Dzisiejszy Pałac Prezydencki wówczas poszedł do remontu. To był pałac gubernatora, generał gubernatora. Ten pałac
1: Morawiowa?
3: To jeszcze nie to. To jeszcze nie to, bo Morawiow wcześniej tam w Grodnie był. To jeszcze nie to. Ten pałac był w remoncie, on był rozbudowywany. W każdym razie plany przyszły takie, że ten pałac rozbudowano i zaczął dotykać jednej ze ścian budynków uniwersyteckiego. I ten plac, który jest dzisiaj przed wejściem do uniwersytetu, to był też dziedziniec. Wyburzono tę jedną ścianę łączącą, powstał plac, dlatego żeby pałac po prostu miał...
1: Odrębny.
3: Tak, odrębny tutaj przelot dzisiejszej ulicy Uniwersyteckiej, prawda? Żeby ten przelot był. I ten proces odbywał się właśnie, to jest, co to za zbieg okoliczności, w dzisiejszym budynku naszej ambasady polskiej. Tak. Tam w tej wielkiej sali.
1: Bo tam też skupiała się Wirona.
3: Tam pomieszkiwał gubernator cywilny, bo było dwóch gubernatorów. Tam pomieszkiwał. No i w momencie, kiedy Nowosilcow został kuratorem Wileńskiego Okręgu Naukowego, oczywiście poszukiwano dla niego wygodnego lokum. To lokum się zmieniało. W każdym razie proces był w tym budynku dzisiejszej ambasady w pałacu, dawnym pacu w Sapiehu.
1: Prawda? Czy właśnie podczas pracy, jeszcze tak zastanawiam się nad książką, zdarzyło się panu odkryć historie szczególnie, które pana poruszyły, tak osobiście. Czy może były zabawne, czy może dramatyczne, a może zupełnie taka właśnie nieznana. Która historia? I gdyby miał wskazać jedną opowieść, którą każdy czytelnik powinien zapamiętać po lekturze Wilna w świecie widowisk. Jaka ona była i dlaczego właśnie ta?
3: Nie, jednej bym nie wskazał, bo...
1: Jest kilka?
3: Myślę, że to się wszystko... Próbowałem to jakoś połączyć, jako... Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział o tajemnych kontaktach książek, a ja bym powiedział o tajemnych kontaktach rzeczy napisanej w książce. One gdzieś tam między sobą, jak naczynia połączone, to wszystko tak. Ja myślę, że tam się wyłania z tej książki barwny opis życia studenckiego. Na przykład policja sprawdzała, czy ktoś ze studentów jest w domu, pukają do drzwi, a studenci siedzą i piją poncz. I co robią? Chowają się w szafie. Na przykład. Albo ktoś coś ze studentów przeskrobie i musi iść do aresztu, siedzi w areszcie, przez okienko ucieka. A żeby ci studenci, którzy są więzieni tam przez jedną czy dwie doby, no nie czuli się aż tak bardzo zamknięci, to prowadzi się ich na spacer gdzieś tam do ogrodu Sapieżyńskiego.
1: Prowadzi się na spacer? Co to
3: znaczy? Tak. No to było, no maszerowali na spacer, bo byli zamknięci.
1: Tak jak więźniowie teraz.
3: Tak. To jest wszystko dosyć barwne i wydawało się, że trudne do uwierzenia to tak było, ale tak właśnie było. Co jeszcze? No.
1: Ja tutaj mam jeszcze kolejne pytanie, tak. Bo właśnie Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tak właśnie pisał Adam Mickiewicz. Te słowa znaniem, ale właśnie każdy Polak. Ale pana książka pokazuje, że Wilno nie jest mitem, lecz jak jest prawdziwym, tętniącym życiem. Czy podczas badań często miał pan poczucie konfrontacji romantycznego wyobrażenia Wilna z rzeczywistością, którą odnajdywał pan w dokumentach?
3: Tak było dokładnie. Tu nic dodać, nic ująć, dlatego że śledząc te dokumenty, rzeczywiście zawsze miałem przede wszystkim, co miałem na myśli. Na myśli miałem trzecią część Dziadów Adama Mickiewicza, te postaci, które tam, na przykład Bajkow, prawda, bo ja też o Bajkowie wspominam, prawda, bo znalazłem dokument, z którego wynika, że przeprowadzono sekcję zwłok, a potem opisano, co ten Bajkow miał w domu, więc był dość zamożny. Ja spróbowałem go sportretować i podobnie jak próbowałem sportretować studentów, jakie mundury nosili, prawda, bo to jest wszystko pisane w starych aktach, które są zachowane w archiwum historycznym. Tutaj muszę w ogóle powiedzieć o tym, że w Wilnie doskonale się pracuje w archiwum historycznym. Ono kiedyś mieściło się przy ulicy Dobrej Rady Gyroses Vitis, a teraz jest na Mindaugo. Rewelacyjna praca, dlatego że ja mogę złożyć zamówienie na dokumenty z Wrocławia, przyjeżdżam i one na mnie czekają. Druga Mekka dla badacza historii teatru i w ogóle polonisty, to jest Biblioteka Uniwersytecka, gdzie również wspaniale opieka pracowników jest cudowna. Pomagają, bo nieraz przyjeżdża się na krótko. Ja akurat dysponuję pewną praktyką, jeśli chodzi o archiwa, dlatego że badając teatr w Grodnie, zorientowałem się, że archiwa XIX-wieczne w całej Rosji, w całym cesarstwie były urządzone wedle jednego modelu. i to mi pomogło odnaleźć dokumenty w Wilnie, a jak badałem w Grodnie, to miałem szalone problemy, no z różnych powodów, ale również z tych, że się dopiero uczyłem swojego warsztatu bibliograficznego.
1: A co właśnie w tych dokumentach pan znalazł? Co najbardziej różni historyczne Wilno od tego, które przez lata odrwaliła literatura?
3: Na przykład znalazłem dokumenty, które mówią, kogo aktorzy chcą widzieć na stołku dyrektora i dlaczego. A może zastępca by się przydał. Ja tu nie odpowiadam wprost, są takie klimaty, prawda? Zdarza się również dokument, który mówi o tym, jak ten teatr jest straszliwie zadłużony, jak jest dziurawy dach, jakie belki stropowe już nie trzymają i sztuki gimnastyczne pokazywać w tym teatrze, załamie się to wszystko. I wtedy wyszli na dziedziniec przedstawiać, prawda? To były różne problemy związane z tym. Budynek był po prostu ciągle remontowany, ale tymczasowo. I ja kończę książką, że w 1932 zadecydowano na remont kapitalny, ale tak naprawdę to chyba nie był kapitalny, o czym opowiem w następnej książce.

0: kontrolować, aby pozostawić wiernym faktom, jak to jest?
1: No, pisanie pracy naukowej z historii teatru i poezja, można, ktoś powie, że to są dwa światy. Są dwa światy, ale one się jednoczą. To jest taka Rzeczpospolita obojga. Ja zresztą na skrzydełku książki odważyłem się taką oktawę umieścić, którą napisałem jako streszczenie. Jest to śmiały zabieg, ale też pomyślałem sobie, skoro jest streszczenie książki na całą stroniczkę w języku polskim, bo to jest Santrauka po litewsku.
0: Pan to mówi po litewsku?
1: Nie.
0: Ale pan mówi
1: ale czasami. Tak. To dlaczego nie odważyć się na właśnie streszczenie takie innego rodzaju? Teatr to jest zabawa, teatr to jest widowisko też, prawda? I myślę, że próbowałem w tej książce też przedstawić trochę śmiechu, który na pewno towarzyszył widowni, bo na przykład była sztuka taka, jedna z takich wielu, wielu francuskich, które przetłumaczono i tam były ważne w tej sztuce drzwi. A co się w jednej ze scen dzieje, drzwia, które się otwierają i zamykają. Z jednej strony jest ukryta żona, z drugiej jej mąż, który gdzieś ma tu kochankę w pobliżu. Nie? I te drzwi skrzypią, nie skrzypią, zamykają się, otwierają. Ale nie można ich zamurować, bo to jest komedia, prawda? Ja tutaj nawiązuję do Mazepy oczywiście. Są takie historie. Trudno powiedzieć.
0: Dzisiaj rozmawiamy w takim właśnie wyjątkowym miejscu, w hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. To miejsce uczy, że człowieka buduje pamięć, relacje, kultura. Chciałabym zapytać, czy według pana historia teatru równie może pełnić taką rolę, pomagać nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka, jako emocje, wybory i codzienność. Czy właśnie dlatego warto wracać do historii życia kulturalnego, a nie tylko do wielkich wydarzeń politycznych?
1: No, namawiam do odwiedzania teatru, a szczególnie ja jestem miłośnikiem opery bardzo, także namawiam na Wolnego Strzelca, na Cyrulika Sewilskiego i jak ktoś już zasmakuje na przykład opery, czy, no to wtedy, ach, idę dzisiaj na Traviatę, bo grają Traviatę i ten sopran, a ten Germont, kto to będzie? To są takie kwestie, to są przeżycia artystyczne najwyższego wtajemniczenia, o których wiemy, że są potrzebne, ale nie wiemy do końca, dlaczego aż tak nas uszczęśliwiają. I to jest ta tajemnica twórców.
0: No właśnie, przeszłość jest dziś tylko cokolwiek dalej, pisał Cyprian Kamil Norwid. Na zakończenie chciałabym zapytać nie tyle historię jako historyka, ile człowieka od lat zakochanego w dawnym Wilnie, bo widzę, że jest zakochanie mega. Gdyby miał pan przekonać naszych właśnie słuchaczy, aby sięgnęli pod książkę Wilno w świecie widowisk 1824-1832, nie ze względu na daty i fakty, ale dlatego, że odnajdą w niej także coś o sobie i o współczesności. Co powiedziałby pan w kilku zdaniach? Dlaczego historia sprzed 200 lat wciąż może być dla nas żywa, inspirująca i tak potrzebna?
1: No tak, to ja tutaj się podeprę sprawą, że Mickiewicz, że Słowacki, a i Kraszewski przecież, prawda? Później jest Rokomla. No i czytajmy Dziady Mickiewicza, czytajmy czwartą część, bo ja tutaj szukałem śladów, czy może wystawiono wtedy tę czwartą część Dziadów, bo wiemy, że wystawiono w Kamieńcu Podolskim w 1932 roku, czyli za życia Mickiewicza, wtedy, kiedy jeszcze cenzura nie połapała się, że nie nada. Jeszcze wtedy zagrano w Kamieńcu Podolskim. Czy tutaj grano? Ja mam w indeksie sztuk, jest taka rubryczka, gdzie podaję daty przedstawień i napisałem, że nie wiadomo, co wtedy grano. Kilkadziesiąt dat. Czy powinienem był to zrobić? Tak, bo właśnie wtedy byli ci studenci odnotowani przez policję uniwersytecką, ale nie wiemy, co grano. I na tym też polega historia teatru. Na tym też. Była widownia.
0: To więc takie zachęcenie dla naszych słuchaczy, że mogą odkryć coś, czego na co dzień nie wiedzą.
1: Mogą, tak, bo ja mówię, u mnie Wilno... Za co kochasz Wilno? Jak ja to mówię? Ja mówię tak, uwilniam się, doznałem tutaj w Wilno wstąpienia.

0: cierpienia i niech te dwa słowa mówią za wszystko.
1: Dziękuję bardzo panu za rozmowę, za czas, który pan poświęcił na taką inspirującą i fajną opowieść. Mówił dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, archiwista, no i poeta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu również. Z wami również była dzisiaj Agata Antoniewicz. I zapraszam za tydzień na kolejne rozmowy, kolejne opowieści. Do widzenia.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest pan sędzia Piotr Schab, prezes Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi. Dzień dobry, panie sędzia.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Rozmawiam z panem sędzią w związku, jak się państwo domyślają, w każdym razie stali słuchacze Radia Wnet, w związku z kolejną awanturą, to chyba tak trzeba tak to nazwać, w wymiarze sprawiedliwości. 28 lipca, czyli kilka dni temu, na stronie prezydenta Karola Nawrockiego ukazał się komunikat, który rozpoczyna się tak. Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym. Nowo powołani asesorzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP. Asesorzy to są tacy, można powiedzieć, nie do końca upieczeni sędziowie. Może to złe sformułowanie, bo takie trochę depresjonujące. To są osoby na takim początku swojej kariery sędziowskiej, mogą orzekać w wielu, wielu sprawach. W niektórych nie, na przykład nie mogą orzekać w sprawach aresztowych. Niemniej jednak już rozpoznają sprawy w sądach. Na przykład przecież głośna sprawa umorzenia śledztwa w sprawie Sławomira Nowaka, to przecież dokonane zostało to z tego, co pamiętam, chyba rękami asesora, jeśli się nie mylę. No właśnie. I wydawałoby się, że komunikat jak komunikat, dzień jak codzień, a jednak nie. W Polsce okazało się, że mamy spór o to, czy fakt złożenia ślubowania tych osób wobec prezydenta i nominowania ich przez prezydenta na asesorów jest wystarczający, żeby weszli w tryby wymiaru sprawiedliwości. Ktoś uznał inaczej. Proszę, panie sędzio, wyjaśnić, kto i dlaczego.
2: Szanowni Państwo, no oczywiście resort sprawiedliwości uznaje, że akty powołania pochodzące od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jednak wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, co jest oczywiście sprzeczne z prawem, bo Trybunał Konstytucyjny w wyroku K2/26 z 25 czerwca bieżącego roku orzekł, że akty te nie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, a zatem, zważywszy na przepis artykułu 190 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu, nie ma mowy tutaj o zasięganiu, powiedziałbym zresztą w sposób całkowicie pozbawiony podstaw i legitymacji formalnej, zasięganiu kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów po to, aby asesora tak naprawdę dopuścić do wykonywania jego służby, do pełnienia służby przez niego, a zatem aby nawiązać z nim stosunek służbowy. To jest, pan redaktor powiedział, spór. To nie jest spór prawny. To jest ordynarna walka polityczna. Użyłem tego słowa z pełną świadomością, ponieważ ci, którzy szermują tego rodzaju argumentacją, chodzi tutaj o władzę wykonawczą, chodzi także niestety o Krajową Radę Sądownictwa, doskonale wiedzą, jakie są regulacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wiedzą, że łamiąc de facto te regulacje, popełniają czyn zabroniony przez ustawę karną. To jest moje zdanie, ale ci ludzie zdają sobie z tego sprawę. Chodzi tutaj zatem o brutalną ingerencję władzy wykonawczej, czynnika politycznego, jednoznacznie realizującego program dewastacji niezawisłego sądownictwa w fundamenty ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, które przecież opierają się na trójpodziale władz. Tak to należy interpretować. Tak po prostu jest. Mamy więc do czynienia z walką polityczną sięgającą prymitywnej argumentacji oraz powiedziałbym prowadzonej wulgarnymi metodami, no przeciw podstawom ustroju naszego państwa. Tak to ocenię. Mhm.
1: To może jeszcze wyjaśnijmy, dlaczego Trybunał tak orzekł. Bo prezydent jako najwyższy urzędnik w państwie sprawuje swojego rodzaju kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, w tym sensie, że on decyduje, kto wchodzi w wymiar sprawiedliwości jako sędzia, tak?
2: I
1: w tej,
2: oczywiście, tak, że tak.
1: Tak jak ja zrozumiałem ten wyrok, tak jakby go chcieć przełożyć na takie ludzkie sformułowania, to po prostu Trybunał Trybunał uznał, że no, bycie asesorem jest czymś nieco mniejszym niż bycie sędzią, więc skoro prezydent ma prawo powoływać sędziów, to tym bardziej ma prawo powoływać asesorów samodzielnie, bez kontrasygnaty, tak? Na zasadzie, że tak większe konsumuje mniejsze, tak?
2: No, można to tak nazwać, natomiast artykuł 144 daje prezydentowi Rzeczpospolitej, powiedziałbym, prerogatywy, które odnoszą się wprost do nominacji w wymiarze sprawiedliwości. Pan redaktor powiedział, że asesor pełni nieco mniejszą rolę niż sędzia. Oczywiście publicystycznie można to tak nazwać, natomiast to zupełnie nie tak wygląda z punktu widzenia osób, sprawy których ów asesor rozstrzyga. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku oczywistym dla większości prawników o potrzebie oceny prerogatyw prezydenckich w sposób pogłębiony. Chodzi tutaj o prerogatywę pogłębioną. Jeżeli to prezydent decyduje, kto rozstrzyga spory z łańcuchem na piersi, to oczywista wykładnia Konstytucji sprowadza się do konstatacji, że nie chodzi tutaj wyłącznie o sędziów nominowanych, tytularnych, że tak powiem, ale także o asesorów, którzy przez strażnika Konstytucji, jako jedyną osobę uprawnioną, powoływani są do pełnienia tej misji, do pełnienia tej służby, sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W innym wypadku mielibyśmy do czynienia z niedopuszczalną ingerencją władzy wykonawczej nie tylko w prerogatywy prezydenckie, ale także w sferę wymiaru sprawiedliwości. Ta konstatacja jest oczywista i zakładam, że jest oczywista również dla tych, którzy ją w tej chwili torpedują. Takie jest moje zdanie.
1: Z uwagi na kalendarz, ja zakładam, że te osoby, od których prezydent odebrał ślubowanie, były wskazane przez poprzedni skład KRS-u.
2: Tak.
1: Czyli ten KRS, który ci ludzie, którzy są przy władzy i część środowiska sędziowskiego nazywają neo-KRS bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. To proszę panie sędzio jeszcze wyjaśnić słuchaczom, jak w tym wszystkim zachowała się ta obecna KRS, no bo jest to ciało no, jak gdyby no, urzędowo zaangażowane w wybór sędziów.
2: Tak jest.
1: Więc chyba nawet była zobligowana do zajęcia stanowiska.
2: No. I zajęła. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w ostatnim czasie zajęło stanowisko drogą uchwały, w którym odwołuje się do koncepcji konieczności kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania asesora. To prowadzić ma wespół, bo to oczywiście chodzi o akcję zorganizowaną, wespół ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości do powstrzymania realizacji owych aktów prezydenckich w tym sensie, że osoby powołane na stanowisko asesorów po prostu nie mogą zostać dopuszczone do orzekania. To jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, która wywodzi tak naprawdę swoją ocenę tej sytuacji z argumentów całkowicie pozbawionych uzasadnienia, rozgranicza tutaj pozycję ustrojową asesora od osoby, która otrzymała nominację do pełnienia tej funkcji i de facto torpeduje status służbowy asesora z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania. Prezentuje stanowisko, że osoba taka nie może nawiązać stosunku służbowego. To jest fałsz. Proszę o tym pamiętać. To jest fałsz z szeregu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że mamy tutaj stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i ono zamyka dyskusję. To nie ulega kwestii. Poza tym mamy oczywiste ugodzenie w zespół prerogatyw prezydenckich. A nadto chcę państwu wskazać, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrując sprawy dotyczące zagadnień natury prawnej odnoszących się do uformowania i trybu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, postanowieniem zabezpieczającym zobowiązał Krajową Radę Sądownictwa do powstrzymania się od jakichkolwiek działań przewidzianych ustawą o KRS. KRS mimo to w takim składzie, w jakim obecnie funkcjonuje, takie akty podejmuje. Jest to bezprawie. Mamy zatem do czynienia z, no po pierwsze w moim przekonaniu, podporządkowaniem, oczywistym podporządkowaniem Krajowej Rady Sądownictwa opcji politycznej sprawującej władzę, pójściem w sukurs stanowisku resortu sprawiedliwości, a nadto no, podważeniem ustrojowej roli prezydenta Rzeczpospolitej. Tak się dzieje obecnie.
1: Takich wydarzeń no, na tym styku KRS, Waldemar Żurek, Adam Bodnar było bardzo wiele. Zjawisko niepublikowania wyroków Trybunału, no to już można powiedzieć, to w pewnym sensie stała się sztampa, panie sędzio, bo to już przestał być jakimś coś nadzwyczajnego. Natomiast tutaj takim nowym elementem jest jednak moim zdaniem to, no, że tak jak z komunikatu wynika, około 200 osób no, zostało stanęło na jakimś życiowym zaklęcie w takiej sytuacji jednak, no jakby to powiedzieć, dojmującej, tak? No bo o ile wcześniej ci tak zwani neosędziowie, używam tego sformułowania tak zwani, no oczywiście, że byli sekowani przez władzę, tak, i w jakimś sensie znieważani i piętnowani, no to ich kariery jednak, o ile oczywiście prezydent ich wskazał, to toczyły się normalnie. Trafiali do sądów, orzekali, no co prawda ich wyroki były często uchylane, ale pensje te osoby pobierały i ich kariera jakoś się rozwijała. A tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że ci prawnicy, którzy mają tą pieczątkę od prezydenta, pieczęć i akt ślubowania, tak naprawdę są w jakimś niebycie. Czytałem w prasie branżowej na portalu prawo.pl, że tam się pojawiają wątpliwości co do ich ubezpieczenia społecznego na przykład, tak?
2: Tak jest.
1: Więc to jest taka sytuacja, no już w ogóle no nie licująca ze standardami jakiegoś cywilizowanego świata. Pytanie moje, czy pan widzi, bo pan pewnie obserwuje, nie wiem, no, czy pan miał na przykład kontakt z którąkolwiek z tych osób i czy pan się orientuje, czy te osoby może planują jednak, nie wiem, zajęcie jakiegoś stanowiska?
2: Co do faktu, czy te osoby zechcą, że tak powiem, zająć wspólne stanowiska, wiedzy nie mam. Jak wiemy, w środowisku sędziowskim doprowadzenie do tego rodzaju akcji jest trudne, najogólniej mówiąc. Natomiast ja powiem tak, nasze stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi opublikowało stanowisko, kierując je także do prezesów sądów rejonowych w kraju, w którym apeluje o to, bo wszak od prezesów sądów będzie zależał los tych ludzi, by nie zważali na destrukcyjne i antykonstytucyjne stanowisko resortu sprawiedliwości, a także niestety Krajowej Rady Sądownictwa i wykonali swoje obowiązki w zakresie zapewnienia tymże asesorom warsztatu pracy. Tworzenia im stanowiska.
1: A czy to są w tej chwili ci prezesi sądów rejonowych, czy to są w tej chwili w większości nominaci Adama Bodnara czy Waldemara Żurka?
2: Oczywiście, że tak. W wielu wypadkach są to osoby powołane nielegalnie na swe stanowiska, ze względu na to, że zniweczono kadencję legalnych prezesów metodami pozaprawnymi, bardziej bądź mniej brutalnymi. Natomiast są to osoby faktycznie zarządzające, niestety, sądami rejonowymi. Osoby te nie mogą pójść w sukurs politycznej, bezprawnej akcji torpedującej akty nominacji tychże asesorów i tego tyczy nasze stanowisko. A jeżeli wykonują obowiązki prezesów, mają obowiązek, bo w innym wypadku dopuszczą się przestępstwa po prostu, realizacji owych aktów powołania w ten sposób, że mają bezwzględną powinność stworzenia tym ludziom warsztatu pracy. Uleganie tutaj presji resortu, uleganie presji władzy wykonawczej, wspartej niestety przez Krajową Radę Sądownictwa, jest bezprawiem. Jest nie tylko bezprawiem, ale również niegodziwością. I ci ludzie o tym doskonale wiedzą. Wszystko zatem w rękach prezesów, bądź też osób, które nielegalnie pełnią rolę prezesów, jakkolwiek nie powinny jej pełnić. Ci ludzie po prostu muszą zostać dopuszczeni do orzekania.
1: No to przejdę teraz na jakieś wątki takie bardziej ogólne, wychodząc od tego, od naszego tematu rozmowy. Pan wspomniał, że te osoby wtedy, ci prezesi sądów, jeśli by nie dopuścili asesorów do orzekania, to popełnią przestępstwo. Mieliśmy już cały katalog rozmaitych przestępstw. No pan choćby jest, w zasadzie może i jest, bo śledztwo w sprawie zamachu stanu nadal się toczy, tam są rozpoznawane jakieś wątki dotyczące sądów. Pan jest, albo w każdym razie powinien być pokrzywdzonym, tak? W takim postępowaniu z uwagi na to, co
2: no, to jest kwestia dyskusyjna oczywiście, czy urząd, który pełniłem i pełnię, chociaż nie mam instrumentów faktycznych do tego, żeby realizować swoją kadencję, czy chodzi tutaj o pokrzywdzenie natury osobistej, czy chodzi tutaj jednak o odwołanie się do organu. To jest rzecz do dyskusji. Ale
1: miałem na myśli, bo pan i został w okolicznościach co najmniej kontrowersyjnych pozbawiony możliwości sprawowania urzędu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale również rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Ale moje pytanie zmierzało do tego. Katalog tych przestępstw dotyczących sądów, prokuratury jest już po prostu niebywale długi. Ja dochodzę ostatnio do wniosku, nieraz już to w moich wywiadach z rozmówcami sygnalizowałem, że tak naprawdę jedynym sposobem naprawienia sytuacji w Polsce jest jednak zmiana konstytucji, ucięcie tego wszystkiego, nie na zasadzie grubej kreski, takiej tej historycznie źle rozumianej, bo rozliczyć te rzeczy pewnie trzeba, ale tych spraw jest już tak dużo i to jest tak zagmatwane, że ja szczerze powiedziawszy coraz mniej wierzę w możliwość tego rozliczenia. I jak pan na to patrzy, bo tak. Powiedzmy taka sprawa, na przykład ta sprawa pozbawienia pana funkcji i pana kolegów z rzeczników dyscyplinarnych, ona akurat jest uważana względnie prosta, albo nawet bardzo prosta, bo jest ustawa, która nie pozwala skracać kadencji. Takie postępowanie karne, gdyby się toczyło, to pewnie w miarę prosto można przeprowadzić, tak? Ale na przykład, kiedy mówimy o na przykład przejęciu sądu, tak, nielegalnego, gdzie w tym postępowaniu pewnie trzeba by badać działania tego sędziego, tak? Co on tam robił, tak? Mhm. To jest taki gąszcz czynności dowodowych, bo przecież ci ludzie sprawują te funkcje już, nie wiem, 2 lata, będą może sprawować 3 lata. Czy to jest w ogóle do zrobienia, jeśli chodzi o moce przerobowe państwa? Czy my czy tu ilość nie przeszła w jakość, tak bym to powiedział?
2: Powiem w ten sposób. Nie do końca jest tak w moim przekonaniu, że warunkiem sine qua non usunięcia permanentnego bezprawia z polskiego wymiaru sprawiedliwości jest zmiana konstytucji. Jest szereg możliwości, które prowadzą do wniosku, że celowa, konieczna i skuteczna okaże się nie w pełni, ale okaże się zmiana ustaw względnie, wprowadzenie w życie aktów prawnych mających moc ustawy. Co do zmiany konstytucji, dla mnie jako obywatela, tak się wypowiem, mającego wiedzę prawniczą z racji wykonywanego od 30 lat zawodu, tak, w Polsce konieczna jest zmiana konstytucji. Czy pojawią się siły polityczne, które zechcą to uczynić i będą w stanie? Nie wiem. Zakładam, że pan redaktor również teraz odpowiedziałby, że nie.
1: Oczywiście, ja w ogóle nie mam pewności, czy dojdzie do zmiany władzy.
2: Że nie mamy tej pewności. Natomiast powiem tak, szereg koniecznych działań przeprowadzić można w drodze ustawodawstwa. Czy istnieje powinność prowadzenia działań przeciw osobom, które świadomie podjęły się łamania prawa w sensie ustrojowym, absolutnie istnieje. Czy to jest herkulesowe zadanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także prokuratury? Tak. Czy mieliśmy kiedykolwiek do czynienia z precedensem w wolnej Polsce, sięgającym woli szeregu wpływowych osób, by niszczyć polskie państwo? Nie mieliśmy. Musimy zatem zachować się adekwatnie, musimy przeprowadzić szereg zmian ustawowych, wprowadzić szereg zapisów ustaw po to, aby podjąć skuteczne działanie przeciw tym, którzy wystąpili przeciwko własnemu państwu, innego wyjścia nie
1: ma. No tak, tylko że ja muszę powiedzieć, że ja nieco zrewidowałem w ostatnim czasie, znaczy może to jest za mocne słowo, zrewidowałem, mam wątpliwości co do na przykład koncepcji specustawy, takiej, która miałaby regulować jakieś, no, naprawiać jakieś kwestie. A no mianowicie z tego, bo pierwotnie wychodziłem z założenia, że właśnie to jest tak zagmatwana sytuacja, że trzeba jakąś na przykład specustawę od wymiaru sprawiedliwości. No ale mamy na przykład artykuł 77 Konstytucji, który mówi między innymi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw. I na przykład, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy, że dochodzi do zmiany władzy i panie sędzio, jako legalny prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest tam wprowadzany do gabinetu, ta pana następczyni jest grzecznie wypraszana, pani sędzio, pani tu w ogóle nie powinna być, dziękujemy, do widzenia. Robi się tej pani na przykład jakieś śledztwo, postępowanie dyscyplinarne, no w porządku. Ale ona idzie do sądu pracy na przykład, tak? I po prostu składa pozew do sądu pracy i sąd pracy z uwagi na to, że sprawa jest niezwykle wysokiej wagi, poważnej wagi, w trybie takim przyspieszonym, bo normalnie gdyby się to toczyło w takim zwykłym trybie, to kolejki są takie, że byłoby to rozpoznawane na świętego nigdy, tak? Takich na przykład sprawę zastępców prokuratora generalnego, którzy też skierowali swoją sprawę do sądów pracy, pozbawienia możliwości sprawowania funkcji do tej pory, z tego co wiem, pierwszego posiedzenia nigdy nie było, ale to mogłoby być inaczej. Na przykład sąd wyda zabezpieczenie, że po prostu do czasu rozpoznania tej sprawy pewnie nic nie robi. I co wtedy? Bo to jest taki konkret.
2: A no wtedy musimy rozstrzygnąć, powiedziałbym, zagadnienie natury zasadniczej, czy prawo pracy i sąd pracy wykorzystywany do ingerencji w stosunki służbowe dotyczące funkcjonariuszy publicznych, które tylko w pewnym zakresie chronione są i znajdują odniesienie w prawie pracy oraz w werdyktach sądu pracy, może służyć do przełamania przepisów o charakterze ustrojowym. Jeżeli na przykład pan minister Żurek podpisałby dekret, bo on sam tego sformułowania z lubością używa, że człowiek mający wykształcenie podstawowe będzie prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Nominacja ta uznana by została przez kolejną władzę, tak najogólniej powiem, za niebyłą. Czy tenże człowiek mógłby pójść do sądu pracy z żądaniem, że nawiązał stosunek pracy jako prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, żąda wynagrodzenia i przywrócenia go drogą postanowienia zabezpieczającego czy tymczasowego do wykonywania tych obowiązków? Czy jednak musimy sięgnąć do regulacji o charakterze ustrojowym i oczywistego faktu, że stosunek pracy jednak nie może torpedować regulacji o charakterze ustrojowym dotyczącym sądownictwa. No, to było oczywiste. Było. I musi być dla tych, którzy tak naprawdę chcą przywrócenia państwa prawa w Polsce. Pan redaktor odwołał się do artykułu 77 Konstytucji. Oczywiście. Tylko proszę powiedzieć, z czego pani sędzia Markiewicz wywodzić ma swoje prawa?
1: Prezes, czy tak zwany prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
2: Tak, no więc jeżeli jest się tak zwanym prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czy ma się prawa wynikłe ze statusu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie?
1: No, ale to mógłbym zareplikować, panie sędzio, tak akurat może nie prawnie, ale tak politycznie, a te wydarzenia takie ewentualne miałyby swój ciężar polityczny, no choćby to działanie wspomniane przeze mnie zastępców prokuratora generalnego, którzy w analogicznej w pewnym sensie sprawie, tak, bo sprawie całkowicie bezprawnego usunięcia ich, tak?
2: Owszem.
1: Oni jednak się zdecydowali na sąd pracy, więc można by pewnie wskazać cały szereg przykładów, gdzie funkcjonariusze publiczni, nie wiem, czy sędziowie składali pozew, ale składali, bo mogę też podać przykład znanych panu, ale to już dokończę, panie sędzio, znanych panu sędziów z Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy mieli trafić do sekcji sędziego Gonciarka, czy trafili w zasadzie, i oni skierowali w tej sprawie pozew.
2: I dobrze, że skierowali, mieli pełne prawo, ponieważ zajmowali pozycję ustrojową w prokuraturze, która podlegała i podlega ochronie także w aspekcie prawa pracy.
1: W sądzie, bo mówię o sądzie.
2: Oczywiście, natomiast w sądzie pełnili i mieli pozycję ustrojową, która podlegała ochronie także w aspekcie prawno-pracowniczym także. Ale prawo pracy nie może być rozumiane w ten sposób, że jest narzędziem bezprawnej kreacji pozycji ustrojowej osób nie mających żadnego uprawnienia do zajmowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości.
1: No rozumiem,
2: ja mogę się porozumieć ustnie z grupą polityków, oczywiście to jest hipoteza, że w przyszłości nawiążę stosunek pracy jako, nie wiem, minister leśnictwa w Polsce. Czy z tego wynikać ma dla mnie jakieś roszczenie na przyszłość o pieniądze, o tym, co pan redaktor słusznie nazwał jako ubezpieczenie, o coś jeszcze? Nie żartujmy sobie z naszego państwa. Po prostu wiemy, czym jest prawo pracy, wiemy, czym jest prawo o charakterze ustrojowym. Nie można przełamywać argumentami prawno-pracowniczymi regulacji ustrojowych. Nie można.
1: Natomiast ja się tu z góry zaznaczam, że tu się wcielam w rolę takiego dziennikarza, adwokata.
2: Ja rozumiem. Tak? Ja rozumiem, dlaczego bardzo lubię
1: obronie,
2: rozmawiać z panem redaktorem.
1: Obronie, w tej konwencji, w obronie pani sędzi Markiewicz, to powiedziałbym, że za nią świadczą, nie wiem jaka to jest skala, czy to są dziesiątki tysięcy, czy setki, nie, w każdym razie olbrzymia masa decyzji przez nią wydanych, jako prezes sądu, które obowiązują i powiem więcej. Tutaj to nawet nie wiem, jako adwokat diabła, tylko w ogóle jako Jakub Filarek widzę ten problem, że wydaje mi się, że zakwestionowanie legalności wszystkich tych uzurpatorów, decyzji tych uzurpatorów, gdyby tak się dokonało, to trochę by to wywróciło państwo do góry nogami.
2: Zgoda. Dlatego też regulacje ustawowe, perspektywa których dla mnie jawi się jako oczywista, winny jednak wprowadzić tutaj pewne dystynkcje. Gdy chodzi o zagadnienia właśnie prawno-pracownicze, gdy chodzi, ale nie dotyczące pani Markiewicz, nie. Gdy chodzi o kwestie pewnych zobowiązań, rzeczywiście tutaj szkodliwość usunięcia pewnych dyspozycji mogłaby daleko przekraczać zysk osiągnięty z przywrócenia stanu pełnego legalizmu. Dlatego też to jest kwestia, którą trzeba bardzo wnikliwie rozważyć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani Markiewicz podpisywała na przykład, czy odbierała ślubowanie od komorników, od notariuszy. Ci ludzie wykonują w tej chwili swój zawód. Nie można tego zrobić lekkomyślnie, prawda? No ale coś z tym zrobić trzeba i trzeba usiąść i pomyśleć. Koncepcje są, no tak powiem.
1: Koncepcje są, w takim razie, zapraszam pana sędziego do następnej rozmowy, żeby też przedstawiać te koncepcje, bo ja mam wrażenie, i to nie jest mój zarzut do pana, ani do stowarzyszenia, tak personalnie, tylko tak do w ogóle debaty publicznej, że my jednak za mało chyba rozmawiamy o tych konkretach, no bo to nie jest, my nie planujemy przecież, nie planuję przecież, nie wiem, inwazji na obce państwo, gdzie jest kwestia kontrwywiadowca. W zasadzie ta debata powinna, moim zdaniem, toczyć się jednak z otwartą przyłożą. Nie brakuje tej debaty.
2: Zgoda, tylko proszę wejrzeć w to, że w tej chwili my musimy jednak trzymać się tego, co jest, powiedziałbym, istotą zainteresowania społecznego i potrzeby społecznej. Musimy nade wszystko wytłumaczyć ludziom, na czym polega destrukcja państwa. O tym, czy pewne decyzje pseudoprezesów sądów apelacyjnych czy okręgowych mają jednak zachować swoją moc, czy nie, możemy rozmawiać wówczas, gdy wytłumaczymy ludziom, że dzieje się mnóstwo zła w Polsce. Nie wszyscy to widzą. Nasza rola, także naszego stowarzyszenia Veritasitius, polega na tym, aby usilnie przekonywać i uczestniczyć w tym zakresie i w tej płaszczyźnie w debacie publicznej, że tak naprawdę rujnowany jest ustrój państwa i kwestią krótkiego czasu jest to, że każdy obywatel odczuje to na sobie i na własnej rodzinie. Trudno mi w tej chwili podjąć się tego, aby publicznie przedstawiać obywatelom wątpliwości dotyczące trafności poszczególnych regulacji prawa ustroju sądów powszechnych. Jeżeli ktoś chce ze mną podjąć taką dyskusję, jestem gotów. O każdej porze dnia i nocy. Ale myślę, że nie tyle, że sedno uczestniczyła w debacie uczciwej i potrzebnej debacie publicznej. To jest moje zdanie. Mhm. Natomiast gdy chodzi o takie, powiedziałbym, szczegółowe odniesienie się do pewnych regulacji, unormowań, stanów faktycznych, jak najbardziej jesteśmy do tego przygotowani. Ale to może nie ten moment, gdy chodzi o szeroką debatę publiczną.
1: Ale w tej debacie będą Państwo mieli o tyle łatwiejszą, w tym komunikowaniu o tyle łatwiejszą sytuację, że macie panią w sensie Kamilę Borszowską, która jak mało kto, jako rzecznik prasowy, która jak mało kto potrafi tak komunikatywnie tłumaczyć obywatelom.
2: To jest nasza wielka siła, tak to prawda.
1: Tak. Także no życzę Państwu powodzenia jako stowarzyszeniu w tym.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. To mówił, a rozmawiałem z panem sędzią Piotrem Schabem, prezesa Stowarzyszenia Veritas Etius Służbie Narodowej. Dziękuję bardzo, panie sędzio.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: A my mamy, drodzy Państwo, połączenie z Mauritiusem, tak? Gdzie jest pan profesor Mariusz Czop, polski naukowiec, ekspert w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Witamy serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Mechelinki. Tutaj jest od wielu lat prowadzona duża inwestycja związana z kawernami, związana z magazynami gazu. Panie profesorze, jak pan patrzy na tę inwestycję na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat? Jaki miała ona wpływ na lokalną tutaj na strukturę, na środowisko, na Zatokę Puską, Zatokę Gdańską?
4: Na pewno trzeba powiedzieć, że tutaj mieszkańcy nigdy nie występowali, czy naukowcy nigdy nie występowali przeciwko inwestycjom, które się toczą w Polsce, tylko no niestety przez te wszystkie lata, przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi przypadkami. Ostatnią emanacją tego jest właśnie katastrofa na rzece Bóbr, gdzie no, wiele było różnych uwag, wiele różnych wątpliwości co do różnego rodzaju inwestycji, które no, były przez inwestorów, często przez państwowe duże koncerny zbywane, przedstawiane jako nadmiarowe, jako bezzasadne, po czym okazało się, że jednak prawda jest inna i dochodziło do jakichś tam zagrożeń i katastrof. No i tutaj ja w tej sprawie Zatoki Puckiej i zrzutu do niej kilkudziesięciu milionów ton silnie stężonej solanki jestem od kilku lat, no prawie dziesięciu, ale wiem, że ta sprawa toczy się od dłuższego okresu czasu, nawet kilkunastu lat. No i zrzut tej solanki, który został dokonany w latach 2011-2021, czyli przez 10 lat, ponad 20 milionów ton soli zrzucono do Zatoki Puckiej, do wrażliwego ekosystemu, no zbieg się z

0: tych akwenów gospodarczych, no nie powiązać tego z tym zrzutem. Więc no patrzę przez te kilka lat na Zatokę Pucką i co roku od rybaków, od organizacji ekologicznych dostaję raporty, że jest coraz gorzej. Natomiast no niepokojące jest to, że planuje się kolejne etapy zrzutu solanki.
1: Powiedział pan, że ma to wpływ, te zrzuty solanki, na to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, no ale zupełnie inne zdanie mają inwestorzy, zupełnie inne zdanie mają między innymi Instytut Oceanologii PAN, Instytut Morski w Gdańsku czy Morski Instytut Rybacki, którzy mówią w tych oficjalnych wynikach, analizach, oficjalnych programach badawczych, no, że jednak tutaj nie ma aż takich mocnych dowodów, czy ten zrzut mieści się w tej normie 0,5 promila i że nie ma niepokojących danych.
0: No właśnie, jest bardzo duży problem i bardzo duża rozbieżność, dlatego że no, nie wiem, na jakiej podstawie naukowcy inni uspokajają tutaj społeczność i mieszkańców, bo te wyniki badań i te zakresy badawcze monitoringu, który był wykonywany na etapie inwestycji, no były kwestionowane od początku jako niewystarczająco głębokie, niewystarczająco szczegółowe, więc no pomimo tego, że był to jeden z ważnych postulatów strony społecznej podnoszonej do chwili obecnej, bo nawet znalazł się w słynnym dezyderacie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby ten monitoring tego zrzutu solanki był lepszy, bardziej pełny niż w tym pierwszym etapie, który no jednak wykazano w stosunku do tych badań, które były realizowane dla potrzeb inwestycyjnych, no zawstydzające błędy, już pomyłki jednostek, wyniki były no nieobrandowane odpowiednio datami, nie wiadomo było, czy to była solanka, czy był to jakiś inna ciecz, niepełny zakres był tych badań, niewystarczający obszar był objęty badaniami, pominięto też badania określonych łańcuchów czy określonych ogniw w łańcuchu pokarmowym, więc te badania, które były wykonywane dla potrzeb inwestycji, żeby udowodnić jej minimalny wpływ lub brak wpływu, no one mają szereg, no powiedzmy sobie, wad, czy szereg niedociągnięć, które przez lata były zgłaszane i nigdy nie zostały, że tak powiem, uwzględnione. Więc trudno się na podstawie tych wyników badań wypowiadać i w sposób kategoryczny mówić, że no, nie było wpływu, zważywszy na to, że obserwujemy jednak obiektywne brak ryb w Zatoce Puckiej. No więc zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy ten zrzut solanki miał wpływ, jakie są mocne dowody, no odpowiadam w taki sposób, jak to jest według stanu faktycznego. Nie zrobiono prawidłowych badań i rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów, bo ja chciałbym odwrócić tą narrację, bo często, kiedy my mówimy o jakichś szkodach i problemach środowiskowych, to często w stronie społecznej zamiast inwestorowi próbuje się narzucić taki kaganiec, że to ona za własne pieniądze ma badać, ma szczegółowo rozpoznawać i znaleźć dowody. No wydaje mi się, że tutaj inwestor nie przedstawił wystarczających dowodów, no, że ta jego działalność...
1: Pismo, tak. Rozumiem, że ta jego działalność nie ma niekorzystnego wpływu.
0: Nie spowodowała wpływu, natomiast obiektywnie widzimy, że ryb w Zatoce Puckiej nie ma i powie to każdy rybak, czy to pani redaktor, czy to każdemu decydentowi. Właśnie reprezentując stronę rybacką i jeżdżąc z rybakami od kilku lat do Sejmu, no rybacy cały czas mówią to samo, że ten problem zaczął się, zbiegł się ze zrzutem solanki.
1: Zbieg się z zrzutem.
0: I oni chcą, żeby to dogłębnie i w sposób jasny wyjaśnić.
1: Oczywiście, mam przed sobą mail, który dostaliśmy zaledwie kilka godzin temu od Orlenu i mamy między innymi coś takiego. Monitoring nie wykazał negatywnego wpływu. Wieloletni monitoring środowiskowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu budowy kawern w Kosakowie nie wykazał negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne Zatoki Puckiej. Czytamy dalej, pisze Orlen, badania realizowały renomowane instytucje naukowe i badawcze, a ich zakres obejmował m.in. jakość wód, zasolenie, stan ekosystemów morskich oraz oddziaływanie infrastruktury na otoczenie. W 2021 roku zakończyło się odprowadzanie solanki do Bałtyku i proces odprowadzania solanki do Bałtyku zakończył się wraz z zakończeniem drugiego etapu budowy w roku 2021 i jak piszą,

0: sami zainteresowani. Na razie Orlen nie prowadzi prac związanych z rozbudową magazynu w Kosakowie, choć posiada koncesje umożliwiające potencjalną realizację kolejnych etapów inwestycji w przyszłości. Czyli całkowite uspokojenie, monitoring stały, no i zero powiązania tej sytuacji obecnej właśnie z zrzutem solanki, jak pan słyszy.
1: Dziwi mnie to pismo, dlatego że no, tak jak powiedziałem, od kilku lat, czy od nawet kilkunastu lat to jest naszą specjalnością, że przedsiębiorstwa państwowe, które realizują określone inwestycje, przeciwko którym nikt nie protestuje, tylko przeciwko sposobowi ich realizacji, zaniżaniu oddziaływania na środowisko, no, wykazują się taką troszkę bezrefleksyjnością i faktycznie mają wszystkie dokumenty. My często no, staramy się jakby spróbować dotrzeć do tych decydentów, żeby jakoś ich otrzeźwić, żeby jednak przeanalizowali to w sposób dogłębny. Oni chcą to robić jak najmniej, po najmniejszej linii oforu, jak najszybciej, oszczędzając w domyśle jakieś, nie wiadomo jakie środki, nie wiadomo na kim. No ale takie odpowiedzi właśnie dostajemy, że no tak jak kiedyś mój kolega ładnie to spuentował, że mamy do czynienia w Polsce nie z katastrofami, które dzieją się w wyniku awarii, w wyniku jakichś nieprzewidywalnych zdarzeń, tylko katastrofami.
0: To inaczej, panie profesorze, to ktoś może zapytać, a na jakiej podstawie pan tak sądzi? Na jakiej podstawie pan uważa, że te zrzuty solanki mają wpływ? Na czym się pan opiera i pana wnioski?
1: Ja się opieram na stanowisku organizacji ekologicznych, które tutaj są miejscowe i które mają udokumentowane przypadki no, sporych oddziaływań na środowisko, które są w rejonie Zatoki Puckiej, w samym akwenie, na podstawie doświadczeń rybaków, którzy mają wyniki swoich połowów. No, pokazany jest fatalny stan, jeżeli chodzi o połowie ryb w Zatoce Puckiej. Niepokojące zmiany dotyczące ssaków, dotyczące całego łańcucha pokarmowego. No i też najnowsze wyniki badań z monitoringu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które wskazują, że stan jakościowy Zatoki Puckiej jest zły. Kilkanaście lat temu ten stan nie był taki zły, jak jest obecnie. No więc opieram swoje wnioski również na wynikach badań czy przeglądzie wyników badań monitoringowych realizowanych na etapie inwestycyjnym przez inwestora, bo Orlen dopiero od niedawna zajmuje się tą inwestycją. Poprzednio inne podmioty zajmowały się tą inwestycją, więc trudno jest tutaj mówić o jakimś konkretnym inwestorze, bo inwestycja trwa już na tyle długo, że kilka tam różnych podmiotów, kilka różnych firm.
0: No, ale głównie to był jednak PGNiG, prawda?
1: Który teraz PGNiG. Natomiast no, jakby ten inwestor się ciągle zmienia, on jest państwowy, więc tutaj jakby dyskusja jest taka. Natomiast no, nie przekonują mnie te pisma o inwestora, bo wiem, że te wyniki badań, które były realizowane w ramach monitoringu, były obarczone różnego rodzaju błędami, różnego rodzaju niedociągnięciami. Zresztą strona społeczna, jak również ja, przez te wszystkie lata wielokrotnie zgłaszaliśmy do nich uwagi, żeby ten monitoring rozszerzyć, żeby ten monitoring, że tak powiem, uszczegółowić. Wychwytywaliśmy te błędy, wskazywaliśmy na nie, więc no, mając na uwadze to, co tam w środku jest, uważam, że ten monitoring był niewystarczający, jeżeli chodzi o zakres, jeżeli chodzi o również zasięg tego oddziaływania badania. No i jakby no, trudno nie łączyć tych zrzutów solanki, gdzie jak państwo może nie wiecie, no Zatoka Pucka jest zbiornikiem o bardzo małym zasoleniu, o dużo mniejszym zasoleniu niż Morze Otwarte, gdzie rzeczywiście to niskie zasolenie stwarzało oryginalne, unikalne warunki dla rozwoju specjalnych w ogóle ryb i jakby było takim przedszkolem dla tych ryb, zanim one wykształciły odpowiednią odporność, żeby pływać w bardziej zasolonym morzu. To jest nieprawda, że Morze Bałtyckie potrzebuje soli. Morze Bałtyckie potrzebuje czystego do połu wody wzbogaconej w tlen. Natomiast ta solanka, która była zrzucana do Zatoki Puckiej z ługowania magazynu gazu, ona była tworzona na bazie ścieków komunalnych, które no, nie zawierały tlenu, nie zawierały w ogóle natlenienia, więc no, były dla tej Zatoki Puckiej gigantycznym obciążeniem. No i mając na uwadze, że to jest zupa zamknięta, talerz zamknięty z wodą, który jest w małym stopniu zasilony, a jeszcze mamy o stopniu suszy, więc jakby rzeki w mniejszej ilości prowadzą wody do Zatoki Puckiej. Również wody podziemne najprawdopodobniej w mniejszej ilości dopływają do Zatoki Puckiej, więc do takiego akwenu zamkniętego no, było duże ryzyko, żeby takie duże ilości soli zrzucać. Natomiast no, Orlen, my już nie przewrócimy tego, co się stało, jakby i wyjaśnienie tego najprawdopodobniej na bazie tego materiału, który jest dziurawy, który jest niepełny, no nie przynosi nam efektów jakby takich, powiedzmy sobie, że jesteśmy w stanie coś wskazać, bo ten materiał jest tak zły, ten monitoringowy z etapu inwestycji, ma tyle dziur, że teraz trudno jest nam udowodnić, że te wszystkie powiązania, bo to na nas się przerzuca, na stronę społeczną, żeby teraz wy zróbcie badania, wy wypełnijcie te dziury, pokażcie te dowody, gdzie to inwestor powinien mieć przekonujące dowody, takie, które są nie do podważenia. Więc tutaj jakby tak odwracając tą narrację, ja już i zresztą i mówią to i rybacy, i przedstawiciele strony społecznej, i wielokrotnie to było artykułowane w ostatnich latach na komisjach, my już nie mamy, no nic nie jesteśmy w stanie zrobić i poradzić na to, co się stało w latach 2011-2021. My w tym momencie chcemy tylko jednego, żeby następne transze zrzutu solanki, które są planowane, bo ten magazyn rzeczywiście Orlen tam, czy inwestor w sposób troszkę bałamutny w tym piśmie napisał, że nie planuje. Inwestor robi wszystko od końca 2025 roku, żeby rozpocząć kolejne transze ługowania magazynów solnych w celu rozbudowy tego magazynu. I wystąpił o wszystkie zgody środowiskowe, które pozwalają mu na rozpoczęcie ługowania i znowu zrzut solanek. Więc jakby, no tutaj w tym piśmie troszkę tak jest to bałamutnie napisane, ale no prawda jest taka, że tak naprawdę stoimy teraz przed kolejnym etapem tej inwestycji, która polega na budowie kolejnych klastrów, kolejnych komór i kolejnym zrzucie solanki. My już jakby no nie chcemy dociekać, co się nam stało, bo niestety w związku z tym, że ten materiał jest dziurawy, nie mamy tak za bardzo na to wpływu. Natomiast chcemy, żeby przemyśleć sposób realizacji tej kolejnej inwestycji i rzeczywiście zaplanować ją w sposób bardziej sensowny. Może po pierwsze lepszy monitoring, bo znowu po raz kolejny wykorzystano dokumenty sprzed kilkudziesięciu lat. No tutaj jakby katastrofa na Bobrze pokazała, że tam nie zbadano osadów dębnych. Też inwestor, duży firma tłumaczy się i okazało się, że na podstawie komisji sejmowej, że ostatnie badania osadów dennych były 16 lat temu. Natomiast tutaj w przypadku tej inwestycji inwestor do kolejnych etapów jej realizacji, które mają być w przyszłości, no wykorzystuje dokumentację sprzed kilkunastu lat, tak? Też przed 2008-2009 roku, czyli no prawie 20 lat temu wygenerowane dokumenty, decyzje środowiskowe, oceny oddziaływania środowisko, no są podstawą wydawania kolejnych decyzji na zrzut kolejnej solanki. Więc my po pierwsze chcemy, żeby inwestor musiał uzupełnić wszystkie raporty dotyczące środowiska, żeby zrobił ten stan zerowy obecny w sposób bardzo rzetelny, przeanalizowany, żebyśmy od tego stanu zerowego mogli dopiero śledzić, jakie zmiany są. Więc no, inwestor przedstawił stare dokumenty sprzed kilkunastu lat, nie zrobił bilansu stanu zero, twierdzi, że wszystko jest w porządku, a z badań GIOŚ-u wiemy, że stan zatoki jest zły. Chcemy, żeby to uzupełnił, no i przede wszystkim, żeby ta inwestycja była zaplanowana w sposób bardziej przemyślany, żeby po pierwsze używano do ługowania magazynów czystej wody z Zatoki Puckiej, choćby natlenionej, nie ścieku komunalnego, który zabiera tlen z wody i de facto no, stanowi zagrożenie dla zatoki. No i chcielibyśmy też, żeby wykorzystać tą kopalinę, no bo wydobywa się sól, kopalinę ze złoża, i zrzuca się ją do Zatoki Puckiej, traktując jako całkowicie w ogóle niepotrzebną. Więc no, były nawet pomysły, bo byliśmy na komisji, byli przedstawiciele innych organizacji, które się zajmują tego typu ochroną zbiorników morskich. I oni no, też nas popierali i twierdzili, że jakby wybór Zatoki Puckiej na zrzut tej solanki był najgorszym możliwym rozwiązaniem. Lepiej już byłoby to zrzucać do rzeki albo do otwartego morza. No i my jakby nie chcemy już wracać do tych tragicznych lat 2011-2021, tylko chcemy, żeby inwestor się chwilę zatrzymał, przemyślał tą sprawę, zobaczył, co się stało na Bobrze, gdzie też wszystkie niby dokumenty były wydane i wszystko było zgodne z niby z pozwoleniami, a doszło do katastrofy, zrobił rzetelny raport otwarcia, pokazał ten stan zero, zaprojektował lepszy monitoring pod względem zakresu i zasięgu, no ale przede wszystkim, żeby przemyślał, czy nie należało zmienić technologii, nie ługować tej solanki wodą, znaczy nie ługować komór nie ściekiem, tylko wodą pobieraną z zatoki i czy nie zrzucać tej solanki skoncentrowanej na otwarte morze, gdzie jest większa dynamika mieszania i jakby no nie byłoby tego wpływu na zasolenie, nie byłoby tego negatywnego wpływu na ekosystem przybrzeżny, który jest jakby wytwarza się w wodzie o niskim zasoleniu, bo wiadomo, że no, tam, gdzie jest woda bardziej zasolona, zrzut tej solanki będzie mniej szkodliwy niż w ekosystemie, który ma niskie zasolenie, gdzie nawet, no nie wiem, te pół promila to jest za dużo tego podniesienia zasolenia. Więc nie rozmawiajmy o przeszłości, bo wydaje się, że no, nie dociekniemy tutaj. Nie chodzi nam o to. Tylko chodzi nam o to, żeby jeszcze nie pogorszyć sytuacji i żeby z ostrożnością podejść do przyszłości, przemyśleć to wszystko, no i zrobić taką inwestycję, która będzie no, chlubą dla naszego kraju. No i też drugi ważny wniosek jest taki, że tam na etapie tej poprzedniej inwestycji w ogóle mieszkańcy nic nie wiedzieli, w ogóle kompletnie byli nieinformowani, byli pomijani, więc tutaj też taki wniosek, który się pojawił w dezyderacji, którzy posłowie podnieśli w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale ten wniosek wypływa tutaj z oczekiwań mieszkańców, żeby stworzyć coś w rodzaju rady społecznej. Rządko mieć informacje, mieć możliwość większego wpływu na realizację.
0: I na pewno uspokoić.
1: Bo inwestor tak? Jest zawsze mądry, o czym jak przychodzi szkoda, no to nagle mówi, że nie wiedział, tak? No i wiemy, że Orlen wystąpił również o pozwolenie wodnoprawne na zrzut tej właśnie solanki do Zatoki
0: Puckiej.
1: No i to jest przedmiotem.
0: Tak,
1: to jest właśnie przedmiotem teraz postępowania administracyjnego, no ale to pozwolenie wodnoprawne jest ważne, to zaskarżenie nie blokuje jego ważności.
0: Orlen nie prowadzi obecnie prac i trwają analizy, prace koncepcyjne dotyczące dalszego zarządzania tym aktywem, czyli że na razie nic w tej sprawie się nie dzieje. No zobaczymy, panie profesorze, jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłości. My pozdrawiamy pana z Mechelinek i jutro będziemy mieli program, będziemy o tym rozmawiać. Między innymi naszym gościem ma być pan profesor Węsławski. Nie wiem, jakie pan ma zdanie z kolei na tego pana profesora i na jego opinię w tym zakresie.
1: Ja jakby to powiedzieć sobie, no parę razy spotkałem pana profesora Węsławskiego, no i jakby no nie przekonałem jego argumenty, bo on jest zwolennikiem tego, że taka fundamentalna różnica między nami, był uprzejmy wyrazić się, że dilution is solution for pollution, czyli rozcieńczenie jest rozwiązaniem na zanieczyszczenie, a mnie już 20 lat temu na mojej macierzystej uczelni uczono is not solution for pollution, czyli rozcieńczanie nie jest rozwiązaniem na zanieczyszczenie i starajmy się raczej te zanieczyszczenia ograniczać. Nie wprowadzajmy je do ekosystemu i nie róbmy takich katastrof jak katastrofa w Minamacie w Japonii, gdzie też duży koncern wpływał na życie, zdrowie rybaków, deformując straszliwie ich dzieci. No i okazywało się przez wiele lat tej działalności jakby takiej aktywności społecznej, gdzie z ludzi takich zwykłych rybaków robiono ludzi niewykształconych, ludzi, którzy opowiadają niestworzone rzeczy. Po latach no nie uzyskali takiej sprawiedliwości, jakiej oczekiwali, ale okazało się, że jednak mieli rację. No i co ciekawe było w przypadku Minamaty, że tam ścieki odprowadzone do akwenu takiego właśnie własnkowego, no one spełniały normy, tak? Natomiast w wyniku tego, że jednak substancje były dostarczane do ekosystemu morskiego, w tym ekosystemie morskim dochodziło do zwiększenia ich stężenia, do biomagnifikacji, bioakumulacji tych zanieczyszczeń, że bioakumulacja polega na tym, że organizmy żywe chłoną bardzo silnie substancje toksyczne, a biomagnifikacja polega na tym, że na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego dochodzi do zwiększenia stężenia. Także małe ryby mają małe stężenie, ale duże ryby zjadając te małe ryby, zwiększając to stężenie substancji w swoim organizmie, no i człowiek jest najwyższym tym ogniwem łańcucha pokarmowego, w nim się wszystko to kumuluje. No i w Zatoce w Minamacie też kilkadziesiąt lat duży koncern japoński twierdził, że tam nie ma wpływu, nie ma żadnego oddziaływania. Też z rybaków, którzy tam zgłaszali te problemy, twierdzono, że przesadzają. No ale okazało się po latach, że jednak oni mieli rację. Natomiast no, nie było tam sprawiedliwości. Do dzisiaj no, chyba no, nie wypłacono adekwatnych odszkodowań.
0: Tak.
1: Więc no ważne jest to, żeby jednak dbać o nasze wody i w sposób, jakby to powiedzieć sobie, bezrefleksyjnie nie wrzucać do nich dodatkowych ilości zanieczyszczeń. Ja zawsze jestem przede wszystkim zwolennikiem tego, że jeżeli mogę w jakikolwiek sposób ograniczyć rzut zanieczyszczeń do jakiegoś akwenu, to to robię, a nie mówię, że one w jakiś tam sposób bezpiecznie się rozpłyną, bo już no nasze wody nie są w dobrym stanie wyjściowym. Dodatkowo mamy zagrożenie dopływu różnego rodzaju biogenów z rolnictwa. Słyszymy o tych problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Natomiast no, zmiany klimatyczne powodują również, że musimy w lepszym stopniu oczyszczać ścieki i nie tak jak kiedyś zrzucać ich do większej ilości wody, tylko wykazać większą troskę. To nie tylko jest, że wszystko możemy zwalić na zmiany klimatyczne, ale też musimy przemyśleć swoje działania i bardziej oczyszczać nasze ścieki, więc no to w tym kontekście wydaje mi się, że ta inwestycja wymaga głębokiego przemyślenia w kontekście tych zmian klimatycznych, które wiem, że profesor Węcławski zgłasza. Przemyślenia tego sposobu jakby wykorzystania możliwości tej kopaliny, ale również być może ze zrzutu na głębsze, bardziej otwarte.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo Hutnicza był naszym gościem. Dziękuję i dobrego wypoczynku.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic,

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: No właśnie, drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie magazyn Ponad Oceanami to jest jedyna chyba taka audycja w polskim, a być może nie tylko polskim eterze, jak sama nazwa wskazuje. Przekraczamy granice, zmieniamy strefy czasowe, wędrujemy ponad oceanami, będziemy między innymi w Stanach Zjednoczonych. Opowiemy Państwu o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na Filipinach. Nie zapominamy także oczywiście o Polsce, ale ja dzisiaj też witam Państwa z takiego wyjątkowego miejsca, bo z Belgradu. To trochę można powiedzieć też takie miasto, które od wieków stoi na styku światów i tutaj faktycznie spotyka się i wschód, i zachód. I trochę, nie wiem, czy można powiedzieć, że ta walka tutaj trwa. Widać duże wpływy i osmańskie, i habsburskie, ale też piękne prawosławne cerkwie, kamienice austro-węgierskie. Trochę też takiego jest jeszcze... Nie wiem, jak to powiedzieć Państwu otwarcie, ale trochę jest takiego jeszcze brudu i niedociągnięć w wielu miejscach i to myślę, że tutaj jeszcze trochę czasu potrzeba, aby faktycznie, no może takie standardy już, które w Europie jednak są codziennością, aby też tutaj stały się po prostu takim minimalnym wymogiem, ale na pewno ten Belgrad ma do zaoferowania bardzo dużo ciekawych rzeczy i na pewno jest tak, że jak patrzyłam przez chwilę na Sawę, to widać, że Bałkany i to miejsce na mapie, takich wyjątkowe, ono przypomina, uczy pewnej też pokory. Przypomina, że sojusze przemijają, granice się zmieniają, ale tak naprawdę ludzie, bo to ludzie tutaj zaskoczyli mnie najmocniej. Ludzie po prostu chcą żyć, chcą pracować, chcą patrzeć z nadzieją w przyszłość. I tutaj też, jeżeli chodzi o Serbów, oni naprawdę wykazują się wielką taką dozą dobrego nastawienia do człowieka, do turystów, wielkiej otwartości i to na pewno jest ogromny ich zasób, który miejmy nadzieję doprowadzi ich niebawem do takiego miejsca, w którym będą już nie tylko chcieli być częścią Europy, ale po prostu właśnie nią będą. A my, drodzy Państwo, już teraz nie przedłużając z Polski, a tak naprawdę z Serbii, przenosimy się błyskawicznie do Chicago. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
3: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich bardzo serdecznie z Deon Chicago, z naszej kwatery miłości do Polski tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ale przysłuchując się temu, co mówisz, muszę ci powiedzieć, że Chicago ma 77 oficjalnych obszarów społecznych, tak zwanych community areas i ponad 200 mniejszych sąsiedztw i osiedli. To jest naprawdę bardzo multikulturowe miasto, bardzo specjalne i o tym wszystkim, co dzieje się w Chicago, czym żyje miasto, nie tylko politycznie, ale też sportowo i obyczajowo, będę miała dzisiaj przyjemność mówić dla Was.
2: I oczywiście poczekamy na Twoją korespondencję, ale rozpoczynamy, drodzy Państwo, od Lwowa. Dzisiaj tak naprawdę Polska żyje oczywiście rakietą, która spadła na nasze terytorium, ale teraz zobaczmy w takim razie, co ma do powiedzenia gospodarz studia Lwów, Artur Żak.
1: Ponad oceanami.
4: Dokładnie tak, Jaśmino, Polska żyje tą rakietą, tak samo jak cała Ukraina żyje tym ostatnim nocnym atakiem na Ukrainę. Kłaniam się nisko z Lwowa. No i chciałby się mówić o jakichś letnich sprawach, o jakichś letnich festiwalach, o jakichś wystawach, o jakimś odpoczynku i wakacjach. Niestety ten kolejny nalot Federacji Rosyjskiej nam to uniemożliwia. Powiem tak, to nie był taki rutynowy nalot, do którego jesteśmy przyzwyczajeni niemalże codziennie. Zaczął się on już wczoraj, około godziny 18. Federacja Rosyjska zaczęła nasycać przestrzeń powietrzną Ukrainy m.in. bezzałogowymi statkami powietrznymi Szachet, szybkimi odrzutowymi dronami, ale także ogromną ilością takich celów wabików, aby przesycić obronę przeciwlotniczą. Później dołączyły do tych środków napadu powietrznego pociski balistyczne, ale także pociski przeciwokrętowe, manewrujące pociski rakietowe H-101, ale także Kalibr. Federacja Rosyjska użyła 358 środków napadu powietrznego, z czego 74 pociski rakietowe i 284 bezzałogowce. Większość tego typu środków napadu powietrznego udało się obronie przeciwlotniczej Ukrainy strącić. No, skuteczność niemalże 90%. No ale właśnie te procenty, te liczby mogą nas w jakimś stopniu wprowadzać w błąd, mylić. A to dlatego, że na przykład z rakiet balistycznych, tych najbardziej groźnych pocisków rakietowych, zestrzelono tylko jeden z 9. Reszta dotarła do celu. Na przykład w Radusznem pod Krzywym Rogiem bezpośrednie trafienie zniszczyło dom 6-osobowej rodziny. Niestety nikt nie przeżył. W Kijowie także są ofiary. Do nas, do Lwowa, także dotarły manewrujące pociski rakietowe, czyli rakiety manewrujące. Alarm się rozpoczął tuż po godzinie 4:00. Nas obudził około 4:30. Dotarły pierwsze pociski rakietowe. Spora część udało się wyeliminować obronie przeciwlotniczej. Niestety kilka pocisków dotarły w okolice ulic Patona i Wychowskiego. Zniszczono niestety bloki mieszkalne. Na przykład jeden taki 5-piętrowy blok mieszkalny stracił całe piętro. Na początku podano, że ucierpiało 34 osoby. Nikt nie zginął. Zresztą te obrażenia nie były też wymagające natychmiastowego leczenia szpitalnego. Niestety teraz dotarła do nas informacja, że spod zawału wydobyto ciało jednego mężczyzny. Między innymi w tym bloku mieszka moja znajoma, a bardziej koleżanka z dzieciństwa mojej babci, lwowska Polka, aktorka, poetka, aktorka między innymi teatru, Polskiego Teatru Ludowego, pani Bożena Sokołowska. Ona w ostatnim momencie wybiegła z domu, trzymając w rękach inną poduszkę. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedziała dosyć zabawnie, o ile można mówić o zabawnej odpowiedzi w takiej sytuacji, bo odpowiedziała, że nie poszła do schronu, bo wolała się modlić. I tak jak powiedziała Jaśmina, jedna z rakiet, jeden pocisk rakietowy, dokładnie to obserwowałem na kanałach monitorujących, przekroczył granicę Polski i wleciał, sądząc tak na oko, co najmniej 100 kilometrów w głąb Rzeczypospolitej Polskiej i spadł na szczęście na łąkę, nie przyczyniając nikomu szkody, nie zabijając i nie niszcząc infrastruktury polskiej. Teraz trzeba zadać sobie pytanie, pomimo tego, że nie ma dowodów, że Federacja Rosyjska zrobiła to celowo, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwość, żeby pocisk rakietowy typu H-101, bo najbardziej to jest prawdopodobne, że to był pocisk manewrujący H-101, wleciał aż o 100 kilometrów w głąb kraju. Czy to nie jest prowokacja, czy to nie jest właśnie pokazanie krajom NATO, o których taką prowokacją, o których wielu polityków, ale także ekspertów wywiadowczych mówi od ostatnich tygodni. Specjalnie z Lwowa, specjalnie dla Ponad Oceanami, mówił Artur Żak.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. To gospodarz Studia Lwów. No właśnie, te pytania oczywiście, drodzy Państwo, sobie zadajemy i na te pytania staramy się Państwu odpowiadać. Ja tylko tutaj przypomnę i zachęcam, wnet.fm, poranki wnet, zapraszani goście, eksperci. My dużo tak naprawdę tych zagadnień staramy się rozłożyć na czynniki pierwsze i myślę, że udaje nam się przynajmniej w takim stopniu, w jakim jesteśmy w stanie to zrobić, przybliżać Państwu i jakoś tłumaczyć te wszystkie meandry dużej geopolityki, ale teraz, drodzy Państwo, przed nami też pewnie będzie opowieść częściowo polityczna, ale dotycząca tego, co dzieje się pod niebem Londynu. Teraz czas na korespondencję współgospodarza Studia Londyn, Aleksa Sławińskiego.
1: Ponad oceanami.
5: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu i rozpoczynamy od bardzo palącego tematu. Na wybrzeżu Suffolk wybuchł duży pożar wrzosowisk w Dunwich Heath. Płoną lasy i wrzosowiska, ogłoszono stan wyjątkowy. Doszło do nocnej ewakuacji okolicznych mieszkańców parku kempingowego. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, nie było na co czekać. Mówi się o przygotowaniach do ewakuacji około 200 przyczep kempingowych. Z pożarem walczy już około 90 strażaków. W akcji użyto dronów, kładów, pojazdów terenowych. Sytuacja bardzo utrudniają wysuszona roślinność oraz silny wiatr. Służby apelują o unikanie tego obszaru, pozostawienie dróg przejezdnych dla ekip ratunkowych, zamykanie drzwi i okien. Jak na razie strażacy muszą walczyć sami, albowiem deszcze, które mogłyby złagodzić skutki suszy, spodziewane są dopiero w październiku. Ograniczenia w użyciu wody, także używania węży ogrodowych, obejmują już około 23 milionów osób. Dotyczy to m.in. również miejsca, z którego nadaje Studio London w Radiu Wnet. My nie możemy podlać naszego redakcyjnego ogrodu. Jak wiemy, z licznymi pożarami boryka się Hiszpania i Francja. Okazuje się, że i tutaj, na wyspach, mamy również ten sam problem, a susza nie skończy się jeszcze przez kilka tygodni. Tymczasem zmieńmy temat. Nowy brytyjski premier Andy Burnham podtrzymał w czwartek sprzeciw wobec organizacji kolejnego już referendum w sprawie niepodległości Szkocji, poinformowała Downing Street. Burnham przekazał to szefowi szkockiego rządu Johnowi Swinneyowi podczas rozmowy w Glasgow. Premier od razu zaznaczył, że kolejne referendum niepodległościowe nie wchodzi w grę, ponieważ odciągnęłoby uwagę od wzrostu gospodarczego i pomagania ludziom zmagającym się z kosztami życia, napisano w komunikacie kancelarii brytyjskiego premiera. Według oświadczenia premier Burnham jako alternatywę przedstawił większą decentralizację i przekazywanie kolejnych kompetencji z Londynu do Edynburga. Tymczasem okazuje się, że opłaca się trochę szaleństwa. Osoby młode, które otrzymują zasiłki zdrowotne, gdyż nie mogą podjąć pracy ze względu na lęki, otrzymują o 100 funtów więcej niż ich pracujący rówieśnicy. Zaświadczenie o ADHD czy lęku wystarcza. Premier Andy Burnham idzie na czołowe zderzenie z przedstawicielami Partii Pracy, zapowiadając rewolucję w polityce socjalnej Wielkiej Brytanii. Obecnie w Anglii i Walii ponad 4 miliony osób pobiera tak zwane zasiłek na niezależność osobistą, czyli Personal Independence Payment, z czego ponad 87 tysięcy stanowią 16- i 17-latkowie. Wzrosła ta liczba dwukrotnie od roku 2019 i zgodnie z prognozami wydatki budżetowe na ten cel do końca 2030 roku wzrosną o kwoty ponad 41 miliardów funtów. No cóż, jeżeli państwo daje, to czemu nie wziąć? My w każdym razie pracujemy nawet w weekendy. Już w najbliższą niedzielę spotykamy się po raz kolejny o godzinie 9 w studiu London na antenie Radia Wnet. Więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
2: I my także pozdrawiamy. To Studio Londyn, Aleks Sławiński. A teraz, drodzy państwo, ponownie przenieśmy się do Chicago. Tam czeka współgospodyni audycji Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak.
1: Ponad Oceanami.
3: Dziękuję, Jaśmino. Przy mikrofonie Patrycja Stępniak. Witam Was bardzo serdecznie z Radia Deon w kolejnym wydaniu magazynu Ponad Oceanami z multikulturowego Wietrznego Miasta. Sprawdźmy, czym żyło Wietrzne Miasto, czym żyje Chicago w ostatnich dniach. Od polityki i spraw społecznych przez sport, aż po kulturę i największe letnie wydarzenia. Zacznijmy od spraw, które już dziś wyznaczają polityczną przyszłość Chicago. Oficjalnie trwa kampania przed wyborami na burmistrza i do Rady Miasta w 2027 roku. Kandydaci rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycjami nominacyjnymi wcześniej niż zwykle. Na scenie pojawiają się coraz to nowe nazwiska. Obecny burmistrz Brandon Jensen, choć wciąż nie potwierdził startu, jest coraz mocniej zachęcany do ubiegania się o kolejną kadencję. Jednocześnie burmistrz podpisał rozporządzenie, które zaostrza miejskie zasady zakupu broni i amunicji. Chicago nie będzie współpracować z dostawcami, którzy łamią prawo lub tolerują nielegalny handel bronią. To decyzja, która może wyznaczyć zupełnie nowy kierunek nie tylko dla Chicago, ale dla wielu amerykańskich miast. W centrum uwagi pozostaje także system edukacji w Chicago. Trwają intensywne rozmowy nad blisko 10-miliardowym budżetem Chicago Public Schools. Choć z projektu zniknęły przymusowe urlopy bezpłatne, plan nadal przewiduje redukcję ponad 1600 etatów, w tym setek nauczycieli. To temat, który wywołuje ogromne emocje nie tylko wśród pracowników szkół, ale również mieszkańców miasta. Gubernator Pritzker natomiast podpisał ustawę, która zobowiąże wszystkie szkoły publiczne w Illinois do wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych podczas zajęć. Nowe przepisy obowiązywać będą w roku szkolnym 2027-28. Za nami również trudny tydzień pod względem pogody. Potężne burze z porywistymi wiatrami przekraczającymi 100 km na godzinę pozostawiły po sobie tysiące powalonych drzew, zalane ulice i ponad 500 000 odbiorców bez prądu. Służby nadal usuwają skutki żywiołu. Są jednak także, Jaśmino, dobre wiadomości dla lokalnej gospodarki. To, co nas bardzo cieszy. Magnificent Mile, czyli to miejsce przy Michigan Avenue, które bardzo lubimy w centrum miasta, ponownie odzyskuje dawny blask. Spada tutaj liczba pustych lokali. Te lokale często były zamknięte, zabite deskami od czasu pandemii. Maluje to taką nową, lepszą przyszłość. Sytuacja się poprawia, to przyciąga, wiadomo, turystów z całych Stanów Zjednoczonych i nie tylko. No i sport. Tutaj emocje zdecydowanie nie brakuje. Najgłośniejszym wydarzeniem pozostaje transfer Lewandowskiego do Chicago Fire. Na razie bezbramkowy, no ale zobaczymy. Będziemy obserwować i kibicować Robertowi. Polonia pojawia się na meczach w Stanach, w całych Stanach Zjednoczonych. Tam, gdziekolwiek pojawia się Robert Lewandowski, z nadzieją na krótkie spotkanie z piłkarzem. A dla tysięcy kibiców, zwłaszcza polskiego pochodzenia, to historyczny moment, a dla MLS, no cóż, ogromna szansa na to, że zwiększy się zainteresowanie piłką nożną. Do nowego sezonu przygotowują się także Chicago Bears. Oczywiście trwa walka na boiskach baseballu. Tutaj w Chicago Cubs i oczywiście White Sox podejmują u siebie drużyny kolejne, walcząc o swoją szansę w dalszej rozgrywkach. No i na zakończenie muzyczne święto w Chicago już dziś w Grand Park zmienia się w światową stolicę muzyki. Startuje Lollapalooza, tak pieszczotliwie zwana Lolą w całym Chicago. Jeden z największych festiwali muzycznych na świecie. Setki tysięcy fanów, największe gwiazdy z całego świata i wyjątkowa atmosfera sprawią, że przez najbliższe dni serce Chicago będzie biło w rytmie właśnie muzyki. To najważniejsze wydarzenia mijającego i bieżącego tygodnia dla magazynu Ponad Oceanami. Dla was, kochani, z wielką radością i przyjemnością jak zawsze, Patrycja Stępniak.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Patrycjo, i oczywiście pozdrawiamy też całą ekipę Radia Deon. A ja teraz, drodzy państwo, już nie mogę też doczekać się, aż usłyszę głos Tomasza Wybranowskiego. Czas na Studio Dublin i korespondencję właśnie prosto z Dublina.
1: Ponad Oceanami. Dublin, Londyn. Tomasz Wybranowski.
6: Ależ mnie, dziewczyny, rozpieszczacie. Tomasz Wybranowski, kłaniam się ze studia 37, aż pokraśniałem na te słowa Jaśminy Nowak, którą pozdrawiam, która gdzieś pod niebem Bałkanów, ale też rozpieszcza mnie Patrycja Pati Stępniak tą Lollapaloozą. Zazdroszczę tej Lollapaloozy, opowiem państwu, że jedną z gwiazd pierwszej wielkości będzie Billy Corgan i formacja Smashing Pumpkins. To już jutro, piątkową porą. Natomiast Irlandia na rozdrożu, kraj, który był jeszcze chwilę temu celtyckim tygrysem Europy, no coraz częściej staje się zakładnikiem własnych decyzji i unijnej polityki. Jeszcze 30 lat temu Irlandia była symbolem sukcesu. Mówiło się o niej jako o celtyckim tygrysie. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie, czy tamta Irlandia jeszcze istnieje, więc takie miksy trzech informacji, Jaśmino, Patrycjo, dotyczące energii, przemysłu i rynku mieszkaniowego, a więc in medias res, sam środek rzeczy. Najdroższy prąd w Europie, nie w Polsce, nie w Ameryce, ale w Irlandii. Rachunek za błędy państwa płacą obywatele i rezydenci. Irlandczycy od października ponownie zapłacą wyższe rachunki za energię elektryczną. Komisja Regulacji Usług Komunalnych zatwierdziła kolejny wzrost opłat sieciowych, co oznacza dodatkowe ponad 41 euro rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. To kolejna podwyżka w kraju, który już dziś należy do państw z najdroższą energią elektryczną w Europie. Najbardziej uderza jednak przyczyna tych podwyżek. Nie chodzi o wzrost cen gazu czy ropy, ale o konieczność nadrabiania wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych, i za chwilę to też będzie. będzie domeną Rzeczypospolitej najjaśniejszej. Irlandia zainwestowała miliardy euro w odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe, nie budując równocześnie odpowiednio nowoczesnej sieci przesyłowej i systemów magazynowania energii, a efekt jest paradoksalny i porażający. Wieczne dni przynoszą nadwyżki zielonej energii, której nie ma jak wykorzystać. Część produkcji jest po prostu ograniczona lub marnowana. Coraz większa część rachunku za energię nie wynika więc z jej zużycia, lecz z kosztów utrzymania i przebudowy całego systemu. No to teraz o Brukseli, która decyduje o przyszłości irlandzkiego przemysłu. Jeszcze większe znaczenie właśnie ma chyba ta sprawa w ostatnich dniach na Szmaragdowej Wyspie dla zwykłych obywateli. Komisja Europejska analizuje możliwość objęcia sankcjami eksportu tlenku glinu produkowanego przez Auginish Alumina w Grafstwie Limerick, jedna z największych rafinerii tego typu w Europie. Ale problem polega na tym, że zakład działa legalnie, zatrudnia prawie 500 osób, stanowi ważny element europejskiego łańcucha dostaw aluminium, jednocześnie należy do rosyjskiego koncernu Rusal, a znaczna część jego produkcji trafia do Rosji. Przypomnę, że w Polsce były 4 wspaniałe huty aluminium, z której do dzisiaj pozostała chyba tylko jedna i to mówię z wielkim znakiem zapytania. Natomiast irlandzki rząd nie znalazł dowodu, że zakład wspiera rosyjski przemysł zbrojeniowy. Przyznał jednak, że nie jest w stanie tego jednoznacznie zweryfikować. No i teraz o przyszłości przedsiębiorstwa mogą zdecydować instytucje unijne w ramach kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. No i to przykład, piękne słuchaczki i zacni słuchacze po obu stronach Atlantyku, znacznie szerszego zjawiska, bo coraz więcej decyzji mających bezpośredni wpływ na gospodarkę państw członkowskich zapada poza jego stolicami. Wspólna polityka sankcyjna jest jednym z filarów Unii, jednak dla lokalnych społeczności oznacza często bardzo konkretne konsekwencje, utratę miejsc pracy, ograniczenia produkcji czy osłabienie regionalnej gospodarki. Pytanie brzmi, kto poniesie koszty tej wielkiej polityki, która w czasach rozwoju cywilizacji, patrząc na startupy pod niebem Chin, Indii czy Chin, no cóż, nam się będzie wzrost cywilizacyjny kojarzył z tymi nakrętkami przyklejonymi do różnych pudełek i butelek z płynami. Natomiast Irlandia coraz bardziej przypomina Europę, od której kiedyś się odróżniała, bo mieszkań potrzebuje coraz więcej. W Dublinie 140 nowych mieszkań miało zasilić zasób mieszkań socjalnych. Przez blisko 2 lata projekt przedstawiano jako przykład skutecznej współpracy państwa z sektorem prywatnym. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku z powodu problemów finansowych instytucji odpowiedzialnej za przejęcie inwestycji. Deweloper skierował więc niemal całe osiedle na wolny rynek. Efekt: za 3-pokojowe mieszkanie trzeba dziś zapłacić nawet 4,5 tysiąca euro miesięcznie. Kawalerki kosztują od 2,5 tysiąca euro wzwyż, a mieszkania dwupokojowe blisko 2900 euro. No i cóż, nie oznacza to, że Irlandia przestaje być jednym z najbogatszych państw Europy. Wciąż przyciąga światowe koncerny technologiczne, notuje wysokie wskaźniki, ale coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie traci tego, co przez lata stanowiło jej przewagę, zdolności do samodzielnego kształtowania własnej polityki gospodarczej oraz sprawnego działania państwa. Z Dublina Tomasz Wybranowski, to pytanie pod rozwagę naszych słuchaczek i słuchaczy po obu stronach Atlantyku.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Tomasz Wybranowski, a my teraz, drodzy Państwo, już czas nas nagli, więc błyskawicznie przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta.
1: Ponad oceanami.
7: Dzień dobry, pozdrawiam Państwa, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. No a tutaj co prawda łączę się z Państwem z Filipin, ale będzie bardzo mocno zarysowany wątek Polski, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 2 tygodniach Filipiny odwiedziło 2 polskich ministrów. Najważniejsza wizyta to była wizyta ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, który tutaj 24 lipca podpisał traktat o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. No i to jest traktat, który obowiązuje od 1976 roku. On głównie obejmował do tej pory państwa regionu, ale z czasem pozwolono, włączono również do tego traktatu państwa spoza Azji. No i między innymi właśnie teraz uczestnikiem tego traktatu stała się Polska. Jest to co prawda takie bardzo kurtuazyjny dokument. On zobowiązuje swoich sygnatariuszy do wzajemnego poszanowania suwerenności, do nieingerencji wewnętrzne sprawy innych państw, do pokojowego rozwiązywania sporów, ale oczywiście no, poza tym, że to jest taki bardziej gest dyplomatyczny, no to za tym idą też pewne konkretne rzeczy, między innymi takie no, określenie się Polski jako bliskiego sojusznika Filipin, co myślę, że w tej sytuacji geopolitycznej związanej tutaj z tarciami między Chinami i Filipinami na pewno jest istotne i kluczowe. Razem z Polską teraz w lipcu do tego traktatu dołączyły również Szwecja, Rumunia i Litwa, a takie państwa jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania to już częścią członkami tego traktatu są od pewnego czasu. No i zaraz potem po ministrze aktywów pojawił się tutaj, proszę sobie wyobrazić, kolejny minister, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stefan Krajewski. On z kolei przyjechał na czele całej takiej misji przedsiębiorców. No między innymi gościł tutaj również prezes firmy Sokołów, Przemysław Gostkiewicz. No i razem z innymi biznesmenami minister promował tutaj polskie produkty. No to jest o tyle ważne, że wymiana handlowa między Polską a Filipinami rośnie około 20% rocznie, czyli sprzedaż, którą my mamy tutaj na Filipinach, polskich produktów, rośnie, tak jak już wspomniałem, no w tempie dwucyfrowym, więc wydaje się, że to chyba wzbudziło zainteresowanie polskich polityków, żeby spróbować swoją obecnością tę polską sprzedaż jeszcze tutaj wzmacniać, o czym opowiadał Państwu z Makati City Maciej Mikurda.
2: Filipiny, Maciej Mikurda, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. No i drodzy Państwo, teraz czas na opowieść o Ameryce Południowej. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresport Tres i Republika Latino. Ponad oceanem.
8: Dzień dobry, buenas tardes. Przenosimy się do Ameryki Południowej, jak powiedziała Jaśmina, przenosimy się dokładnie do Boliwii, gdzie prokuratura wydała kolejny nakaz aresztowania byłego prezydenta Evo Moralesa, tym razem oskarżonego o terroryzm, zbrojne powstanie i inne przestępstwa w związku z masowymi blokadami, które sparaliżowały kraj na 53 dni na przełomie czerwca i lipca tego roku. Śledztwo dotyczy 6 przestępstw zbrojnych powstań przeciwko bezpieczeństwu i suwerenności państwa, terroryzmu, zamachu na bezpieczeństwo, środków transportu, zrzeszenia przestępczego, publicznego podżegania do popełnienia przestępstwa oraz zamachu na bezpieczeństwo usług publicznych. Warto dodać, proszę Państwa, że owe zakłócenia drogowe, owe blokady, owych 100 punktów blokadowych w różnych regionach, w szczególności w La Paz, Cochabambie i Santa Cruz, de facto sparaliżowały kraj. Dodatkowo spowodowały śmierć co najmniej 22 obywateli oraz 88 osób rannych. Takie dane podaje Rzecznik Praw Obywatelskich. A zarazem też przyniosły katastrofalne skutki gospodarcze, bowiem straty przekroczyły póki co około 3 miliardy dolarów. Natomiast sektory takie jak przemysł produkcyjny, zwłaszcza w departamencie Santa Cruz, poniosły naprawdę poważne straty. Zresztą oprócz samego Moralesa nakaz aresztowania dotyczył również innych przywódców związanych z Central Obrera Boliviana, czyli takiej organizacji związkowej, która jest, nazwijmy to, stowarzyszona z byłym prezydentem Boliwii. Sam Evo Morales oczywiście zaprzecza, powiedział tak, że nigdy nie namawiał Rodrigo Paz, obecnego prezydenta kraju, do dymisji. Dalej przypisywał mobilizację presji społecznej wynikającej z niezaspokojonych postulatów. I tutaj chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć tak, że obecnie Evo Morales przebywa w Tropico de Cochabamba, swojej głównej twierdzy politycznej, chroniony przez zwolenników od października 2024 roku i de facto

0: z odpowiedzialnością za mobilizację społeczną, aby ukryć prawdziwy dramat, jaki przeżywa Boliwia. Głęboki kryzys gospodarczy i społeczny, będący wynikiem modelu, który porzucił lud i chroni korupcję. I w zasadzie to wszystko dla magazynu Ponad Oceanami. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina i Trepertres.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Zbyszku. I drodzy Państwo, błyskawicznie ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
2: Ponad Oceanami.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Twórcy serialu Wybrani opublikowali pierwszy oficjalny zwiastun 6. sezonu produkcji, który koncentruje się na wydarzeniach Wielkiego Piątku, od aresztowania Jezusa aż po jego ukrzyżowanie. Krótka zapowiedź przedstawia sceny biczowania, procesów przed władzami, drogi na Kalwarię oraz ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. To właśnie te wydarzenia stanowią kulminację historii opowiadanej od początku serialu. 6. sezon będzie liczył 6 odcinków. Pierwsze 3 trafią do widzów 15 listopada na platformie Prime Video, a kolejne będą publikowane co tydzień aż do 6 grudnia. Finał sezonu otrzyma natomiast osobną premierę kinową, zaplanowaną na 12 marca 2021. roku. Jonathan Rumi, odtwórca roli Jezusa, przyznaje, że praca nad scenami męki pozostawiła w nim głęboki ślad. W rozmowie z EWTN News podczas Chosen Con mówił, że przez wiele miesięcy po zakończeniu zdjęć uczestnictwo we mszy świętej wywoływało u niego silne emocje. Jak podkreślił, możliwość ukazania choć niewielkiej części cierpienia Chrystusa była dla niego doświadczeniem pełnym pokory i głębokiego wzruszenia. Sceny ukrzyżowania powstawały przez 3 tygodnie w Materze we Włoszech w czerwcu 2025 roku. Twórca serialu, Dallas Jenkins, określił ten etap realizacji jako najtrudniejszy w historii produkcji. Podczas konferencji prasowej w Watykanie przyznał, że wymagał on od całej ekipy ogromnego zaangażowania i duchowego przygotowania. Jeszcze przed premierą nowego sezonu fani otrzymają również album z oryginalnymi utworami inspirowanymi serialem. Wydawnictwo przygotowują 5&2 Studios oraz Capitol Christian Music Group. Pierwszym singlem będzie All I Need Is You w wykonaniu amerykańskiego wokalisty country Tylera Hubbarda. Utwór ukaże się 7 sierpnia, a pełna lista artystów biorących udział w projekcie zostanie ogłoszona w najbliższych tygodniach. Hubbard podkreśla, że serial zajmuje szczególne miejsce w życiu jego rodziny. Jak mówi, wspólne oglądanie Wybranych stało się ich codziennym zwyczajem, dlatego możliwość nagrania utworu do projektu była dla niego wyjątkowym wyróżnieniem. Artysta dodaje, że All I Need Is You jest jedną z najbardziej osobistych piosenek w jego dorobku i opowiada o tym, co jego zdaniem naprawdę ma znaczenie, potrzebie bliskości Jezusa. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym korespondentom, także Radiu Deon. Z tej strony oceanu dziękuję oczywiście ekipie Radia Wnet. Andrzej Karaś wydał program, Adam Czerpak go zrealizował, a ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę pięknego dnia i zostańcie razem z nami.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 1520 AM. Ponad oceanami.
4: Nocne powtórki wnet.
5: Posłuchaj Radia Wnet.

0: autopromocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rosyjska rakieta wleciała do Polski. Dlaczego jej nie zestrzelono? Ruszyła stołeczna operacja referendalna, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego. Afrykańskie upały w Polsce.
1: Wiadomości wnet.
0: MON potwierdził, że rakieta, która spadła w czwartek w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia, była rosyjska. Chodzi o pocisk manewrujący H-101. Na konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, dlaczego pocisk nie został zestrzelony. Odniósł się również do informacji dowództwa operacyjnego, że po kilku minutach rakieta zniknęła z radarów.
2: Myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie namacalne. Wojsko, obserwując niebo, czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnym Stawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami gęsto zabudowanymi. Nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby.
0: Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jej inicjator Maciej Wilk mówił, że w ciągu 60 dni trzeba zebrać ponad 130 tysięcy podpisów.
3: Łączy nas jedno. Łączy nas chęć zapoczątkowania zmian w tym mieście, w Warszawie, w stolicy naszego kraju. Zmian, które są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej, sprawującej władzę w Warszawie w sposób niepodzielny. A jak wiadomo, władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. I jak mamy 20 lat takiej absolutnej władzy, to się to później kończy Dawidem Kasprzykiem na nomen omen sorze w Szpitalu Południowym.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która ma zatrzymać pakt migracyjny. Projekt przedstawiał Robert Bąkiewicz, który posłużył się analogią historyczną.
4: W 376 roku, ja przypomnę, w 376 roku barbarzyńskie plemiona Gotów szturmowały Cesarstwo Rzymskie. Rzymianie pozwolili Gotom usiedlić się na terenie Rzymu. W 378 roku pod Adrianopolem polegli Rzymianie w buncie Gotów przeciwko właśnie Rzymianom. Rzymianie myśleli, że ci Goci przyniosą rozwój, przyniosą podatki, przyniosą pieniądze, przyniosą żołnierza do armii.
5: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 36 stopni w cieniu. W Krakowie także do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 34. To były wiadomości, więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z Łukaszem Jankowskim.
6: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
13: To była autopromocja.
11: fryzjera. Niedawno byłem u fryzjera. Gdy siedzisz na fotelu, masz czas, by przeglądać się w lustrze i obserwować to, co dzieje się dookoła. Na fotelu po mojej lewej stronie siedział mężczyzna po 30, który był strzyżony bardzo krótko. On wyglądał fajnie, więc pomyślałem sobie, czy ja nie wyglądałbym głupio z taką fryzurą? Na fotelu po mojej prawej stronie siedział starszy mężczyzna. Musiał mieć z 90 lat albo mniej. Spojrzałem na niego i pomyślałem, bardzo chciałbym usłyszeć historię jego życia. A na siedzeniu za nami czekał chłopiec w wieku 10 lub 11 lat z naprawdę ciemną skórą, przez co jego ogromny uśmiech wydawał się jeszcze większy. Pomyślałem sobie, jak wspaniale jest żyć. Wszyscy jesteśmy tacy różni. Młody, stary, krótkie włosy, długie włosy, czarny, biały. Bóg jest taki twórczy. A życie? Życie jest bardzo ciekawe.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: 7.10, 31 lipca, piątek, koniec miesiąca, koniec tygodnia pracującego. Przed nami weekend, to weekend środka wakacji, ale my odpoczywać nie będziemy. Dzisiaj politycznie najważniejsze wydarzenie to, zdaje się, będzie grill piątkowy. Podobno jest dyspensa, Mateusz Morawiecki, imprezę, która niektórzy mogą powiedzieć złośliwie kosztowała go pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, ale może taki był zamiar, tak czy inaczej, już nie tylko w Sejmie, ale i także wśród zwolenników startuje nowa inicjatywa na prawicy. O tym dzisiaj powiemy. Naszym gościem po godzinie 8.10 będzie Łukasz Schreiber, który został wiceprzewodniczącym klubu, nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus, co pieczętuje rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, powstanie nowej siły na polskiej prawicy, a może szerzej trzeba powiedzieć centro prawicy, ale nie samą polityką parlamentarną dzisiaj żyć będziemy. Będziemy w Hiszpanii, tam kryzys w jednej z dwóch esklaw Królestwa Hiszpanii na terenie Afryki Północnej, w Ceucie, szturm migrantów, wszystko pokłosiem polityki rządu lewicowego, nawet więcej, bo to są socjaliści i de facto komuniści, którzy wspólnie tam rządzą. O otwarciu granic będziemy też mówić, oczywiście o bezpieczeństwie. Naszym gościem będzie generał Jarosław Gromadziński tuż przed godziną 8, a po 8.35 dr Sławomir Dębski, ekspert do spraw polityki zagranicznej. Tu będziemy omawiać to, co wczoraj wydarzyło się w nocy nad Lubelszczyzną, to, co działo się z polską obroną powietrzną, ale też co to oznacza dla polskiej polityki zagranicznej, więc ta obronność, armia, polityka zagraniczna będzie obecna, ale zaczynamy od polityki, bo przy naszym telefonie jest Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na premiera. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
0: Nie wiem, czy Sobieszyn to już jest Lubelszczyzna. Chyba tak, to już jest Lubelszczyzna, tak, ale tak, dość blisko Warszawy. Mniej więcej 3/5 drogi od Warszawy do Lublina i tam pędzi pan profesor na konferencję prasową. Dlaczego?
1: Pędzę ja, pędzą moi przyjaciele, pani poseł Agnieszka Górska, pani poseł Magdalena Filipek-Sobczak i pan poseł Dariusz Stefaniuk. Gdzieś tam z przodu przed nami pędzi również pan premier Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze w 2022 roku, w czasie naszych rządów, podjęta została decyzja, dzięki staraniom samorządu również ryckiego, bo to jest powiat rycki, samorząd powiatu ryckiego podjął decyzję o przekazaniu terenu w bardzo strategicznym miejscu, tak jak pan redaktor mówi, między Warszawą a Lublinem, blisko granicy wschodniej, ale jednak troszeczkę oddalonego od granicy wschodniej, terenu pod nową jednostkę wojskową. I dzisiaj byłaby tam już, szanowni państwo, już dzisiaj byłaby tam jednostka przeciwlotnicza. Taki był zamysł, żeby w tym miejscu zbudować nową jednostkę przeciwlotniczą, która miałaby za zadanie robienie tego, czego nie zrobiono wczoraj. Czyli na bieżąco monitorowanie polskiego nieba i zestrzeliwanie tego rodzaju pocisków, które wczoraj spadły zupełnie bezwładnie, bez jakiejkolwiek reakcji, jak już dzisiaj wiemy, 2 kilometry od domostw na Lubelszczyźnie, budząc wcześniej cały Lublin.
0: Ale wczoraj w telewizji i pan marszałek Czarzasty, a wcześniej na konferencjach prasowych i wystąpieniach w sztabie kryzysowym Donald Tusk mówił, że było to kontrolowane i że gdyby tylko taka decyzja była, to rakieta zostałaby zestrzelona.
1: Panie redaktorze, naprawdę to jest żenujące, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie. Ludzie omal nie stracili życia. Rakieta rosyjska prawdopodobnie z terenu nad Ukrainą, przemierzywszy najpierw całą Ukrainę bez jakiegokolwiek większego komunikatu, wpadła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 6 minut rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 kilometry od domostw, robiąc lej 10-metrowy, przez nikogo nie dotykana. Zanim F-16 wystartowało i
0: wystarczyło
1: rakietę, to ona wybuchła. dlaczego nie zastrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że polskie wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 kilometry od domostw i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kosiniaka, Kamysza i Tuska.
0: Pytanie, czy nie jest tak, że po prostu trzeba nadrabiać zaległości, bo o tym mówi też Kosiniak-Kamysz, podając przykład rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą.
1: Ja czytałem wczoraj komentarze i to w mediach, które trudno uznać za przychylne Prawu i Sprawiedliwości, komentarze ekspertów, którzy stwierdzili wprost, dziś mamy gorszą obronę przeciwlotniczą niż mieliśmy wcześniej. Również dlatego, że ten sam pan premier Kosiniak-Kamysz i pan premier Tusk bez wiedzy, bez informowania Polaków, bez informowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazali najnowocześniejsze pociski do baterii Patriot na Ukrainę tej wiosny. Osłabiliśmy dodatkowo jeszcze nasze pozycje. No i wystarczy poczytać komentarze ekspertów. Ja nie jestem ekspertem, ale komentarze ekspertów są absolutnie jednoznaczne. Nie F-16 jest od tego, żeby strącać tego rodzaju pociski. Od tego jest inny sprzęt wojskowy, którego dzisiaj mamy mniej niż mieliśmy.
0: Są także te rakiety ziemia-powietrze, jak rakiety do systemów Patriot. No dobrze, ale czy to jest tak, że w tej sytuacji będzie wniosek o wotum nieufności dla Kosiniaka-Kamysza? Taki już się pojawił, a może dla pana ministra Kierwińskiego? Też takie było i pan minister Kierwiński się obronił. Duża dyskusja wczoraj, nie tyle też o działanie armii i wojska, które pan poseł, rozumiem, też kwestionuje, ale o działanie właśnie MSWiA. Syreny w Lublinie zawyły 4 minuty po tym, kiedy pocisk już spadł.
1: No dokładnie, dlatego że my, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o naszych żołnierzy i służby, to jesteśmy wdzięczni za działania i prosimy o jeszcze większą sprawczość, jeśli można w ten sposób to ująć, bardzo delikatnie. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie tymi wojskami i służbami, to jest dramat. Na Lubelszczyźnie wiemy to dokładnie. Wczoraj byłem na Lubelszczyźnie, tam również byłem w domu wówczas, kiedy ten alarm się rozpoczął. Osobiście alarmu nie słyszałem, ale już za 5:15, kiedy widniało, rozległ się telefon, który nas pobudził. Przerażonych moich krewnych najpierw, a później SMS od sąsiadów, od znajomych z Lublina, co się dzieje, dlatego że rzeczywiście kilkanaście minut syren alarmowych i w tym nie ma nic złego. Syrena alarmowa musi być wtedy, kiedy jest zagrożenie z powietrza, tylko zero jakiegokolwiek komunikatu przez następne 3 godziny. Osobiście informowałem się u pana starosty Biłgorajskiego, kiedy gdzieś pocztą pantoflową darło do nas, że gdzieś koło Biłgoraja coś wybuchło i rzeczywiście po godzinie czy półtorej miałem już informację, no ale zwykły obywatel, zwykły mieszkaniec Lublina był przerażony i nie wiedział, co z sobą robić. Ludzie przecież już planowali nawet pakowanie jakichś plecaków, żeby ewentualnie uciekać, jak będzie następny taki alarm. Społeczeństwo musi być poinformowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego mamy absolutnie służby, od tego mamy również system, który jest do tego przeznaczony. Nie było żadnego komunikatu i to jest konieczne, kolejne zaniedbanie tego rządu. No, dramat, bo jesteśmy już 4 lata po rozpoczęciu wojny.
0: No dobrze, ale wniosek do Donalda Tuska, dwa wnioski może na potrzeby naszej rozmowy przytoczę. Pierwszy wniosek, trochę karcąc także w sposób widoczny ministra Kierwińskiego, Donald Tusk powiedział tak, bezwzględnie musimy wprowadzić zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi, takie uspokajające, to mówił Tusk, a drugi wniosek to jest taki, że trzeba przekazać więcej sprzętu Ukrainie, bo to Ukraina te rakiety nad swoim terytorium może strącać.
1: Natychmiast do dymisji. Człowiek, który mówi w ten sposób, że przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdego.
0: No dobrze, ale nie lepiej, żeby te rakiety, no i tak to ustalmy fakty, to
1: pan
0: była,
1: mówi, no, ale pana
0: zdaniem to
1: polskie...
0: była rakieta rosyjska, czy nie? Jakie pan ma przekonanie
1: pana
0: w tej
1: zdaniem, sprawie? Pana zdaniem wojsko ukraińskie broni Polski, czy Ukrainy?
0: Moim zdaniem lepiej takie rakiety strącać nad ukraińskim niż polskim niebem.
1: Wie pan, a najlepiej nad Chinami. Ja jestem
0: przez
1: za
0: Chiny, tym, niestety, albo na szczęście te rakiety nie latają.
1: Wie pan, to jest taka rozmowa, która do niczego nie prowadzi. Wojsko polskie jest w Polsce i wojsko polskie musi mieć na wyposażeniu najnowocześniejszy sprzęt, który uchroni nas przed tego typu atakami. A czy zawsze ewentualnie rakieta rosyjska będzie nadlatywała nad Rosji, a może nad Białorusi nadleci? Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów dalej, można powiedzieć, dalej na wschód. A może z nad Okręgu Królewskiego? No, o czym my w ogóle mówimy? Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi rozbroić się, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy, że jest również Białoruś, że jest również Okręg Królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko z nad Ukrainy, no to znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste.
0: Donald Tusk przy okazji, skoro przy tych relacjach polsko-ukraińskich i przy wojnie jesteśmy, mówił, że najbliższe 100 dni mają o tej wojnie zadecydować.
1: Tak, pan Donald Tusk rzeczywiście jest największym beneficjentem tego, co się stało, dlatego że w każdej sytuacji zagrożenia, tak jak w przypadku tego wybuchu na torach kolejowych między Warszawą a Lublinem, rozlegają się głosy dziennikarzy, którzy są rzecznikami prasowymi tego rządu z TVN-u, z TVP Info, z TOK FM, z Gazety Wyborczej, że bądźcie razem z premierem, brońmy się razem, bądźcie razem z premierem, brońmy się razem. Tak, rzeczywiście w sytuacji dramatu polskich finansów publicznych, służby zdrowia, na każdym odcinku dramatu państwa polskiego, to jemu pomaga, bo dzisiaj skupia uwagę na rzeczy najważniejsze, bezpieczeństwa. Tylko raz jeszcze powiedzmy, człowiek, który mówi, oddajmy wszystko Ukrainie, jak najwięcej sprzętu, rozbrojmy polską armię, bo tylko znad Ukrainy będą nadatywać rakiety, no tak zdaje się, mówi pan Donald Tusk. No to pytanie, dlaczego te rakiety nadleciały i kto jest rzeczywiście dzisiaj politycznym i tym medialnym beneficjentem tego, co się wczoraj stało. Twierdzę, że pan Donald Tusk wczoraj zachował się jak Putin. Mógł sobie jeszcze namiot rozłożyć na tej Lubelszczyźnie i strofować tam przez jakiś radiowęzeł Kierwińskiego bądź Kosiniaka-Kamysza. Byłoby to dokładnie jak w Rosji, tak jak robi Putin.
0: Przejdźmy do polityki wewnętrznej. Dzisiaj grill u Mateusza Morawieckiego, ustołecznienia Rozwój Plus. No wiemy, że pan tam nie pojedzie, bo pan ma własnego grilla po południu rodzinnego, ale gdyby pan nie miał, to zjawiłby pan się? Warto taką inicjatywę śledzić?
1: Panie redaktorze, naprawdę rakiety spadają i to uzbrojone, bo w przeciwieństwie do tej rakiety, o której pan mówił sprzed kilku lat, koło Bydgoszczy, która była nieuzbrojona, była jakimś odłamkiem, można powiedzieć, ta rakieta była uzbrojona i mogła naprawdę wyrządzić potężne szkody, zabić ludzi. Rakiety spadają, system powiadamiania społeczeństwa nie działa. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą dalej rozbrajać Polskę bezwarunkowo całkowicie, a my będziemy rozmawiać o tym, kto je jakiegoś grilla. No panie redaktorze, to jest poważna stacja.
0: To jest bardzo poważne radio. Bardzo dziękuję, że pan poseł to przyznał, ale to oczywistość, ale też z tej oczywistości
1: ja będę jadł rybkę na przykład, jak kogoś interesuje. Nie wiem, kogo interesuje, kto będzie jadł co na jakim grillu, skoro rakiety spadają, a premier Polski chce rozbroić Polskę. No.
0: Wszystko to jest prawda, tylko że powstał trzeci największy klub w polskim Sejmie, nowy, z secesjonistów z PiS-u i to jest jednak moim skromnym zdaniem ważna wiadomość. A dla pana nie, że 40 kolegów odeszło wczoraj, z pana partii i z pana klubu?
1: Powstał wczoraj. Wczoraj byłem świadkiem tego, jak on powstał, bo byłem z kolegami z tego nowego klubu na sali posiedzeń, nie wiem, 15 minut po jego błyskawicznym założeniu. Ciekawe, że pan Czarzasty poszedł na rękę absolutnie w każdej sprawie. No, kolegom przychylił się do tego, że nie złożyli rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uznał, że nie trzeba, wystarczy, że zakładają nowy klub. Przychylił się do wniosku natychmiast. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że początkowo planowane były również głosowania dzisiaj na aż do 17.30, co przeszkodziłoby w jedzeniu tego, nie wiem, tam chyba dyspensę, jak słyszałem, mają grilla, więc głosowania są o 10.30, nie do 17.30, więc ta przychylność pana Trzaskowskiego dla nowego klubu jest przeogromna. Ale to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. Wczoraj byliśmy w Sejmie...
0: Ale to jest jakaś sugestia, że to, co robi Mateusz Morawiecki...
1: No, ale przecież powiedziałem, panie redaktorze, że to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. To przecież to jest moje stwierdzenie.
0: Ale jest bardziej przychylny wobec nowej grupy Mateusza Morawieckiego niż jest wobec Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek.
1: Uważam, że przychylność pana Czarzastego jest naprawdę fenomenalna. Do tej pory nie widziałem takiej przychylności wobec jakichkolwiek posłów, a tutaj błyskawicznie zarejestrował klub, błyskawicznie zgodził się na dokumenty, które złożyli. Nie potrzebował rezygnacji w klubie, bo w klubie Prawa i Sprawiedliwości u pana przewodniczącego Marysza Błaszczaka nadal nie ma rezygnacji z klubu PiS. A zgodnie z regulaminem Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu parlamentarnego. Jest dla mnie zupełnie oczywiste, że żeby założyć nowy klub, trzeba by najpierw zrezygnować z tego dotychczasowego. Nie ma innej możliwości. A nie ma rezygnacji kolegów. Koledzy są dalej członkami Prawa i Sprawiedliwości i założyli nowy klub bez rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Więc sami państwo ocencie, kto na siłę chce być z Prawa i Sprawiedliwości. Ale to są rzeczy naprawdę poboczne, które byliśmy w stanie...
0: Ciekawy jest, a bardzo ważne jest...
1: Występowaliśmy razem z panem Mateuszem Morawieckim. Szliśmy w jednym kierunku, atakując rząd za naprawdę zaniedbania ogromne w finansach publicznych. Życzyłbym sobie takiej współpracy na przyszłość, a nie rozmawiania będzie... o tym, kto je jakąś rybkę na grillu.
0: A ona tak będzie wyglądać? Jak pan sobie wyobraża współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus?
1: Ja wczoraj byłem na sali posiedzeń, przemawiałem przed Mateuszem Morawieckim, widziałem moich kolegów i koleżanki z nowego klubu, którzy bili mi także brawo, ale nie wszyscy. Poczekałem na wystąpienie pana Mateusza Morawieckiego, żeby posłuchać jego również informacji na temat finansów publicznych, bo wiedzę w tym zakresie ma niemałą. Cieszyło mnie jego wystąpienie, ponieważ szło dokładnie w tym samym kierunku, w którym szło wystąpienie moje. Uzupełnialiśmy się w tym względzie, myślę, że bardzo dobrze. Poczekałem również i złożyłem gratulacje panu Mateuszowi Morawieckiemu za to, że tak właśnie wystąpił. Gdyby tak wyglądała współpraca w przyszłości, to będzie bardzo dobrze.
0: No dobrze, ale to skoro pan powiedział, że przedstawiciele tego klubu bili także brawo, kiedy pan występował, to bił także brawo Mateusz Morawiecki?
1: No niestety Mateusz Morawiecki nie bił brawa, ale nie ma takiego obowiązku. Ja natomiast biłem brawo i pogratulowałem panu premierowi. Trzeba zachowywać się, myślę, w sposób, który by sprzyjał współpracy przeciwko rządowi Tuska, bo tam jest wróg.
0: A jak tam, to jest ciekawe, wczoraj w Sejmie strofował pan, tak to trzeba nazwać, czy poprawiał dziennikarza Telewizji Republika, że mówi Mateusz Morawiecki, a nie premier Mateusz Morawiecki. To nie są częste głosy obecnie w PiS-ie, a pan się zachowuje wobec Mateusza Morawieckiego z taką ostentacyjną uprzejmością. Dlaczego?
1: Przepraszam serdecznie, ja się wobec każdego zachowuję z ostentacyjną, jak to pan nazwał, uprzejmością i kulturą. I bardzo mnie razi, kiedy
0: wobec
1: dziennikarze... Tak też mówi pan premier Donald Tusk. Otóż bardzo mnie razi, kiedy dziennikarze zadają pytania po nazwiskach, nawet bez imienia. Szczerze mówiąc, to wówczas, kiedy to pytanie padło, nawet nie wiedziałem, który dziennikarz je zadał. Czy to była Republika, czy to był TVN, czy to była Gazeta Wyborcza. Nie miałem pojęcia, dopiero się zorientowałem po jakimś czasie, co nie miało najmniejszego znaczenia, bo zwróćmy uwagę każdemu. Jeśli rozmawiamy, to mówmy nie Morawiecki, tylko pan premier Morawiecki, nie Jankowski, tylko pan redaktor Jankowski. To są wymogi kultury osobistej w rozmowie publicznej.
0: O czym mówi pan profesor Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jakie będą relacje w pana misji jako premiera z Rozwojem Plus? Czy oczekuje pan, że ta partia albo część tego klubu, to jeszcze nie jest partia, będą dalej pana wspierać, czy nie liczy pan na tego typu działalność?
1: Oczekuję, że będziemy na prawicy całej i stąd moje hasło, które głoszę od niepamiętnych czasów, czyli jedność PiS i pokój na prawicy, pokój na prawicy. Oczekuję, że cała prawica będzie szła w jednym kierunku, bo dzisiaj nie mamy prawa, ale mamy obowiązek odstawienia od władzy tych szkodników, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu i psują Polskę na wielu obszarach. To jest nasz obowiązek, dlatego ta współpraca w tym jednym kierunku musi mieć miejsce na prawicy. Raz jeszcze apeluję. Jedność PiS i pokój na prawicy.
0: To już ostatnie pytanie o Rozwój Plus. Dla pana to jest partia prawicowa, czy to jest partia, która idzie w kierunku podtrzymania establishmentu III RP? Jak to sugerował w swoich wywiadach, chociażby dla kanału TAK, Jarosław Kaczyński?
1: Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze... Bardzo pięknie. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, dla mnie najważniejsze jest zdrowie Polaków, dla mnie najważniejsze są przedsiębiorcy, którzy tracą dochód na przykład na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Dla mnie najważniejszy jest lokator, mieszkaniec centrum Warszawy, który cierpi dlatego, że najem krótkoterminowy miał być przez lobbystów utrzymane bez jakichkolwiek warunków i przeszkód. To są dla mnie sprawy najważniejsze. A jeśli w tych sprawach pomoże mi także nowe ugrupowanie tworzące się na prawicy, to będę wdzięczny, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, nasz obowiązek odstawić od władzy ten szkodliwy rząd.
0: Jakie będą konsekwencje polityczne z waszej strony, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w zeszłej nocy nad Lubelszczyzną? Będą te formalne wnioski o wotum nieufności, czy ich nie będzie? Pytanie, czy w ogóle mogą być, bo nie mam kalendarza pod ręką i nie wiem, czy już możecie kolejny wniosek o wotum nieufności wobec albo pana ministra Kosiniaka, albo pana ministra Kierwińskiego składać.
1: Zawsze możemy, dlatego że jesteśmy największym klubem opozycyjnym. Wystarczy 115, jeśli dobrze pamiętam, 115 głosów podpisu pod wnioskiem, żeby wniosek o wotum nieufności zawsze składać. Natomiast wniosek o wotum nieufności jest tylko narzędziem. Pewnym środkiem do wyrażania naszych opinii na temat ministrów jest jasne, że zwartość tej koalicji 13 grudnia będzie coraz mocniejsza, bo widząc utratę władzy na horyzoncie, już za rok będą trzymać do końca swoje stołki, posady w tak zwanych odpolitycznionych radach nadzorczych. Więc nie mamy absolutnie najmniejszej wątpliwości, że Kosiniak-Kamysz, choćby ta rakieta spadła na domostwa nawet, to będzie uratowane. Więc to jest kwestia do dyskusji, czy trzeba ten wniosek składać, czy nie. Najważniejsze jest to, że za pośrednictwem takiego radia jak Radio Wnet możemy dzisiaj rano obnażać kłamstwo Bule Tuska, który mówi, że kontrolował rakietę, która spadła 2 kilometry od domostw na Biłgorajszczyźnie, nie informując w ogóle Polaków na Lubelszczyźnie, dlaczego włączył syreny na godzinie 3.50. No to jest obłuda nieprawdopodobna i bardzo dziękuję panu redaktorowi, że możemy to obnażać na antenie radia Wnet przed Polakami w całej Polsce.
0: Ostatnie pytanie o relacje z Konfederacją. W środę gościem Poranka Wnet był Przemysław Wipler, który powiedział, że osobiście pana ceni i często wasze poglądy są spójne i że w jego opinii musiał pan się czuć ze swoimi poglądami nie zawsze komfortowo w rządzie Mateusza Morawieckiego. Czy odejście grupy Mateusza Morawieckiego ułatwia Prawo i Sprawiedliwości albo panu osobiście relacje z Konfederacją, te polityczne i polityczną współpracę?
1: Proszę Państwa, żadne odejście z Prawa i Sprawiedliwości niczego nie ułatwia. Myślę, że wszyscy z prawicy nie chcielibyśmy tego, do czego dopuścili Mateusz Morawiecki, jego dzisiejszy współpracownicy z Nowego Klubu Parlamentarnego, no ale stało się. Stało się i trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i współpracować dla dobra Polski w obaleniu rządu Tuska, więc to jest moje zdanie na ten temat. Czy będzie łatwiej, czy będzie trudniej, to zobaczymy. Faktem jest, że przez te prawie 5 miesięcy kampanii programowej od 7 marca, zaczynając od Hali Sokoła, i wyjeżdżając tym pociągiem jako maszynista tego pociągu z Krakowa, wiele było sytuacji, w których ze środka pociągu były jakieś przeszkody, które blokowały jazdę tego pociągu, ale wszystko idzie w zapomnienie. Dzisiaj liczy się jedno, bezpieczeństwo Polaków, zdrowie Polaków, rozwój gospodarczy Polski. Do tego wszystkiego trzeba wrócić i natychmiast odsunąć władzę Tuska. Współpracujmy.
0: A czy mówił Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii na premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Kłaniam się Państwu, wszystkiego dobrego.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 7.32. Mam nadzieję, za chwilę połączymy się z Robertem Winnickim, który już pewnie czeka na to połączenie. To nastąpi tylko, kiedy uda nam się technicznie to zorganizować. Myślałem, że uda się to zrobić od razu, ale skoro się nie uda, to posłuchajmy piosenki.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
1: A teraz na naszej antenie Robert Winnicki, kiedyś PS Ruchu Narodowego, teraz komentator sceny politycznej. Dzień dobry. I mam nadzieję, za chwilę się usłyszymy. Na razie się nie słyszymy, ale...
2: Halo, halo?
1: O, teraz halo, się halo? Słyszymy głośno.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Głośno i wyraźnie, ale dzisiaj wyjątkowo nie o polskiej polityce, ale o polityce europejskiej, polityce migracyjnej. Kryzys w Hiszpanii, jedna z dwóch esklaw Hiszpanii na terenie Afryki Północnej, zalana szturmem migrantów. No i pytania, co dalej z samą Hiszpanią, ale to nie tylko kłopoty, to dzieją się na drugim końcu kontynentu z naszego punktu widzenia, bo też jesteśmy w jednej strefie Schengen. I pytanie, czy ta strefa Schengen wytrzyma politykę rządu Pedro Sancheza.
2: No więc tutaj się złożyło kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, rzeczywiście strefa Schengen staje trochę pod znakiem zapytania, nie wskutek tylko tego, że sam napisałem wczoraj po tych obrazkach, że Hiszpania po prostu prowadzi nieodpowiedzialną politykę i trzeba by ją wyrzucić z Schengen, ale to nie jest tylko moja myśl w tym zakresie, to jest myśl, którą wyraziła premier Włoch, chociażby pani Meloni, właśnie związana z tym, że rząd Sancheza prowadzi proimigrancką politykę, rozumianą w ten sposób, że ułatwili jeszcze procedurę nadawania obywatelstwa czy legalizowania pobytu, bo legalizowanie pobytu jest potem krokiem w kierunku nadawania obywatelstwa na terenie Hiszpanii. Ten rząd taką po prostu pracę legislacyjną wykonuje. Aczkolwiek w Ceucie no mamy kilka rzeczy się zbiega. Zbiegł się wyrok z hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który zdecydował w jakiejś tam precedensowej sprawie, że jak ktoś przypływa, nie pokonuje fizycznie bariery w postaci płotu czy muru, bo przy takim przypadku jakby prawo hiszpańskie jednoznacznie stwierdza, że można delikwenta od razu odesłać na drugą stronę, bez żadnych tam postępowań, wyroków i tak dalej. Na Sąd Najwyższy w jednej sprawie doszedł do wniosku hiszpański, że jednak jeśli ktoś przypłynie, a nie pokona fizycznie bariery, to on potem trzeba się z nim wiele miesięcy procesować, żeby jemu udowodnić, że on nielegalnie wtargnął. Zbiega się to, że Hiszpania zacieśniła relacje z konkurencyjną wobec Maroka Algierią w tamtym rejonie Afryki. No, kilka rzeczy się zbiegło. Niemniej jednak przede wszystkim te obrazki, które widzimy, no, wskazują, że hiszpański rząd nie wykazuje żadnej determinacji do tego, żeby tych granic bronić. Tam nie ma wojska, nie ma policji, które by interweniowały, które by starały się po prostu odeprzeć ten szturm imigrancki. No i to jest bezpośrednie oskarżenie. Hiszpania tym samym naraża całą Europę, no bo potem już granic nie ma, prawda? I ten dziesiątki tysięcy ludzi, które wczoraj, dzisiaj, bo to trwa cały czas, tak naprawdę szturmują hiszpańską taką tą wysepkę terytorialną, znaczy, bo to nie jest wyspa w sensie wyspa na morzu, ale to jest taki punkcik, dwa miasteczka, które leżą na północnym wybrzeżu Afryki, ale należą do Hiszpanii. Hiszpania po prostu powinna tych punktów za wszelką cenę bronić. A jeśli nie, jeśli chce wpuszczać tych ludzi, no to trzeba wtedy wewnątrz Unii Europejskiej zamknąć granicę z Hiszpanią. To jest oczywiste.
1: Co już zapowiedziały Włochy? Na ile to jest konsekwencja polityki rządu hiszpańskiego? Na ile jest tak, że to nie są naturalne ruchy migracyjne spowodowane biedą, kataklizmem naturalnym czy wojną, tylko Hiszpania sama na siebie ten szturm z wczoraj i nie tylko z wczoraj, to się regularnie powtarza, sprowadziła poprzez decyzję rządu.
2: No. W walnym stopniu. Pamiętajmy, że w Maroku nie dzieje się żadna wojna od dziesiątek lat, już nie pamiętam, kiedy tam była wojna, chyba właśnie ostatnia wojna była wojną z Hiszpanią i to ponad 100 lat temu, tak? Nie, no, jeśli nie liczyć tam irredenty na Saharze Zachodniej, to nie dotyka bezpośrednio milionów Marokańczyków. Nie ma wojny, nie ma dramatycznej sytuacji ekonomicznej, nie ma takich przesłanek, które by wskazywały na to, że nagle tam jakiś wybuch nastąpił. Są dwie rzeczy. Jest rząd hiszpański, który pokazał się jako rząd proimigrancki, który no właśnie legalizuje pobyt pół miliona, milionów ludzi w tym kraju i jakby taką szybką ścieżkę do obywatelstwa im w ten sposób daje. No i jest zatarg Hiszpanii z Marokiem jako ze swoim sąsiadem. Więc jest to w całości wina tak formowanej polityki. Nie zobaczymy obrazków jak z polskiej granicy wschodniej z lat poprzednich, kiedy szturm imigrancki został po prostu zdecydowanie odparty przez odpowiednie służby, przez policję, Straż Graniczną, wojsko. Gdyby takie obrazki szły świat, gdyby cała Afryka widziała, że granice są bronione, no to tych ochotników, którzy tam się wdzierają właściwie zupełnie bezkarnie, byłoby radykalnie mniej, no a ci, którzy zostaliby odparci, potem by doskonale wiedzieli, żeby nie próbować tego więcej. No, bez zdecydowania w obronie granic europejskich możemy już gasić światło nad kontynentem. To trzeba powiedzieć sobie jasno. Możemy od razu powiedzieć, że nam się Obóz Świętych, czyli książka z 1973 roku Jeana Rospaila, materializuje na naszych oczach po prostu. Mamy do czynienia z inwazją, która nie jest odpierana, a co więcej, która będzie miała skutki dla całej Europy.
1: Inwazją, która w tej chwili budzi niepokój także w Rzymie. Giorgia Meloni mówi, że zamknie granice. Zresztą, żeby być całkiem uczciwym, jak się postudiuje tak poza medialnymi nagłówkami historię strefy Schengen, to chociażby między Włochami na przykład, a Francją też takie zatargi były i to jeszcze na początku obecnego stulecia, więc ta strefa Schengen nawet swojego zarania i podstaw
2: buksowała. Tak, Francja też zamykała granice przed Włochami w związku z napływem imigrantów.
1: Ale teraz to jest coś innego, to jest nowa jakość, bo jednak te obrazki tłumu, no to się w obiektywie wygląda bardzo poruszająco, w danych to jest kilka tysięcy, więc w skali całej Unii to nie jest dużo, no ale to jest jednak forma szturmu, tak? I kto wie, czy za tymi 15, 20, 30 tysiącami, które w tej chwili szturmują Ceutę, nie pójdą miliony, tak jak w roku 14, 15, 16.
2: No tak, tym bardziej, że to jest... Tutaj mamy do czynienia z pewnym procederem, który ma wsparcie władz. To znaczy władze marokańskie jakby nie tylko, że nie przeciwdziałają temu szturmowaniu granicy, ale wręcz po tym zatargu z Hiszpanią jeszcze to wsparły. I z czym może nam się to kojarzyć? No, może nam się to kojarzyć chociażby z postawą Turcji w 2015 roku. Przypomnijmy, że wtedy Erdogan dowoził ludzi na granicę grecko-turecką, grecko-bułgarską, na wybrzeże, gdzie skąd ruszały te pontony na wyspy greckie, prawda? Ci imigranci bliskowschodni wówczas mieli wsparcie tak naprawdę władz ciche oczywiście, władz tureckich, które chciały sobie uzyskać co najmniej benefity finansowe od Unii Europejskiej, ale było to skuteczne, ten szantaż. Właściwie wtedy byłem w Sejmie, myśmy to na przykład na Komisji Unii Europejskiej dyskutowali, tę sprawę. Ten szantaż migracyjny okazał się skuteczny. Dlaczego on się okazuje skuteczny? No, dlatego, że jeśli jakieś państwo zobaczy, że można w ten sposób grać z rządami państw europejskich i że po prostu te rządy nie bronią granic. No, a obrona granic musi zakładać wszystko, łącznie z fizycznym odpychaniem czy z fizycznym zagrożeniem dla tych, którzy szturmują granice. No, na koniec dnia to jest sprawa wojska. To jest sprawa wojska i Straży Przybrzeżnej. Jeśli dokonywany jest szturm, nawet jeśli ten szturm prowadzą ludzie nieuzbrojeni w jakieś karabiny czy w taką rzecz, to ten szturm musi zostać odparty. Tak? No, taka jest istota granicy i taka jest istota funkcjonowania wszystkich służb mundurowych czy wojska, że na koniec dnia to właśnie tej granicy trzeba bronić. I mamy tutaj dwie rzeczy, to znaczy pierwsza to jest polityka właśnie państwa proimigrancka, druga to jest oczywiście kwestia obrony granic, a trzecia rzecz no to jest kwestia relacji z tymi państwami, które mają możliwość albo tych imigrantów powstrzymywać, albo tych imigrantów wspierać. No i tutaj też trzeba powiedzieć o pewnych błędach Zachodu, mianowicie jednym z kierunków migracyjnych, akurat nie dotyczy to bezpośrednio Hiszpanii, bo to akurat bardziej Włochy są, najbardziej są narażone w tym momencie, ale ten ruch, napór na Włochy, na przykład przez Morze Śródziemne, bardzo się zwiększył po upadku Kaddafiego. Dlaczego? No bo Kaddafi to był taki rzezimieszek, którym Berlusconi był w stanie spokojnie się dogadać.
1: No i nawet żeby trochę pieniędzy pożyczyć czasami w jedną no albo właśnie w drugą stronę.
2: No właśnie, były pieniądze, były umowy, była współpraca, ale fakt, że ten Kaddafi kontrolował to wybrzeże libijskie od wschodu do zachodu. Dzisiaj nikt nie kontroluje, jeden podmiot nie kontroluje wybrzeża libijskiego. Cały czas tam mamy zwalczające się frakcje. Państwo libijskie jest w stanie półupadłym od kilkunastu lat, czy w ogóle upadłym. No i to jest jedna z przyczyn, dla których na przykład ten odcinek wybrzeża Morza Śródziemnego nie jest kontrolowany. Tak? Więc stabilność na przykład Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu jest jednym z elementów, które no, przeciwdziałają tej masowej imigracji. Ale no, bez zdecydowania, bez pokazania zdecydowania w odpieraniu tych wszystkich łodzi, pontonów, tych wszystkich szturmów, przyszłości dla Europy nie ma. No to powiedzmy sobie szczerze, to już to zresztą już rozpoczęło się w
1: całym. Ale dla Europy jako kontynent oczywiście przetrwa. Ostatnie pytanie o tą stronę polityczną, bo jedna z działaczek partii lewicowo-komunizującej w Hiszpanii powiedziała wprost, może to była prowokacja, ale słowa padły, że projekt podmiany ludności jest coś, czego chcą, a wiele osób wskazuje, że te tłumy biegnące także po decyzji Sancheza o tym, żeby wielu nielegalnych imigrantów, ich pobyt zalegalizować, to są tłumy wyborców lewicy, które pozwolą tej partii utrzymać władzę.
2: Znaczy radykalna lewica hiszpańska, a jest tam taki sporo, dosyć otwarcie mówi o tym, że właśnie imigranci są jednym z elementów realizacji no, takiej kolejnego etapu rewolucji społecznej, kulturowej, że to jest jeden z kolejnych elementów demontażu tradycyjnej Hiszpanii, tradycyjnego społeczeństwa hiszpańskiego. I oni się z tym za bardzo nie kryją. Nie? To jest oficjalnie wprost wszemi wobec w tym państwie głoszone, może nie przez obecny rząd, ale przez jeszcze bardziej radykalną lewicę, która ten rząd w działaniach wspiera, które są prowadzone. Więc tak, mamy do czynienia z zagadnieniem egzystencjalnym, mamy do czynienia z zagadnieniem no, po prostu istnienia państwa hiszpańskiego i społeczeństwa i narodu hiszpańskiego, takiego, jaki kojarzymy od setek lat. Po prostu.
1: Panie redaktorze, panie prezesie, i to nie najciekawszą, przynajmniej dla nas, dla Europejczyków, konstatacją musimy rozmowę zakończyć. Robert Winnicki był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: I to też była rozmowa o bezpieczeństwie. Za chwilę kolejny wymiar, tym razem już bezpośrednio dotyczący Polski, bo za sekundę naszym gościem będzie generał Jarosław Gromadziński, a właściwie już jest. Dzień dobry, panie generale. Dwa słowa jeszcze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie. Panie generale, wczoraj w nocy wydarzenia i dyskusja, co zagrało, a co nie zagrało. Wielu już analiz mamy, oczywiście wielu szczegółów jeszcze są do ustalenia, będziemy je poznawać, ale na przykład Michał Fischer, to jest pilot, opisał to dość dokładnie, co się wydarzyło. Co wiemy, co zagrało, a czego zabrakło w polskiej obronie i tej wojskowej, i tej cywilnej minionej nocy?
3: Znaczy, dla mnie zabrało na pewno synchronizacji i współdziałania działań, ponieważ tutaj w takiej sytuacji przeplatają się dwa systemy. System militarny i system cywilny. Jeżeli mówimy o pierwszym systemie wojskowym, to mogę określić to w ten sposób, jeżeli obiekt wlatuje na teren Polski aż 100 kilometrów, czyli przebywał w przestrzeni powietrznej 6-7 minut, zanim zniknął z radarów i się rozbił, to jest za mały czas na to, żeby para dyżurna po prostu pilnowała tego obiektu, bo w naszym prawie pilot musi widzieć obiekt, zanim odda strzał do niego i neutralizuje ten obiekt, więc to jest za mało czasu. Z tego wynika, że moje pytanie brzmi, jakie wnioski zostały wyciągnięte po takim podobnym zdarzeniu w zeszłym roku we wrześniu. Przypomnę, wtedy 20 kilka dronów leciało na teren Polski, kilka leciało właśnie przez województwo lubelskie. I moje pytanie, co zmieniliśmy w tym systemie? Jak go uszczelniliśmy? Czy mamy więcej radarów? Czy lepiej monitorujemy? Czy mamy środki przeciwlotnicze? Jakie jednostki zostały tam przeniesione? No bo mam takie wrażenie, że zostaliśmy bardzo zaskoczeni tą sytuacją po raz kolejny. I dziwne tłumaczenie i taka narracja władz, że jest sukces, że zrobiliśmy wszystko, bo checklistę odhaczyliśmy. No bo RCB powiadomiło Lublin włączył, ale tylko u siebie syreny, nikt więcej nie zauważył tego. I tak generalnie wiedzieliśmy, że spadnie i nikomu krzywdy nie zrobi. Taka jest narracja.
1: A wiedzieliśmy, to jest tak, że wojsko, pilot miał tą pewność, że jak na razie jest bezpiecznie. Przecież to było 2 kilometry od granicy, rakieta leci mniej więcej, jeżeli była 6 minut w polskiej przestrzeni, przeleciała około 100 km, bo tam leciała troszkę łukiem, zdaje się, nie w linii prostej, no to leciała z prędkością około 950 km na godzinę.

0: szczęście ta rakieta spadła w teren niezabudowany i nikomu się krzywda nie stała, ale dla mnie jest przerażające to, że ona tak długo leciała i wciąż tylko używamy dyżurnej pary samolotów do śledzenia takich obiektów eliminacji. Ja liczyłem na to, że po wrześniowym zdarzeniu, kiedy to było obnażenie naszego systemu przeciwlotniczego, zostaną wyciągnięte jakieś wnioski, było zapewnienie, że będzie poprawa, więc ja liczyłem na to, że inne jednostki przeciwlotnicze ze ściany zachodniej naszego kraju, które na co dzień nie operują, po prostu są w koszarach, będą przemieszczone na wschód, w te rejony newralgiczne, wzmocnią system obrony przeciwlotniczej w naszym kraju, dokonana zostanie zmiana prawa, aby pozwolić tym jednostkom na użycie broni w przypadku właśnie takim, że rakieta przekroczyła granicę i zmierza i trzeba ją zneutralizować, bo trzeba wybrać mniejsze zło. A gdyby ta rakieta poleciała i uderzyła w Kraśnik, bo ona leciała na kierunku Kraśnika i Stalowej, jakby Stalowej Woli, jakby uderzyła w fabrykę Huta Stalowa Wola. No, ja widzę dużo zagrożeń, najbardziej mnie przeraża tylko fakt, że nie wyciągnięto wniosku z września i powiem kolejny aspekt. Znowu otrąbiono sukces, zwłaszcza MSWiA, a ja jestem przerażony, dlaczego, że jeżeli RCB włącza tylko i powiadamia województwo lubelskie o syrenach, to moje pytanie, a gdzie jest reszta informacji? Bo ludzie zostali obudzeni po trzeciej nad ranem z sygnałami syren, nie wiedzą, co się dzieje, zero informacji w telewizji, zero informacji w radio, zero informacji na stronach rządowych w regionie, więc jest tu chaos informacyjny. To nie mogło, że nastąpić. Patrzmy na Ukrainę. Jeżeli cokolwiek się dzieje, ludzie dostają w aplikacji już z większym wyprzedzeniem, że w ogóle na ich kierunku coś się będzie zdarzyło. Wiedzą dokładnie trajektorię przelotu tej rakiety i wiedzą, kiedy i w jakim momencie mają się ukryć. I to jest użyta syrena, ale jest dublowane digital. Wszyscy mają aplikację, w której dostają powiadomienia.
1: A właśnie, ale taki pomysł aplikacji był w zeszłym roku. Ministerstwo Cyfryzacji uznało, że nie będzie tego robić poprzez mObywatela. No, mamy pełnoskalowych ponad 4 lata wojny za sobą, wojny w ogóle na Ukrainie jeszcze dłużej. Mamy, jak pan generał powiedział, to wrześniowe doświadczenie z 9 na 10 września, ale dobrze pamiętam, 20 kilka obiektów dronów. Chyba wszystkie to były te wabiki, ale tutaj też nie chciałbym tego rozstrzygać, bo na miejscu nie byłem i nie każdego drona nie opłukiwałem własną ręką. Natomiast jest tak, że nie ma, że są syreny. I wczoraj premier powiedział, że może jednak warto, żeby kiedy syreny już przestaną wyjść, to żeby kiedy minie zagrożenie, wysłać ludziom SMS-a, bo ja regularnie dostaję od RCB SMS-y o tym, że a to idzie wiatr, a to idzie burza. No takie zjawiska, które wydają mi się osobiście mniej groźne niż lecąca rakieta z ładunkiem wybuchowym robiącym 10-metrowy lej.
0: Moim zdaniem czas na zmianę, na decentralizację. Niestety żyjemy w systemie scentralizowanym, wszystko jest zarządzane przez Warszawę. I najlepszym przykładem jest właśnie ta sytuacja. Bo jeżeli RCB jest na poziomie rządu i dostaje informację z wojska, że coś takiego będzie, to powinno być uaktywnione natychmiast regionalne centrum zarządzania kryzysowego, czyli w tej sytuacji w województwie lubelskim wojewoda jest przedstawicielem rządu, to on powinien ponieść odpowiedzialność za to, bo to on powinien zarządzać swoim zespołem zarządzania kryzysową tą sytuację. Przypomnę, że ustawa nakazuje, aby był dyżur całodobowy na poziomie województwa, więc brakuje mi, że Warszawa z RCB informuje, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmuje odpowiedzialność i to ono informuje pozostałe miasta, miejscowości, to ono powinno mieć guzik do wciśnięcia, rozesłania SMS-u, bo to ono będzie powinno wiedzieć na jakim kierunku.
1: Dobrze,
0: centralne zarządzanie.
1: A wojskowo jak to, panie generale, powinno wyglądać? Naszym gościem generał Jarosław Gromadziński. To bo jeżeli to jest tak, że te 6 minut to jest za krótko, żeby podleciała para dyżurna, zobaczyła rakietę i podjęła decyzję albo dostała rozkaz o zestrzeleniu obiektu, rakietu czy to drona, to znaczy, że wszystkie wschodnie województwa i spora część województwa mazowieckiego no będą stale niezabezpieczone, no bo to potrzeba więcej niż 6 minut, jak się okazało. Czyli dopiero województwo łódzkie, może świętokrzyskie, może małopolskie będą w miarę bezpieczne, a wszystkie wschodnie, no to jak wleci, no to nie zdążymy. To jak spadnie bliżej i trafi w cel, nie daj Boże, to będą ofiary.
0: Znaczy powiedzmy sobie szczerze, cała Polska jest w rejonie zagrożenia takich środków napadu powietrznego. I tutaj nie gradowałbym województwa.

0: bezpieczeństwa, ale z punktu widzenia wojskowego, najważniejsze dla mnie i dlatego liczyłem, że te wnioski zostały wyciągnięte po wrześniu. Powinno być podpisane dwustronne porozumienie z Ukrainą i dostęp do wiedzy Ukrainy, jak samoloty, rakiety dolatują do naszej granicy. Czyli na 200 kilometrów od naszej wschodniej granicy powinniśmy mieć porozumienie z Ukrainą, że informuje nas o wszystkich lotach. Czyli powinniśmy mieć oczy, powinniśmy widzieć i powinno być dowództwo, które to koordynuje. Następnie wtedy mamy wyprzedzającą informację o zagrożeniu i mamy czas na reakcję. Kolejna sprawa, powinny być przemieszczone wszystkie siły i środki, jakie są dostępne, czyli pododdziały przeciwlotnicze, które się znajdują w dywizjach, w brygadach, przecież mamy bardzo dużo tego, i rozmieszczone wzdłuż granicy, tak aby żeby mogły również radarami niższego zasięgu monitorować, bo będą widziały, czy coś nadlatuje, przechwytują, ale z takim rozłożeniem, że mają prawo zestrzelić ten obiekt. Bo ten obiekt po wkroczeniu na terytorium Polski nie dalej niż między 20 a 50 kilometrem powinien być zneutralizowany w dogodnym terenie dla nas, tak żeby to spadło na pola, a nie na miejscowość.
1: Ale to skoro tak blisko, nie kilkanaście kilometrów, mówi pan generał, a nie 100 kilometrów jak w tym przypadku, no to powinny to strącać myśliwce, czy jednak powinny to strącać jakieś systemy ziemia-powietrze, jak ten dyskutowany ostatnio system Patriot.
0: Znaczy, to nie mówmy o systemie Patriot, bo to jest specyficzny do balistyki, ale mówimy bardzo dużo, najwięcej mamy zdarzeń z dronami i to jest niższy pułap, więc powinniśmy, i dziwię się, że tego nie ma, zbudować wielowarstwowy system rozpoznania przeciwlotniczego i system rażenia. I on powinien być w reżimie kombat, bo znajdujemy się w permanentnym zagrożeniu. I tutaj dziwi mnie, że nie została podjęta żadna inicjatywa ustawodawcza, aby pojawiła się ustawa, tak jak z żołnierzami na granicy o użyciu broni. I później mamy wątpliwości, problemy i żołnierze są oskarżani przez prokuratora, bo użyli broni na granicy. I jest zastanawiane, czy właściwie, czy nie. To powinno być jasno zinterpretowane. I musimy uświadomić sobie, że nadchodzi już ten kres, czas, że musimy mieć zgodę na użycie środków bojowych w czasie pokoju do zestrzelenia właśnie obiektów, które wkraczają. Jeżeli tego nie podejmiemy, to za każdym razem, tak jak teraz, będziemy zaskakiwani, a dyżurna para, która krąży w strefie południowej Polski, ona, jeszcze raz podkreślę, ona musi widzieć cel, czyli samolot musi lecieć, zrównać się prędkością z obiektem i go zestrzelić w momencie, kiedy dostanie zgodę, że poniżej jest teren czysty. Więc to trwa. Więc takim, jeżeli przyjmiemy taki system, to one będą dolatywały zawsze do Wisły. Musimy zbudować ścianę, niewidzialną ścianę obrony przeciwlotniczej na kierunku wschodnim, żeby eliminować taki obiekt.
1: Coś jest robione w tym kierunku, czy jest system Wisła, system Narew i tak dalej, ale czy pod względem prawnym, nie tylko wyposażenia wojska, ale pod względem koncepcji i sposobu myślenia użycia sił zbrojnych w obronie powietrznej, coś się dzieje w tym kierunku, panie generale?
0: No ja nie widzę takich żadnych inicjatyw legislacyjnych, a powinna być do tego, żeby umożliwić wojsku prowadzenie działań, bo wojsko reaguje na te zdarzenia tak jak może, tak jak pozwala prawo. I tutaj nie można mieć pretensji do wojskowych, bo to politycy kreują warunki, w których wojsko wykonuje zadania. I to jest pytanie do części politycznej Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co zrobili, aby usprawnić dla żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej pracę na granicy. Bo poza deklaracjami, zdjęciami na przypłocie i otwieraniu kolejnych tam stref tarczy wschód, nic się nie dzieje, bo legislacyjnie to wymaga zmian. Wojsko musi mieć większe i Straż Graniczna większe uprawnienia do ochrony granicy. Nawet do tego, aby kinetycznie zestrzelić obiekty.
1: No tylko pytanie, kto potem będzie za ewentualne szkody ponosił odpowiedzialność. Na razie taką decyzję podejmuje jeden konkretny człowiek, dowódca rodzajów sił zbrojnych, i jest to pod tym względem faktycznie decyzja scentralizowana. Tak wygląda to w czasie pokoju.
0: Ale to musi tak być w czasie pokoju. Jedna osoba ponosi odpowiedzialność, tylko musimy uświadomić sobie jedno. Mniejsze zło. Nie da się w sytuacji zagrożenia wojennego podchodzić do tego, że nie będziemy strzelać, bo coś się stanie. No musimy wybrać decyzję, czy taka rakieta ma dolecieć do Łodzi, do Warszawy i uderzyć w obiekt, czy ma być zestrzelona nad wschodnią Polską, gdzieś w terenie lesistym, jeżeli spadnie, uszkodzi jakiś obiekt, państwo powinno ponieść konsekwencje i zapłacić za to. Takie zdarzenie zresztą miało miejsce we wrześniu, kiedy został uszkodzony budynek prywatny i z tego co wiem, tam prowadzone są prace, aby zrekompensować te straty, więc już mamy przykład na działanie. Tylko trzeba usankcjonować to prawo.
1: A jak na razie takich ruchów polityków nie widać, no bo prawo to nie wojskowi, a politycy zmieniają. Tak to wygląda w stanach demokratycznych, że my wybieramy naszych posłów, a oni uchwalają prawo w Sejmie, a potem to prawo realizują wojskowi. Inaczej być nie może w tym systemie i chyba nie powinno. Generał Jarosław Gromadziński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie generale.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my w tej chwili pędzimy już na serwis informacyjny.

0: Rosyjska rakieta wleciała do Polski. Dlaczego jej nie zestrzelono? Ruszyła stołeczna operacja referendalna, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego. Afrykańskie upały w Polsce. Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Wojsko nie zestrzeliło rosyjskiej rakiety, która przez 6 minut przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej, bo jest w opłakanym stanie, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
2: 6 minut. Rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 kilometry od domostw, robiąc lej 10-metrowy. Dlaczego nie zestrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że polskie wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 kilometry od domostw i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kosiniaka, Kamysza i Tuska.
0: MON potwierdził, że rakieta, która spadła w czwartek w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia, była rosyjska. Chodzi o pocisk manewrujący H-101. Na konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, dlaczego pocisk nie został zestrzelony. Odniósł się również do informacji dowództwa operacyjnego, że po kilku minutach rakieta zniknęła z radarów.
3: Myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie namacalne. Wojsko, obserwując niebo, czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnym Stawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami gęsto zabudowanymi. Nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby.
0: Z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50, czyli 4 minuty po upadku rakiety. Po kilku minutach alarm został odwołany. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński był pytany, dlaczego nie było informacji dotyczącej tego, co się dzieje od razu po alarmie.
4: Alarm został tym samą metodą odwołany alarm. Na miejscu pracowały stosowne służby, aby przedstawić kompleksową informację na temat tego, co się zdarzyło. Także my państwa na ten temat informujemy. Przejrzymy teraz procedury pod kątem ewentualnie wdrożenia drugiego środka informującego o tym, co zdarzyło się po zarządzeniu alarmu syrenowego. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy.
0: W rządowym poradniku bezpieczeństwa napisane jest, tu cytat, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. To nie jest inicjatywa partyjna. Ma łączyć środowiska od prawa do lewa, mówił inicjator zbiórki Maciej Wilk.
5: Łączy nas jedno, łączy nas chęć zapoczątkowania zmian w tym mieście, w Warszawie, w stolicy naszego kraju. Zmian, które są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej, sprawującej władzę w Warszawie w sposób niepodzielny. A jak wiadomo, władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. I jak mamy 20 lat takiej absolutnej władzy, to się to później kończy Dawidem Kasprzykiem na nomen omen sorze w Szpitalu Południowym.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Licencja na produkcję pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy pod znakiem zapytania. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą Financial Times. Stwierdził, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków, analizujemy to, dodał.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 36 stopni w cieniu. W Krakowie także do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 34.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
9: Blisko czy daleko?
8: Jedno i drugie.
9: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
8: To możliwe?
9: W Radiu Wnet jak najbardziej.
10: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
8: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
10: Słuchajcie Radia Wnet.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Po reklamie.
1: Autopromocja.
12: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
14: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
13: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
14: Wywiady z interesującymi ludźmi.
13: I dużo dobrej muzyki.
14: Oraz kultury polonijnej.
13: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
14: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
13: Niedziela.
14: 9 rano, czerwony dywan.
13: Zapraszają
14: Iza Smolarek
13: i Aleks Sławiński.
1: To była autopromocja.

0: dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: I trwa poranek w Radiu Wnet. Za chwilę kolejne rozmowy. Za chwilę naszym gościem będzie dr Sławomir Dębski, ale też poseł na Sejm Rozwój Plus Łukasz Schreiber. Ale my najpierw przenieśmy się na konferencję posłów Prawa i Sprawiedliwości, która odbywa się w województwie lubelskim, w miejscu, gdzie miała powstać baza strzegąca polskiego nieba.
1: Leżą w szufladach, w sztabie generalnym. Do tego niech się po prostu wezmą do roboty, zamiast smacznie chrapać w momencie, kiedy nad głowami mieszkańców Lubelszczyzny latają rakiety. Niech poinformują mieszkańców, co mają zrobić. No i na koniec, nawet jeśli poinformują, no to jeszcze trzeba mieć co powiedzieć. Mija blisko 3 lata, odkąd Donald Tusk objął władzę w Polsce. Czy powstał tutaj jakiś schron? Czy nawet gdyby Polacy się dowiedzieli, nawet gdyby telewizja publiczna, czy rząd wydał jakikolwiek komunikat, to czy Polacy mieliby co zrobić? No bo jaki komunikat mógłby zostać wydany? Schowajcie się w miejscu schronienia. Tylko gdzie jest to miejsce schronienia, jeśli przez 3 lata żadne takie miejsce na Lubelszczyźnie nie powstało? Więc niech ten zły rząd albo się w końcu weźmie do roboty, albo po prostu może lepiej odejdzie. Skoro kapituluje w każdej sprawie, która jest ważna dla Polaków, no to niech skapituluje również od rządzenia i da nam wszystkim święty spokój, bo to jest kwestia fundamentalna dla naszego bezpieczeństwa, którą tutaj, na Lubelszczyźnie, odczuwamy w sposób szczególny za każdym razem, gdy wyją syreny, za każdym razem, gdy przy naszej granicy latają rakiety, drony i gdy uderzają również w polską ziemię.
2: Pan starosta, bardzo proszę.
3: Szanowni Państwo, podejmując decyzję o przekazaniu terenów pod lokalizację tutaj jednostek wojskowych, które miały powstać na tym terenie, mieliśmy na uwadze to, żeby było bezpiecznie zarówno w powiecie ryckim, w regionie, w Lublinie, jak i w tym obszarze Polski, który byłby chroniony przez te jednostki, które miały tutaj powstać. Jak moi przedmówcy powiedzieli, od kilku lat po prostu tu się nic nie dzieje. A jestem święcie przekonany, że gdyby był kontynuowany ten, powiedzmy, program, który zainicjował pan minister, te jednostki dzisiaj by tutaj były. My dzisiaj się musimy tłumaczyć przed mieszkańcami, dlaczego, powiedzmy, na tych jednostkach, na tych terenach jest, powiedzmy, OSET, a są te tabliczki, teren wojskowy i nic nie ma. W końcu chcielibyśmy usłyszeć od tego rządu jakąś informację, co, kiedy i co tutaj powstanie, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczni i żeby nie było tak, że te tereny zostały przekazane i leżą ugorem, tak jak do tej pory. Tak jak moi też przedmówcy powiedzieli wcześniej, bezpieczeństwo jest rzeczą najważniejszą. To, co się wydarzyło dzisiejszej nocy, jest naprawdę złym sygnałem do tego, że nie mamy, powiedzmy, chyba dobrze zorganizowanych struktur takich, które by informowały społeczeństwo o tym, co ma robić w sytuacji takiej, jak się zadziała. Także ja apeluję jako starosta powiatu ryckiego, który i w imieniu samorządowców, którzy przekazywali te tereny do rządu, żeby podjął jak najszybsze decyzje odnośnie zagospodarowania tych terenów i żeby powstały tutaj jednostki wojskowe, które będą chronić przede wszystkim mieszkańców naszego regionu, jak i tej części kraju. Dziękuję bardzo.
2: Pani poseł Filipek Sobczak.
4: Drodzy Państwo, jednostka wojskowa w Sobieszynie miała stać na straży bezpieczeństwa Polskiej Wschodniej, Polski Wschodniej, przede wszystkim bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej na Lubelszczyźnie, ale całej Polski również. Ta jednostka, jak widzimy, nie powstała. Mamy za sobą puste pole. A niestety mieszkamy na terenie Polski, która jest narażona na różnego rodzaju sytuacje. Chociażby ta sytuacja z przedwczoraj, która, myślę, że każdy z nas wobec tej sytuacji pozostaje krytyczny i krytykuje działania obecnego rządu. Ten rząd nie robi nic w tej sprawie, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Drodzy Państwo, dostajemy alerty RCB, żeby zebrać z balkonu ubrania, bo będzie burza. Dostajemy informacje o tym, że będzie wysoka temperatura, a nie dostaliśmy informacji jako mieszkańcy Lubelszczyzny o tym, że za chwilę będzie zagrożenie albo jest zagrożenie i co mamy robić. Ministerstwo pod kierownictwem pana Kierwińskiego wystosowało do nas wszystkich, drodzy Państwo, poradnik bezpieczeństwa. I co nam po tym poradniku? Tak jak powiedział pan poseł Moskal, nie mamy gdzie się schronić. Nie mamy informacji o tym. Nie dostaliśmy informacji jako mieszkańcy Lubelszczyzny o tym, że jest jakiekolwiek zagrożenie. Oczywiście słyszeliśmy wycie syren, ale co dalej? Więc poradnik bezpieczeństwa, panie ministrze Kierwiński, niestety nie wystarcza. Polacy muszą mieć informacje, jasne informacje. Jasną informację w danej sytuacji, w sytuacji zagrożenia, że coś się dzieje. I syreny to za mało. Alert, który powinniśmy dostać przez telefon, SMS-y, informacje w telewizji publicznej w likwidacji niestety, również powinny być przekazane mieszkańcom województwa lubelskiego. Chcemy w Polsce czuć się bezpiecznie. Mówiliście Państwo podczas kampanii wyborczej, jak ważne jest bezpieczeństwo. Ale to były puste słowa. Dla nas bezpieczeństwo Polaków faktycznie stanowi priorytet. Dla Państwa, ja już nie wiem, co jest ważne, ale na pewno nie to, aby zadbać o spokój, bezpieczeństwo Polaków.
0: O czym na konferencji prasowej mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, a my wracamy do Poranka Wnet. Jest godzina 8:22.
5: Byliśmy umówieni na rozmowę.
6: Zapraszam na Wywiad Wnet.
7: Wywiad Wnet.
0: A w naszym studiu polityk, Prawo i Sprawiedliwość kiedyś, a od kilkudziesięciu godzin Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący nowo upieczonego klubu w polskim Sejmie. O takiej właśnie nazwie. Dzień dobry.
8: Kłaniam się Państwu.
0: Poseł, po którym zdaje się, nie wiem czy po jedynym, ale na pewno wiemy, że po którym żal Jarosław Kaczyński, że już nie jest w PiS-ie.
8: To bardzo miłe słowa pana premiera.
0: Kanału, tak, pewnie pan je już tak, widział, oglądał.
8: Tak, tak, no tylko wie pan, no, jakby ten żal, jeżeli tak można powiedzieć, jest obopólny.
0: Pan też, no to skoro Jarosław Kaczyński żałuje, pan poseł żałuje, to dlaczego nie jest pan w Prawie i Sprawiedliwości, skoro ten żal jest tak powszechny po tym rozstaniu?
8: No dlatego, że podjęta została decyzja o wyrzuceniu nas z Prawa i Sprawiedliwości. Już chyba nie ma sensu w to
0: historia
8: wchodzić,
0: jest tak,
8: bo to już wszyscy to słyszeliśmy.
0: Tak jest.
8: Ja mam wrażenie, że to już tak jak, nie wiem, jak w sprawie aborcji, no to każdy prawicowy wyborca ma już wyrobione zdanie. Jeden uważa tak, drugi inaczej. No już jakby ja wiem, jak to wyglądało, wiem, jak do końca starałem się o to, żeby doprowadzić do porozumienia na tyle, na ile mogłem na to wpłynąć. Też być może ten wpływ nie był jakiś oszałamiający na ten rozwój zdarzeń. Cóż, no bardzo żałuję. To dla mnie, wie pan, no, 20 lat spędziłem w Prawie i Sprawiedliwości. Z panem premierem także miałem możliwość, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim współpracować. No i ja na pewno nie będę chodził po mediach, i to pan widzi, i nie robię tego, liberalno-lewicowych po to, żeby atakować pana premiera, czy nie wiem, żeby obrażać, żeby insynuować, czy żeby w taki sposób zdobywać poklask albo popularność dla kogokolwiek. Także no, to jest jakby bez zmian.
0: Czym pana przekonał Mateusz Morawiecki, żeby jednak pójść z nowym projektem politycznym?
8: Znaczy tak, myśmy nigdy nie zakładali, że to ma być nowy projekt polityczny. Wie pan, gdyby Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, nie przyszedł i powiedział, no słuchaj, chcemy stworzyć tutaj partię, czy dołączysz do nas, no to myślę, że tak moja, jak i wielu osób, decyzja była inna. My zapisaliśmy się do stowarzyszenia, zapisaliśmy się do niego właśnie wierząc w to, że zapobiegniemy wypchnięciu pana premiera z Prawa i Sprawiedliwości, bo oto pewna grupka osób od kilku lat zabiegała. No, teraz to przybrało taki dość intensywny wymiar. No a później ten rozwój wydarzeń, to już wszyscy obserwowaliśmy. A z panem premierem miałem też ten zaszczyt przez 5 lat współpracować w kancelarii premiera. Wiem, jak gigantyczną pracę wykonał. Wiem, jak wiele dla Polski zrobił. I to jest uczciwa, szczera odpowiedź na pana pytanie.
0: Prawo i Sprawiedliwość to przeszłość, Rozwój Plus to przyszłość?
8: Wie pan, no, Prawo i Sprawiedliwość dalej jest na scenie politycznej. Przecież tu nikt nie twierdzi, że jest inaczej. takie stwierdzenia. Był taki polityk, który ogłaszał koniec Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście lat temu w swojej książce. Nie ma co jakby tak robić. Jak mówię, ja się nie koncentruję, ani koledzy teraz, na zwalczaniu czy na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, bo przeciwnik jest zupełnie w innym miejscu. Naszym przeciwnikiem są przede wszystkim problemy i wyzwania, przed którymi stoi Polska, a politycznym przeciwnikiem jest Donald Tusk.
0: Dzisiaj będzie ten słynny grill, od którego trochę wszystko się, nie wiem, się zaczęło, ale stało się tą medialną przyczynkiem do rozejścia się. Co sobie obiecujecie po tej imprezie? To laboratorium idei bardzo ładnie brzmi.
8: Dobrze pan, no bo właśnie taki jest tego cel. No nie tylko takie ideowe, można powiedzieć, wystąpienie, które będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki. Zapraszam wszystkich do słuchania koło godziny 16. Ale także na przykład przedstawiamy dwa duże, ważne projekty. Jeden o demografii, drugi o migracji. Pomysły na poprawę sytuacji w tych super ważnych tematach. To nie jest tak, że to są sprawy zamknięte. Też chcemy tutaj trochę inaczej działać niż do tego zazwyczaj nas przyzwyczaiły przez lata partie inne. To znaczy my przede wszystkim, przedstawiając to dzisiaj, chcemy dać w jakimś sensie do konsultacji te projekty. No, mamy do wyborów ponad rok czasu. Chcemy o tym porozmawiać z Polakami. Twierdzimy, że nie ma tam rzeczy, że wszystko zostanie tak, jak jest. No właśnie po to będziemy dyskutować. Są zaproszeni ciekawi goście, no ale oprócz tego także inne ciekawe dyskusje o ważnych sprawach dla Polski.
0: Pokażę coś naprawdę świeżego, bo patrzę na 10 filarów, czyli opublikowany program 3 dni temu. W tych 10 filarach dekalogu...
8: To nie jest program, no, tak bym do tego,
0: jakby
8: tak bym do tego nie podchodził.
0: Jakbym już gdzieś słyszał.
8: Okej, no to zobaczy pan dzisiaj, no, w tym sensie zupełnie nowe rzeczy, że zupełnie nowe pomysły rozwiązań, które padną przy tych dwóch raportach. Proszę zobaczyć, że nikt nie przedstawił dotąd żadnego kompleksowego programu i pomysłu na to, na podejście państwa polskiego do migracji, jak ono powinno wyglądać. Oczywiście każdy coś tam opowiada, że to idzie w złym kierunku. Natomiast kompleksowego pomysłu także rozumiem ze strachu przed utratą części elektoratu. Wielkie partie, mam wrażenie, że się boją przedstawiać. Jeżeli zaś chodzi o demografię, no to tutaj w ogóle tych pomysłów specjalnie nie ma. My przedstawimy, no myślę, że bardzo ciekawe rzeczy do dyskusji, zupełnie świeże, zupełnie nowe, tak jak pan powiedział. Oczywiście i w jednym, i w drugim raporcie też się pewnie znajdą rzeczy gdzieś już, które czasem pojedyncze wybrzmiały, no, bo to chodzi o przedstawienie dobrych rozwiązań. To nie jest przecież powieść,
0: i
8: którą
0: programu,
8: piszemy.
0: Za chwilę naszym gościem dr Sławomir Dębski, to będziemy o bezpieczeństwie i polityce zagranicznej rozmawiać, ale też pana posła chciałem po tych wydarzeniach z minionej nocy zapytać. Pan zarządzał legislacją rządu. Dzisiaj rano generał Gromadziński powiedział, trzeba zmienić prawo. Znaczy, tak nie może być, bo my nie obronimy naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli nie zmieni się prawo. Rząd do tej pory nic z tym nie zrobił. Są procedurą chociażby neutralizacji obiektów nad polskim niebem.
8: No więc właśnie, znaczy tak, no, my uważamy tak, o ile wojsko tutaj zachowało się tak, jak trzeba, tak jakbyśmy tego oczekiwali, o tyle zawiodła cywilna kontrola, cały aparat państwa. Co do zmian legislacyjnych, ja przypomnę, nie chcę skłamać, ale już od 10 miesięcy leży w Sejmie projekt, tak, 10 miesięcy, projekt ustawy bezpłatny i zweryfikowany technicznie projekt wdrożenia systemu mAlert w mObywatelu. Janusz Cieszyński był autorem tego rozwiązania. No i proszę zobaczyć, że kompletnie nic się z tym nie dzieje, ale okej, ktoś powie, no nie, miałby lepsze pomysły. Świetnie, tylko że nie ma żadnych pomysłów rząd. No, słyszymy takich na prędce składanych różnego rodzaju deklaracjach. Więc to pokazuje moim zdaniem cały czas i ten brak refleksji także chyba po stronie rządzących nam wszystkim, taki kompletny brak poważnego traktowania Polaków w tej sprawie.
0: Jeżeli chodzi o reakcję rządu, ale też o krytykę, jak to dalej będzie wyglądać?
8: I dlatego też dzisiaj, to też mogę Państwu zdradzić, no gdzieś właśnie w tym momencie nasi posłowie na czele z posłem, byłym ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenk zaczynają kontrolę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. No, po to, by też podzielić się z Polakami tymi informacjami. No, no nie jest tak, że za każdym razem można nie wyciągać żadnych wniosków z kolejnych wydarzeń i mamy, no, nie wiem, na co w tym momencie czekać.
0: No to panie pośle, na koniec odrobina polityki. W Sejmie PiS chce, żeby pan minister Ociepa został wicemarszałkiem Sejmu. To dobra decyzja? Zagłosujecie za, czy nie?
8: Wie pan, no, dobra, myślę w tym sensie, że jakby 3 lata prawie staraliśmy się też, pewnie część z nas przynajmniej, przekonywać, że jednak warto w tym momencie wystawić
0: kogoś innego niż Elżbietę Witek.
8: No, jedna sprawa to jest zupełnie skrajnie bym powiedział nieuczciwe podejście ze strony Platformy Obywatelskiej, prawda? A z drugiej strony, że trzeba wykorzystywać no maksimum jakby tych możliwości, które są, a one i tak są dla opozycji dość mocno ograniczone. Więc jest kandydatura pana Marcina Ociepy. Jakby z życzliwością się temu przyglądamy. Zobaczymy. No, no, prawdopodobnie tak powiedział Mateusz Morawiecki, już pan premier. Natomiast no, jakaś decyzja, a podejmujemy tę decyzję także i zgodnie z regulaminem w sposób demokratyczny, będzie przed naszym klubem, no, ale to dopiero i tak jest wydarzenie, które najszybciej się odbędzie we wrześniu.
0: To prawda, bo to zapowiedział marszałek Czarzasty. Tak,
8: dzisiaj za to będziemy głosować nad odwołaniem pani wicemarszałek Wielichowskiej. No i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, jaką decyzję podjęliśmy.
0: To ostatnie pytanie, zanim pan dr Sławomir Dębski. A jeżeli by PiS-owi nie przegłosowano pana Marcina Ociepy, weźmiecie ten stolec, czy powiecie nie, my nie chcemy, bo większy jest PiS? Nie,
8: to wie pan, zobaczymy, co będzie. Jakby nie chciałbym tworzyć tutaj takich alternatywnych scenariuszy. Tak czy inaczej, wie pan, patrząc na to, ja uważam, że i Prawu i Sprawiedliwości, i Rozwojowi Plus się należy stanowisko wicemarszałka. Przecież podzielone kluby, bo gdyby była taka zasada, że tylko kluby, które jakby same startowały w wyborach.
0: Wchodzą z listy,
8: ale przecież od początku złamano tą zasadę, bo klub trzeciej drogi podzielono na 2 na samym starcie i obydwa te członki, czyli zarówno PSL, jak i Polska 2050 dostały wicemarszałka, prawda? Teraz już są podzielone na 3 i też w takim systemie prawie, że funkcjonują. Także to jest dla nas sprawa oczywista. Stosunek w prezydium Sejmu 5-1 na stronę koalicji rządzącej no jest co najmniej nieprzyzwoity. Przypominam, że kiedy Zjednoczona Prawica rządziła, ten stosunek wynosił
0: 3.
8: Tak, albo 4-3. Nie, 3-3. Wynosił 3-3.
0: No, po głos otrzymujący
8: miał marszałek. 5-1. Nie?
0: No. To prawda. To tak wygląda, się, to jest swoista demokracja. Naszym gościem był Łukasz Schreiber, Porozumienie Plus, który jest partią...
8: Nie Porozumienie Plus. Rozwój Plus.
0: Właśnie.
8: Nie jest partią, jest stowarzyszeniem, jest klubem parlamentarnym.
0: Konserwatywnym, centrowym...
8: No myślę, że jest, jesteśmy takim znacznie szerszym niż ruchem, niż w takie ramy, w które próbuje nas pan ubrać, wykraczającym także poza dotychczasowe podziały, ale zachęcam do wysłuchania pana premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj i to myślę, że też może być odpowiedź na to pytanie, panie redaktorze.
0: A Porozumienie Plus to była moja drobna złośliwość w nawiązaniu do partii Jarosławia.
8: Ja rozumiem, ale jakby no nie mamy z tym wiele wspólnego, ani z takim systemem działania, ani jednak z jakimś kursem ideowym.
0: No, Łukasz Schreiber, Rozwój Plus, dziękuję bardzo. Za rozmowę zawitę w studio. Tak jak powiedziałem, my płynnie przechodzimy do rozmowy z osobą, która to nie jest celowe, to się tak samo ułożyło, z osobą, która będzie na grillu. Dr Sławomir Dębski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, a nie słyszymy się. Widzimy, że mamy wyciszony mikrofon.
9: Tak jest. Może się teraz uda.
0: Teraz dzień dobry, się słyszymy głośno i wyraźnie. Było trochę o polityce, a my zacznijmy od spraw żywotnych dla państwa. Przy okazji wczorajszego incydentu z rakietą Donald Tusk wyraził pogląd, że najbliższe 100 dni będą kluczowe dla wojny na Ukrainie. Co to oznacza i skąd takie słowa? Chociaż ja już nie jestem taki stary, a parę kluczowych momentów w tej wojnie już przeżyłem, będąc złośliwym.
9: No trudno mi powiedzieć, co pan premier ma na myśli. Rzeczywiście tego rodzaju sformułowania, że najbliższe 3 miesiące będą kluczowe, a potem kolejne 3 miesiące następują i też są kluczowe. No, niewątpliwie dla Ukrainy zima będzie bardzo wymagającym okresem. Kto wie, być może najbardziej wymagającym to będzie najtrudniejsza zima, z jaką mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy, państwo ukraińskie będzie się musiało mierzyć. Natomiast w tej perspektywie czasowej zakreślonej przez pana premiera, no trudno mi umiejscowić cokolwiek, co by w sposób dramatyczny zmieniało sytuację, z którą mamy do czynienia.
0: To zacznijmy od tego incydentu na poważnie. Militarnie o tym rozmawialiśmy z panem generałem Gromadzińskim, a dyplomatycznie, jakiej skali to jest zdarzenie w ramach struktur NATO, w ramach Unii Europejskiej, może również potroszę, no i w ogóle w ramach dyplomacji, jak powinna nasze MSZ chociażby zareagować?
9: No tu jest wiele takich elementów. No, zacznijmy od tego, że mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską już 4. rok i ostatni podobnego rodzaju incydent zdarzył się mniej więcej rok temu, czyli we wrześniu ubiegłego roku, gdy 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Można powiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc zdarza się to stosunkowo rzadko. I więc to jest taka bym powiedział, pierwsza uwaga, która mi się nasuwa, przyglądając się i zarówno reakcji władz, jak i sił zbrojnych.
0: No, ale wiele osób wskazuje, że tu jednak
9: się do tego przyzwyczaić.
0: Była pewna różnica, bo wtedy wleciały drony nieuzbrojone, a teraz wleciała rakieta, która ewidentnie niosła ze sobą ładunek kinetyczny.
9: Tak, no ale wie pan, no, z punktu widzenia reakcji systemu nikt nie może spekulować, czy dron jest uzbrojony, czy nie. Tego nie wiadomo aż do momentu, dopóki nie spadnie, tak? Tu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której naruszył naszą przestrzeń powietrzną pocisk manewrujący, który był śledzony przez siły powietrzne Ukrainy, a następnie został przejęty, jego śledzenie zostało przejęte przez nasze siły zbrojne. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tą sferę bezpieczeństwa, jakby to powiem, wiem, że to brzmi dla obywateli, którzy się tym zawodowo nie zajmują, kontrowersyjnie, ale wojsko i proces decyzyjny opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. Zawsze się robi na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczy w momencie, w którym tego rodzaju naruszenie ma, do tego rodzaju naruszenia dochodzi w obszarze stosunkowo mało zaludnionym, a ja akurat między Zakrzówkiem, Tokarnią, Otroczem jeżdżę na rowerze stosunkowo często, więc mam świadomość, jaka, bym powiedział, tego kontekstu geograficznego dość dobrą, ten pocisk przelatywał nad obszarem stosunkowo słabo zaludnionym. Szansa na to, że komuś zrobi krzywdę, była po prostu stosunkowo niewielka. Stosunkowo, tak jak mówię, to jest rachunek prawdopodobieństwa. System zadziałał prawidłowo. Kilkanaście samolotów w powietrzu, i polskich, i natowskich, bo to trzeba pamiętać, że Sojusz Północnoatlantycki udzielił nam tutaj wsparcia. Były samoloty niemieckie w powietrzu, były baterie holenderskie w gotowości. Dowództwo NATO z całą pewnością również było, posiadały tą świadomość sytuacyjną. W ubiegłym roku, jeśli sobie warto go przypomnieć, ponieważ pyta pan o mechanizmy sojusznicze, w ubiegłym roku, kiedy można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z salwą rosyjskich dronów skierowanych na Polskę, operację koordynował Sakiur, czyli głównodowodzący, dowódca strategiczny NATO Sakiur, i był przygotowany na to, że jeśli doszłoby do jakiejś kontynuacji tego ataku, jeśli byłby to atak nieprzypadkowy, tylko byłby on początkiem jakiejś większej rosyjskiej operacji, siły powietrzne NATO były gotowe do reagowania i przyjścia nam z pomocą. Także wiele się mówi o tym, że Amerykanie są niewiarygodni, że sojusz nie działa. No, póki co 4 lata wojny i ten sojusz działa całkiem dobrze. Pytał pan, co powinniśmy zrobić. No, my nie mamy do czynienia z państwem przyjaznym wobec Polski, ja mówię o Rosji, tak? Nie mamy do czynienia z państwem, które przez przypadek zgubiło jakieś środki napadu powietrznego, które wleciały w naszą terytorium. No mamy do czynienia z państwem, które prowadzi agresywną, imperialistyczną wojnę przeciwko naszemu sąsiadowi. No, nie powinniśmy zbyt wiele od nich oczekiwać. To, co się oczywiście wydarzy, jestem przekonany, że się wydarzy, to skierujemy prawdopodobnie kolejną notę protestacyjną do Rosjan. No, wydalić dyplomatów już żeśmy ich powydali, w zasadzie wszystkich, których można było wydalić. Jeszcze oczywiście jest ten margines decyzji polityczno-dyplomatycznych, które można byłoby podjąć, ale warto sobie zostawić ten margines, czyli coś w arsenale, nie wystrzelać się ze wszystkich potencjalnych narzędzi, no ponieważ, tak jak powiedziałem, z Rosją mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia i może się wydarzyć sytuacja w przyszłości, która będzie wymagała jakiejś naszej reakcji o większej skali politycznej i dyplomatycznej, i już nie będziemy mieli tego instrumentu.
0: Czyli jak rozumiem, dyplomatycznie, nie wiem, wydalenie ambasadora, no bo chyba to jeszcze nam zostało w arsenale, to jakby nie ta ranga, nie ta skala, nie ma takiej potrzeby.
9: Ja bym powiedział, że jeszcze nie, o tak bym powiedział. To nigdy nie powinniśmy tego wykluczać, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli użyjemy jakiegoś instrumentu takiego zero-jedynkowego, tak, czyli coś zrobimy, to już nie będziemy mieli tego narzędzia w przyszłości, a to może zachęcać Rosję do kolejnych tego rodzaju działań, prowokacji, a to oznacza oczywiście ryzyko dla naszych obywateli. Więc znowu, także w dyplomacji, także w polityce zagranicznej musimy się kierować Ja rozumiem, że to jest trudne do zrozumienia, ale pewnym rachunkiem prawdopodobieństwa, tak? Może być gorzej. O, a z Rosją powinniśmy przyjąć, zawsze wychodzić z założenia, że może być gorzej. I może się pojawić moment, taka sytuacja, w której rzeczywiście będziemy musieli użyć najbardziej radykalnych środków politycznych.
0: Rzeczywiście tak trzeba też kalkulować. A co do Ukrainy, bo ten incydent no, także w jakiś sposób może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie. Rządzący mówią, no to jest przykład, że warto z Ukrainą współpracować. Rzeczywiście było ostrzeżenie ze strony ukraińskiej, że lecą te pociski. Ukraiński myśliwiec spróbował akurat tą rakietę zestrzelić. To się nie wydarzyło, ona poleciała dalej. No i deklaracja premiera, że to jest dobry przykład pokazujący, że powinniśmy przekazywać jeszcze więcej sprzętu, że także systemów Patriot i rakiet do tych systemów powinniśmy, szczególnie rakiet, powinniśmy przekazywać, bo to najlepiej zabezpieczy Polskę. Co ten incydent mówi o relacjach polsko-ukraińskich?
9: Znaczy, myślę, że ta współpraca wojskowa przebiega stosunkowo dobrze. Po pierwsze, rzeczywiście jest ta wymiana informacji. Jest też ta świadomość, istnieje ta świadomość, że po naszej wschodniej stronie granicy toczy się wojna, tak? Czyli panuje, istnieje inny porządek prawny. To była taka sytuacja ważna. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że obie strony traktowały własną przestrzeń powietrzną z szacunkiem, tak? I zdawały sobie sprawę z ryzyka podjęcia działań Ukraińcy po stronie polskiej, tak? Bo ten ukraiński myśliwiec zawraca, aby nie naruszyć polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast polska para dyżurna, czy też polski myśliwiec F-16 ma świadomość, że podjęcie działań w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie niesie ryzyko błędu, że nie zestrzelimy rosyjskiej rakiety, a ukraiński myśliwiec. Więc myślę, że to można powiedzieć, że taka zafunkcjonowała bardzo pragmatyczna, bardzo, bardzo pragmatyczna i bardzo taka dla wojskowych zrozumiała, w pewnym sensie współpraca w działaniu, tak? My staramy się nie wyrządzić sobie wzajemnie szkód w sytuacji, która została sprowokowana i wywołana przez agresora, tak? Już rosyjskie tam boty próbują narzucić taką narrację, że to ukraińska rakieta leciała, że to Ukraińcy do Polski strzelali, że to Ukraińcy naruszyli jakieś procedury. To pokazuje, ten incydent i to, jak rosyjska propaganda reaguje, to pokazuje, jaka jest intencja strony rosyjskiej. Tak? Intencja strony rosyjskiej jest wbicie klina między walczącą o obronę swojej wolności i niepodległości Ukrainy, a Polskę, czyli państwo, które zapewnia Ukrainie głębię strategiczną. Zarówno można powiedzieć w tym obszarze politycznym, logistycznym, ale także z tym, co dzisiaj mieliśmy do czynienia. No, niewątpliwie wspieramy Ukrainę w zwalczaniu tych rosyjskich napaści. I teraz pan pyta o te kolejne dostawy. No to jest oczywiście decyzja z jednej strony polityczna, czyli ona musi być podyktowana świadomością taką, że Rosja ściera rosyjski potencjał, który jest dla Polski groźny. Tak? Jest w naszym interesie, aby strona ukraińska dysponowała potencjalnie największym możliwym zasobem środków do zwalczania tego rodzaju rakiet, które jedna przeleciała przez granicę i naruszyła polską przestrzeń powietrzną, stworzyła ryzyko dla polskich obywateli. Najlepiej by było, aby Ukraina dysponowała wystarczającymi narzędziami do tego, aby takie incydenty się nie wydarzały, to znaczy po prostu, żeby likwidowała to zagrożenie na swoim terytorium. I myślę, że to jest tego rodzaju logika. Tu kłopot pewien polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, jak strona ukraińska będzie używać dostarczonych przez nas narzędzi w swojej obronie. No, oni się kierują, to jest tak, niecałe terytorium Ukrainy jest objęte działaniami zestawów przeciwlotniczych, czy też operacjami ukraińskiego lotnictwa. Oni muszą podejmować decyzje w warunkach wojennych o pewnych priorytetach. Warto się temu przyglądać, bo tak wygląda rzeczywistość wojenna. To nie jest tak, że cała Ukraina jest obudowana schronami. To nie jest tak, że cała Ukraina jest objęta parasolem przeciwrakietowym czy środkami przeciwlotniczymi. To zawsze jest działanie na statystyce, na rachunku prawdopodobieństwa. No i jak to w strategii bywa, ustalaniu hierarchii priorytetów, tak? Pewne obszary, pewne cele potencjalnego rosyjskiego ataku muszą być przez nas chronione w sposób większy, inne muszą zostać, brzydko powiem, odpuszczone, tak? Innych nie bronimy, ponieważ ryzyko, że zostaną zaatakowane, jest bardzo duże, albo też potencjalny koszt straty rosyjskiego ataku są ograniczone.
0: Z jednej strony mamy tą współpracę wojskową, ale mamy też tą warstwę polityczną. Historia z koalicją antybalistyczną pokazuje, jak Polska może znaleźć się na aucie wstrzymywana przez tandem, przede wszystkim tandem Kijów-Berlin. Potem rozmowy po powrocie Władimira Zełenskiego z USA w Lublinie. Też to jest ciekawa formuła, nie wiem, czy pan doktor mógłby to wyjaśnić jaki to jest sygnał w języku dyplomacji tego typu, jakieś konsultacje nie w stolicy, więc trochę robocze, nawet bardzo robocze i to po prostu ze Stanów, to wszystko okraszone, no to już przywykliśmy do nieprzewidywalności pewnie Donalda Trumpa, ale wywiadem dla amerykańskiej prasy, gdzie Donald Trump trochę się cofa, robi krok wstecz, jeżeli chodzi o kwestie przekazywania technologii czy licencji produkcji interceptorów do systemów Patriot dla Ukrainy. To wszystko wygląda tak, jakby te relacje po tej erupcji związanej z decyzją Zełenskiego ucierały się na nowo.
9: No wiele pytań.
0: Przepraszam, to błąd dziennikarski, ale rzeczywiście sprawa jest złożona.
9: Tak, znaczy może po kolei. Co do zasady, ja zawsze uważałem, że prezydent Zełenski podróżujący przez polskie terytorium gdzieś za granicę powinien być spotykany, o tak to ujmie, powinien być spotykany przez przedstawiciela państwa polskiego i powinny się toczyć rozmowy, czy to z prezydentem, czy z premierem, czy ministrem spraw zagranicznych, który też jest wicepremierem. Więc co do zasady uważam, że to powinien być standard, tak? I taki debriefing, jak to się mówi, czyli no, podzielenie się uwagami powinno być no, w pewnym sensie minimalnym

0: kontaktów nie ma, tak? Tak jak powiedziałem, no, nie jest to sprawa nowa, jest to problem od 4 lat. Ze swojej strony muszę powiedzieć, jeszcze jako dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych sygnalizowałem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i dobrze by było ten standard komunikacji ustanowić na innym poziomie. To po pierwsze. Więc dobrze, że się, dobrze, że się spotkał.
1: Ale tego wyrazem może oczywiście właśnie jest ten Lublin, że teraz Polska sama będzie oczekiwać od strony ukraińskiej, że za każdym razem, czy prawie każdym razem, kiedy delegacja oficjalna na wysokim szczeblu gdzieś jedzie po terytorium Polski, to jest to taka rozmowa albo wcześniej dyplomatyczna, że to nie jest tak, że Polska jest taka flyover country?
0: O właśnie. Więc ja bym bardzo chciał usłyszeć od przedstawicieli rządu, że oto wprowadzamy nowy standard naszych wzajemnych kontaktów politycznych i od tej pory za każdym razem, jeśli będzie tylko taka możliwość, bo ja sobie zdaję sprawę, że również kalendarze naszych przedstawicieli mogą na to czasami nie pozwalać, ale co do zasady taka reguła powinna zostać wprowadzona, że no, jeśli pan prezydent Zełenski podróżuje gdzieś przez terytorium Polski, spotyka się z prezydentem albo premierem, ewentualnie wicepremierami i nawet na kurtuazyjną półgodzinną kawę, ale taki sygnał, że jednak podróżuje przez polskie terytorium i właśnie taka kurtuazja polityczna wymaga kontaktu na wysokim szczeblu politycznym, powinna zostać prowadzona. Chciałbym to usłyszeć od przedstawicieli polskiego rządu, że będą do tego dążyć. To po pierwsze. Co do kolejnych rzeczy, no niewątpliwie ja mam takie wrażenie, że to doświadczenie wojny z Iranem wpłynęło trochę na sposób myślenia Donalda Trumpa o Ukrainie i walce, którą prowadzą. Gdzieś w którymś programie sformułowałem taką hipotezę, że Amerykanie próbowali skłonić także stronę rosyjską do tego, aby im pomogła w sprawie Iranu. I mam wrażenie, zorientowali się, że działa tutaj już rosyjsko-irański sojusz bardzo ścisły. Do tego można było prawdopodobnie dorzucić jeszcze Chiny. To nie są państwa, które życzą Ameryce dobrze, tak? To są państwa, które współpracują ze sobą po to, aby tą Stany Zjednoczone osłabić. I teraz z tej perspektywy nagle się okazuje, że ta Ukraina nawet dla Donalda Trumpa staje się funkcjonalnym sojusznikiem, tak? Z jednej strony wyczerpuje także irańskie zasoby środków napadu, które mogą być użyte albo przeciwko amerykańskim żołnierzom, albo przeciwko amerykańskim sojusznikom w Zatoce. Uniemożliwia Rosji udzielanie Iranowi wsparcia, a myślę, że Amerykanie się już zorientowali, że po czyjej stronie Rosjanie trzymają kciuki w tej konfrontacji. Więc te czynniki prawdopodobnie zmieniły trochę nastawienie Donalda Trumpa do samej Ukrainy, do Zełenskiego. No i to prawdopodobnie oznacza, czyli wiemy na pewno, że ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę, z jednej strony energetyczną, z drugiej strony logistyczną, bo to te cele się ostatnio zmieniają ukraińskie, są w pewnym sensie realizowane dzięki amerykańskiemu wsparciu. Więc tak zwany pomoc w naprowadzaniu ukraińskich środków napadu powietrznego na rosyjskie cele jest zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Francję udzielana. No i to nie jest przypadkowa rzecz. To oznacza, że ta decyzja Donalda Trumpa o wsparciu Ukrainy została podjęta już wcześniej. Dzisiaj mamy po prostu kolejny krok w tę stronę. Trump mówi, że jest gotowy do zwiększenia amerykańskiego zaangażowania, jeśli chodzi o udzielanie pomocy wojskowej. Jest gotowy do podzielenia się z Ukrainą technologiami. Jest gotowy do współpracy w tym w tym obszarze. I tutaj pan pytał również o nasz ten udział w tej koalicji antybalistycznej.

0: Ja znowu dość, jakby to powiedzieć, chłodno podchodzę do tego szumu, tej wrzawy, która się wokół tego podniosła. Ja bym powiedział tym wszystkim członkom tego nowego formatu good luck. Współpracujcie sobie, działajcie, budujcie. Natomiast my powinniśmy skoncentrować się na własnym systemie obrony powietrznej. Od wielu lat go budujemy, kształtujemy i to będzie jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwrakietowej, przeciwpowietrznej w Europie. Dobrze, żebyśmy tutaj nie dopuścili do żadnych opóźnień.
1: To już puentując naszą rozmowę, bo to trochę rozmowa, no wydarzenie gonią wydarzenie, ale powiedzmy, że puentująca przed wrześniem pewien moment w polityce zagranicznej. Te relacje, które wybuchły kilka tygodni temu między Polską a Ukrainą, decyzja prezydenta Nawrockiego, to wszystko wpłynęło na, że spokornie to jest złe słowo, na urealnienie, może lepsze słowo, relacji polsko-ukraińskich, na to, że Kijów przy tej twardej postawie i także reakcji prezydenta dużej części klasy politycznej zrozumiał, że musi inaczej działać wobec Polski, że musi się z Polską bardziej liczyć?
0: Nie sądzę. Znaczy nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków. Trzeba mieć świadomość, że tak, po pierwsze prezydent Zełenski popełnił błąd, z czego sobie może zdawać sprawę. Myślę, że nie doszacował polskiej reakcji i konsekwencji tych swoich działań obliczonych, które były obliczone na rynek wewnętrzny, tak? Moim zdaniem on nie budził się dotychczas codziennie z myślą o tym, co zrobić z Polską, jak te relacje z Polską ukształtować. Wydawało mu się, że dość tanim kosztem zaskarbi sobie sympatię środowisk wojskowych, weteranów, że po prostu stanie się między nimi popularny. Dlaczego tak mógł sądzić, to jest inny temat, nie mamy czasu w tej chwili tego wyjaśnić, ale niewątpliwie Polska została potraktowana instrumentalnie. Wydaje mi się z tych reakcji, obserwując ukraińskie media, że nie doszacował ryzyka związanego z tego rodzaju działaniami i teraz próbuje jakoś sprawę naprawiać. Moim zdaniem oczywiście mleko się już wylało, więc to nie jest tak, że uda się te relacje przywrócić do poziomu sprzed tej głupiej decyzji o nadaniu nazwy wyróżniającej jednej z ukraińskich jednostek bohaterów UPA. No ale to jest tak, zarówno Ukraina Polski potrzebuje bardziej, zdecydowanie bardziej niż odwrotnie, chociaż Ukraińcom się czasami wydaje, że to jest, ta relacja asymetryczna wygląda zupełnie inaczej. Natomiast niewątpliwie jest tak, że to nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie zorientowali się, że dość stosunkowo łatwo jest rozbujać atmosferę w Polsce i podgrzać atmosferę politycznego konfliktu, trochę nas rozgrywać między sobą. To mnie trochę niepokoi, szczerze powiedziawszy. Dlatego mówię, że przyglądają się tej sytuacji nie tylko Ukraińcy siłą rzeczy, którzy są sprawcami tych kłopotów we wzajemnych relacjach, ale także inni aktorzy, jak właśnie Rosjanie, ale ja bym powiedział też, być może również niektórzy nasi sojusznicy. Znaczy sytuacja, w której pole manewru polskich władz zostaje radykalnie ograniczone ze względu na wybuch społecznych emocji i presja, która wokół tego powstaje, no jest niestety, ja gdybym się temu przyglądał z zewnątrz, również traktowałbym to instruktażowo.
1: Jako możliwość uderzenia w polskie państwo, albo inaczej, ograniczenia manewru polskich władz.
0: Dokładnie tak.
1: No, to Sławomir Dębski był naszym gościem. Książka, o której znowu nie porozmawialiśmy, ale to kiedyś nastąpi, czyli o polskiej strategii, wspólna książka pana doktora z generałem Rejmundem Andrzejczakiem. No i oczywiście w internecie kanał Zero, program Ground Zero.
0: Jak pan redaktor przeczyta, to wtedy się umówimy na rozmowę.
1: Trafił pan doktor na koniec. To prawda, strzał był celny, ale cóż, tak to jest, jak ma się doświadczenie z wykładania na uniwersytecie, to widać, kto jakie ma intencje czasami. Doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Miłego
1: dnia. Poranek w net. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Dzisiaj słynny grill u Morawieckiego, czyli konferencja rozwoju plus. Rosyjska rakieta wleciała do Polski, dlaczego jej nie zestrzelono? Ruszyła stołeczna operacja referendalna, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Trzaskowskiego.
1: Wiadomości wnet.
0: O 10.30 rozpocznie się konferencja Rozwój Plus Wy, czyli tak zwany grill u Morawieckiego. W jej ramach odbędą się debaty z politykami i ekspertami. Zostaną przedstawione nowe pomysły, mówił w poranku Radia Wnet Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus.
2: Nie tylko ideowe, można powiedzieć, wystąpienie, które będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki. Zapraszam wszystkich do słuchania koło godziny 16, ale także na przykład przedstawiamy dwa duże, ważne projekty. Jeden o demografii, drugi o migracji. Przedstawiając to dzisiaj, chcemy dać w jakimś sensie do konsultacji te projekty. No, mamy do wyborów ponad rok czasu, chcemy o tym porozmawiać z Polakami.
0: Stowarzyszenie Rozwój Plus poinformowało, że na czas dzisiejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. To nie jest inicjatywa partyjna. Ma łączyć środowiska od prawa do lewa, mówił inicjator zbiórki Maciej Wilk.
3: Łączy nas jedno. Łączy nas chęć zapoczątkowania zmian w tym mieście, w Warszawie, w stolicy naszego kraju. Zmian, które są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej, sprawującej władzę w Warszawie w sposób niepodzielny. A jak wiadomo, władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie. I jak mamy 20 lat takiej absolutnej władzy, to się to później kończy Dawidem Kasprzykiem na nomen omen sorze w Szpitalu Południowym.
0: Wojsko nie zestrzeliło rosyjskiej rakiety, która przez 6 minut przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej, bo jest w opłakanym stanie, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
4: 6 minut rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 km od domu, sprawiając lej 10-metrowy. Dlaczego nie zestrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że polskie wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 km od domu i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kosiniaka-Kamysza i Tuska.
0: MON potwierdził, że rakieta, która spadła w czwartek w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia, była rosyjska. Chodzi o pocisk manewrujący H-101. Na konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, dlaczego pocisk nie został zestrzelony. Odniósł się również do informacji dowództwa operacyjnego, że po kilku minutach rakieta zniknęła z radarów.
5: Myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie namacalne. Wojsko obserwując niebo czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnym Stawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami gęsto zabudowanymi. Nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby.
0: Z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3.50, czyli 4 minuty po upadku rakiety. Po kilku minutach alarm został odwołany. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński był pytany, dlaczego nie było informacji dotyczącej tego, co się dzieje od razu po alarmie.
6: Sporządzony alarm został tym samą metodą, odwołany alarm. Na miejscu pracowały stosowne służby, aby przedstawić kompleksową informację na temat tego, co się zdarzyło. Także my państwa na ten temat informujemy. Przejrzymy teraz procedury pod kątem ewentualnie wdrożenia drugiego środka informującego o tym, co zdarzyło się po zarządzeniu alarmu syrenowego. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy.
0: W rządowym poradniku bezpieczeństwa napisane jest, tu cytat, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów. Licencja na produkcję pocisków do systemu Patriot dla Ukrainy pod znakiem zapytania. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą Financial Times. Stwierdził, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. Analizujemy to, dodał.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 36 stopni w cieniu, w Krakowie także do 36, we Wrocławiu do 35, a w Białymstoku do 34.
7: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
8: Radio Wnet uszami słuchaczy.
9: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
10: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
11: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, premierka, Janko Łuk, czyli Łukianka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
12: Au, au, przestań, przestań.
13: Dotarło?
12: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
13: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: No i jesteśmy całym składem. To ostatnio się rzadko zdarza. Pan profesor Ludwik Pieńkowski, witam serdecznie.
3: Witam.
2: Wrócił pan profesor z krótkich wakacji.
3: Nieopalony.
2: Opalony, nie. Taki odmłodzony w ogóle.
3: No wybiegany.
2: Wybiegany w ogóle ze zdjęciami wiatraków w kieszeni na pewno i różnych innych urządzeń do budowy elektrowni jądrowych. Jest i też nasz korespondent, bo pan wiceprezes Zbigniew Zieliński był na wyjeździe, ale był dostępny i opowiadał o niesłychanych rzeczach. I
3: dzisiejszy
2: plan jest taki, że najpierw podejmiemy kwestię, którą musieliśmy zakończyć w sposób nagły i szybki, ponieważ wparował tutaj Patryk Jaki do studia i bardzo było miło. Oczywiście też
3: wypowiadał się sprawy, tak.
2: Na tematy kulturalne, ale o wiatrakach nic nie mówił. Natomiast pan wiceprezes podjął temat pewnych naszych zasobów naturalnych na Pomorzu.
3: Właśnie, bo to w tym przy okazji tamtej wizyty w Ojcach Kopalina Choczewa, to trafiły się też, przyszła informacja o tym, że KGHM ma budować kopalnię polihalitu w Mieroszowie, to jest niedaleko Władysławowa. I to jest taki nawóz, bardzo dobry nawóz sztuczny, który zawiera potas, siarkę, magnez i wapń, tak potrzebne naszym roślinom. I byłaby to druga kopalnia właśnie polihalitów po Wielkiej Brytanii, którą też po części KGHM buduje. W okolicach Mieroszowa znajdują się również Mechelinki w pobliżu Gdyni i tam goszczą jeszcze do tej pory redaktorki Radia Wnet, Uchaniuk i Kleszcz, które...
2: Magdalena Uchaniuk, Żyrafa Kleszcz z Małgosią.
3: Tak. I tam właśnie przeprowadziły wywiady, rozmowy na temat sytuacji Zatoki Puckiej, która jest zagrożona zalewaniem, wylewaniem solanki przy produkcji, przy budowie kolejnych magazynów gazu, które się właśnie znajdują w okolicach Mechelinki.
2: No ale mamy tam niedosyt przecież soli w tej Małtyku, to solanka to by może to zrównoważyła. No
3: tak, ale właśnie co za dużo, to niezdrowo, więc te ryby przyzwyczaiły się już tam, do nie tylko ryby, ale również zwierzęta, że to jest takie słonowodne środowisko i jak je troszeczkę zasolimy, no to może...
2: To będziemy mieli fajne, bo będziemy mieli rekiny.
4: Tak, ale wysłuchałem uważnie tych reportaży. Pewnej ważnej rzeczy się nauczyłem i chciałbym się podzielić. Mianowicie w Zatoce Puckiej jest to środowisko takie słodkowodne częściowo. Obsługuje, że tak powiem, i słodką wodę, i słoną wodę. I tam dodawanie soli oczywiście zmienia warunki ekologiczne, jakiejkolwiek soli. Natomiast no, tuż dalej wystarczy pójść w Bałtyk, no i Bałtyk cierpi na... No niedosolenie, więc może z problem da się rozwiązać pieniędzmi, czyli dłuższą rurą.
3: Tak, tam ten problem był rozważany.
2: Dłuższa rura często pomaga.
4: Dłuższa rura, tak.
3: To byłyby już kilometry, a tam jest w tej chwili bodajże 200 czy 300 metrów. Ale dlaczego tam są te
2: magazyny? Co to jest taka 200-300 metrów rura? To jest nic.
3: Tak, dlatego ona tam jest, natomiast do Bałtyku to były kilometry już. No to
4: ile tych kilometrów?
3: Około 10.
2: No to co to jest?
4: Jak mamy uratować świat?
3: Ale wróćmy jeszcze do, dlaczego w ogóle
2: ale
3: te magazyny gazu...
2: Ja sam widziałem dłuższe rury, no.
3: No tak.
2: Słowo honoru, no.
3: To
2: długie rury przez Polskę, ciągnące się kilometrami, nie widać, aż po horyzont.
3: Tak. Ja też widziałem takie gazowanie jest w kraju duże, wtedy można spotkać takie czarne rury ciągnące się po polach, które są zasypywane, ale wróćmy do Mechelinek, do tych magazynów gazu, ponieważ one są zlokalizowane około kilometra pod ziemią. To są kawerny wypłukane w pokładach soli, która tam się znajduje i tej soli jest bardzo dużo.
2: Kawerny znaczy jaskinie.
3: Takie komory, które mają wysokość około 170 metrów, więc ta warstwa soli jest naprawdę duża. I to, co mogliśmy się dowiedzieć z tych reportaży, to jest to, że te pokłady soli ciągną się od Gdańska na tej głębokości około 1000 metrów do Szczecina. Po drodze jest to właśnie
2: i później Jaroszewo. Ale jest. Tylko Szczecin,
3: tylko
2: do Niemiec właśnie, nie idą.
3: Do Niemiec to nie wiemy, ale właśnie przechodzę też jest Mieroszewo. W Mieroszewie są też sole, ale o innym troszeczkę składzie. To są te polihality cenne. Wydobycie tych polihalitów jest planowane, jeżeli za 12-14 lat dojdzie do wydobycia, 4 miliony ton, a nasze zużycie nawozów sztucznych to jest około 2 milionów, więc można by tym bardzo dobrym nawozem, który zmienia kulturę rolną. Ale wracając jeszcze na sekundkę do tych mechalinek, że to wszystko jest pokłosiem Morza Cechsztyńskiego, które wypełniało nasze niziny 250 milionów lat temu, aż po Wielką Brytanię. I stąd właśnie mamy rozmaite pokłady soli w Kłodawie, w Wieliczce, w Mogilnie, gdzie są też magazyny gazu, Solino, kopalnia, również pokłady miedzi w KGHM-ie też są związane z tym morzem. Także mamy bardzo dużo bogactwa. I jeszcze taka uwaga, że industria Śląska Grupa Przemysłowa, w której działał kiedyś pan Szczepan Ruman, również w tych Górach Świętokrzyskich wydobywała, nie, poza kruszywem, również nawozy sztuczne, troszeczkę uboższe niż te polihality, ale dla rolnictwa i dla ogrodnictwa bardzo przydatne.
2: Ale sztuczne czy prawdziwe, bo jak one są one, takie, są właśnie, prawdziwe właściwie, takie nie są takie sztuczne, nie produkowane w fabryce.
3: Naturalne to są takie, powiedzmy, no takie jakby tam krowy, tam tego pochodzenia, a te wszystkie pozostałe...
2: Krowy. Znaczy pan mówi o tym. One,
3: które produkują te naturalne, sztuczne.
2: Krojówka, wszystko, znaczy się, tak?
3: Wszystkie pozostałe są sztuczne, się przyjmuje. Albo domiesza.
2: Ale
3: się,
2: nikt tam nie produkuje ich w fabryce. Czyli w pewnym wydobywa sensie są naturalne. One są tak na pół.
3: Tak,
2: no, tak jak to ujście tej wody, tak pół sola, pół solona, tak. Pół niesolona.
3: I właśnie ta solanka wydobywana przy tych magazynach gazu, to nie jest taka prosta sól kamienna, tylko jest również bogata w różne minerały i być może one są również przyczyną zaniku ryb w Zatoce
2: Zaniku
3: Puszczej.
2: Śledzia.
3: Ale tam jest jeszcze, można dołożyć problem tarlisk, że zostały polikwidowane tarliska, gdzie tam dorsze się produkowały, powstawały, no i jak nie ma tych tarlisk, to i rybek nie ma.
2: Niedługo dorsz będzie dorszem kopalnym tylko.
3: Albo importowanym z Chin. Tak. I to by właściwie, to by zamknęło nasze rozważania na temat polihalitów.
2: Bardzo proszę państwa, do różnych słowników, polihality, proszę się, że tak powiem, dowiedzieć więcej, ale teraz, mili państwo, przechodzimy powoli do kolejnego punktu programu, bardzo ważnego. Ja rozpocznę od cytatu. Bo cytat jest: nigdy, przenigdy nie przestawaj marzyć, ale bacz uważnie, czego sobie życzysz. To jest oczywiście z Don Quixota cytat, a będziemy teraz rozmawiać o dokumencie najwyższej wagi państwowej. Znaczy mamy nadzieję, że to będzie dokument najwyższej wagi państwowej. Stworzył ten dokument, na razie jest taki treściwy. Pół strony. To nie jest 70 tysięcy stron, bo tam się, że tak powiem, często pojawiają w debacie publicznej takie dokumenty na 70 tysięcy stron, jakieś umowy, coś tam tego i nikt tego nie przeczytał, ale podpisują nasi ministrowie bardzo chętnie, ale nie, jak to 70 tysięcy stron, nie mogłem przeczytać. No i okazuje się, że tam jest małym druczkiem na 64 tysięcznej stronie na przykład to, że będziemy płacić kupę farsy wszyscy, ale no ale no nie mógł przeczytać. Minister przecież jest człowiekiem tylko, a nie tym. A dokument nazywa się Strategia taniej i bezpiecznej energii dla Polski do roku 2040. A kto jest autorem? Profesor Ludwik Pieńkowski. Hurra!
4: Brawo! Dziękuję bardzo. Dopiero zaczynamy pracę. Co prawda od koncepcji, żeby taki dokument stworzyć, to mniej więcej rok temu, w czasie jednej z naszych pierwszych audycji powiedziałem, no ale czas wakacji to jest dopiero ten czas, kiedy troszkę inne obowiązki są służbowe, trochę urlopu jest i można na takich koncepcjach pracować. Ja mam nadzieję, że te pół stroniczki ukaże się jako króciutki felieton po naszej audycji.
2: Tak, ja dopilnuję, obiecuję. Zrobił tak. Wszystko. Będę nawet rejta narobił, żeby...
4: Na razie udało się rozesłać do kilku znajomych. Jest trochę pozytywnego odzewu. Dostałem parę odpowiedzi. Mam nadzieję, że dokument ujrzy światło dzienne w już dojrzałej formie we wrześniu. O co chodzi? Punkt pierwszy. System energetyczny jest tyle wart, ile... Jakie są potrzeby wtedy, kiedy ani nie wieje wiatr, ani nie świeci słońce, a takie sytuacje musimy rozważać w naszej strefie klimatycznej. I to mniej więcej listopad, grudzień są takimi okresami, gdzie przez 2 tygodnie może ani nie wiać, ani nie świecić słońce i system wtedy bazuje tylko i wyłącznie na elektrowniach cieplnych. Trochę elektrowniach wodnych, ale to margines. I jeżeli mówimy o gospodarce w 2040 roku, to znaczy się, że w elektrowniach atomowych, węglowych i gazowych musimy mieć około 26 gigawatów mocy. I tu, choćbyśmy nie wiem, ile wybudowali elektrowni wiatrowych, to tego warunku one same z siebie nie spełnią.
2: Szczególnie jak nie będzie wiało.
4: Właśnie, bo nie będzie wiało przez te 2 tygodnie. System został skonstruowany kiedyś tylko i wyłącznie dla takich elektrowni, które są sterowalne z zewnątrz, sterowalne przez polskie sieci elektroenergetyczne. To nie w elektrowni zapada decyzja, z jaką mocą ona pracuje. Taka węglowa, gazowa, no i jądrowa również tak będzie temu reżimowi podlegać, tylko w Konstancinie.
2: A będzie? Tak będzie taka?
4: Jeżeli będzie, to będzie. Tak, bo technicznie...
2: Mamy cały czas tutaj o tych nadziejach.
4: Nadzieje, tak. I sterowalne przez centralnie w Konstancinie polskie sieci elektroenergetyczne sterują mocą takich elektrowni.
2: A nie lepiej, żeby miał premier taki guzik? Taki jak niektórzy mają premierzy, takie guziki czerwone, to nasz by miał taki energetyczny.
4: A jakby zapomniał
2: nacisnąć. Taki suwak, nie? I tak by tak, ile tej energii kto może, tam parę suwaków. I by wtedy byśmy byli spokojni.
4: No ale to
3: możemy... Ale to się na zaufaniu do premiera.
4: Tak? Tak, ale możemy tak żartować, ale de facto to premier, to rząd, bo PSE podlega rządowi, więc... Jako taki bardzo duży skrót myślowy, to premier ma ten guzik w ręku, tak. Oczywiście nie jego ręka dotyka tego guzika.
2: No tak, bo jak przecież nie może zostać dowodów.
4: No tak jak w tym myśliwcu, co ścigał rakietę, też premier nie siedział, prawda?
2: No nie.
4: No właśnie, więc w Konstancinie też premier nie siedzi, tylko tam jest, są, pracują...
3: Sztab fachowców, można fachowców,
4: tak, ale to wszystko podlega rządowi, czyli premierowi. Ale... W momencie, kiedy powstała koncepcja budowy wiatraków i paneli fotowoltaicznych, dopuszczono do rynku właśnie te źródła na tej zasadzie, że one mogą produkować wtedy, kiedy chcą. Mało tego, jeżeli sieci nie odbiorą tej energii, to jeszcze żądają rekompensat. No i to jest bardzo zły układ, ponieważ dwa systemy naraz funkcjonują. Mało tego, dzisiaj ci, którzy krzyczą, planeta płonie, mówią, że tylko wiatraki i panele fotowoltaiczne nas mogą uratować. No, co oczywiście nie jest prawdą, bo wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, tylko mogą być elektrownie cieplne. Wobec tego system musi sprowadzić się do tego, że...
2: Tylko wspomnę, bo takie przypomniało mi się przysłowie bardzo adekwatne. Czy się stoi, czy się leży, tyle tysięcy się należy.
4: O, tak, tak, tak, tak, tak oni postępują. Wobec tego system musi zbiegać do tego, żeby wszyscy wytwórcy podlegali kontroli mocy przez PSE. Oczywiście, jeżeli jakiś inwestor posiada w swoim portfelu jedynie elektrownie wiatrowe, to nie jest w stanie tego spełnić. No, musi zakupić elektrownie węglowe i gazowe. I w tym momencie, czy kupi elektrownie węglowe, czy gazowe, no to będzie jego inwestycyjna decyzja. Musi skalkulować te koszty dwutlenku węgla, koszty paliwa i tak dalej. I okaże się, że te elektrownie są bardzo potrzebne wszystkim, a nie są kulą u nogi. Czyli punkt pierwszy, wszyscy producenci energii podlegają PSE, kontroli. No, oczywiście musi być wyjątek, no bo reguła bez wyjątku nie jest regułą. Otóż wszyscy bardzo mali wytwórcy nie mogą podlegać takim rygorom, w szczególności prosumenci, którzy mają panele na dachu. No bo to by system był strasznie nieracjonalny. Mamy 1 600 000 prosumentów. No to obsługa ich kosztowała takie ciężkie pieniądze, że lepiej zostawić mniej więcej tak jak jest, z drobną różnicą. Wprowadzić regułę, że wszyscy mali wytwórcy energii, jak dostarczają prąd do sieci, to w momencie, kiedy sieć jest zapchana, to nie wolno wjechać. Jeżeli jest korek na autostradzie, staje policja, bo był jakiś wypadek i nie wpuszcza na autostradę samochodów. I to nie jest żadne pogwałcenie praw nabytych, że ja mam prawo jeździć po autostradzie. To jest po prostu troska o bezpieczeństwo ruchu na autostradzie. Więc jeżeli...
2: Ale wolność człowieka jest zagrożona, bo on chce, a nie może.
4: No niestety, tak to jest. Ale akceptujemy to, że policja nie wpuszcza na autostradę, jeżeli jest ona zapchana, jeżeli jest jakieś wydarzenie. Natomiast tu w energetyce też musimy to zaakceptować, że jeżeli prosumenci to muszą zaakceptować, że jeżeli sieć jest zapchana, to nie wolno im wprowadzać do sieci energii elektrycznej. Nie tylko prosumenci, ale ci mali wytwórcy. Gdzie zrobić próg pomiędzy małym a dużym? No to wymaga dalszych analiz. Oczywiście na początku, wprowadzając w życie takie reguły, no trzeba by ten próg postawić na poziomie 5 MW mocy, może 10 MW i zejść mniej więcej do 1 MW, pamiętając, że nieprzekraczalnym progu kilkunastu kilowatów w piku mocy tych instalacji, co jest na dachu, czy tam 50 kW. Znaczy, 1 MW wydaje się, że da się obronić. No i ten dwupunktowy scenariusz, czyli za zapychanie sieci płaci się karę, opłatę, natomiast docelowo wszyscy więksi wytwórcy energii elektrycznej muszą być kontrolowani przez PSE i to jest ich zmartwienie, żeby mieć w portfelu komplet technologii, który zapewnia taką sytuację. Co ten system nam da? Nam da po pierwsze ocenę, co jest ile warte. Bo oczywiście wszystkie technologie są dotowane i argumenty, że węgiel jest dotowany, wiatrak jest dotowany i tak dalej, to walki, dyskusje, co jest dotowane, a co nie, no nie warto toczyć. Natomiast w momencie, kiedy inwestorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, a nad tym czuwa PSE zgodnie z jedną regułą gry dla wszystkich dostawców energii, no taki system ma szansę być dużo bardziej racjonalny niż obecny i trwale obniżyć rachunki za prąd.
2: Ja to zrobimy za chwilę, bo mamy jeszcze sporo czasu, ale zrobimy przerwę na to, żebyśmy sobie uporządkowali. Ja tylko mam taką prośbę, jakby nas jakiś słuchał rzeźbiarz, kamieniarz. Jakbyśmy tak jak Mojżesz wykuł te punkty, tu byśmy na przykład pod Ministerstwem Energetyki wykuli taką tablicę z tymi punktami, żeby każdy widział.
4: No ale tylko dwa będą. To...
2: Ale to przynajmniej przeczytają, tak? Bo 10 to już...
4: A 10 to nie.
2: To tak. Jest za długo, nie? Bo, ale dwa, właśnie te dwa punkty takie wykute, to też mniejsza praca, nie? Wykuć, ale tak te dwa punkty byśmy... Ale tutaj w ogóle jest tych punktów w dokumencie 5.
4: No
2: ale
4: tak, bo zaczynamy od motta ładnego, zaczynamy od ogólnej sytuacji, jest... także to...
2: No, ja uważam, że to powinno, to jakby ktoś, jakiś kamieniarz miał wolne moce przerobowe, to bardzo
3: warto,
2: proszę.
3: Warto pamiętać, że tę rolę PSE to sobie zarezerwował już w grudniu ubiegłego roku, publikując strategię pod tytułem Strażnik i Architekt, że PSE ma właśnie być strażnikiem i architektem sieci i również przemian, które tutaj zachodzą, czyli właśnie odłączać, wyłączać, sterowanie również popytem się tam pojawiło, czyli jeżeli jest za mało lub za dużo prądu, to żeby odłączać odbiorców. To PSE już w tym strategicznym dokumencie po części,
4: jest zasadnicza różnica.
3: Jako hasłowo.
4: Jest zasadnicza różnica, mianowicie kto płaci za to. Dzisiaj płacimy my wszyscy za te wszystkie wynalazki PSE. Dlaczego? To PSE w pewnym sensie jest tylko wykonawcą systemu prawnego. Rozważmy prostą sytuację. Jest inwestor, który chce podłączenia do sieci jakiegoś wiatraka, jakiejś farmy wiatrowej, jakiejś mocy, czy też dużej farmy fotowoltaicznej. Zgłasza się do PSE. PSE mówi, no dobrze, podłączymy, no ale nie mamy sieci energetyczne. PSE w zasadzie takie źródła musi podłączyć zgodnie z ogólną dyrektywą europejską, że musimy prowadzić dekarbonizację. No, Ale PSM mówi, dobrze, no podłączymy, no ale nie mamy drutów, transformatorów, musimy to wybudować. No szacują, powiedzmy, że taka inwestycja będzie kosztować 1 miliard złotych. No i skąd wziąć pieniądze na ten 1 miliard złotych? W systemie, który tu przedstawiam na razie na pół strony, oczywiście taką inwestycję musi ponieść ten inwestor wiatraków, co oczywiście podniesie jego koszty. Oczywiście może oczekiwać dodatkowej dotacji państwa, żeby to wybudować, bo każda działalność w energetyce jest dotowana. To wszystko rozumiem. Natomiast dzisiejszy system jest skrajnie niewydajny i wręcz korupcjogenny. Bo jak to się odbywa? Otóż prezes PSE patrzy, aha, 1 miliard złotych. No to zróbmy porządny plan, robią porządny plan. Idą do prezesa URE. URE, Urząd Regulacji Energetyki, ma dbać o bezpieczeństwo polskie energetyczne, o nasze kieszenie. I co robi prezes URE? Prezes URE
2: dzwoni
4: patrzy...
2: Dzwoni do ministra finansów.
4: Mówi, nie, nie.
2: Dawaj miliard. Mówi, dobra, pożyczymy, jeszcze, zrobimy nowy sejf.
4: Jeszcze gorzej jest. Mianowicie prezes URE, jeżeli postawi stempelek, że ta inwestycja jest zasadna, to co się dzieje? Natychmiast konsekwencją jest to, że prezes URE koszty tej inwestycji z dnia na dzień pakuje do naszych rachunków za prąd w taryfie, którą my wszyscy płacimy. Ten system dlaczego jest tak strasznie niewydajny? Bo nie ma żadnego mechanizmu ekonomicznego, który by ograniczał koszty rozbudowy sieci. Żadnego. Ten biznes jest prowadzony bez ryzyka ekonomicznego tych, którzy czerpią profity. Bo kto będzie zarabiał na tej sieci? No oczywiście ten inwestor tego wiatraka. Więc ten system korupcjogenny jest poza tym, no bo ludzie są ludźmi. Nie chcę tutaj mówić, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo. Jestem jak najdalszy od tego, ale no zawsze będzie pokusa no przekonania prezesa URE, że inwestycja jest zasadna. I to oczywiście sam fakt, że system ma wbudowany taki mechanizm zły, no wymaga no, pilnej zmiany. Także te wszystkie bajkopisarstwo, które obecnie uprawia polskie sieci elektroenergetyczne, maskując prawdziwy mechanizm, który jest, czyli mechanizm przekazania kosztów od razu do taryf, no musimy zmienić. Gdzie ten system w sposób klarowny natomiast został opisany w publicznym dokumencie, to jest w uzasadnieniu ustawy, projektu ustawy prezydenckiej z listopada ubiegłego roku o obniżeniu kosztów energii elektrycznej. Tam w uzasadnieniu to, co ja państwu przedstawiłem, jest bardzo precyzyjnie opisane. No to, co jest wadą straszną tegoż propozycji prezydenta, no to jest to, że proponuje po prostu odgórnie narzucić maksymalny zysk, który operator sieci może czerpać z tego no, niewłaściwego mechanizmu. Tam ograniczyć go do jakieś 5-15%. Mechanizm jest dobrze opisany w tym dokumencie. Tutaj nie mamy czasu, żeby przedstawić go precyzyjnie, ale odsyłam do tego, do tej propozycji. I dlaczego? I to, czym się różni dyskutowana teraz propozycja od projektu prezydenckiego, to, żeby odejść od samej koncepcji tego, że po akceptacji kosztów natychmiast te koszty są wsadzane do naszych rachunków.
2: Panie wiceprezesie, no to miała być muzyka, no ale się tutaj nie daje rady. No
3: można by ad vocem, bo warto tę propozycję profesora tak w takim kontekście zaczepić rzeczywistości i to rozbuchane OZE w Polsce u nas, czyli jak ja widziałem, jak szybko powstają i licznie te wiatraki.
2: A uciekał pan przed jakimiś ciężarówkami takimi wielotonowymi.
3: Wywoziły tam, wywoziły ziemię, przywoziły cement. Po prostu w ciągu roku 60 wiatraków powstało przy Słajszewie. I to jest wynikiem regulacji, które po prostu sprzyjają temu i one nie pojawiły się same z siebie i nie zostały wyprodukowane przez jakichś pomyleńców, tylko po prostu został uruchomiony mechanizm, taki wehikuł, który nakręca to OZE. I w tej chwili nie da się tego tak łatwo odkręcić, dlatego że to tempo budowy jest niesamowite, natomiast będą zamykane kolejne bloki węglowe. Tu profesor wspomniał również tak trochę na temat transformacji energetycznej i to jest również w MOTCie tutaj, gdzie pan profesor się odnosi do tego, żeby Bóg tam pogodził, żeby mógł się pogodzić z tym, co nie może zmienić. I podstawą tego projektu jest nieuchronność transformacji energetycznej, która po prostu z niewiadomych powodów jest nieuchronna i to jest podstawowy problem, że ona jest uchronna i jeżeli nie zaprzestaniemy wierzyć w to, że transformacja musi zajść w takiej formie i w takim tempie, że w ogóle musi zachodzić, to nie, będziemy się plątać, ponieważ w te prawne zabiegi ta propozycja, zanim wejdzie w życie, to nie będzie dotyczyła tego, co jest w tej chwili i te regulacje, które są, po prostu doprowadzą do zaniku energetyki węglowej i tej stabilnej na podstawie tych przepisów, które są. Zresztą na początku tego roku również w Niemczech ten problem zaistniał i tam właśnie mają przywileje OZE, ponieważ rozwalają im koszty i samą strukturę sieci energetycznych, więc powinniśmy zacząć od tego, że transformacja nie jest nieuchronna. I to jest związane z kolejnym takim światłem, trochę zielonym światłem, mianowicie prezydent chce ogłosić kolejne referendum, gdzie właśnie będzie tego dotyczyło, że mamy odejść od tej...
2: No ale jeszcze musi to przejść ścieżkę legislacyjną.
3: Ale on proponuje rozwiązanie
2: tego. Bo ja to w takich momentach mi się...
4: Ale rozróżnijmy...
3: Natomiast pudrowanie tego systemu tutaj i próbowanie go na naprawienie, kiedy naprawdę mądrzy ludzie go wymyślili, nie jest łatwe. I
4: tutaj nikt nic nie wymyślił, bo proszę Państwa... Samo się wydarzyło. Dlatego, że system, który w ten sposób finansował rozwój sieci, w momencie, kiedy wszystkie źródła podlegały pod dyspozycję PSE, czyli były jedynie źródła węglowe, gazowe, no, niektóre kraje miały jądrowe, my nie, to ten system był bardzo wydajny, ponieważ owszem, od razu to było pakowane do naszych taryf, ale PSE zarządzało mocą generowaną przez te źródła. Nie wiem, czy to intencjonalnie nie zauważono tego, czy przegapiono to.
3: Biznes trudno się tak dobrze kręci, że musiało być przewidziane.
4: Trudno to rozstrzygać.
3: Oczywiście. Powstają wiatraki.
2: Nie pojedynczy, panowie, tak bo po prostu nie słychać, co mówicie. No.
4: Natomiast system do obecnej sytuacji, kiedy ci producenci nie odpowiadają w żaden sposób, są nieodpowiedzialnymi producentami. Nieodpowiedzialnymi w tym sensie, że ten, co zawiaduje siecią, nie ma wpływu na to, z jaką mocą one pracują. No ten system stał się karykaturą samego siebie i po prostu trzeba go zmienić. Dlaczego natomiast uważam, że transformacja jest nieuchronna? Dlatego, że panele fotowoltaiczne, duże osiągnięcie techniczne. Popatrzcie Państwo, jak się zmieniała w ciągu ostatnich 15 lat ich wydajność, cena. No te panele faktycznie istnieją. I oczywiście w takim sensie, w takiej ilości, w jakiej one są potrzebne i przydatne dla gospodarki, trzeba to wykorzystać. To samo się dzieje z bateriami, to samo się dzieje z wiatrakami, które są coraz większe, coraz bardziej wydajne. Także te siły przyrody, jak wszystkie zasoby przyrody, tak jak mamy, Pan Bóg nam dał ziemię, żebyśmy się dobrze nie opiekowali.
2: Ja się boję, że zmieni znaczenie ta piosenka Szumi dookoła lasa, to będzie Szumi dookoła las wiatraków.
4: Wiatraków.
2: No to tego się boję.
4: Tak, pamiętajmy w końcu, że w Stanach Zjednoczonych rozwój niesamowity energetyki wiatrowej w połączeniu właśnie z energetyką gazową, parę razy o tym mówiłem, napędził gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Ten napęd oczywiście przerodził się w karykaturę. Dlaczego? Dlatego, że ci zwolennicy zarabiania pieniędzy na tym bardzo dobrym systemie gazowo-wiatrowym w Stanach Zjednoczonych, Niemcy z Rosją też chcieli wprowadzić taki system. No tu wojna przerwała ten system, a w Stanach Zjednoczonych planeta płonie hasło. To znaczy każdy zasób ma swoją ekonomiczną, uzasadnioną głębokość. I tu zasób gazowo-wiatrowy w Stanach Zjednoczonych został przekroczony przez zawrót w głowie klimatyczny. I przeinwestowanie w Stanach Zjednoczonych jest straszne.
2: Cytując klasyka, są granice, których przekroczyć nie wolno.
4: Dokładnie. Albo też
3: sytuacja... Nie przekraczamy już.
4: Nie przekraczamy. Oczywiście system europejski i że ład należy zielony odrzucić. Oczywiście, że należy odrzucić, ale popatrzcie państwo, że Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, a jej polityka klimatyczna jest jeszcze bardziej szalona niż polityka europejska. Oni w ogóle nie mają Ministerstwa Klimatu, chyba tylko Ministerstwo Zerowej Emisji. I to, co niepokoi.
3: Nie wzorować na nich?
4: Nie wzorować, tylko chodzi o to, że.
3: Żebyśmy mierzyli w górę, a nie w dół, gdzie jest jeszcze gorzej.
2: Nie chodzi o to, że tam pną się wiatraki na przykład.
4: Wiatraki. Nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na to, że okej, uda się nam jedynie ETCS-u się pozbyć i już będzie kraj mlekiem, miodem płynący. Nie, proszę państwa. To jest bardzo ważny cel, żebyśmy nie byli tu ograbiani jeszcze tym systemem, ale dużo groźniejsze jest ugruntowanie sytuacji prawnej w Polsce, gdzie PSE no, robi sobie z nas jaja. A jaja dlaczego mówię? Bo kończąc dłuższą wypowiedź, niedawno przeczytałem, okazuje się, że słowo ekologiczne jaja no jest bez sensu, ponieważ każde jajko wyprodukowane ekologicznie zostawia za sobą znacznie dłuższy, większy ślad węglowy niż jajka produkowane klasycznie. Właśnie, więc właśnie. Co jest ekologią, a co tak. Nie jest ekologią?
2: Ale może my też powinniśmy stać, bo tak mi przyszło do głowy, to troszkę jest na temat, ale tak przyszło mi w trakcie naszej rozmowy, żebyśmy właśnie z punktów, właśnie z flanki ich zaszli, tak? Bo zaszli, jeżeli chodzi o dekarbonizację, tak? Bo węgiel jest czarny, tak? A tutaj nie wolno przeciwko czarnemu w ogóle kolorowi tak. To w związku z tym, jak my występujemy z dekarbonizacją, no to jest ideologicznie B przecież, bo odczerniamy.
3: Każdy
2: tak?
3: Sposób jest dobry,
2: w związku z tym można by powiedzieć, że dekarbonizacja jest w ogóle niepoprawna politycznie.
4: No niepoprawna.
2: No to proszę państwa, proszę się zastanowić. Te gremia przecież tych mądrych głów to powinny teraz zastopować dekarbonizację, bo to jest rasizm. Typowy rasizm.
3: No, ale to jest właśnie tak, że wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli na przykład mamy kopalnię...
2: Pan jednak jest za karbonizacją.
3: Tak, ja jestem za karbonizacją. Jeżeli weźmy na przykład kopalnię Olkusza, Olkusz Pomorzany, która została zalana i to po prostu wszystko w świetle przepisów się wydarzyła, katastrofa.
2: No, przepisy
3: i
2: to super są.
3: Co nie ma żadnego znaczenia. Czy jest, natomiast jest to przywracanie środowiska do natury. No, tam droga została zalana. Ludzie nie tracą domy. Tak samo w Pilchowicach. No wszystko zgodnie z przepisami.
2: No ale w Warszawie też wracamy do natury. Dziki latają po autostradach, tak? Łosie wyschodzą w centrum miasta i tak dalej. To jeszcze jak pójdziemy tak dalej, to mamuty zaczną, bo jeszcze będzie tak, można odtworzyć i będziemy wracać do natury. Będzie właśnie, mamut po prostu przechodził na światłach czerwonych.
3: I to jest właśnie takie w tych Pilchowicach. No, jest zło, się zrealizowało i właściwie wszystko jest, można powiedzieć, w porządku. Nikt nie protestuje, nie ma aktywu, nie ma Unii, która by tam tej katastrofie ekologicznej. Zostały zniszczone turystyka na kilka lat. Także tutaj ja bym tak spojrzał właśnie tak wszystko, tak jak my to rozumiemy. Jeżeli w danym momencie jest coś potrzebne lub niepotrzebne, no to tak stosujemy. I to jest tak, ja bym powiedział, że to raczej przypina wojnę hybrydową. Ta kopalnie, czy też ta zapora, również zasolanie i niszczenie Zatoki Puckiej, która na przykład ma tam czystą wodę.
2: No ale my wiemy już to, jak rozwiązać problem. Dłuższa rura, tak? Bo Bałtyk... cierpi na brak soli, tak? Ale tak. Tam w tej zatoce to jest potrzebne.
3: Słodkowodne.
2: Więc jest, to tak. Po prostu wystarczy dłuższa rura.
3: No, ale ona musi
2: apelujemy do tych, którzy rządzą rurami, tak?
3: Ale tam właśnie te apele od samego początku istnieją, ale...
2: No ale to powtarzanie jest matką sukcesu,
3: Orlen,
2: tak?
3: Orlen nie chce tego wykonać, bo to jest droższe. Po
2: prostu. No, ale Orlen dba o nasze ceny na stacjach benzynowych.
4: No, bardzo dba o stacje.
3: No właśnie. A propos z tym braniem, Orlen na przykład teraz również KGHM, oni teraz przyjmują kolejne etapy przywracania środowiska, również dekarbonizację własną.
2: Ale to poprzez... już wiemy, że to już jest niepoprawny polityczny.
3: Ale tak, tylko że, ale na przykład oni chcą się dekarbonizować, ale również dostawać. Czyli jeżeli będzie dostawca czegoś tam, nie wiem, pieczywa czy jakichś tam gwoździ, to też musi się wykazywać odpowiednio niskim współczynnikiem śladu węglowego. A skądinąd wiemy, że ten ślad węglowy jest zupełnie bez znaczenia wśród badań, również profesora Melechy, informacji o publikacji naukowców z Wrocławia, że wzrost dwutlenku węgla nie powoduje wzrostu efektu cieplarnianego, bo on już jest w tej chwili maksymalny.
2: Tak, cytowaliśmy bardzo poważne dokumenty, tak, właśnie wśród ludzi, którzy się troszkę znają na rzeczy, to jest wiedza powszechna. Tak. Natomiast do świadomości rządzących w różnych krajach, nie mówimy, że nie jesteśmy tutaj szowinistami, nie dociera.
3: Ale to jest też, o tyle jest ciekawe, że właśnie ta świadomość do KGHM-u czy Orlenu też nie dociera, bo oni piszą, że mają redukować emisję. No i w ten sposób mogą zarżnąć swój przemysł, jak również dostawców. I to warto zwrócić uwagę na wystąpienie naszego ministra energii Miłosza Motyki z lipca tego roku, gdzie...
2: To mój faworyt.
4: No mój faworyt, to jest nasz ukochany minister.
3: Tak, ale on już tam, on już mówi, że to nie jest kwestia klimatu. Transformacja jest po prostu nadrzędna i to nie jest kwestia klimatu, tylko bezpieczeństwa i odporności. No w związku z czym likwidujemy bloki węglowe, mamy węgiel, który nie musimy importować i opieramy się na gazie, tym rezerwowym, żeby wiatraki mogły sprawnie funkcjonować, to mamy rezerwowe elektrownie gazowe, które od czasu do czasu są włączane i to jest oparte na importowanym gazie. Także i ma być to bezpieczne. Tak, to wszystko troszkę tak zależy, ja bym powiedział, stopnia szkodliwości.
4: Ale zaraz, wróćmy.
3: Wróćmy. To jest wojna hybrydowa.
4: To nie jest wojna hybrydowa, tylko to jest brak dobrej legislacji.
3: Ale ona powstała właśnie w tym celu, żeby stworzyć mechanizmy finansowe.
4: Nie wiem, czy ten mechanizm finansowania rozwoju sieci jest odziedziczony po innym systemie energetycznym. I on wtedy był zasadny, a obecnie jest niezasadny. Trzeba go zmienić. Postuluje jego zmianę. Ten dwupunktowy program opisany w 5 punktach będzie na stronie Radia Wnet. Ja bardzo serdecznie zapraszam Państwa do współpracy, do przemyślenia i podzielenia się swoimi refleksjami. Tutaj Radio Wnet nas gości. Myślę, że będzie chętnie też dalej patronować rozwojowi tego projektu. Pamiętajmy, że wkraczamy w ostrą, okazuje się, bardzo ostrą kampanię wyborczą. I ja mam nadzieję, że w tej kampanii wyborczej takie postulaty istotnej przebudowy systemu, czyli ten, kto próbuje zapchać sieć prądem, kiedy ona jest już zapchana, musi za to płacić. I drugi punkt, że wszyscy wytwórcy powyżej jakiejś mocy muszą być objęci regulacją zdalną przez polskie sieci elektroenergetyczne. Że warto ten projekt co najmniej rozważyć, bo on uświadomi nam, co jest chore w naszym systemie prawnym, który powoduje, że koszty rosną, eksplodują do nieskończoności, bo ci, którzy czerpią korzyści z inwestycji, w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności biznesowej za to. Tak, to na pewno nie jest sprzeczne z prawem europejskim i to na pewno musimy zmienić.
3: Tylko, że to jest mechanizm, który został wytworzony w sposób świadomy.
4: Nie, on jest odziedziczony po systemie, kiedy nie było tych źródeł.
3: No tak, one się tak szybko rozwijają z takim szkodliwością dla przemysłu, dla energetyki węglowej. I wtedy ETS2 wchodzi, który może nas zupełnie dobić, ale warto w sumie zwrócić do
2: nic NATO. Nas nie dobije. Tyle było przecież. Było
3: właśnie,
2: tyle takich prób dramatycznych.
3: Ale jest źle.
2: Ogłaszam, że nie będzie muzyki w tej audycji.
3: Dobrze, chwilowo może jeszcze jedno, ponieważ warto zwrócić się do NATO. I NATO wydaje coś taki...
2: Będą strzelać do wiatraku.
3: Który się nazywa Cogwar. I to jest poświęcone Cognitive Warfare, czyli...
2: Nie może pan po polsku mówić.
3: Świadomościowe, tak? ze świadomością. Czyli wpływanie na świadomość, jak się bronić przed tym, przed dezinformacją i robieniem wody z mózgu. I to jest...
2: Najlepiej wyłączyć telefon.
3: Wydawane. Tutaj mogę... To jest takie newslettery, oni wydają po prostu.
2: No jakie ładne, to jest. Percepcja. No w tym roku. Nie ma słowa po polsku.
3: W tym roku zaczęli wydawać. NATO to wydaje. Jak się bronić? I powiedzmy sobie szczerze, to coś takiego jak nieuchronność transformacji energetycznej to jest właśnie To jest wojna kognitywna.
4: Jeszcze raz podkreślam, że panele...
2: Panie dokument przekazuje
4: tak,
2: panu.
4: Tak, tak, tak, że panele fotowoltaiczne jest osiągnięciem technicznym, technologicznym. Wiatraki, odkrycie złóż gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. To są fakty, z którymi musimy się zgodzić.
3: Nie,
4: one są.
3: Osiągnięcia techniczne, natomiast... chodzi o finansowe.
4: No tak.
3: I społeczne, a nie techniczne. Wiadomo, że wiatrak jest doskonały technicznie, bo widziałem.
4: Natomiast, jeszcze raz podkreślam, system finansowania tego trzeba zmienić. I to jest w gestii polskiego parlamentu, polskiego systemu prawnego i naprawdę musimy zrozumieć ten system. Jeszcze raz przypomnę, że ten system, chory system, jest opisany na stronach prezydent.pl w uzasadnieniu ustawy, propozycji ustawy o obniżeniu rachunków za prąd z listopada ubiegłego roku. Naprawdę warto, to jest bardzo króciutkie uzasadnienie, bardzo fajnie napisane i bardzo proszę, żeby to był punkt wyjścia do debaty. Tu inicjatywa prezydenta no, była po prostu w punkt. Oczywiście, no niestety dalsza część tej propozycji ustawy no, szła zbyt płytko, bo zamiast zmienić ten mechanizm w projekcie prezydenckim jest jedynie no, ale to, narzucenie jakichś
2: sztucznych... Ale tak ta ustawa przecież
4: ale
2: funkcjonuje tylko w przestrzeni, że tak powiem...
4: No tak, a my też funkcjonujemy jedynie w przestrzeni debaty.
2: Ale, no jeszcze tak, no ale no, dobra, ale prezydent... Ale... Tak. Znaczy, no my nie możemy tego złożyć dzisiaj do
4: ale no nie mamy gotowego dokumentu,
2: ja
4: tak?
2: To ja podpiszę, się prosimy o...
3: Ja bym się tutaj trzymał tego referendum prezydenta, które ma za zadanie...
4: No referendum jest o polityce europejskiej, która ale jest no oczywiście właśnie, chora i to, co jest napisane w tej propozycji prezydenckiej ustawy. I to powielam tutaj pomysł, no skąd wziąć pieniądze na to, żeby wystartować z tą zmianą prawa. No to pieniądze z ETCS-u, pieniądze obniżyć VAT dla odbiorców prywatnych. To, te mechanizmy są takie same. Natomiast, żeby ten mechanizm był dał trwałą obniżkę kosztów, to przede wszystkim musi być system, który racjonalnie wydaje pieniądze. Dalej, ten, kto proponuje jakąś inwestycję, bo chce czerpać zyski z tej inwestycji, musi biznesowo odpowiadać za tą inwestycję, a nie stempelek prezesa URE i już myk on ma biznes bez ryzyka, no bo my za to płacimy.
3: Gospodarka wysiada i właśnie ta likwidacja ETS-u i to, co

0: kompletnie nieczytelny dla ludzi. I nie wiem, czy 0,5% populacji w Polsce wyborców rozumie ten system, dlaczego te rachunki są tak wielkie, dlaczego ci inwestorzy...
1: Bo PiS rządził.
0: Nie, tam PiS rządził.
1: Ale to, ja mówię, jaka jest ta racja.
0: Ja wiem, to tak, tak. I silni razem wszystko to zmienią i trzeba wszystkich wsadzić do więzienia. No naprawdę, to nie tędy droga. Pierwsza rzecz to jest jednak edukacja i państwa bardzo serdecznie zapraszam do zrozumienia, dlaczego ten system jest zły. To, że Europa narzuciła nam takie rzeczy, no narzuciła, ale ten system jest chory wewnątrz naszego systemu prawnego. I to trzeba zmienić. I teraz jakie opcje polityczne mogłyby stanąć za tym? No absolutnie wszystkie opcje polityczne. No oczywiście projekt jest absolutnie w duchu projektu prezydenckiego, prezydenta Nawrockiego z listopada zeszłego roku, tylko idzie o dwa kroki dalej. Po pierwsze, nie ogranicza zyski operatorów sieci za wydumane inwestycje, które mogą być po prostu wydumanymi inwestycjami, które obciążają nas. I punkt drugi, w projekcie prezydenckim nie ma mechanizmu, który mówi, że wszyscy producenci energii elektrycznej muszą być centralnie sterowani przez PSE. Te dwa mechanizmy uzdrowią system. Pokażą, kto jest ile wart. Pokażą, ile warta jest energetyka węglowa i gazowa. I ci inwestorzy, którzy mówią, że planeta płonie i tylko wiatraki budujmy, będą musieli kupić udziały w elektrowniach gazowych, węglowych, jądrowych. Dlaczego? Bo inaczej zbankrutują, bo PSE ich nie dopuści. Nie wiem, ale można kupić udziały w istniejących elektrowniach węglowych. To nie ma
2: praktycznie, bo mają być zamknięte.
0: Nie wiem, czy nie ma. No oczywiście można też je wybudować. Gazowe w szczególności na pewno można wybudować. Więc to
1: przypominam o tym lubelskim. Ale to jeszcze
0: to jest i to jest zmiana systemu. Pierwsza rzecz, system musi być racjonalny, logiczny i nakładać odpowiedzialność. Ten, kto szkodzi, ten płaci. Ten, kto zyskuje na jakieś inwestycji, płaci za tą inwestycję i ponosi ryzyko, że inwestycja jest jakoś troszkę źle zrobiona.
1: Jeszcze trochę, ja mam taki jeden pomysł, taki jeszcze praca u podstaw. Jedna godzina więcej matematyki i fizyki w szkole.
0: No
2: i języka polskiego.
0: A ja proponuję.
1: Zamiast tych filibasów.
0: Nie, to edukacja, również, edukacja w Polsce jest dlatego słaba, bo nauczyciele są bardzo źle opłacani.
2: No to jest
0: element negatywnej selekcji do zawodu nauczyciela. Ja ucząc studentów pierwszego roku fizyki, naprawdę wolę studentów, którzy nigdy nie mieli fizyki w szkole, niż tych, którzy byli w złych jakichś liceach. To jest po prostu masakra, bo przychodzą na studia z wiedzą, powiedzmy, opartą na Discovery Channel, a nie potrafią nic zrobić. Ale są zdolni, silni i na naszych wykładach naprawdę osiągają niesamowite rezultaty.
2: Ale w sumie też
1: ostatnia minuta zaczęła się, to prosimy puentę, panie wiceprezesie. No.
2: Właśnie to szkolnictwo to jest też elementem wojny kognitywnej.
1: Ale znowu takie słowo.
2: No, bo ono jest takie trudne. I ponieważ jutro mamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, to ja zawsze wspominam Krystynę Krachelską, która spoczywa na cmentarzu przy świętej Katarzynie na Ursynowie. I ona zmarła 2 sierpnia i napisała taką piosenkę Hej chłopcy, bagnet na broń. I to mi się wydaje, że troszeczkę to pasuje tutaj do naszej sytuacji, że jeszcze się nie skończyła to powstanie, czy też wojna. I można by zacytować Hej chłopcy, bagnet na broń. Droga długa, daleka, przed nami trud i znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broń.
1: Dziękuję panom bardzo. W przyszłym tygodniu ja będę w pociągu do Kołobrzegu.
2: A to może się złapiemy.
1: Czyli panowie będą tutaj, że tak powiem, niepodzielnie tutaj rządzić. Być może Szymon Ruman
0: tak,
1: pojawi się, bo on się zapowiadał już 400 razy już się zapowiadał, więc ja to tak zawsze mam taki margines, że może jednak coś się wydarzy.
0: Ale może przeczytał te pół strony.
1: No, ale te pół strony ważne będą. Ja nie mówię kiedy, ale

0: jak najszybciej pojawia się te półstrony pod podcastem audycji. Obiecuję. Profesor Ludwik Bieńkowski, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców im. Don Quixota. Dziękuję. Pa!
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota zaprasza.

0: Czy do zestrzeliwania rosyjskich rakiet potrzebne są zmiany w prawie? Dzisiaj słynny grill u Morawieckiego, czyli konferencja rozwoju plus. O tym i nie tylko powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem Radia Wnet był generał Jarosław Gromadziński. Mówił, że przepisy, które nakazują, żeby przed zestrzeleniem obiektu dokonać jego pewnej identyfikacji, powinny zostać zmienione.
2: Jeżeli obiekt wlatuje na teren Polski aż 100 km, czyli przebywał w przestrzeni powietrznej 6-7 minut, zanim znikł z radarów i się rozbił, to jest za mały czas na to, żeby para dyżurna pilnowała tego obiektu, bo w naszym prawie pilot musi widzieć obiekt, zanim odda strzał do niego i neutralizuje ten obiekt, więc to jest za mało czasu. Musimy uświadomić sobie jedno, mniejsze zło. Nie da się w sytuacji zagrożenia wojennego podchodzić do tego, że nie będziemy strzelać, bo coś się stanie. No musimy wybrać decyzję, czy taka rakieta ma dolecieć do Łodzi, do Warszawy i uderzyć w obiekt, czy ma być zestrzelona nad wschodnią Polską, gdzieś w terenie lesistym.
0: Wojsko nie zestrzeliło rosyjskiej rakiety, która przez 6 minut przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej, bo jest w opłakanym stanie, powiedział w poranku Radia Wnet kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek.
3: 6 minut rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 km od domu, robiąc lej 10-metrowy. Dlaczego nie zestrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że po prostu wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 km od domu i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kosiniaka-Kamysza i Tuska.
0: MON potwierdził, że rakieta, która spadła w czwartek w pobliżu miejscowości Tarnawa, Kolonia, była rosyjska. Chodzi o pocisk manewrujący H-101. Na konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, dlaczego pocisk nie został zestrzelony. Odniósł się również do informacji dowództwa operacyjnego, że po kilku minutach rakieta zniknęła z radarów.
4: Myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie namacalne. Wojsko obserwując niebo czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnymstawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami gęsto zabudowanymi. Nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby.
0: O 10.30 rozpocznie się konferencja Rozwój Plus Wy, czyli tak zwany grill u Morawieckiego. W jej ramach odbędą się debaty z politykami i ekspertami. Zostaną przedstawione nowe pomysły, mówił w poranku Radia Wnet Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus.
5: Nie tylko ideowe, można powiedzieć, wystąpienie, które będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki. Zapraszam wszystkich do słuchania koło godziny 16, ale także na przykład przedstawiamy dwa duże, ważne projekty. Jeden o demografii, drugi o migracji. Przedstawiając to dzisiaj, chcemy dać w jakimś sensie do konsultacji te projekty. No, mamy do wyborów ponad rok czasu. Chcemy o tym porozmawiać z Polakami.
0: Stowarzyszenie Rozwój Plus poinformowało, że na czas dzisiejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. To nie jest inicjatywa partyjna. Ma łączyć środowiska od prawa do lewa, mówił inicjator zbiórki Maciej Wilk.
6: Łączy nas jedno, łączy nas chęć zapoczątkowania zmian w tym mieście, w Warszawie, w stolicy naszego kraju. Zmian, które są potrzebne po 20 latach nieprzerwanej władzy tej samej ekipy rządzącej, sprawującej jej władzę w Warszawie w sposób niepodzielny. A jak wiadomo, władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. I jak mamy 20 lat takiej absolutnej władzy, to się to później kończy Dawidem Kasprzykiem na nomen omen sorze w Szpitalu Południowym.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. To były wiadomości, dziękuję za uwagę. A za chwilę Odyseja Wyborcza z redaktorem Jakubem Węgrzynem.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
12: To była autopromocja.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
14: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
15: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Jest 10.12, jesteśmy na antenie Radia Wnet. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy Odyseję Wyborczą i łączymy się z generałem Leonem Komornickim. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry państwu.
1: W grudniu 2020 roku rakieta ze wschodu spadła na Zamość pod Bydgoszczą. Później mieliśmy rakiety w Przewodowie. To była prawdopodobnie obrona, ukraińska obrona przeciwlotnicza. Następnie był incydent w Wyrykach po tym, jak drony spadały na polską ziemię. I teraz mamy Tarnawę, Kolonie w powiecie biłgorajskim. Przypominamy, że rakieta wpadła na terytorium Polski, leciała przez 6 minut, doleciała do powiatu biłgorajskiego i spadła 2 kilometry od najbliższego domu, tworząc 10-metrowy lej. Panie generale, czy państwo polskie zdało egzamin?
2: Nie, niestety nie zdało. Po raz który? Czy po raz kolejny nie zdało egzaminu? Otóż dlatego, że procedurami, bo tu wszyscy tylko się od tego odwołują, że procedury zadziałały, że wszystko przebiegło zgodnie z określonym harmonogramem, przewidzianym tymi procedurami, ale przecież to nie jest wykonaniem zadania. Wykonaniem zadania jest zniszczenie rakiety. Rakiety, która wlatuje w naszą przestrzeń i nie może tej przestrzeni się poruszać 90 km bezkarnie, no i uderzać w określone miejsce, zagrażając życiu i zdrowiu obywateli Rzeczypospolitej zamieszkujących Lubelszczyznę. Ale przecież ta rakieta z powodzeniem mogła wykonać uderzenie na zakłady chociażby zbrojeniowe, które znajdują się w Kraśniku. 30 kilometrów, tam też panowie budują, mówię o decydentach politycznych. Nie wiem, kto jeszcze za tym stoi. Fabryka amunicji przecież 155, kluczowej dla, wiadomo, działań konwencjonalnych. No tak blisko granicy, w strefie operacyjnych, co jest wyjątkową nieodpowiedzialnością. Jak można inwestować w takim miejscu, kiedy Polska dysponuje powierzchnią znacznie większą niż województwo lubelskie, niż tylko powiat Kraśnik, tak? Tu są przecież, te fabryki trzeba rozmieszczać co najwyżej w centrum Polski. Przecież buduje się CPK, które też było opluwane. No i można je rozmieścić też na, z powodzeniem przecież na zachodzie Polski, ale korzystając z doświadczeń irańskich, przecież można je ukrywać pod powierzchnią ziemi dzisiaj, korzystać się właśnie z starych wyrobisk, kopalni i tak dalej. Trzeba wyciągać też wnioski toczących się wojen, nie tylko wojny w Ukrainie, na Ukrainie, ale także z wojny na Bliskim Wschodzie. I tutaj jest daleko idąca niesubordynacja, nieodpowiedzialność podejmowania takich decyzji. Ale wracając do całego...
1: A czy nie przekonuje pana tłumaczenie premiera Donalda Tuska, że taka była konieczność, że tutaj jest prawdopodobieństwo uderzenia w domy mieszkalne i że obrona się zachowa prawidłowo, bo skalkulowała, że ta rakieta nikomu nie zagrozi, więc a poza tym było niebezpieczeństwo, że zestrzeliwując ją można trafić w samolot ukraiński. Czy ta linia nie przekonuje pana?
2: No to w żadnym wypadku. To jest tłumaczenie bardzo naiwne, no naiwne i wyjątkowo nieodpowiedzialne. To usprawiedliwia niewykonanie zadania. Siły zbrojne mają wykonywać swoje zadania. Żeby to zadanie wykonały, to muszą być stworzone warunki do tego, żeby wojskowi, którzy podejmują, stoją za narzędziem, jakim jest sprzęt wojskowy, jakim są samoloty, czołgi, i tak dalej, drony, jakie byśmy tutaj nie mieli, rakiety. Musi mieć stworzony komfort formalno-prawny, organizacyjny, za który odpowiadają politycy, decydenci, żeby oni mogli te zadania swoje wykonać. A te warunki nie zostały stworzone. Po pierwsze, o tym, że takie uderzenie będzie wykonane polskie wojsko polskie, nie służby, otrzymały informacje dobę wcześniej. Po stronie ukraińskiej, ale też o tym wspominali przedstawiciele armii amerykańskiej, czy też administracji amerykańskiej, wywiadu amerykańskiego, którzy o tym sygnalizowali, że takie uderzenie będzie wykonane. A więc przeddzień tego uderzenia Powinna być podjęta decyzja, a przecież samoloty, bombowce strategiczne rosyjskie...
1: Ale sugeruje pan, że wiedzieliśmy wcześniej, że ta rakieta może przekroczyć terytorium Polski?
2: Nie, że uderzenie będzie wykonane na terytorium Ukrainy.
1: Ukrainy i że... Rozumiem.
2: Tak. No siłą rzeczy to wtedy my zawsze uruchamiamy określone procedury, tak? Bo to podrywamy samoloty dyżurne, które tam gdzieś w tą przestrzeń przybliżają się do granicy, penetrują tą całą obszar i tak dalej. I są gotowe do zwalczania celów powietrznych w postaci rakiet, dronów i tak dalej. I tutaj w mojej ocenie uczyniając taką informację o wyjątkowo zmasowanym uderzeniu na Ukrainę gdzieś, i tym samym trudno nie przewidzieć trudno, nawet jeżeli to nie dojdzie do skutku, ale trzeba sprognozować, że taka sytuacja może zaistnieć, że rakieta, czy kilka rakiet, a czy może i kilkanaście dronów targnie w naszą przestrzeń powietrzną i trzeba mieć określone siły i środki, żeby i określone możliwości, żeby te cele obezwładnić, które wtargną w naszą przestrzeń, naruszą naszą przestrzeń i dokonany zostanie przypadkowy czy też zamierzony agresji. Tym bardziej Rosjanie się odgrażali, że w niedługim czasie takie uderzenia będą wykonywać. Takie też wpłynęły głosy z Kremla, tam od Putina, z otoczenia Putina, że Rosja takie uderzenie będzie wykonywać, czy takie uderzenia będą wykonywać, nawet na zakłady, które partycypują na rzecz pomocy Ukrainie. W związku z tym, dobę wcześniej, teraz widząc, czy wiedząc, to też trudno, żeby o tym nie wiedzieć, bo dane spływały z wywiadu amerykańskiego raz do Ukrainy, do Sił Zbrojnych Ukrainy, ale też mamy przecież AWACS, który w tej przestrzeni się znajduje, patroluje, ponoć, nie wiem, może już nie, tego nie ma. Przestrzeń tą wschodniej flanki NATO i tu szczególnie terytorium wschodniej granicy Polski z Ukrainą, właśnie tą przestrzeń, który widzi 500 kilometrów za horyzontem. Podrywane są, a także tą informacja była w mediach, no a nie trudno było po nią sięgnąć, że bombowce strategiczne, nosiciele rakiet H-101, a więc tej rakiety, która uderzyła na terytorium Polski, czy wtargnęła w naszą przestrzeń, pozostały poderwane praktycznie pod koniec doby, czyli pod koniec dnia, przedwczoraj zostały poderwane, bo one musiały pokonać określoną odległość, bo są rosyjska armia odsunęła je od granicy z Ukrainą w głąb terytorium Rosji względu na to, żeby Ukraińcy nie sięgali swoimi rakietami i dronami. Te bombowce, one są szczególnie cenne dla armii rosyjskiej właśnie, jeżeli chodzi o wykonywanie uderzeń tego typu rakietami zmasowane na terytorium Ukrainy. W związku z tym bombowce zostały poderwane już pod koniec dnia poprzedniego, czyli przedwczoraj. Czyli można było wtedy co zrobić? Pierwsze, stwarzając warunki do wykonania zadań, gdyby taka rakieta czy też drony wtargnęły w naszą przestrzeń, nie zachodziła potrzeba identyfikacji w przestrzeni powietrznej znajdującego się środka napadu powietrznego, czy to aby nie jest jakiś obiekt cywilny w postaci samolotu pasażerskiego, czy samolotu cywilnego, awionetki, a to pilot musi zgodnie z procedurami rozpoznać wzrokowo, musi podlecieć i stwierdzić, że aha, to nie jest samolot pasażerski, to nie jest awionetka i mogę go w związku z tym, będę podejmował decyzję, że to jest środek bojowy o jego zniszczeniu. Cenne sekundy, cenne minuty upływają. W związku z tym piloci są stawiani w warunkach niewykonania zadania.
1: Ale co trzeba zrobić? Do takich ataków trzeba było
2: zamknąć przestrzeń powietrzną. Już to parokrotnie było robione. Nie wiem, dlaczego tym razem tego nie zrobiono. Zamknąć przestrzeń powietrzną tutaj w tej obszarze województwa lubelskiego, żeby w tej przestrzeni nie znajdowały się żadne cywilne
1: samoloty. Panie generale, ale do takich zmasowanych ataków na Ukrainę dochodzi bardzo często. Czy za każdym razem rząd... Właśnie kto powinien wydać taką decyzję? Czy to wojsko wydaje taką decyzję? Czy premier, czy
2: nie,
1: prezydent?
2: To jest określona agencja żeglugi powietrznej. Ona oczywiście to na komendę tutaj określonych resortów, tak, czy Ministerstwa Obrony Narodowej, czy też Dowództwa Operacyjnego i tak dalej. On wnioskuje zamknięcie tej przestrzeni powietrznej i odpowiednie dyspozycje w ślad za tym tutaj z Ministerstwa Obrony Narodowej są wysyłane, czy też te rekomendacje są wpływane i to jest bezwzględnie realizowane. Do tej pory było realizowane. Nieistotna jest procedura. Ważne jest, żeby to uruchomić. Więc żeby tą przestrzeń zamknąć.
1: I za to odpowiada, rozumiem, premier, tak?
2: I za to odpowiadają rządzący. Oczywiście określone resorty i tak dalej, i tak dalej. To odpowiadają, żeby to uczynić. I trzeba to zamknąć. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że przy takim zmasowanym uderzeniu, które jest objęte całe terytorium Ukrainy, zachodzi zawsze możliwość, że taka rakieta albo zboczy z kursu, albo jakieś tam różnego rodzaju sytuacje mogą nastąpić i może wlecieć w naszą przestrzeń i wykona zamierzone lub niezamierzone uderzenie, które będą ogromne straty. Gdyby ta głowica uderzyła, czy ta rakieta uderzyła miejscowość, no to były straty ogromne, by kilkadziesiąt osób zginęło. No nie, bo praktycznie nie byli przygotowani, bo nie zadziałał również system obrony cywilnej kraju, czyli powiadamianie i alarmowanie, bo chciałem na to też zwrócić uwagę, ale to może w dalszym części swojej wypowiedzi. Czyli tutaj nie zamknięto przestrzeń powietrzną, w związku z tym piloci zamiast mieć komfort do wykonania zadania, musieli zidentyfikować, czy ten obiekt nie jest aby cywilny. Stracili niezbędne sekundy i w związku z tym ta rakieta nie została zestrzelona i uderzyła w pobliżu tej miejscowości, którą pan przy imieniu bardzo blisko.
1: Tarnowa Kolonia, powiat biłgorajski.
2: Tak jest. To jest rzecz niedopuszczalna, która nie powinna mieć miejsca, bo ileż to razy jeszcze Rosjanie będą w ten sposób, a w mojej ocenie to było zamierzone, zaplanowane działanie. Te rakiety są bardzo celne, tak? One wykonały określony manewr, odrywając się może ta rakieta od tego ugrupowania powietrznego rakiet i dronów, które uderzyły na Ukrainie, wykonały manewr z wykonania uderzenia na terytorium Polski. 90 kilometrów rakieta przeciała bezkarnie, oczywiście ona się porusza z dużą szybkością, trzeba zauważyć. W związku z tym rozpoznawanie, czy metodą wzrokową, czy to jest nie aby obiekt cywilny, jest rzeczą dalece niekomfortową dla pilota i praktycznie stawiającą go w sytuacji niewykonania zadania. Ja nie mam najmniejszych pretensji do naszych żołnierzy, do naszych oficerów stojących za sterami samolotów, tylko oni są stawiani w sytuacji niemożliwości wykonania zadania, a za to są odpowiedzialni politycy. Politycy. Oni bardzo chętnie przejmują ster wojskiem i wielu instytucjami znajdujących się w Ministerstwie Obrony Narodowej, a natomiast nie podejmują żadnych działań, żeby stworzyć komfort do wykonania zadań, które stoją na żołnierzach Wojska Polskiego. Podobnie było na granicy. Pamięta pan sytuację, jeżeli chodzi o użycie broni. Żołnierz musiał zginąć, tam zadźgany nożem przez emigranta. Drugi użył broni, stanął przed prokuratorem, natychmiast natychmiast go zatrzymano, tak? Minister obrony osobiście musiał w tej sprawie interweniować. Okazało się, że przepisy nie przystają do tych warunków i sytuacji o użyciu broni w obronie granicy Rzeczpospolitej. Żołnierze stali w całej sytuacji niewykonania zadania i narażenia swojego życia i zdrowia.
1: Tak, czyli mamy problem systemowy. A panie generale, skąd wiadomo, że to jest...
2: Jeszcze zapytam... Druga sprawa.
1: Skąd wiadomo, że to jest Ukraina, że to jest rosyjska rakieta, a nie ukraińska? W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo fejków na temat tego, że to mogła być prowokacja ze strony ukraińskiej, żeby nas zmusić do dalszej pomocy. Co pan sądzi o takich wypowiedziach? Czy to jest propaganda rosyjska? Jak powinniśmy to traktować?
2: Nie, myślę, że to jest wykluczone. Ukraińcy nie posiadają na swoim wyposażeniu tego typu rakiet i te rakiety nie są tak wrażliwe, jeżeli chodzi o zakłócenia, że można wpłynąć środkami warki elektronicznej, zmienić kurs tej rakiety, żeby ona właśnie zamiast wykonać taki manewr tam gdzieś i uderzenie w okolicach Lwowa, przekroczyła granicę i takie prowokacyjne uderzenie, żeby nas wciągnąć do wojny. Tak, wychodząc z tego założenia, to zrobili Ukraińcy, żeby taka sytuacja zaistniała i tym samym, żeby pan premier, który wystąpił, że będziemy dalej w tym ciągu, jak będzie potrzeba przekazywać Ukrainie rakiety PAK-3 do systemu Patriot, bo to wczoraj to wybrzmiało. Tak, to moje ocenie takiej sytuacji nie było. Nie było dlatego, że to jest zbyt jest to system, który bardzo nie podlega zakłóceniom, bo jeżeli taka była sytuacja, to wiele rakiet zmierzających na terytorium Ukrainy, a przecież odległość od granicy wschodniej Ukrainy do zachodniej granicy z Polską, taki prosty i najdłuższa odległość, to jest ponad gdzieś 1200 kilometrów. 1200 kilometrów to proszę sobie wyobrazić, że ta rakieta mogła być nawet zmieniony kurs wielu rakiet, które można było skierować zupełnie na te, nie te obiekty, które Rosjanie zamierzają uderzyć. Jeżeli takie zdolności ukraińska armia posiadała, zakłócić te systemy. Nie udało się do tej pory w żadnym wypadku taki efekt uzyskać bojowy. W związku z tym ja wykluczam tą sprawę. Ukraińcy też nie posiadają na wyposażeniu swoich rakiet. To była rosyjska rakieta, która oczywiście w mojej ocenie została w sposób zamierzony użyta, żeby stworzyć właśnie taką sytuację. Też podejrzenia, że to mogli zrobić Ukraińcy, żeby właśnie wywołać taki efekt, żeby tym samym, ale jednocześnie przetestować nasz system obrony powietrznej, jaki postęp w tym zakresie zrobiliśmy od września ubiegłego roku, czy kiedy wleciały w naszą przestrzeń grupowo tutaj drony i tak dalej, i tak dalej. To jest wiele tutaj celów, jakie Rosja sobie przy tej okazji stawia, wykonując takie uderzenie, włącznie z tym, co się w tej przestrzeni dzisiaj wydarza, w przestrzeni informacyjnej toczącej się wojny przecież polsko-polskiej, która nie ustaje.
1: To prawda. Czy pana zdaniem NATO zachowało się prawidłowo, czy sojusz sprawdził się w tym wypadku?
2: No nie, bo dlatego, że ja stawiam pytanie, skoro my nie jesteśmy gotowi, wszystko mamy początku po wijakach. System krótkiego zasięgu jest w trakcie, on jest najbardziej zaawansowany, bardzo krótkiego zasięgu, Pilica Plus. Drugie jest Narew, jest w trakcie, to nie jest jeszcze zapięty, gotowy system. To jest krótkiego zasięgu, średniego zasięgu Patriot. Tak, system oparty rakiety PAK-3, PAK-2, dwie baterie tylko mam, osłaniają się Warszawę. No ale pozostałe obiekty też mamy niegotowe, w związku z tym. Dlaczego w tej przestrzeni nie są rozwinięte systemy natowskie, które powinny być cały czas na dyżurach bojowych? Były rozwinięte bateria Patriot niemiecka. W 2025 roku została rozwinięta. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Ona powinna dalej tam trwać. W dalszym ciągu tam powinna nastąpić rotacja, a nie ewakuacja tej baterii. Mamy tylko jedną baterię holenderską, która osłania lotnisko w Jasionce. Był system SkyCBeer brytyjski, właśnie krótkiego zasięgu, który też do 2023 roku był rozwinięty wzdłuż granicy wschodniej, został zwinięty. Pytanie dlaczego? Dlaczego dalej te systemy nie są rozwinięte? Dlaczego nasi politycy, nasi decydenci nie zabiegają o to, żeby tu w tej przestrzeni znalazły się określone potencjały?
1: Jak najwięcej, tak.
2: Podpisujemy jakieś tam traktaty z Francją, z Niemcami, niezależnie od tego, że jesteśmy w NATO, jeszcze z innymi państwami, Szwecją, no to od razu trzeba zdefiniować nasze oczekiwania, żeby te traktaty się zmaterializowały poprzez zaangażowanie określonego potencjału jako świadectwo właśnie wartości tychże traktatu, a z drugiej to jest NATO. NATO wydaje oświadczenie, oświadczeniami, deklaracjami nie prowadzi się wojny, nie broni się państwa. Przecież to dobrze wiemy, że tymi deklaracjami, tak jak piekło dobrymi chęciami, jest wybrukowane. W związku z tym, oczywiście, powinniśmy już dawno zdefiniować nasze potrzeby i te systemy powinny być rozwinięte właśnie w określonych przestrzeniach, na tych kierunkach, które są najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o uderzenia powietrzno-rakietowe i dronowe ze strony Rosji, które mogą przypadkowo, ale też w sposób zamierzony, a trwa przecież wojna hybrydowa z użyciem już tutaj można powiedzieć siły konwencjonalnej, czyli takich aktów agresji o charakterze konwencjonalnym, latające drony, rakiety. I Rosja cały czas to będzie robić, sabotażu, podpaleń, dywersji. Przecież to wszystko ma miejsce. To są oczywiste fakty i NATO do tej pory nie zdefiniowało strategii, w jaki sposób reagować na tego typu sytuacje, a z drugiej strony powinny być budowany określony potencjał w tych przestrzeniach, żeby zagwarantować bezpieczeństwo państw znajdujących się na wschodniej flance NATO, bo to też dotyczy Rumunii chociażby. Panie redaktor, pamięta, że parę dni temu była informacja, że trzykrotnie drony rosyjskie zaatakowały przestrzeń powietrzną Rumunii, były zestrzeliwane z samolotów F-16.
1: Czy powiedział pan, że mamy patrioty rozmieszczone pod Rzeszowem przy lotnisku? Są patrioty w Warszawie. Jak mają radzić sobie pozostałe miasta? Wspomniany Kraśnik, gdzie buduje się fabryka amunicji. Gdzie pana zdaniem jeszcze powinny być porozmieszczane takie patrioty wzdłuż całej granicy?
2: Wie pan, to jest my, żeby zabezpieczyć, zbudować taką kopułę obrony powietrznej, podobno Izraela, to potrzebujemy naprawdę bardzo dużo tutaj systemów i krótkiego zasięgu i średniego zasięgu. Według moich obliczeń potrzebujemy, żeby tą przestrzeń naszą zabezpieczyć w sposób szczelny, taki, żeby to nie był jakiś szwajcarski ser, żeby tylko była obrona powietrzna obiektowa. My musimy zbudować obronę powietrzną o charakterze przestrzennym, co znaczy, że całe terytorium musi być osłonięte. Tu nie ma żadnej różnicy między Warszawą, a właśnie Kraśnikiem i tak dalej. Tu trzeba tak rozmieścić te systemy, żeby pokryć całą przestrzeń. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie posiadać 22 baterii, bo tyle potrzeba, to jest matematyka.
1: A ile mamy teraz?
2: No my mamy dwie, a mamy w sumie 8, tak? To w przyszłym roku ma kolejne 6 baterii do nas trafić. No ale to nie wiadomo, czy trafią, bo jest problem jaki? No problem zużycia też i wyrzutni rakiet na Bliskim Wschodzie. Tam Amerykanie prowadzą przecież wojnę. Tak? Tam sojusznicy amerykańscy też tych systemów potrzebują. Te systemy zostały tam zużyte. Rakiety zostały zużyte, tak? Wyczerpane zostały magazyny amerykańskie. Przesuwa się cały grafik w związku z tym z realizacji umów amerykańskich wobec sojuszników, między innymi Polski, tutaj krajów Szwecji, Finlandii i tak dalej. Już te informacje są tutaj, zostały wpłynęły i w innych państwach. Dlatego, że tam amerykańskie interesy są stawiane na pierwszym miejscu. Bliski Wschód, amerykańskie interesy na Bliskim Wschodzie są stawiane na pierwszym miejscu i tam też pójdą w pierwszej kolejności. A zdolności produkcyjne amerykańskie są ograniczone. One dopiero w 2030 roku będą w rękach tysiąca sztuk, czy 2000 sztuk rocznie, a dzisiaj to jest 640 sztuk, a Amerykanie zużyli na Bliskim Wschodzie 800 sztuk rakiet PAC-3, panie redaktorze. Zużyli też i JASM-y, zużyli inne systemy, tym Tomahawki, w związku z tym tam występują pilne potrzeby, żeby te wszystkie zasoby uzupełnić, żeby odbudować zapasy, a z drugiej strony zdolności wojsk, które prowadzą wojnę przeciwko Iranowi i tamże sojuszników, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, tudzież Kataru, Emiratów Arabskich, oni też potrzebują tych systemów i tak dalej, bo Iran dysponuje rakietami balistycznymi i to najnowszej generacji okazuje się, że które powtórnie mogą wchodzić w atmosferę i Amerykanie mają problem nawet w zestrzeleniu za pomocą tychże rakiet balistycznych, za pomocą rakiet przeciw obrony powietrznej PAC-3.
1: Także czyli chce pan powiedzieć przez to, że jesteśmy bezbronni, no bo nie możemy liczyć na Amerykę.
2: W tej sytuacji obrona powietrzna nasza jest bardzo dziurawa. Myśmy mieli własne systemy, oczywiście starej generacji Neva i Vega. Myśmy dwa dywizjony przekazali na Ukrainę. Tak, oczywiście i one tam po modernizacji niewielkiej sprawdziły się, bo skutecznie zestrzeliwały rakiety nawet balistyczne czy manewrujące, ale też one podlegały ją destrukcji i w tej chwili zasoby rakiet do tych systemów praktycznie zostały wyczerpane, bo Ukraińcy jakieś zasoby też posiadali. W związku z tym my mamy bardzo skromne dzisiaj, nie mamy żadnych zdolności na dobrą sprawę, jesteśmy w powijakach. No w związku z tym my musimy oczekiwać i to trzeba zdefiniować i od tego, żeby NATO poprzez właśnie zasoby czy możliwości państw wchodzących w skład sojuszu zbudować określony potencjał obrony powietrznej dzisiaj, szczególnie na granicy z Ukrainą i Białorusią, żeby wykluczyć jakiekolwiek tego typu incydenty i być gotowym do zwalczania, ostraszania pierwszej kolejności, a z drugiej strony do zwalczania tego typu rakiet. A to jest jedna sprawa. To wobec sojuszników i oświadczenie czy komunikat sekretarza generalnego NATO w moim przekonaniu jest typowo dyplomatycznym zabiegiem, który nic nie mówi. Nic. Także oświadczenie ambasadora amerykańskiego jest tylko dyplomatycznym zabiegiem, który też nic nie mówi, bo tak sojusznikowi statycznie mu tylko wypada. Natomiast my musimy patrzeć na to, co jest naszymi potrzebami, naszymi możliwościami. Przede wszystkim musimy wyeliminować te biurokratyczne przeszkody, procedury bezmózgowe, które paraliżują realizację zadań przez naszych pilotów które mają podejmować swoją decyzję w kilku sekundach. A tutaj jeszcze nakazuje się, żeby on rozpoznał pilot, czy to aby nie jest samolot pasażerski, czy awionetka, czy aparat cywilny, który znajduje się w nowej przestrzeni powietrznej. W związku z tym bezwzględnie trzeba zamykać tą przestrzeń powietrzną z jednej strony i z drugiej strony. To jest obrona cywilna kraju. Nie może być usprawiedliwieniem, że nie zestrzeliwujemy tych rakiet, bo rakieta zestrzelona, te odłamki mogą powodować straty wtórne, czyli gdzieś tam jakiś kęs tego metalu spadnie na jakąś chałupę wiejską i gdzieś zginą ludzie. Od tego jest obrona cywilna kraju, od tego jest system powiadamiania i alarmowania, który nie zadziałał. Po pierwsze, system powiadamiania, co to jest? To znaczy, że już kiedy wchodzimy w posiadanie informacji, że takie uderzenie będzie wykonane zmasowane, a ta informacja była przed dzień, powtarzam, tego uderzenia, tak, czyli przedwczoraj, już przedwczoraj mieszkańcy województwa lubelskiego i Podlasia powinni otrzymać SMS-y, tak jak o zagrożeniu, o ekstremalnych warunkach pogodowych otrzymujemy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że proszę się przygotować, wszystko, istnieje możliwe wykonanie, zagrożenie powietrzne poprzez tutaj pojawiające się drony czy rakiety. W związku z tym proszę odświeżyć tam wszystkie sprawy związane z znajomością sygnałów, swoje miejsca i ukrycia sprawdzić, przygotować zastępcze oświetlenie tam i tak dalej. No to wszystkie te procedury w taki sposób zostały zdefiniowane w tym podręczniku, który został rozesłany do każdej rodziny Rzeczpospolitej. I to, żeby każdy sobie przypomniał, a w postaci SMS-ów i komunikatów.
1: To prawda, podręczniki zostały rozesłane. Panie generale, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? Gdzie mamy się schronić? Przecież w Polsce brakuje schronów, brakuje takich miejsc. Co taki na przykład mieszkaniec z Warszawy czy każdego innego miasta ma zrobić? Gdzie ma iść? Do piwnicy? Położyć się na ziemię?
2: No jest właśnie, to jest kolejny problem, bo przez lata zaniedbań my mamy dzisiaj pokrycie potrzeb w rencie 5%. Ukazały się określone przepisy czy ustawy mówiące o schronach i kwalifikujące, kategoryzujące definiujące kategorie schronów i ukryć. I zostało to zrobione, no ale dzisiaj trzeba to wszystko sprawdzić, jak to wygląda w każdej gminie, w każdej miejscowości i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tym zakresie nasze społeczeństwo jest zabezpieczone. Tej odpowiedzi brakuje. Ostatnio parę dni.
1: A gdyby, panie generale, to zapytam jeszcze, gdyby taki atak pojawił się nagle, no dzisiaj, na przykład w nocy, to co mamy zrobić? No załóżmy, że nie mamy tej informacji, mamy tylko informację od pana. Co by pan nam radził? Jak się mamy zachować, kiedy lecą bomby, drony na Polskę? Co mamy?
2: No to oczywiście każdy mieszkaniec, ja nie wiem, jaki stan właśnie na tej odpowiedzi nie widzę. Ja nie mogę tutaj to oczywiście snuć w sposób teoretyczny. Jeżeli bym wiedział, wiem, że mieszkańcy, każdy mieszkaniec został odpowiednio przeinstruowany, w każdej gminie, że ma sobie zdefiniować ukrycie, którym zabezpieczy go przed spadającymi, nie przed bombami, nie przed rakietami, bo przecież w taką miejscowość nie będą spadać bomby. Nie będą, bo to są cele, które nie polegają nawet na Ukrainie destrukcji, tylko mogą spaść odłamki zestrzelonej rakiety. W związku z tym, przed tymi obramkami musimy wiedzieć, co to znaczy. Mieć jasną świadomość sytuacyjna jest ważna, co mu zagraża z powietrza. Więc te odłamki, te kęsy metalu mogą spadać, gdzieś tam mogą tym samym wyrządzić ogromne szkody. Tak się dzieje w Ukrainie, bo te budynki, które obserwujemy nawet w Kijowie, one nie są w wyniku, tak wyglądają w wyniku bezpośredniego uderzenia rakiety. To jest efekt właśnie tych uderzeń wtórnych, czyli rakieta przeciwlotnicza ukraińska trafia w rakietę rosyjską, tak, środek napadu powietrznego i te odłamki spadają, takie duże kęsy, na budynki mieszkalne. Bo Rosjanie tak planują przelot rakiet, żeby stworzyć dylemat dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy, czy zestrzeliwać, czy nie w tym momencie. Bo jak zestrzelimy, to te odłamki spadą na wieżowce mieszkalne, na te osiedle mieszkalne i wyrządzą te szkody. I tak się to zdarza, bo jest kwestia wyboru. To jest właśnie ten dylemat, który mają ciągle wojskowi. To jest niesamowita odpowiedzialność, którą oni ponoszą. I zestrzeliwuje i te spadające kęsy uderzają w taki wieżowiec i widzimy, że on jest zawalony. On jest, jeżeli by rakieta bezpośrednio trafiła, to ten budynek by został rozniesiony. Ten wieżowiec by został rozniesiony w strzępy. Przecież ten ładunek ma 400 kilogramów trotylu tej rakiety, głowica, taki wagomiar jest. No to proszę sobie wyobrazić, co by się stało tym wieżowcem, a co się by stało z miejscowością małą, taką wiejską, wiejskiej zabudowie, to tam wszystkie te chałupy by zostały zdmuchnięte, tak, i masę ofiar. W związku z tym każdy musi znaleźć miejsce, gdzieś w piwnicy, gdzieś tam, no różne są sposoby. To musi każda gmina zdefiniować, każdy wójt, to wszystko przejdzie inwentaryzację. I wtedy, jeżeli ja wiem, że istnieje takie zagrożenie, to uruchamiam już nie powiadamianie, bo tutaj było ostrzeżenie, że takie uderzenie jest możliwe do wykonania, w związku z przeddzień już trzeba było powiadomić wszystkich mieszkańców, zamieszkań, żeby oni sobie przypomnieli, żeby oni sobie nie znaleźli, tylko sprawdzili te miejsca, które są wyznaczone jako ukrycia czy schrony. Jeżeli to zostało zrobione, jak nie, no to trudno, no to trzeba sobie już samemu się w jakiś sposób tutaj sobie się wiedzieć, jak się zachować, tak? No znaleźć, jak i położyć się na ziemi gdzieś, w takim miejscu, które gwarantuje minimum bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej.
1: Przy ścianie nośnej, tak słyszałem, że przy ścianie nośnej trzeba się...
2: To wie pan, trudno to radzić, bo jest to w zależności od każdego mieszkańca, ma określoną specyfikę. Każdego miejsca zamieszkania ma swoją specyfikę. To każdy musi pod nadzorem określonego specjalisty, który jest w gminie, odpowiada za obronę cywilną, to wszystko być zdefiniowane. I to wszystko powinno być inwentaryzowane. I ludzie mogli być przeszkoleni. A co się okazało? Że nie powiadomiono w przeddzień, że dopiero alarmowanie, to jest już ostateczność, alarmowanie, kiedy zagrożenie jest bezpośrednie zagrożenie, uruchomiono alarmowanie, ale kiedy? Nie kiedy to o godzinie drugiej w nocy, kiedy poderwano nasze samoloty, bo wtedy trzeba było uruchomić jednocześnie alarmowanie, żeby oni mieli czas obudzić się, przejść do jakiegoś tam miejsca ukrycia, czy nawet się zastanowić, co zrobić, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy takie zagrożenie istnieje. Dlatego nie zrobiono. Kiedy uruchomiono? Kiedy rakieta uderzyła już. Czyli o 3:50 dopiero uruchomiono alarmowanie, a o 3:50 zostało wykonane uderzenie.
1: Ta
2: rakieta spadła. A o 3:44 ta rakieta wleciała. 6 minut była w naszej przestrzeni I też nie było tego, można było wtedy jeszcze, ale to też 4 minuty. O 2:00 w nocy trzeba było ogłosić alarmowanie, czyli syreny powinny zawyć, powinny być SMS-y wysyłane, inne radio i tak dalej, wszystkie komunikatory możliwe powinny bębnić, że coś takiego się dzieje. A tutaj nic się nie stało, tak? Dopiero jak rakieta upadła, czyli system obrony cywilnej, czyli powiadamianie, alarmowanie, nie zadziałało, to, że zostało uruchomione po fakcie, to jest znaczy nie zadziałało, to już nawet nie do tego się nie należy przywiązywać, to jest katastrofa. Nie wyznaczono miejsc, mieszkańcy nie wiedzieli, jak się zachować, przecież to przepytywani dobrze, co oni widzieli, co oni słyszeli, przecież oni nie mają żadnej świadomości, co im zagrażało, co oni nie wiedzieli, jak się zachować. Przecież to gdzie my jesteśmy, jeżeli w tych województwach przygranicznych tej świadomości nie ma, jeżeli oni nie są powiadomiani w czasie, to znaczy, to do pytania należy postawić, a jak wygląda system obrony cywilnej kraju w innych województwach, w głębi kraju, gdzieś na zachodzie, to znaczy, że tam kompletnie to wszystko nie funkcjonuje, tak jak i tu. Tylko na górze, ja to porównuję często do tych sosen w lesie, tak, tam na szczytach jak jest wiatr, to te korony drzew tam się chwieją, szumią, a od czasu do czasu tam na dole spada szyszka, tak? To jest wszystko. Oni dalej nic nie wiedzą, ci ludzie, nic, których to dotyczy, to jest tylko dla nich, to jest ich fundamentalne, są te warunki, powinny być spełnione, gwarancje ich fundamentalne, tego podstawowego bezpieczeństwa, oni tej gwarancji nie ma. I dzisiaj można sobie powiedzieć tak, no to dobrze, tylko wojsko ma się bronić, wojsko ma się samo obronić, wojsko ma się samo nakarmić, tak? A co ze społeczeństwem? A przecież to, co robimy, wydajemy ogromne pieniądze, tak, ogromne pieniądze przecież społeczeństwa, to nie są pieniądze polityków, oni chętnie wydają, tak, biorą jeszcze pożyczki, a się okazuje, że te pieniądze, które ma służyć, które na te pieniądze przeznaczają podatnika, oni na ten temat nic nie wiedzą i nie mają zagwarantowanych podstawowych warunków bezpieczeństwa. To, co tu chodzi, państwie, które jest już piąty prawie rok na granicy z Ukrainą, w której toczy się wojna konwencjonalna, wyczerpująca, wyniszczająca, zagrażająca życiu, bezpieczeństwu obywateli Ukrainy i tam ponoszących oni ciągle ofiary. Tak? I tam mają zorganizowane, mimo że tam mają zorganizowane świetnie obronę cywilną kraju. To też jest pytanie, jak my implementujemy doświadczenia ukraińskie. My podobno implementujemy cały czas, my mówimy, adaptujemy. Tylko gdzie ta adaptacja, implementacja jest? Jak fakty mówią co innego. Panie... Ale można sobie mówić, formułki, ogłaszać piękne deklaracje, wszystko fajnie. Na szczęście, że rakieta upadła i rakieta nie trafiła w budynek. No i to jest wielki sukces. To jest wielki sukces. A co będzie, gdzie zginą ludzie, że się powtórzy chociaż na większej skali niż to, co było przy Wodowie. Chociaż tam była ukraińska rakieta też, to maskowane tak, było.
1: Panie generale, a czy pana zdaniem NATO powinno odpowiedzieć? Były ataki na Rumunię, były ataki na Polskę, na inne kraje NATO. Co to powinno NATO zrobić? NATO powinno wystrzelić jakieś rakiety teraz w kierunku Rosji w ramach odwetu?
2: To jest też kolejne pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi. W ubiegłym roku jeden z komunikatów NATO, ja czytałem ten komunikat, było to, że NATO pracuje nad strategią właśnie jak działań odwetowych, czy działań w wypadku takiej sytuacji właśnie, które miały miejsce. Bo to było po wrześniowym takim tym targnięciu naszą przestrzeń tych 20 czy około 20 dronów rosyjskich, które też nie radziliśmy sobie. Porywie zeszczyliśmy 3 sztuki, tak, i się strasznie tym chełpiliśmy, co jest porażką, bo to zadanie też nie zostało wykonane, bo jeżeli patrzymy na definicję efektywności bojowej, to ona jest mierzona cyfrą 1 przy Mach, czyli na 20 dronów, które wleciały, 20 powinny być zestrzelone. Myśmy zestrzelili ich tam gdzieś w porywach chyba 3. 3 drony, czyli 0,3 to jest, czyli to jest efektywność na ocenę niedostateczną. Niedostateczną, nie wykonaliśmy po prostu zadania. Także wykonania tego zadania nie wykonaliśmy. I też nad tym przeszliśmy do porządku dziennego, a się okazuje, że z tego, mimo że tyle miesięcy minęło, no nie wyciągnęliśmy tutaj większych wniosków, bo wtedy też obrona cywilna kraju nawet nie została powiadomiona. Nad głowami mieszkańców rozgrywała się bitwa powietrzna, którą nasze F-y z rakiet AMRAM zestrzeliwały, które kosztują setki tysięcy dolarów, zestrzeliwali rakiety, rosyjskie drony, które kosztują
1: tam nieporównywalnie mniej, tak.
2: Tak, dolarów, i myśmy zestrzeliwali i tak dalej. Jeszcze przyznaliśmy w jedną chałupę wiejską tam jakiejś miejscowości za pomocą tej rakiety. I tym by się strasznie chełpiliśmy, że wielkie bohaterstwo. A obrona cywilna, mieszkańcy tam nic nie mieli, że zielonego pojęcia, że nad głowami się rozgrywa bitwa powietrzna, gdzie nasze F-y zestrzeliwują rosyjskie drony. Oni o tym nie wiedzieli, nikt ich nie powiadomił. Dzisiaj powiadomienie nastąpiło post factum dopiero, to znaczy też jego nie było.
1: Panie generale, to jeszcze na koniec pana zapytam, jest pan bardzo doświadczonym generałem. Jak pan ocenia teraz zdolności bojowe Rosji po ponad 4 latach pełnoskalowej wojny na Ukrainie? Czy to państwo nie jest już aby tak wyczerpane, że nie byłoby w stanie otworzyć kolejnego frontu i może tylko w taki sposób straszyć państwa NATO, sprawdzając nasze reakcje obronne?
2: Nigdy nie wolno przeciwnika lekceważyć. Po pierwsze dlatego, że my nie rozumiemy póki co, nie rozumiemy, a nie znalazłem tutaj żadnych nawet opracowań na ten temat, jakichś analiz czy syntez, które by definiowały, czym jest rosyjska machina wojenna. Bo Rosjanie na wypadku takiej sytuacji, jak jest wojna, czy sytuacja kryzysowa, tak było też w II wojnie światowej przez Związek Sowiecki, państwem był upadłym, przecież ta gospodarka nie funkcjonowała. Tak? Nie, tutaj praktycznie rzecz biorąc, wszystko było poświęcone, było na rzecz frontu, na rzecz wojny i toczącej się właśnie tej ofensywy sowieckiej, która się rozpoczęła pod Moskwy i zakończyła się w Berlinie, czy nawet na Łabie. Właśnie wtedy Związek Sowiecki skonfigurował taką machinę wojenną, taki organizm wewnątrz tego państwa, któremu wszystko było podporządkowane. Tam nic nie mogło zabraknąć. Jeżeli chcemy powiedzieć, że na zakończenie II wojny światowej w szyku rosyjskiej, sowieckiej armii było więcej czołgów jak na początku, więcej armii, więcej samolotów. Czyli ona była już tak ogromną potęgą, ta machina wojenna, przy upadłej gospodarce rosyjskiej, bo to wszystko odbywa się kosztem społeczeństwa. Społeczeństwo rosyjskie jest fundamentem tej machiny wojennej, które jest w stanie, żyje od caru w strefie dyskomfortu, o której jest odporność na stopień bólu jest bezgraniczna. Jak porównamy do społeczeństw zachodnich, nawet do naszego, to to społeczeństwo nasze i zachodnie dzisiaj nie jest gotowe być w strefie komfortu, żyje, nie jest odporne na ból i tak dalej. I w związku z tym to jest siłą Rosji. Ta machina też w tej wojnie z Ukrainą została skonstruowana. Ona jest na rzecz frontu, na rzecz walk w Ukrainie i realizacji zadań militarnych jest poświęcone tam wszystko. Wszystko na frontu, to jest hasło. Wszystko na rzecz frontu. Rosja albo śmierć. To jest, co towarzyszy w mentalności, nie tylko zawołaniu, ale mentalności, świadomości Rosjan, czy też narodów rosyjskich zamieszkujących tą Rosję, tak? Które wszystko jest podporządkowane wojnie. I to się odbywa kosztem społeczeństwa. Tam w tym społeczeństwu będzie wszystkiego brakować. Jak widzimy, paliwa brakuje, stoją w kolejkach, cierpią. Ale nie będą, nie wyjdą na ulicę, nie będą mówić, że są przeciwko Putinowi. Będą szemrać, oczywiście. Ale ich będzie się szybko tutaj w jakiś sposób wyłapywać i żeby zamilkli i tak dalej. I to jest rzecz. W związku z tym ta machina jest niebezpieczna. Ona się toczy. Wojna trwa w Ukrainie. I nieprawdą, że tam Rosjanie już resztkiem sił gonią, bo tak nie jest, bo prowadzą wojnę pozycyjną. A wojna pozycyjna służy im do realizacji celów, jakie sobie założyli. Jest ostateczne opanowanie tych terytoriów, które uznali za swoją integralną część tych obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporowskiego i Chersońskiego i są blisko sfinalizowania właśnie tego ostatecznego opanowania tego obszaru i dalej już nie będą się w tych działaniach posuwać. Ale w tych działaniach sobie stawiają wybicie ukraińskiego żołnierza, bo to jest problem, który będzie cały czas uwierał, gdyby doszło do zakończenia wojny, bo ci żołnierze wrócą i nie, na pewno będą antyrosyjscy, nawet jeżeli Ukraina znalazła się ponownie w strefie wpływów rosyjskich, to będzie z tym poważny problem. To już nie to. To będzie promieniować na ukraińskie społeczeństwo. W związku z tym chcą ich maksymalnie wybić. Tak? I takie zadanie zostało postawione. Dlatego te działania mają charakter pozycyjny. Prowadzone są na niewielką głębokość taktyczną wzdłuż całego frontu. I tu się cały czas przesuwają, wolno, ale przesuwają, żeby ostatecznie opanować te swoje obwody, które uznali za integralną część Rosji. A z drugiej strony wykonują uderzenia powietrzne. Chciałem na to zwrócić uwagę, że główny wysiłek dzisiaj w wojnie jest właśnie w tej przestrzeni. Drony, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Wracając jeszcze do wojny pozycyjnej. Ktoś mówi, że drony dzisiaj to drony i drony. Drony pojawiają się systemy antydronowe. W związku z tym, że drony dzisiaj królują w tej przestrzeni, nie mają systemów anty, które były doprowadziły do równowagi w tej przestrzeni, dlatego zamarł praktycznie manewr, zamiar ruch wojsk mechanizowanych i pancernych. Jak widzimy teraz dzisiaj, nie ma tam jednostek pancernych i zmechanizowanych. Jest lekka piechota, wojska szturmowe, oparte ogniem artylerii i dronów masowo używanych i główny wysiłek toczy się w tak zwanej strefie śmierci na głębokość do 30 km od frontu, gdzie praktycznie minimalizuje

0: nastąpi. Tak było w II wojnie światowej, czy I wojnie światowej, jak pojawiły karabiny maszynowe, samoloty. To wszystko, kiedy nie było tej równowagi w różnych przestrzeniach, to już wykrzykiwano, że przyszłe wojny będą karabinów maszynowych. Później, kiedy pojawiły się samoloty, że będą wojny tylko samolotowe. Później, kiedy czołgi będą wojsk pancernych. To jest nie nowum. Tu nastąpi równowaga. Na pewno z czasem już się pojawią systemy antydronowe, które w tym kierunku zmierzają. W przestrzeni powietrznej będą używać, mają potencjał, produkują ponad 2000 rakiet różnego rodzaju, kiedy Amerykanie dopiero w 2030 roku to osiągną, a oni już w tej chwili produkują ponad 2000 rakiet rocznie, różnego rodzaju, balistycznych, hipersonicznych i mają ręcznika, który jest póki co nieosiągalny za systemów Patriot, tak, czy rakiet PAC-3. Więc tu nie możemy lekceważyć tego, musimy to brać pod uwagę tą całą rzecz w sposób realistyczny, w sposób odpowiedzialny, nieraz czarny scenariusz rysować, żeby nie być zaskoczonym i nie usprawiedliwiać swoje zaniechanie i zaniedbanie tym, że Rosja słabnie, że to już no dobrze, możemy odpuścić, bo to jest bardzo niebezpieczne myślenie, szczególnie u polityków, bo to się będzie przenosić na obszar wojska, będą wszyscy odpuszczać i o to Rosji chodzić, żeby też w tych przestrzeniach, które są do dyspozycji informacji, Rosja sieje tak sama, taką informację, że słabnie, że już nie ma, że tam jest, są Putina obali, że Putin nie przeżyje, że tamto. To jest dezinformacja. Na to zwracam uwagę, bo to jest rosyjskie myślenie. Kiedy jesteś silny, mówisz, że jesteś słaby. Kiedy jesteś słaby, mówisz, że jesteś silny. Kiedy jesteś daleko, mówisz, że jesteś blisko. Zawsze kłam użyj, taki, żeby ludzie to uwierzono, a kiedy uwierzą, to wtedy uderz, zaskocz i tak dalej. To jest azjatyckie podejście, tak? W związku z tym patrzmy na to wszystko przez pryzmat siły, faktów i syntezy tego wszystkiego, co się w Rosji wydarza i szczególnie czym, tak, żebyśmy mieli wiedzę i ocenę realistyczną, czym jest rosyjskie społeczeństwo.
1: I tą puentą, tak, dziękuję panie generale bardzo serdecznie. Tą puentą kończmy, bądźmy gotowi. Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był naszym gościem i tym samym kończymy Odyseję Wyborczą. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości Radia Wnet.
2: Dziękuję. www.wnet.fm. Reklama.
3: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
4: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
3: To możliwe?
4: W Radiu Wnet jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
3: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Po reklamie.
6: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
7: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: ciągu doby przedostało się około 50 tysięcy osób. Czy do zestrzeliwania rosyjskich rakiet potrzebne są zmiany w prawie? Dzisiaj słynny grill u Morawieckiego, czyli konferencja Rozwoju Plus.
1: Wiadomości wnet.
0: Hiszpańskie MSW podało, że około 50 tysięcy imigrantów przedostało się do Ceuty w ciągu doby, zarówno drogą lądową, jak i morską. Rząd w Madrycie wysłał wojsko w celu opanowania sytuacji, a lokalne władze wezwały do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Publicysta i działacz narodowy Robert Winnicki apeluje o usunięcie Hiszpanii ze strefy Schengen.
2: Te obrazki, które widzimy, wskazują, że hiszpański rząd nie wykazuje żadnej determinacji do tego, żeby tych granic bronić. Tam nie ma wojska, nie ma policji, które by interweniowały, które by starały się po prostu odeprzeć ten szturm imigrancki. No i to jest bezpośrednie oskarżenie. Hiszpania tym samym naraża całą Europę, no bo potem już granic nie ma, prawda? Jeśli chce wpuszczać tych ludzi, no to trzeba wtedy wewnątrz Unii Europejskiej zamknąć granicę z Hiszpanią.
0: Powiedział Robert Winnicki w Radiu Wnet. Ceuta to afrykańska eksklawa Hiszpanii, która graniczy z Marokiem. Mieszka w niej 85 tysięcy osób. Hiszpańska żandarmeria poinformowała o wyłowieniu z wody 19 ciał. Gościem Radia Wnet był generał Jarosław Gromadziński. Mówił, że przepisy, które nakazują, żeby przed zestrzeleniem obiektu dokonać jego pewnej identyfikacji, powinny zostać zmienione.
3: Jeżeli obiekt wlatuje na teren Polski aż 100 kilometrów, czyli przebywał w przestrzeni powietrznej 6-7 minut, zanim zniknął z radarów i się rozbił, to jest za mały czas na to, żeby para dyżurna pilnowała tego obiektu, bo w naszym prawie pilot musi widzieć obiekt, zanim odda strzał do niego i neutralizuje ten obiekt, więc to jest za mało czasu. Musimy uświadomić sobie jedno, mniejsze zło. Nie da się w sytuacji zagrożenia wojennego podchodzić do tego, że nie będziemy strzelać, bo coś się stanie. No musimy wybrać decyzję, czy taka rakieta ma dolecieć do Łodzi, do Warszawy i uderzyć w obiekt, czy ma być zestrzelona nad wschodnią Polską, gdzieś w terenie lesistym.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówił na porannej konferencji prasowej, że w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej ambasada rosyjska powinna być usunięta z gmachu przy ulicy Belwederskiej.
4: Jeżeli to była rosyjska rakieta, rosyjski pocisk, który wczoraj omal nie zabił Polaków, spadł na ziemię polską, to ma się wszelką podstawę do tego, żeby natychmiast usunąć Rosjan z ambasady rosyjskiej dzisiaj przez nich zajmowanej. Jest do tego uchwała niemal jednogłośnie podjęta przez Sejm. Nic w tej sprawie do tej pory nie zrobiono. Natychmiast do roboty. Sikorski, minister spraw zagranicznych, Tusk, premier, natychmiast wykonać uchwałę Sejmu i pogonić ruskich z ambasady za to, że ich rakieta spadła na ziemię polską.
0: O 10.30 rozpoczęła się konferencja Rozwój plus Wy, czyli tak zwany grill u Morawieckiego. W jej ramach odbędą się debaty z politykami i ekspertami. Zostaną przedstawione nowe pomysły, mówił w poranku Radia Wnet Łukasz Schreiber z Rozwoju plus.
5: Nie tylko ideowe, można powiedzieć, wystąpienie, które będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki. Zapraszam wszystkich do słuchania koło godziny 16, ale także na przykład przedstawiamy dwa duże, ważne projekty. Jeden o demografii, drugi o migracji. Przedstawiając to dzisiaj, chcemy dać w jakimś sensie do konsultacji te projekty. No, mamy do wyborów ponad rok czasu. Chcemy o tym porozmawiać z Polakami.
0: Stowarzyszenie Rozwój Plus poinformowało, że na czas dzisiejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet? W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
9: To była autopromocja.
11: Osiemdziesiąta druga rocznica powstania warszawskiego.
12: I 11:05 przy mikrofonie Hania Tracz, za konsulatą Szymon Chrystianus. Te pół godziny ja Państwa zabieram i zapraszam w przededniu 82. rocznicy powstania, wybuchu powstania warszawskiego na te opowieści powstańcze. Dziś wyjątkowo o tej porze, ale będzie fragment dalszy z wierzeń Mai Krasowskiej, który przez cały tydzień mogli Państwo słuchać, których fragmentów mogli Państwo słuchać przez ten cały tydzień na antenie Radia Wnet. To będzie przedostatnia część, bo jutro będzie ostatnia. Zapraszam Państwa o godzinie 12 do włączenia radia. Włączenia już wcześniej, ale o 12 proszę zostać, bo będzie całość tych zwierzeń, tych fragmentów, które były emitowane na antenie Radia Wnet. No i będzie też epilog i ta ostatnia nagrana część jutro. Później rozmowa z jedną z postaci, którą Państwo powinni już znać z tych dzienników, a więc najbliższą przyjaciółką Mai Krasowskiej. A pod koniec też będzie autorka, która od zapomnienia te dzienniki uratowała, pani Lidia Kulczyńska-Pilich, z którą rozmowa już była w poniedziałek, a jutro będzie w studio. No i mam nadzieję, że też będzie z panią Wójt Komorowa. Więc taka będzie klamra zamykająca te opowieści. Ja już nie przedłużam. Teraz Państwa zachęcam do wysłuchania fragmentu dzienników Mai Krasowskiej. Dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy o tym słyszą, bo nie słuchali o 9:45 radia w tym tygodniu, to są to dzienniki, które mieszkanka Komorowa, młoda dziewczyna Maja Krasowska, pisała w latach 1942-1944, a potem udała się do powstania i do powstania dołączyła jako sanitariuszka i też oczywiście wcześniej harcerka. To teraz na antenie Radia Wnet Sorry Boys i jeden z utworów z albumu, który został wydany na którąś z kolejnych rocznic powstania warszawskiego o tytule Moje serce w Warszawie, a później fragment dzienników Mai Krasowskiej.

0: to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie.
1: Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 23 maja 1943 rok. Carmen, ach Carmen, czy kochasz mnie? Ciągle mam w głowie tę melodię, taka jakaś czepliwa. Marek to bez przerwy śpiewa, tylko że zamiast Carmen, Majciu. Nie, stanowczo takiej meliny jak dzisiaj nigdy jeszcze nie było. Poczekaj, spróbuję policzyć, ile było osób. W pierwszym rzędzie naturalnie my wszystkie, to znaczy Anka, Ewa, Anuszka, Marylka, Grażyna i ja. I potem nasza stała gwardia w osobie Marka, Topka, Janusza, Leszka, Jantasa i Jurka. To już 12 osób. Feldmarszałek z dwiema siostrami to 15, jakieś dwie panienki ze Żbikowa i wysoki pan Jurek. Goście Ewy. Czy wszyscy kuzyni, Jurkowie, muszą być tak strasznie wysocy? 18. Zbyszek nareszcie przyjechał i znowu trzy panienki, tym razem goście Marylki. 22. To już chyba koniec. Ach, prawda, przecież był jeszcze Wiesio Adamski. Wiesz, ten, co był wtedy z nami w Podkowie. Podwala się do Anuszki jak diabli. W ogóle było bardzo przyjemnie. Graliśmy w siatkówkę, wzięliśmy do lasu patefon Anuszki, a płyty Ewy. Czytaliśmy Wiecha. Było strasznie wesoło. Miałam ładny dzień. Byłam w świetnym humorze. Marek jest we mnie zabujany. Jantas mnie szalenie lubi. Temu panu Jurkowi Ewy najbardziej się podobałam. Powiedział Ewie, że Anka wcale mu się nie podoba. Że ma twarz zaledwie ślicznej lalki, zupełnie bez charakteru i że ja jestem właśnie najfajniejsza i gdyby miał z nas wszystkich wybierać, to tylko mnie. Słowo daję. Mogłabym się wzbić w dumę. Kretynka, kretynka, co ci chodzi po głowie? Toptek zakochany w Ance, Zbyszek cokolwiek, Janusz i Leszek wyjątkowo neutralni. Wyobraź sobie, zgubiliśmy piłkę. Łaziliśmy ciągle z miejsca na miejsce, każdy liczył, że ktoś tam ją przecież musiał wziąć. W końcu okazało się, że nie wziął nikt, że została na placu, ale naturalnie. Gdyśmy tam wrócili, już jej nie było. Chcą mi ją koniecznie odkupywać, ale ja nie chcę przyjąć. Ostatecznie stara piłka. A zresztą przecież wiesz, że ja nigdy nie potrafię niczego żałować. Jak nie ma, no to już trudno. Skończyło się i nie ma o czym gadać. Chciałabym, żeby wszystkie niedziele były takie. Ciekawam, do czego zamierza doprowadzić Marek ze swoją miłością do mnie. To znaczy, nie myślę naturalnie o niczym zdrożnym, tylko po prostu, co będzie robił, gdy ciągle nie będę odpłacała mu wzajemnością. Ale muszę już kończyć, bo dochodzi 12. Odebrałam dziś od Krawcowej tę spódnicę od kostiumu. Bardzo zgrabnie ją zrobiła. Robiliśmy dziś trochę zdjęć. Maja. PS. Stwierdziłam, że gdyby nie to, co się dzieje dookoła, te ciągłe aresztowania, rozstrzeliwania i te wszystkie straszne rzeczy, czułabym się najzupełniej szczęśliwą. Warto żyć. 25 czerwca 1943 rok. Już równo tydzień nie pisałam. Mam mało czasu, mało ochoty, a dużo ciekawych książek. Dostałam list od Toptka. Taki sobie. Byłam na imieninach u Janeczki, nie byłam dziś w szkole. Mam dwóje z matematyki, ale mam nadzieję, że się jeszcze poprawię. Były u nas ostatnio bardzo przykre sprawy. Marynia miała odchodzić, ale jakoś się wszystko uspokoiło i zdaje się, że zostanie po dawnemu. Coś okropnego, co się teraz dzieje. Ciągle zabijają gdzieś Niemców, więc wciąż jest niespokojnie. Na EKD bez przerwy jakieś rewizje osobiste, nieosobiste i wczoraj jak wracałam i dziś znowu. Wszyscy musieliśmy wysiąść z kolejki, sprawdzali wszystkim papiery. Taka lipa w ogóle. We środę koniec szkoły. W niedzielę Ewa urządza huczne urodziny. Wszystkich zaprasza. Na razie dobranoc, bo chce mi się spać. Maja. 4 lipca 1943 rok. a czas mknie, mknie, mknie. Naprawdę nie można się obejrzeć. Szybko, coraz szybciej mijają w zawrotnym pędzie dnie, tygodnie, miesiące. Tak niedawno wszak był jeszcze wrzesień, początek szkoły, wygłupiania się z bandą, potem poznanie Toptka, Gwiazdka, wspólne wyprawy do Podkowy na sanki. Wszystkie te zdarzenia przesuwają się kolejno przed mymi oczyma, jak taśma filmowa, tak jasno i wyraźnie, jakby to było zaledwie wczoraj. Zatapiam się całkowicie we wspomnieniach, nieomalże przeżywam to wszystko po raz drugi. Oto znowu wychodzimy ze szkoły, jak zwykle, 17:40. Do 18:05 mnóstwo czasu. Idziemy naturalnie na filtrową. Śnieg skrzy się srebrzyście i skrzypi pod narciarskimi butami. Na rogu ciemna postać, schowana za węgłem, bo przecież dyra. Krótki błysk latarki. Servus, Waldyszku. Stoimy na ciemnym przystanku, zza rogu wynurza się najpierw snop światła reflektorów, oświecając kamienicę naprzeciwko. Potem pierwszy wagon z napisem Grodzisk. Wreszcie trzeci, łuna na kamienicy gaśnie. Róg ulicy zapada znowu w poprzednią drzemkę. Wsiadamy. Na pomoście wysoka sylwetka, odwieczne palto w czarno-białe jodełki. Atleta. Przesyłamy sobie uśmiechy i pchamy się dalej. Zza pleców jakiejś zażywnej jejmości wygląda granatowa narciarka i ciemne okulary. Toptek. Jak zawsze miły, byczy przedmiot małej, maleńkiej zazdrości. Nasza wspólna z Anką sympatia. Obok brązowy kapelusz Marek. No oczywiście, żeby go... A głupi, komiczny a la Juzio. Lemoniada, ciepłe kluski i w ogóle. Och, jak bardzo zmieniłam zdanie. Potem nadchodzi mroźny luty. Zerwanie z bandą i Zosia. Pierwsze podmuchy budzącej się wiosny, niedzielne spacery, robienie pierwszych zdjęć, kwiecień, stwierdzenie ze zdumieniem, że Marek się buja, poznanie Leszka i Janusza, pierwsze czerwcowe upały, szalone niedziele, nadejście lata, wreszcie upragniony koniec szkoły. Jak to wszystko piorunem przeszło, minęło bezpowrotnie i zostanie już tylko w formie wspomnienia. Wszystko przechodzi powoli do wspomnień. I wczorajszy dzień, i nawet dzisiejsza niedziela, które ci chcę teraz opisać, są już tylko wspomnieniem. Jakie to dziwne. Przecież te chwile już nie wrócą. Żadne, ani te przyjemne, ani te przykre. Czasem mi szkoda tego, co przeszło. Często chciałabym wprost przemocą zatrzymać czas. Gdzie tak lecisz na złamanie karku, wariacie? Nie śpiesz się, poczekaj. Nie mogę, nie mogę, słyszę w odpowiedzi. 6 lipca 1943 rok. Generał Sikorski nie żyje. O Boże, co teraz będzie? Kto zdoła godnie zastąpić jego miejsce? Kto weźmie w ręce ster całego państwa i pokieruje pomyślnie losami Polski? Która tak tego potrzebuje w tej chwili? Och, żebyż wszystko było dobrze. Czy wiesz, że Toptek już zdrów? Był dziś w Komorowie na rowerze. Wygląda okropnie. Blady, chudy, jak prawdziwy Piotrowin. Jeszcze się ciągle źle czuje, ale już wszystko dobrze. 29 sierpnia 1943 rok. Ta ostatnia niedziela, nasze dni wymarzone, już wakacje skończone, skończyło się. Wyliśmy to dzisiaj chodząc po Komorowie. Pogadałam dziś wreszcie po ludzku z Markiem. Przełożyłam mu jasno i dobitnie, że bujanie nie ma najmniejszego sensu. Ani, że ja się w nim nigdy nie zabujam, ani nie chcę. Żeby on się bujał dalej we mnie, że bądźmy kolegami. A będzie dużo lepiej i żeby taki był między nami stosunek. Przyrzekł mi, że się zastosuje do mej rady. Bardzo lubię ostatnio Jantasa. Jest byczy. Podoba mi się jego rozumowanie. Takie proste i bezpośrednie. Nie uznaje bezcelowych rzeczy. Był dziś u Anki Oskar i graliśmy w siatkę, ale potem się nas łaziło za dużo osób i zrobiła się lipa. Zamiast siatkówki. Urządzam imieniny. W przyszłą niedzielę. To znaczy 5, bo 8 jest wszak środa. Wcale się nie palę, ale wypada, bo przecież byłam u wszystkich na imieninach. Z mego ojca jest bardzo byczy chłop. Właśnie zaczynam się martwić, co by tu spylić, żeby mieć forsę na kupno prezentów. Gdy ojciec dzisiaj ni z tego, ni z owego daje mi 100 zł. Bardzo mi przyjemnie. Ogromnie się cieszę z jutrzejszego wieczoru. Z tego, że będziemy razem spały, że będzie tak cudnie. Byłyśmy dzisiaj znowu u Baśki. W Luniu zakochana. Zbrzydła niesamowicie i kuje się piekielnie, bo też ma zdawać jutro egzamin. Do 4:00. Toptek przysłał mi już z Męciny 2 karty i obiecuje napisać list. Do Marylki, w dowód szczególnego wyróżnienia, przysłał też 2 karty, a do Anki i Ewy po 1. Nie wiem, kiedy wraca. Do niedzieli pewno go jeszcze nie będzie. Dobranoc, Maja. 13 września 1943 rok. Nie mam na nic chwili czasu. We środę idę pierwszy raz na zbiórkę moich. Ciągle mam jakieś sprawy do załatwienia w związku z tym wszystkim. No, a poza tym naturalnie lekcje. Życie jest wspaniałe. Być może, że niedługo będę mogła składać przyrzeczenie. O Boże, Boże, i być może, że będę miała 2. stopień. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie miałam tylu tematów do myślenia, co teraz. Myślę i trochę się boję i cieszę się i sama już nic nie wiem. Och, jak ja w ogóle mogłam żyć nie będąc harcerką. Nie ma na świecie nic cudniejszego. 7 listopada 1943 rok. Najcudowniejsza chwila w mym życiu. O Boże, życie jest cudne. Czy myślałam kiedy, że będę aż tak szczęśliwa? Pal 6 konspiracje. Czuję, że będę musiała tę kartkę wydrzeć, ale trudno. Będę pisała wszystko otwarcie. Nie wytrzymam już dłużej. Och, jakaż jestem nadludzko szczęśliwa, Boże. Nie ma na całym przeogromnym świecie większego szczęścia niż być harcerką. Czuć się nią tak do największej głębi duszy. Być harcerką każdym włóknem, każdą kroplą krwi. Ciągle myślę o tej chwili, o tej jednej krótkiej chwili. W pokoju panował półmrok, cisza jak makiem zasiał. Przed sobą widziałam stolik przykryty sztandarem. Portrecik Piłsudskiego, a u jego stóp kubka ziemi. Ziemi, którą wczoraj wieczorem przywiozłyśmy sobie z grobów, z cmentarza wojskowego. Patrzyłam na to trochę nieprzytomnym z wrażenia wzrokiem. Serce biło mi jak oszalałe w piersiach. Własny głos słyszałam z jakiejś ogromnej dali, taki dziwny i obcy. Słowa, które wymawiałam, proste, jasne słowa, dochodziły do mej świadomości z taką dziwną jasnością, że aż mnie oślepiała i musiałam skupiać cały wysiłek woli, żeby zrozumieć, co mówię. To takie dziwne wszystko razem, prawda? Takie dziwne, że aż chwilami zdaje mi się, że to był sen. Urywek marzenia, a nie rzeczywistość. Wracając do domu, co chwilę przyciskałam palto na piersiach, żeby poczuć ukłucie kantem krzyża i przekonać się, że to prawda, że składałam przyrzeczenie i prawda to wszystko, co tylko dziś było. A było cudownie. I wczoraj, i dziś. Prosto ze szkoły poszłyśmy Hanka, Danka i ja do Inki. Ugotowałyśmy sobie same obiad, nikogo oprócz nas nie było. Potem śpiewałyśmy, gawędziłyśmy, a o 6:00 byłyśmy na cmentarzu. Potem zrobiłyśmy kolację, pogadałyśmy jeszcze trochę, poczytałyśmy, a wreszcie przygotowałyśmy sobie spania. Zmówiłyśmy wspólną modlitwę i położyłyśmy się. Naturalnie i wszystkie posiłki i cisza nocna najściślej po obozowemu. Spałam na podłodze, na gumowym materacu. Rano po śniadaniu myśmy poszły na kurs śpiewu, który prowadziła jakaś druhna Jadzia, a Inka musiała jechać po coś na Mokotów. Po powrocie na gwałt zabrałyśmy się do obiadu, ale i tak nie zdążyłyśmy go zjeść, gdyż już się zaczęły schodzić dziewczęta. To wszystko razem jest takie wspaniałe, tak przemawiające do największej głębi duszy, że chwilami doznaję jakiegoś olśnienia. Trwam w jakimś zachwyceniu. Jeśli radości chcesz zaznać życia, w braterskim kole stań z nami wraz. Czuwaj. Kasztan. 30 stycznia 1944 rok. Wiesz, myślę, że nie będę już pisała pamiętnika więcej. Przede wszystkim naprawdę nie mam na to zupełnie czasu, bo zwykle wieczorami jestem bardzo zajęta. Robię lekcje i w ogóle mnóstwo innych rzeczy. A poza tym naprawdę, gdybym chciała pisać wszystko to, jak myślę i to, co myślę, to nie wiem, co bym musiała z tym brulionem zrobić. A teraz naprawdę z każdym dniem więcej, namiętniej myślę o tym, myślę o chwili, kiedy już wreszcie przygotowuję się do tej chwili całą duszą. Dużo rzeczy teraz czytam. Tak często chciałabym przepisać czy wkleić jakiś urywek, ale to przecież zupełnie niemożliwe. I tak za dużo jest napisane w tych moich zeszytach. Zakochałam się w tym zdjęciu. Boże, ubóstwiam moją mamę za to. Chwilami zdaje mi się, że to ona z nieba kieruje mymi krokami, że czuwa nade mną. O wielki, święty Boże, pozwól mi iść wiernie jej śladami. Pozwól mi całym życiem pełnić służbę Bogu i ojczyźnie. Nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną. Z wiarą, z miłością, w życie. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. A zdjęcie, które, o którym pisała w ostatnim swoim wpisie Maja Krasowska, to zdjęcie jej mamy, która jako sanitariuszka w wojnie obronnej roku 1920 we Lwowie działała i właśnie na tym zdjęciu opatruje jednego z polskich żołnierzy. Dalsza część, a raczej epilog tej opowieści, bo to był ostatni wpis, no ale to nie był koniec historii Maji Krasowskiej, bo jak Państwo wiedzą, wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Jutro od 12 zapraszam, a już na pewno o godzinie 14.30 w szczególności, jeśli będą Państwo się chcieli więcej na ten temat dowiedzieć. I wtedy też może o tym, czy te książki jeszcze będzie można gdzieś zdobyć, będę mogła Państwu opowiedzieć i przekazać. Zapraszam Państwa na godzinę 12 jutro. Mówię w tej chwili do usłyszenia. Hania Tracz, Szymon Chrystianus i zapraszam Państwa teraz na Studio Dublin. www.wnet.fm
2: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
3: Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Tomasz Wybranowski i on, szef najpoczytniejszego portalu na Wyspach, redaktor Bogdan Ferenc, którego serdecznie witam. Dzień dobry, El Redaktore.
4: Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Tomaszu, i chciałbym pozdrowić Panią Gabrielę z Pabianic, która jest naszą nową słuchaczką.
3: Pani Gabriela z Pabianic, wielkie ukłony. No i dobrze, że słuchają nas w Pabianicach, no bo to rzut kamieniem od wodzi, gdzie może nas posłuchać, a może nas słuchać z powietrza. W tym starym slangu radiowym. Wrocław, Szczecin, Lublin, Białystok, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i oczywiście Warszawa, gdzie przy konsoletach niespełna 20 metrów od najpiękniejszego balkonu radiowego wszechświata i wszechrzeczy, kto? Szymon, Simon, Chrystianus. Natomiast, Bogdanie, dzisiaj stwierdziłem, że nie będzie tych moich historycznych wstawek, trochę turystycznych, bo jest o czym absolutnie opowiadać. Studio Dublin, redaktor Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski. No właśnie, jeszcze ćwierć wieku temu Bogdanie, Irlandia była symbolem wielkiego sukcesu. Mówiło się o niej jako o celtyckim tygrysie kraju, który dzięki niskim podatkom, przyjaznym warunkom dla przedsiębiorców, rozsądnej polityce gospodarczej i ogromnym inwestycjom, no i też mądrym działaniom poszczególnych rządów, które następowały po sobie na Szmaragdowej Wyspie, to było siłą. No i taką też Irlandię zastałem lat temu 21 z okładem, natomiast o tym już trzeba zdecydowanie zapomnieć. Trochę Irlandia wlepia się w tą szarą masę brukselskich młynów politycznych, bardziej politycznych niż gospodarczych. Ale najpierw nie o tym, Bogdanie, bo mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy, Irlandczycy, ja zawsze podkreślam, panowie i panie tej ziemi, Irlandki, Irlandczycy, ale też rezydenci, no, czują się zapomniani przez rząd, ba, wykluczani, pomijani. Natomiast rośnie rola aktywistów. No i rodzi się pytanie, komu naprawdę służą te irlandzkie organizacje? No bo w ostatnich latach coraz głośniej mówi się o zmianie charakteru wielu organizacji społecznych działających w Irlandii, które, jak mawiają Irlandczycy, często działają przeciwko Irlandii, przeciwko Irlandczykom i rezydentom, którzy płacą podatki, a bardziej zamienia się to w system drenowania naszych wspólnych pieniędzy, które płacimy w podatkach. No i znowuż Ukraińcy dali o sobie znać, no co nie podoba się Irlandczykom, zważywszy na to, że kwestie natury mieszkaniowej są bardziej niż delikatne w Irlandii. Opowiadaj.
4: No chyba zacznę od diagnozy. Jeżeli mamy taką ilość organizacji pomagających i wspierających Ukraińców, która zaczęła apelować do rządu i przede wszystkim do samego premiera o to, aby rząd nie obcinał wsparcia dla osób przybywających tutaj od lutego 2022 roku, no to coś jest na rzeczy. Proszę Państwa, dokładnie 121 podmiotów, które zgłosiło swój apel do premiera Michaela Martina, do którego proszą po prostu, żeby rząd Irlandii nie kończył tych wszystkich programów pomocowych, czyli wypłaty świadczeń socjalnych, do tego darmowego zakwaterowania i nie przenosił uchodźców z Ukrainy w inne miejsca. Powinni oni pozostać w Dublinie.
3: I tutaj, Bogdanie, mała kropka, właściwie średnik, przed twoją dalszą wypowiedzią. Nie chodzi o to, że ktoś nie lubi, ergo nienawidzi, nie cierpi Ukraińców czy innych nacji. Chodzi o coś zupełnie innego. Irlandczycy i rezydenci mówią, równe szanse dla wszystkich. Wszyscy chodźmy do pracy, płaćmy za swoje miejsca kwaterunkowe. No i też niektórzy, no były takie odezwy do Ukraińców, no jeżeli mieszkacie tutaj trzy, a nawet czasami 4 lata, no to możecie też pracować i też możecie na równych zasadach razem z nami płacić za swoje mieszkania i dorzucać coś do tego naszego wspólnego budżetu.
4: Dokładnie tak. I właśnie to jest jeden z powodów niezadowolenia mieszkańców Zielonej Wyspy, którzy dokładają się do budżetu i z tych pieniędzy między innymi opłacane są mieszkania dla Ukraińców. Ten hotel City West, którego mają zostać przesiedleni, bo nie wyrzuceni na ulicę ludzie, którzy tam mieszkają, chodzi oczywiście o obywateli Ukrainy, będą po prostu rozdysponowani po całym kraju. Dlaczego jest to robione? City West ma zostać tak samo centrum wsparcia, ale bezpośredniego dla osób, które ubiegają się tutaj o azyl. I dlatego między innymi osoby, które mieszkają w tym momencie w City West, będą po prostu przeniesione w inne miejsca. One, dla nich warunki na dobrą sprawę się nie zmieniają, no ale od momentu, kiedy pojawiła się ta informacja, no zaczęła się taka mała nieprzyjemna sytuacja w Irlandii, bo różne organizacje, różni obrońcy praw człowieka i Ukraińców zaczęli właśnie wznosić swoje protesty i tylko i wyłącznie dlatego, że ci ludzie mają być przeniesieni z Dublina. I to jest właśnie kością niezgody. A teraz wytoczono właściwie już bardzo ciężkie działa, bo mówi się, że im się wyrywa ich się z życia, wyrywa ich się z korzeniami, z miejsca, do którego się przyzwyczaili. No przepraszam bardzo, ja wszystko rozumiem, tylko oni są cały czas na utrzymaniu irlandzkiego państwa. Jeżeli państwo uznało, że akurat ten lokal, w którym do tej pory mieszkają, jest im potrzebny na inne cele, no to wiadomo, że osoby, które nie mogą na przykład wejść na rynek mieszkaniowy w normalny sposób, no będą po prostu przeniesione. To nie jest też tak, że każdy będzie wyrzucony jak gdyby na bruk, bo tak nie będzie. Wszyscy, którzy będą wymagali wsparcia i pomocy, będą tę właśnie od rządu otrzymywać. Dodatkowym problemem jest to, że cała grupa Ukraińców, która przybywa tutaj w Republice Irlandii, będzie miała obniżone świadczenia socjalne, te, które co tydzień dostają z budżetu państwa. To też aktywistom się nie podoba i też należy zastanowić się, dlaczego w ogóle tak się dzieje, bo jeżeli osoba, która pracuje tutaj przez kilka czy kilkanaście lat, płaci podatki, idzie później straci pracę, no idzie do social welfare, no i wtedy otrzymuje ten zasiłek. No ale ta osoba wypracowała sobie ten zasiłek. Odkładano z jej składek między innymi na takie sytuacje. Osoby, które przyjechały tutaj chroniąc się przed tak zwaną wojną, no oczywiście, cóż, no one tutaj do budżetu właściwie nic nie wkładają. Żyją na koszt podatnika od naprawdę długiego czasu. Ja znam osoby, które są tutaj od początku, czyli od lutego, właściwie od marca 2022 roku. I powiem Państwu, że ci ludzie nawet nie nauczyli się języka angielskiego w formie podstawowej. No to nie wymagajmy też, żeby takich ludzi chronić i to chronić w dużej skali. Ja bym naprawdę zrozumiał, gdyby ci ludzie, przynajmniej niektórzy, bo część prawdopodobnie postanowiła się tutaj dokształcić, nauczyć języka i iść do pracy. No mamy takie statystyki, że to jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy osób, które tutaj przyjechały, Ukraińców, którzy zaczęli pracować. Tylko no problem jest tego typu, że większa grupa jednak nie chce tego robić. Oni tutaj są, bo jest im tutaj wygodnie, bo otrzymują pieniądze, bo mają darmowe mieszkania, mają darmową służbę zdrowia, a my, zarówno Irlandczycy, jak i rezydenci Szmaragdowej Wyspy, no za wszystko niestety musimy płacić. I to jest największy problem. Dlatego właśnie między innymi to, co mówią w tym momencie te grupy wsparcia, między innymi Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Ukrainy, które tutaj jest zawiązane od dłuższego czasu, protestuje, żeby cokolwiek zmieniać w tym systemie opieki nad Ukraińcami, co oczywiście no, nie podoba się stałym mieszkańcom Zielonej Wyspy.
3: Nie wykluczone, że będą też, Bogdanie, kontrmanifestacje. To ci, którzy mówią wprost i bez ogródek, co nie podoba się nam Szmaragdowej Wyspie. Ja zawsze powtarzam, ty mi wtóruję, że Irlandczycy są bardziej niż gościnni, natomiast no, Irlandczycy też patrzą na koszty, bo sytuacja ekonomiczna irlandzkich rodzin, przypomnę, panów i pań tej ziemi, nie nastraja optymistycznie, natomiast no, też niestety nie publikuje się pewnych danych, bowiem dane pewne są utajnione, no i wychodzi na to, że z grona prawie 105 tysięcy diaspory ukraińskiej, ponad 70% to są osoby z zachodniej Ukrainy, gdzie tak naprawdę działań wojennych nie ma. Ale to temat do dalszych dyskusji innym razem. Natomiast teraz, drogi Bogdanie, redaktor Bogdan Ferenczew, najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie i sąsiedniej wyspie nazywanej Albionem, czyli Anglii. Panie i panowie, Irlandczycy od października ponownie zapłacą wyższe rachunki za energię elektryczną. Rezydenci też, no nie dotyczy to tych, którzy chcą oddać się pod opiekę Republiki Irlandii, czekają na azyl, ergo są pod ochroną międzynarodową, bo ci otrzymają to darmowo, ergo z jakimś bonusem finansowym. Natomiast Komisja Regulacji Usług Komunalnych zatwierdziła kolejny wzrost opłaty sieciowych, co oznacza dodatkowe ponad 41 euro rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. To kolejna podwyżka na Szmaragdowej Wyspie, która już dzisiaj należy do państw z najdroższą energią elektryczną w Europie. I tutaj, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, zdementujemy pewne plotki, o której mówią politycy opozycyjni, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, jednej czy drugiej. W Polsce nie ma najdroższych cen energii. Najdroższe ceny energii w Unii Europejskiej są, niestety, mówię to z bólem, w Irlandii. Prawda, Bogdanie?
4: No niekoniecznie, bo przecież wkrótce zostanie obniżona opłata PSO, która no jest ona przede wszystkim finansuje rozwój odnawialnych źródeł energii.
3: Ale Bogdanie, zaraz powiem z deszczu pod rynny, zaraz rozwiniemy ten temat.
4: Tak, z tych 93 euro spadnie do 6 euro 21 centów. No ale drodzy Państwo, niezależnie od tego wzrośnie o 41 euro opłata przesyłowa, czyli rocznie będziemy płacili za tę właśnie w naszych rachunkach około 540 euro. Także czy zyskamy? No niekoniecznie, tak? Tylko ja się cały czas zastanawiam, drodzy Państwo, no bo to jest bzdura totalna. Płacimy za przesyłanie energii, czyli niestety za coś, na co Światowe ceny węglowodorów, które wykorzystywane są do produkcji energii, nie mają absolutnie żadnego wpływu na to, co dzieje się na przykład w Irlandii. I tutaj ceny, o ile cały czas rosną, no to rząd wprowadza różnego typu pakiety osłonowe, które między innymi miały obniżyć ceny energii. Było to na przykład obniżenie podatków, wprowadzenie jakichś dotacji czy zapomóg dla osób, które nie radzą sobie z opłaceniem rachunków energetycznych i za gaz. Ale jednocześnie zakłady, które tę energię dostarczają, i to jeszcze przy pełnej zgodzie Komisji Regulacji Usług Komunalnych, czyli państwowego urzędu, dostają możliwość podniesienia tych samych rachunków, które rząd stara się obniżyć. I tutaj jest coś zastanawiającego, dlaczego oni w ogóle to robią, no bo mogliby sobie to odpuścić, no bo te pieniądze właściwie są teraz mielone, bo z jednej strony obniża nam się rachunki niewidocznie, bo ja nie zauważyłem swojego niższego rachunku, a z drugiej strony podnosi się ceny i one faktycznie rosną. One, no może nie z miesiąca na miesiąc, ale w takich odcinkach półrocznych ja naprawdę widzę różnicę w tych rachunkach i to jest zastanawiające, czy działania rządu są faktycznie osłonowymi, czy też są to takie po prostu robione pod publiczkę, żeby cokolwiek powiedzieć, żeby aż tak bardzo źle rząd Republiki Irlandii nie wyglądał w oczach obywateli i podatników, ale również wszystkich tych, którzy używają prądu i którzy używają każdej innej energii, jaka dostępna jest.
3: Magdalenie, ja się cieszę, bo wszyscy dostarczają energię. Też to dzieje się na fakturach w Polsce. Natomiast tutaj idę tropem mojego taty. Wykształcony człowiek, ale jak mawiam, taki chłopska, prosta logika jest najlepsza, bo czasami dzwonią różne panie na tą moją kochaną Zamojszczyznę, no i pytają tatę, że może by zmienił operatora, bo to inne taryfy i tak dalej, i tak dalej. A mój tata, Józef, zadaje jedno pytanie. Czyli rozumiem, że do naszej wybranówki pod niebem Wożyczyna doprowadzicie nową sieć, która będzie nam dostarczyła inny prąd. Na to odpowiedź pada, że nie, że to będzie ta sama infrastruktura doprowadzająca, ergo przesyłająca energię elektryczną. No to wtedy mój tata pyta, czy w takim układzie wasz prąd różni się kolorem albo jakąś inną cechą, która wyróżnia od tego innego prądu dostarczanego tą samą siecią. No i z reguły wtedy panie kapitulują i rozłączają się. Podobna sytuacja, Bogdanie, jest w Republice Irlandii, bo pojawia się kolejne pytanie a propos tych dosyłów, przesyłów, bo przecież kraj, który przez lata chciał być europejskim potentatem, liderem zielonej transformacji, nie potrafi zapewnić swoim mieszkańcom tańszej i stabilniejszej energii, kiedy wiało na potęgę i tej energii było jak aż za dużo, nie można było jej rozładować ani w sposób jakiś przemyślany spożytkować, Bogdanie. O co tutaj chodzi? Powiedz
4: mi. Tak, no chodzi o to, że faktycznie wiało w pewnym momencie niemożebnie i te wiatraki tak się rozkręciły, że narobiły tyle prądu, że właściwie to on już się z tych wiaderek, to były pod nimi poustawiane, wysypywał. No, ale mówiąc całkiem poważnie, niestety sieć energetyczna Republiki Irlandii nie była w stanie odebrać całej wyprodukowanej mocy przez wiatraki, czyli ona poszła po prostu w ziemię. I to też zastanawia w pewnych momentach, ponieważ rząd tutaj mówi cały czas, że te wiatraki są bardzo dobre, będą jeszcze lepsze, a jak ich będzie bardzo dużo, to już w ogóle prąd będziemy mieli tak darmowy, że już bardziej darmowo się nie da. Ale jeżeli w tym momencie mamy wyprodukowane przykładowo 100 MW prądu z wiatraków, no to tylko 75 MW z tych 100 MW trafia do sieci. Dlaczego? Ponieważ sieć Republiki Irlandii nie jest przystosowana do odbioru takiej ilości energii. Ona nie jest przystosowana w tym momencie już. Więc teraz rozbudowując farmy wiatrowe, stawiając kolejne wiatraki i kolejne panele fotowoltaiczne, robimy to bez sensu, jako Irlandia, robimy to po prostu bez sensu, no bo ta sieć, która jest stara, która wymaga modernizacji, która wymaga rozbudowy, ona nie jest w stanie przyjąć tej ilości prądu, która produkowana już teraz, jest teraz w tych takich szczytach produkcji, no a co dopiero będzie, jeżeli przyjdzie jesień i zima, a wiadomo, no przynajmniej my wiemy, mieszkańcy tutaj Irlandii, że jesienią i zimą wieje naprawdę mocno i bardzo dużo. Więc ten prąd będzie po prostu marnowany i to, co miało dać nam obniżki cen prądu, pójdzie po prostu w piach i czy też w irlandzkie błoto. I nie będziemy mieli tańszych, niższych rachunków, bo tańszego prądu to ja już się nie spodziewam przez najbliższe chyba 5 lat. Także zobaczymy, co się tutaj z tym wszystkim stanie, więc mamy niespójność kolejną. Rząd nie przygotował infrastruktury na to, aby faktycznie odbierać ten zielony prąd, czysty prąd, żeby mi komputer działał tak pięknie, że po prostu nie widziałby niczego po prostu.
3: Ale Bogdanie, absolutnie nie inaczej jest w Rzeczypospolitej Polskiej. No i cóż, patrząc na niektóre słupy przesyłowe i stan okablowania, no to powiem, że Armagedon dopiero w Rzeczpospolitej będzie nas czekał. Panie i panowie, Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Za chwilę jeszcze dwie ważne opowieści ze Szmaragdowej Wyspy. No bo rodzi się kolejne pytanie Irlandczyków i pięknych Irlandek. Gdzie naprawdę znikają pieniądze irlandzkiego systemu? Ty zażartowałeś w jednym ze swoich felietonów. Zdrowie za miliardy euro i szlachetne zdrowie. I można zacytować całą piękną fraszkę mistrza Jana z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego. No bo właśnie, coraz częściej pojawia się pytanie, czy problemem jest brak pieniędzy, czy sposób zarządzania systemem, to czego doświadczamy pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej, bo jakby wyliczyć tych wszystkich dobrze zarabiających milionami lekarzy, to okaże się, że tak naprawdę 95% tego, za co płacą Polki i Polacy, stosowne opłaty na służbę zdrowia, no idą tak naprawdę wysokie, niebotyczne honoraria i pensje. No i trochę podobnie jest na Szmaragdowej Wyspie, chociaż tutaj też biurokracja dochodzi do pewnej konstatacji, że tych urzędników wklepujących dane, które no, nie wiem, czy ktoś je czyta, czy też nie, czy są ważne, czy nieważne, czy jest to potem drukowane na kilogramy, czy nie wiem, bajty w chmurach, no po prostu jest ich za dużo i okazuje się, że no, coraz więcej pieniędzy wycieka właśnie na biurokrację, a nie leczenie Irlandczyków, Irlandek i polskich rezydentów na wyspie.
4: W ostatnich 5 latach, właściwie 7 latach, rząd zwiększył finansowanie Irlandzkiej Służby Zdrowia o 10 miliardów euro. I to jest najciekawsze. To samo HSE, czyli Zarząd Służby Zdrowia, twierdzi, że pieniędzy jest za mało. Jednak minister wydatków publicznych Jack Chambers powiedział, że no w przyszłym roku, czyli przy kolejnym budżecie, niestety służba zdrowia będzie musiała kierować się trochę innymi zasadami. Dlaczego to powiedział? Bo to jest w sumie w tym wszystkim najważniejsze. HSE, czyli ta nasza służba zdrowia, rozbudowało do takich niebotycznych rozmiarów już biurokrację, czyli zatrudniała różnego typu klepaczy w komputery, księgowych, od osób do przeliczania, do wprowadzania danych, że tych pieniędzy po prostu im nie wystarczyło na lekarzy i na pielęgniarki, których oczywiście każdy szpital bardzo potrzebuje, bo w służbie zdrowia brakuje, drodzy Państwo, zarówno lekarzy, zwyczajnych takich lekarzy, załóżmy pediatrów, jak i specjalistów, no ale niestety nie można ich zatrudnić, no tylko dlatego, że służby zdrowia tutejszej nie stać jest na to, żeby kolejni lekarze mogli zacząć pracować w szpitalach, żeby służba zdrowia pracowała na przykład na 2 zmiany, żeby było więcej pielęgniarek. I to stało się problemem, który nagle z jakiegoś powodu niezrozumiałego zauważył rząd, bo to nie jest nowa sprawa tak naprawdę, bo o tych pieniądzach, które są przepalane przez HSE, było wiadomo już od przynajmniej 2 lat, gdzie teoretycznie cały czas zwiększano finansowanie, cały czas zwiększano zatrudnienie ogólnie w HSE, czyli w zarządzie, w służbie zdrowia, ale jakoś dalej nie udawało się zlikwidować tych kolejek, czyli znowu brakowało lekarzy, brakowało pielęgniarek, no i niestety ta sytuacja cały czas trwała i trwa do tej pory. Co jest jeszcze ciekawostką, no bo zatrudnienie samo drastycznie wzrosło w szpitalnictwie, tylko nie jest to zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na etaty, a są to osoby z agencji zewnętrznych i to samo to zatrudnienie wzrosło o 150%. Także tutaj no jest to liczba zastraszająca. Dlaczego, można zapytać właśnie, dlaczego ci ludzie nie pracują na normalnych etatach w szpitalach, tylko są to pracownicy agencyjni. A tutaj zatrudnienie lekarzy w tym samym okresie, takich już etatowych, wzrosło zaledwie 62%, a pielęgniarek o 36%. Także widać dokładnie, jak te pieniądze rozchodziły się po całym systemie. I tutaj może faktycznie minister Chambers, czyli minister wydatków i reform, który jest jednym z autorów przyszłorocznego budżetu, coś faktycznie z ministrem Harrisem zarządzą i to zarządzą w ten sposób, chociaż już powiedzieli, że służba zdrowia będzie musiała zmienić cały system zatrudniania, a jednocześnie będzie musiała patrzeć na pieniądze, jak je wydaje, bo kolejnych dopłat, jeżeli braknie im pieniędzy, po prostu nie będzie. Muszą sobie radzić z tym, co będą mieli.
3: Redaktor Bogdan Ferenc, reporter polska-je.com. Słuchacie Studia Dublin.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Panie i panowie, no i cóż, kolejna porażka państwa, to już w finale. Mieszkania zamiast dla potrzebujących znowuż trafiły na rynek luksusowy, no bo to trzecia historia w ostatnim czasie, o której opowiadamy z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii i na sąsiedniej Wyspie Brytanii, dobrze obrazuje problemy współczesnej w Irlandii. Więc, owóż, 140 nowych mieszkań miało zasilić zasób mieszkań socjalnych, przez blisko 2 lata nie wiedziano, co z tym zrobić, jak się dogadać, no i w końcu wygrał sektor prywatny, no i cóż, za 3-pokojowe mieszkanie trzeba zapłacić miesięcznie 4,5 tysiąca euro, a miało być tak pięknie. O co? Co znowu poszło nie tak, Bogdanie? Chcieli dobrze, wyszło jak zwykle.
4: Tomasz, ale to powinieneś takie pytania zadawać premierowi, albo przynajmniej ministrowi budownictwa, to poszło nie tak. Bo to w sumie oni są, i to w swoim Dublinie się stało właśnie,
3: no tak,
4: że te 140 mieszkań miało powstać, czy też lokali mieszkalnych miało powstać. I niestety przez długi czas, czyli przez cały okres budowy było utrzymywane, że większość będzie należała do zasobu komunalnego i do mieszkań socjalnych. Niestety, jak się okazało, władze lokalne nie dostały finansowania, aby tak naprawdę sfinalizować całą transakcję. No i jak się okazuje, z tych 140 mieszkań zaledwie 20%, takie standardowe, to takie, które jest ustawowo wymagane w przepisach, będzie przekazane władzom lokalnym na lokale socjalne. No i niestety z tych przykładowo, takich jak było planowane, tam chyba 60 kilka procent tych mieszkań miało trafić na rynek taniego najmu i właśnie mieszkań socjalnych, no to z tych 60 zostało tylko 20%, także

0: No mamy ten niekończący się serial po pierwsze z budownictwem, po drugie z zakwaterowaniem, po trzecie z czynszami i koszmarnie wysokimi cenami domów, które kosztują już nawet nie warto, ale te 500 000 euro, jeżeli chce się kupić dom z 3 sypialniami, to trzeba w Irlandii przygotować w tym momencie. Oczywiście są tańsze, które można sobie kupić na przykład na wolnym rynku, z drugiej ręki tak zwanej, czyli jest to około 400 000 euro, 350-400 000 euro. A jeżeli pojedziecie Państwo pod granicę z Irlandią Północną, tam możecie nabyć domek całkiem przyjemny za 200 000 euro, ale na przykład do pracy do Dublina będziecie jechali 3 godziny. No także tak. No trzeba sobie wybrać, po prostu, co się chce mieć, czy tani dom, czy drogi dom i mieszkać w Dublinie albo w Galway, bo w Galway mniej więcej dokładnie takie same ceny są tutaj też. Zaczynają się od 320-330 000 domy z 3 sypialniami, czyli takie standardowe, jak są w Irlandii. No a jednocześnie, cóż, kończą się, widziałem nawet ostatnio właśnie za 600 000, całkiem przyjemna rezydencja tuż pod Galway, przy rzece Corrib, całkiem przyjemny ten teren, bo dobrze skomunikowany, ale cena to jest po prostu koszmarna, powala z nóg. Nie wiem, czy tutaj znajdzie się taka osoba, która będzie to chciała kupić. Myślę, że tak, bo jednak mamy kilka bogatych osób w Bieżanowie. Nawet w Galway zdarzają się.
1: Chyba, że jakaś mała kumulacja w pewnej grze loteryjnej, być może wtedy ktoś z naszych braci Polaków i sióstr Polek, imigrantek, kupi taką rezydencję, a my z przyjemnością o tym opowiemy, chociaż przypuszczam, że nikt by się nie pochwalił wygraną w loterii, i to z wielu powodów, z drugiej strony, cóż, jak mawiają ci, którzy mają ból głowy, bo tych pieniędzy mają bardziej niż wiele, pieniądze, wielkie pieniądze, wymagają ciszy. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski. Było to Studio Dublin. Panie i panowie, dzisiaj żegnamy lato na Szmaragdowej Wyspie, bo jutro, 1 sierpnia, prawda Bogdanie, celtycka jesień nadchodzi.
0: Dokładnie tak. Niestety będziemy też świętować tę jesień, bo my lubimy jesień, jak te złote liście, opady deszczu, wiatr. Ja się będę cieszył, bo będzie tego zielonego prądu dużo. Także będzie fantastycznie. I drodzy Państwo, ale jest jeszcze jedna ciekawa informacja, bo niestety te duże firmy zagraniczne, amerykańskie, znowu zaczynają zwalniać i to jest chyba trochę takie zasmucające.
1: Ale to już, Bogdanie, tak. Za tydzień, bo jest prawie godzina 12 na naszym redakcyjnym zegarze Studia 37 w Dublinie. Dziękuję Ci pięknie. Zaglądajcie na polska-kije.com, tam felietony i artykuły redaktora Bogdana Ferenca, któremu serdecznie dziękuję i kłaniam się, Bogdanie. Dzięki pięknie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
2: Studio Dublin.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
2: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
1: To możliwe?
2: W Radiu Wnet jak najbardziej.
3: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
3: Słuchajcie Radia Wnet.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Po reklamie. Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
10: Wrocław 96 i 8 FM.

0: wnet.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.
4: To była autopromocja.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.
6: Tomasz Ubranowski, pełne wydanie wiadomości. Dzisiaj m.in. o tym, że prezydent Donald Trump ogłasza przełom w Strefie Gazy. Historyczne porozumienie ma doprowadzić do rozbrojenia Hamasu. Czy Zełenski znów wyszedł przed szereg? Prezydent Trump hamuje w sprawie produkcji patriotów dla i na Ukrainie. Rosyjska rakieta nad Polską zamraża wojnę w PiS. Wołyń odnaleziono szczątki 53 polskich ofiar. Trwają ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

0: Tomasz Wranowski, serwis Radia Wnet. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia, który ma doprowadzić do całkowitego rozbrojenia Hamasu oraz innych ugrupowań zbrojnych działających w Strefie Gazy. Jak przekazał w serwisie Truth Social, dokument został wypracowany przez powołaną przez niego Radę Pokoju i stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji zapowiadanego wcześniej 20-punktowego planu Trumpa. Amerykański przywódca określił porozumienie jako monumentalny krok na drodze do trwałego pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z przedstawionymi założeniami proces ma przebiegać etapami. Po rozbrojeniu Hamasu izraelskie siły zbrojne mają stopniowo wycofywać się ze Strefy Gazy, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejmą międzynarodowe siły stabilizacyjne współpracujące z nową palestyńską policją oraz nowymi palestyńskimi władzami. Prezydent Trump podkreślił, że celem porozumienia jest trwałe zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom Gazy, jak i Izraelowi oraz uniemożliwienie ponownego wykorzystania tego terytorium jako bazy dla organizacji terrorystycznych. Według izraelskiego dziennika Haaretz negocjacje dotyczą drugiej fazy rozejmu. Rzeczywiście osiągnęły przełomowy etap. Jak donosi Haaretz, plan zakłada rozbrojenie Hamasu, wycofanie wojsk izraelskich, które nadal kontrolują znaczną część Gazy, oraz rozmieszczenie międzynarodowych sił pokojowych. Od października 2025 roku obowiązuje tam zawieszenie broni, jednak było ono wielokrotnie naruszane przez lokalne starcia i izraelskie operacje wojskowe. Choć prezydent Trump nazwał osiągnięcie ustalenia historycznym porozumieniem, ich powodzenie będzie zależeć od skutecznego wdrożenia kolejnych etapów oraz utrzymania kruchego rozejmu przez wszystkie strony konfliktu. Serwis informacyjny na antenie Radia Wnet. Prezydent Donald Trump studzi oczekiwania Kijowa w sprawie produkcji amerykańskich systemów Patriot na Ukrainie, choć podczas szczytu NATO bankarze prezydent USA miał zapowiedzieć zgodę na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję rakiet przechwytujących. Teraz w rozmowie z Financial Times przyznał, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Smakowity cytat: musimy być trochę ostrożni przy udzielaniu licencji. Tak naprawdę nie udzielamy licencji na taki sprzęt, powiedział prezydent Trump. Dodał jednak, że sprawa jest analizowana, a Patrioty pozostają niezwykłą bronią. Słowa amerykańskiego prezydenta wywołały pytanie o to, czy Wołodymyr Zełenski zbyt szybko ogłosił sukces po rozmowach z prezydentem Trumpem. Prezydent Ukrainy informował wcześniej, że Stany Zjednoczone zgodziły się na licencję i że rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Prezydent Trump podkreślił jednocześnie, że jego priorytetem pozostaje zakończenie wojny. Zapowiedział, że w najbliższych dniach na Ukrainę mają udać się jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkow, którzy będą rozmawiać o możliwościach zakończenia konfliktu.
1: Wiadomości wnet.
0: A teraz raz jeszcze o rosyjskiej rakiecie, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła na ziemię biłgorajską pod niebem Lubelszczyzny. No i zastanawiamy się, czy to zdarzenie na chwilę przykryło wewnętrzny konflikt Prawie i Sprawiedliwości. Planowane przez środowisko Mateusza Morawieckiego wielkie wydarzenie programowe Rozwój Plus może nie zdominować politycznej debaty, tak jak zakładali jego organizatorzy. Były premier wraz ze swoimi zwolennikami przygotowywał pokaz siły, wydarzenie określane jako Festiwal Idei, mające być początkiem nowej politycznej drogi po rozłamie PiS. W spotkaniu ma uczestniczyć ponad 1000 osób, a jednym z tematów ma być bezpieczeństwo Polski i zagrożenie ze strony Rosji.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki, zacni słuchacze. Niezwykłe dźwięki. Formacja The Waterboys z tego niezwykłego, trzykompaktowego dzieła Atlantic Rain. O tym będę dzisiaj opowiadał w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie, kilka chwil po godzinie 14.15, Wojciech Konikiewicz. I o festiwalu Moc Kwiatów w Cekcynie będziemy rozmawiać. Tomasz Wybranowski, Muzyczny Piątek. Czas zacząć.

Ależ to jest uczta dla uszu. I przypomnij, panie i panowie, no bo uczcić 40. rocznicę premiery jednej ze swoich niezwykłych płyt dwa lata przed tą rocznicą, no to czapki z głów, roli główną oczywiście Mike Scott i Anthony Thistlewaite, Steve Wickham ze skrzypcami, Trevor Hutchinson. Formacja Waterboys, Come Back to Galway, to z tych zagubionych nagrań związanych z nagrywaniem tej niezwykłej płyty Fisherman's Blues formacji The Waterboys. Panie i panowie, a teraz słów kilka o tej zaległej premierze, o której z racji tego, że wiele się dzieje w Rzeczypospolitej, naszej kontynentalnej Europie i całym świecie, nie tylko muzycznie i artystycznie, więc dzisiaj to nadrabiam. Panie i panowie, bo formacja The Strokes wróciła z siódmym krążkiem. Tytuł tej płyty, Reality Awaits. I powiem tak, trochę poetycko, trochę marzycielsko, gdzieś między snem niezwykłym, przyszłością, która niekoniecznie jawi się w optymistycznych sytuacjach i pastelowych kolorach, a rockowym instynktem, bo The Strokes to ten zespół, który udowadnia w sposób znakomity, że nadal istnieje, ma coś do powiedzenia. No i cóż, panie i panowie, siódmy studyjny krążek Reality Awaits, sięgnąłem do niego z pewną dozą nieśmiałości i powiem tak, to nie jest powrót do przeszłości tych wspaniałych płyt, pierwszych trzech formacji The Strokes, ale kolejna podróż nowojorskiej formacji przez dźwięki, czasami mi zaskakujące jak na nich, wspomnienia i niepokój, ten przyspieszone bicie serca współczesności. A sama historia z Reality Awaits zaczęła się jeszcze na przełomie sierpnia i września roku 2022. Z dala od ukochanego Nowego Jorku, no bo tam jest baza formacji The Strokes. Wszystko zaczęło się w prowincji Guanacaste na pięknej Kostaryce, miejscu, które dla wielu muzyków mogłoby stać się niemal duchowym studiem nagraniowym. Mówię w warstwie duchowej, ale też pięknego miejsca, pięknego anturażu, gdzie tak naprawdę człowiek może wypocząć i może precz za siebie wyrzucić ten zgiełk headline'ów i złom tego całego świata. No i tam pojawili się panowie, przypomnę skład: Julian Casablancas, głos, Albert Hammond Jr., syn swojego dumnego ojca, który śpiewa o tym, że czasami nie ma słońca na południu Kalifornii. Nick Valensi z gitarą, Mikołaj Fletcher, gitara basowa, i Fabrizio Moretti. Chociaż właściwie powinien być Nikołaj Frainture, bo to jest włosko-rosyjskie dziecko miłości swoich rodziców. Natomiast za produkcję odpowiada stary wyjadacz, który wszystko, co czyni, zmienia w komercyjny sukces, czyli Rick Rubin. No i jeszcze ta okładka z tym kowbojem nieznanym, która odwołuje się do historii sztuki, ale trochę też do historii Stanów Zjednoczonych, bo w tym roku 250. rocznica powstania United States of America. I powiem tak, płyta dla mnie bardziej niż udana. Krytycy trochę przesadzili ze złymi ocenami, ale recenzenci magazynu The Rolling Stones dali im mocną trójkę, czyli trzy gwiazdki w skali pięciogwiazdkowej.
I za chwilę dwa nagrania, które otwierają tę płytę. Przypomnę jej tytuł, Reality Awaits, w roli głównej Julian Casablancas i formacja The Strokes. Najpierw ten nowy manifest formacji Psycho Shit, a potem trochę taneczny utwór. Nie wiem nawet jak powiedzieć, czy z nerwem tanecznym, czy ze sznytem tańca w tych gitarowych frazach. Dine and Dash. Trochę potańczymy. Panie i panowie, formacja The Strokes, Reality Awaits, Psycho Shit i Dine and Dash. Muzyczny piątek, Radio Wnet, Tomasz Wybranowski.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft.
1: Dwa nagrania za nami z płyty, która miała premierę dokładnie przed tygodniem 24 lipca. Reality Awaits formacji The Strokes, gdzie bez zmian w składzie Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi z gitarą, basowy Mikołaj Fletcher i Fabrizio Moretti, który bije w bębny, i ten wielki bęben centralny, produkcja Rick Rubin. No i cóż, Albert Hammond Jr., główny konstruktor melodii dla formacji The Strokes, powiedział, że ponowna współpraca z Rickiem Rubinem po albumie The New Abnormal, no, stała się czymś naturalnym. Jak twierdzi, nie było ukrytych planów, żadnych kalkulacji, po prostu wspólne szukanie muzyki i kreowanie dźwięków. Jak podkreślał Albert Hammond, nadworny gitarzysta formacji The Strokes, była to najbardziej niezwykła przestrzeń, w jakiej kiedykolwiek nagrywali. To a propos tego urokliwego miejsca pod niebem Kostaryki. No i cóż mogę powiedzieć? Reality Waits dla mnie pokazuje, że grupa jest w momencie, gdzie nie muszą niczego udowadniać. Cieszą się swoją obecnością, nagrywają swoje piosenki, no i myślą już o tym, aby puentować to jubileuszem 25 lat wspólnego muzykowania. No i trochę świadomi własnej historii, szczególnie tego wystrzału niezwykłego albumu This Is It, ale wciąż chcą łowić te dobre, mocne emocje. No i przed premierą wspomniany już Albert Hammond Jr. przyznał, że The Strokes, który współzakładał, to jego ulubiony zespół, natomiast Ameryki nie odkrył, prawda? Natomiast krążek Reality Awaits to już jego najulubieńszy krążek, najulubieńsza płyta, którą z przyjaciółmi zarejestrował. No i cóż, wczytywałem się w ten jego wywiad, no i zastanawiałem się, czy tak jest naprawdę. I odpowiem tak, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, że w dużej mierze tak, bo to płyta wymagająca, momentami dziwna, tak jak ten audio tune w nagraniu otwierającym Psycho Shit. Natomiast z każdym kolejnym przesłuchaniem ta płyta rośnie w oczach słuchacza, i tak było ze mną. No i teraz, panie i panowie, dwa kolejne nagrania. Powiem tak, że ta romantyczna pieśń jest dla mnie czymś absolutnie wspaniałym, panie i panowie, bo najpierw trochę romantyczne, ale przede wszystkim tkliwo melancholijne, Lonely in the Future, czyli samotny gdzieś w przyszłości, a potem wieńczące niezwykłe małe dziełko, nagranie numer 9 na płycie kompaktowej Tyrants of the Mellow Moon. Panie i panowie, mimo czasu wakacji sekcja muzyczna, redakcja muzyczna Radia Wnety trzyma rękę na pulsie i nadrabiam zaległości z ubiegłego piątku, kiedy ta płyta się ukazała. Jej tytuł Reality Awaits, a w roli głównej formacja The Strokes.

0: Tyrant of the Mellow Moon, nagranie, które zamyka płytę formacji The Strokes, Reality Awaits, a nieco wcześniej ten melancholijny, romantyczny, Lonely in the Future, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr. i spółka. Powiem tak, krążek, który nie daje się łatwo zamknąć w jednym, a nawet w trzech zdaniach, i być może właśnie dlatego ta muzyka działa, bo The Strokes nigdy nie byli zespołem pierwszego wyboru, nigdy nie byli zespołem od prostych odpowiedzi, ale od początku swojej muzycznej drogi pytali, co jeszcze można zrobić z gitarą, z rytmiką, z melodyką i tą miejską, nowojorską melancholią.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: A teraz zdecydowanie gitarowo, piękne słuchaczki i serdeczni słuchacze. Rok minął od śmierci Ozziego Osborna, a jego przyjaciel z grupy Black Sabbath zakomunikował, że w październiku, dokładnie 23 października, ukaże się jego najnowsza płyta opatrzona tytułem From the Dark, prosto z ciemności, a wokalnie z mistrzem Tomem Iommim, gitarzystą, twórcą riffów Black Sabbath, wokalista z Norwegii, Jorn Lande. World Alone, pierwszy zwiastun najnowszej płyty mistrza Tomiego Iommiego z grupy Black Sabbath, jej tytuł From the Dark.

0: World Alone, pierwszy zwiastun płyty, która ukaże się październikową porą w roli głównej. Tony Iommi, tytuł płyty From the Dark, panie i panowie. A teraz... Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Politycznie zdradzeni. Ale wierni swoim ideałom wolności. Fotograf Brok, chór Politechniki Morskiej w Szczecinie i Tomek Organek. Jutro od godziny 12 w imieniu Hanny Tracz zapraszam na wiązankę specjalnych programów od godziny 12 w Radiu Wnet sobotnią porą.
1: Jestem fotograf, mówią mi Brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może widzę i ciut jakby więcej, może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie, w ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej,

0: przejmująca pieśń, bardziej niż niezwykła. Tomek Organek i chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Fotograf Brok, projekt Wspólne Brzmienia z roku 2022. Przypomnę, że jutro na antenie Radia Wnet, gdzie muzyka warta słuchania i radio, o którym Krzysztof mawia.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Programy specjalne związane z 82. rocznicą powstania warszawskiego pod dyrekcją Hani Tracz zapraszam do głośników jutro od godziny 12:00 i wyjątkowo nie będzie mnie sobotnią porą muzycznej polskiej tygodniówce, ale potem spotkamy się o godzinie 20:00 w paśmie listy polskich przebojów Polish Chart, oczywiście Radia Wnet. Trzy dni temu zginął tragicznie Glenn Hansard, podpora formacji The Frames. Sure as the Rain. Za 5 minut serwis informacyjny na antenie Radia Wnet w paśmie muzycznego piątku. Sure as the Rain.

0: what's coming through. Light, luminescent, hold out somehow. Burn low if you have to, but don't go out.
1: Dwa dni temu odszedł Glenn Hansard. Czuły, tkliwy, bardzo Dublina z albumu Don't Settle, Transmissions West. Z Radiem Wnet minęła godzina 14:01 minuta. Za chwilę serwis informacyjny ze studia 37.
2: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Zestaw wiadomości Radia Wnet. Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Donald Trump studzi oczekiwania Kijowa w sprawie produkcji amerykańskich systemów Patriot na Ukrainie. Choć podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA miał zapowiedzieć zgodę na udzielenie Ukrainie licencji na produkcję rakiet przechwytujących, teraz w rozmowie z Financial Times przyznał, że decyzja nie została jeszcze podjęta. Cytat: musimy być trochę ostrożni przy udzielaniu licencji. Tak naprawdę nie udzielamy licencji na taki sprzęt, powiedział Donald Trump.

0: Dodał jednak, że sprawa jest analizowana, a patrioty pozostają niezwykłą bronią. A sprawa rodzi pytania, czy Kijów przedstawił jako pewne rozwiązanie, które w Waszyngtonie było dopiero rozważane. Donald Trump podczas spotkania z Zełenskim mówił o wsparciu dla Ukrainy, ale jednocześnie wielokrotnie podkreślał, że jego głównym celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny. Pojawia się więc pytanie, czy Wołodymyr Zełenski ponownie wyszedł przed szereg, ogłaszając polityczny sukces, zanim zapadły ostateczne decyzje w Waszyngtonie. Wcześniej podobne sytuacje powodowały napięcia między Kijowem a administracją Donalda Trumpa, która coraz częściej akcentuje konieczność ostrożnego podejmowania zobowiązań wobec Ukrainy. Amerykański prezydent zapowiedział także wizytę swoich doradców Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa na Ukrainie. Według Trumpa rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim znalezienia drogi do zakończenia konfliktu, a nie kolejnych dostaw broni. Jednocześnie sprawa patriotów pokazuje, że między oczekiwaniami Kijowa a decyzjami Waszyngtonu wiele, wiele niewiadomych. Zdarzenie z rosyjską rakietą, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła na ziemi biłgorajskiej pod niebem mojej ukochanej Zamojszczyzny, na chwilę przykrył wewnętrzny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Planowane przez środowisko Mateusza Morawieckiego wielkie wydarzenie programowe Rozwój Plus może nie zdominować politycznej debaty, tak jak zakładali jego organizatorzy. Stowarzyszenie Rozwój Plus, tworzone przez byłego premiera i jego współpracowników, rozpoczęło budowę własnego zaplecza politycznego. W piątek organizuje wydarzenie programowe, na którym mają pojawić się eksperci wojskowi, w tym były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Rajmund Andrzejczak. Organizatorzy przekonują, że obecna sytuacja tylko potwierdza potrzebę poważnej rozmowy o obronności armii i strategii państwa wobec zagrożenia ze strony Rosji.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A w obozie Jarosława Kaczyńskiego nie ukrywają, że liczyli na osłabienie inicjatywy Morawieckiego. Część polityków PiS uważa, że rozłamowcy wybrali wyjątkowo trudny moment. Ich wydarzenie zostało przyćmione przez kryzys związany z rosyjską rakietą. W partii pojawiają się też głosy, że zamiast kolejnych sporów i wzajemnych ataków, opozycja powinna wykorzystać sytuację do pokazania alternatywy wobec rządu. Środowisko byłego premiera Morawieckiego odpowiada, że właśnie teraz potrzebna jest merytoryczna rozmowa o armii, NATO i ochronie polskiego nieba. Ich zdaniem kryzys bezpieczeństwa pokazuje, że Polska potrzebuje nowego otwarcia i ludzi zdolnych do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia. A spór o przyszłość prawicy zostanie zawieszony, czy też nie, na chwilę, czy może to przygrywka do czegoś większego. Pytanie brzmi, czy rosyjska rakieta rzeczywiście zmieni układ sił w Prawie i Sprawiedliwości, czy po zakończeniu kryzysu walka o przywództwo na prawicy wybuchnie ze zdwojoną siłą. Upadek obiektów w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie wywołał pytanie o bezpieczeństwo najważniejszych zakładów polskiego przemysłu obronnego. Generał Leon Komornicki zwrócił uwagę, że miejsce zdarzenia znajduje się ledwie 30 km od Kraśnika, gdzie powstaje nowoczesna fabryka amunicji dla Wojska Polskiego. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego określił ten obszar jako strefę taktyczno-operacyjną i podkreślił, że nie był to przypadkowy fragment kraju. Jego zdaniem incydent pokazuje, jak ważne jest ochrona strategicznych obiektów wojskowych i infrastruktury obronnej, a chodzi o zakład MESCO SA, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od 2025 roku trwa tam budowa i rozbudowa fabryki korpusów do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, wykorzystywanej m.in. przez armatochaubice Krab i koreańskie K9 Fender. Wartość inwestycji szacowana jest na około 887 milionów złotych. Po zakończeniu prac zakład ma produkować nawet 150 tysięcy korpusów rocznie, zwiększając niezależność Polski w zakresie dostaw amunicji. A teraz w Wołyniu odnaleziono szczątki 53 polskich ofiar brutalnie zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej. Trwają ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Na Wołyniu trwają te prace. W dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na terenie dzisiejszej Ukrainy od 14 lipca prowadzone są badania, które mają zakończyć się 7 sierpnia. Do tej pory odnaleziono szczątki 53 osób, tak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskim przedsiębiorstwem archeologicznym Wołyńskie Starożytności oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Badania obejmują 3 miejsca, zbiorową mogiłę w Woli Ostrowieckiej, grób przy fundamentach dawnej szkoły w Ostrówkach oraz pojedynczy pochówek naprzeciwko miejscowego cmentarza. Przy odnalezionych szczątkach znaleziono niewiele przedmiotów osobistych. m.in. medaliki, różańce oraz dwie pary butów. IPN zabiega o możliwość przewiezienia odnalezionych artefaktów do Polski, gdzie mogłyby zostać przekazane rodzinom ofiar lub trafić do muzealnych zbiorów. Instytut apeluje również do potomków mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej o udział w badaniach DNA, które mogą pomóc w identyfikacji zamordowanych. Słuchają Państwo serwisu Radia Wnet. A teraz zagranica. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń na cele wojskowe w Iranie, realizujące wcześniejsze zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Dowództwo Centralnego Sił Zbrojnych USA poinformowało, że zaatakowano dziesiątki obiektów należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym centra dowodzenia, wyrzutnie rakiet, dronów oraz systemy obserwacyjne. Waszyngton podkreśla, że operacja miała ograniczyć zagrożenia dla amerykańskich żołnierzy, międzynarodowej żeglugi i państw regionu Zatoki Perskiej. Wcześniej prezydent Trump zapowiadał, że jeśli negocjacje z Teheranem nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, Stany Zjednoczone wznowią zdecydowane działania militarne. Jak zaznaczył, wcześniejsze wstrzymanie bombardowań było gestem wobec państw pośredniczących w rozmowach, które prosiły o danie dyplomacji jeszcze jednej szansy. Po fiasku rozmów amerykańskie lotnictwo ponownie przystąpiło do ofensywy.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Irańskie media informują o licznych eksplozjach na południu kraju. Uderzenie odnotowano m.in. na wyspach Keszm i Kisz w porcie Abadan, jednym z najważniejszych ośrodków irańskiego przemysłu naftowego, a także w prowincji Bushehr, gdzie znajduje się elektrownia jądrowa. Według lokalnych doniesień są ofiary cywilne, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a w części regionów wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. Teheran zapowiedział kontynuowanie oporu i odpowiedział próbą ataku na amerykańskie cele. Według portalu Axios irańskie rakiety zostały wystrzelone w kierunku bazy USA w Jordanii. Jednak, jak twierdzi amerykańskie dowództwo, wszystkie pociski zostały przechwycone przez systemy obrony powietrznej. Była to pierwsza próba bezpośredniego ataku na amerykańską bazę od czasu krótkiego zawieszenia działań bojowych. A tymczasem Europa wchodzi w drugą połowę roku z niepokojąco niskimi zapasami gazu. Magazyny są obecnie zapełnione w mniej niż 55%, podczas gdy średnia ostatnich 5 lat o tej porze wynosiła około 71%. Eksperci oceniają, że osiągnięcie unijnego celu 90% przed 1 listopada jest praktycznie niemożliwe. Sytuację pogarsza eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Katar, który dostarcza od 17 do 20% skroplonego gazu LNG, zużywanego w Europie, przedłużył ograniczenia eksportowe, a zagrożenie dla transportu przez cieśninę Ormuz, kluczowy szlak światowego handlu surowcami, zwiększa ryzyko poważnych zakłóceń dostaw. Dodatkowo irańskie ataki na tankowce wywołały gwałtowną reakcję rynków. Polska jest w lepszej sytuacji niż kilka lat temu dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu i gazociągowi Baltic Pipe. Jednak nadal znaczną część dostaw LNG odbiera z Kataru. Gdyby dostawy z Zatoki Perskiej zostały wstrzymane, konieczny byłby zakup droższego gazu z USA, nawet o 60% droższego od katarskiego. Eksperci ostrzegają, że wyższe ceny energii mogą przełożyć się nie tylko na rachunki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale również na inflację oraz decyzje Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego dotyczące stóp procentowych.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A teraz Hiszpania. Hiszpańska Ceuta znalazła się w centrum poważnego kryzysu migracyjnego. W ciągu ostatnich dni około 2000 osób z Maroka miało przedostać się do miasta, omijając zabezpieczenia graniczne i wykorzystując morską trasę przy falochronie. Skala napływu migrantów zmusiła władze Hiszpanii do skierowania dodatkowych sił na miejsce. Napięcie wzrosło po serii incydentów na terenie miasta. Lokalny dziennik El Faro de Ceuta poinformował o przypadkach włamań do mieszkań dzielnicy Loma Colmenar. Ceuta jest jednym z dwóch hiszpańskich terytoriów w Afryce Północnej i stanowi jedną z zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Każdy większy napływ migrantów staje się tam wyzwaniem nie tylko dla władz lokalnych, ale również dla całej polityki migracyjnej Hiszpanii i Unii Europejskiej. Dramatyczny wymiar kryzysu pokazuje także bilans działań służb. W ciągu ostatniej doby odnaleziono w morzu 19 ciał migrantów, którzy próbowali dotrzeć do hiszpańskiego terytorium. Władze Hiszpanii zdecydowały o wysłaniu do Ceuty dodatkowych sił, w tym wojska. Jednocześnie odrzucono odrzucając wniosek władz lokalnych o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Kryzys objął także drugą hiszpańską enklawę w Afryce Północnej, Melilę, gdzie doszło do próby szturmu na granicę. Hiszpania i Maroko zapowiedziały współpracę oraz możliwe szybkie przeprowadzenie repatriacji osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Był to serwis informacyjny Radia Wnet, który przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski. Wiadomości Wnet. Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Uroczystości w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, także w Krakowie, gdzie można słuchać Radia Wnet. 1 sierpnia przed grobem nieznanego żołnierza na Placu Matejki odbędą się uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprzedzi ją msza święta w Kościele Mariackim. O 17.00 w Krakowie uczczenie minutą ciszy wybuchu Powstania Warszawskiego, rynek główny przed Bazyliką Mariacką. 2 minuty po 17.00 msza święta w intencji ojczyzny i żołnierzy poległych za wolność w Bazylice Mariackiej, a o 18.30 uroczystości z udziałem Wojska Polskiego przed grobem nieznanego żołnierza na Placu Matejki. Między innymi przemówienia, apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A doniósł o tym nasz stały, platynowy słuchacz, pan Paweł Mazur. A teraz czas na felieton związany z tą rakietą, która naruszyła naszą powietrzną przestrzeń nad Rzeczpospolitą. Mój autorski felieton, ale chyba ważne kwestie w nim zawarte, bo rosyjska rakieta spadła w Polsce. Jeśli państwo nie odpowiada za szkody, to po co jest państwo? Rosyjska rakieta manewrująca MH-101, która w czwartek nad ranem naruszyła polską przestrzeń powietrzną i eksplodowała w pobliżu Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, ponownie wywołała debatę o bezpieczeństwo państwa. Choć tym razem nie ma informacji o ofiarach ani większych zniszczeniach. Na szczęście, dodam od siebie, eksperci nie mają złudzeń. Podobne incydenty mogą się powtarzać wraz z trwającą wojną za naszą wschodnią granicą. Ale jeszcze większe emocje budzą jednak konsekwencje prawne. Bowiem, jak wynika z opinii cytowanych przez dziennik Rzeczpospolita, Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez obcą rakietę. O odszkodowanie właściciele zniszczonego mienia musieliby występować przede wszystkim do swoich ubezpieczycieli i to nie daje gwarancji wypłaty świadczenia, ponieważ obowiązujące przepisy nie przewidują wprost sytuacji związanych z atakiem rakietowym. Eksperci wskazują, że część polis obejmuje skutki eksplozji lub działań wojennych, jednak wiele zależy od interpretacji zapisów ustawy i konkretnych warunków ubezpieczenia, jak to u nas w Polsce. W praktyce może się więc okazać, że osoba, której dom lub gospodarstwo zostaną zniszczone przez rosyjski pocisk, będzie musiała prowadzić długą batalię o odszkodowanie. I jak bumerang wraca śmierć naszej dwóch rodaków w Przewodowie pod niebem Zamojszczyzny. Ukraina do tej pory nie przyznała się do tego zdarzenia, a obywatele zostali pozostawieni sami sobie, tak rodziny tych, którzy zginęli w tym przypadkowym ostrzale. Ale sprawa rodzi zasadnicze pytanie o odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo obywateli, bo jeżeli Polska nie jest stroną wojny, a mimo to na jej terytorium spadają rosyjskie rakiety, to czy ciężar finansowy takich zdarzeń powinien spoczywać wyłącznie na poszkodowanych i firmach ubezpieczeniowych? Jeżeli państwo nie bierze odpowiedzialności za skutki naruszenia własnej przestrzeni powietrznej, to po co obywatelom państwo, skoro w jednej z jego podstawowych funkcji, ochronie życia, mienia i bezpieczeństwa, nie ponosi ono odpowiedzialności za konsekwencje takich incydentów? Być może warto o to zapytać ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. I to pytanie po raz kolejny wybrzmiewa po rosyjskim naruszaniu polskiego nieba.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Panie i panowie, dzisiaj po godzinie 21 z Adamem Czerpakiem, który przy konsoletach w Warszawie, będę wspominał wielkiego Ryśka Riddla, głosu formacji Czem. Wczoraj 32 lata minęły od jego śmierci. A za niespełna 4 minuty moim państwa gościem będzie kto? Wojciech Konikiewicz i będziemy opowiadać o festiwalu Moc Kwiatów w Sekcynie.

0: Nie, nie kocham cię. Wiem na pewno, nie kocham cię, panie i panowie. To niezwykła płyta. Ale to później, Ryszardzie. Dzisiaj po godzinie 20 na antenie Radia Wnet ze mną Wojciech Konikiewicz, którego nie muszę wszem i wobec przedstawiać, a szczególnie słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet. Dzień dobry, Wojciechu.
1: Dzień dobry, Tomku. Witam drogich słuchaczy Radia Wnet ze swojego balkonu na Starówce.
0: No właśnie, ty bardzo niedaleko. Mógłbyś, nie wiem, tak jak dzieci bawiły się, robiąc z pustych opakowań po paście do butów, wiercąc dziurki i robiąc dobry lniany sznurek, właśnie porozumiewać się telefonicznie, bo to...
1: No, widzę, że lubelskie zabawy ci się przypominają.
0: No jak, bardziej niż popularne. Natomiast, Wojciechu, zanim o mocy kwiatów, powiedz mi taką rzecz. Wczoraj 32. rocznica śmierci Ryśka Meridla. Zawsze wracam do niego, bo wielu tych niby najlepszych pieśniarzy bluesowych, natomiast Rysiek był tylko jeden, koniec, kropka. Czy ty zetknąłeś się z Ryśkiem Meridlem muzycznie, towarzysko, w jakichś okolicznościach przyrody muzycznej Rzeczpospolitej?
1: No oczywiście, że tak, ponieważ, że tak powiem, to wszystko było jedno stado plus minus. Ja, jak zapewne Państwu wiadomo i Tobie, na początku lat 80. Ostro działałem na takim trójkącie, Warszawa, Wrocław, Toruń. I no, troszeczkę obok tego trójkąta, ale w jego zasięgu były Katowice i cały Śląsk, więc tam często, gęsto bywaliśmy. Z Ryśkiem oczywiście się znałem, choćby z tego powodu, że w Jarocinie graliśmy razem. I to chyba nie jeden raz nawet. Więc krótko mówiąc, cała sytuacja taka towarzyska była dość ewidentna. Pamiętam taki epizod zresztą z jego koncertu w Jarocinie, kiedy tam przed dżemem miał grać Janek Skrzek, solo, bluesy przy pianie i harmonice. I tak sobie grał te bluesy, no ale z godziny, znaczy z minuty na minutę było coraz trudniej i gęściej, bo Rysia wciąż nie było i zapowiadany po Janku koncert dżemu wciąż się nie mógł odpalić. No i on już te bluesy tłukł chyba z godzinę z hakiem. Publiczność się niecierpliwiła, no ale Janek bohatersko grał, za co mu też i chwała. No i ja tak sobie odszedłem od tej sceny jarocińskiej i poszedłem gdzieś tam w stronę hotelu. Po drodze mnie spotkał Chełstowski i się pyta rozpaczliwym głosem, czy gdzieś Rysia Rydla nie widziałem. Ja mówię, no nie, no idę stąd, bo nie mogę patrzeć, jak Janka tam męczą. No i uderzył, no życzę się odezwą. Jakieś tam 50 metrów dalej wyłonił się z krzaków Rysio, oparty o jakąś tam taką pankóweczkę. I ja mówię, Rysiu, pędź czym prędzej do sceny, bo tam już czekają na ciebie od pół godziny. Tam Janek Skrzyk już wbija, Janek Skrzyk wbija sobie palce w stawy, a Rysio spokojnie mówi, no, już tam idę. No i poszedł, odpłynął siną dal i po jakichś tam paru minutach dał się słyszeć z oddali wrzask publiki, która zobaczyła swojego idola, no i już koncert ruszył bez przeszkód.
0: Tak. I to jego słynne zawołanie. Siemacie ludzie. To zawołanie Ryszarda Meridla, którego miałem okazję nieraz podziwiać, koncertową i rozmawiać też. Jak to mawia moja mama, ty znasz to zawołanie, głupi, durny to ma zawsze szczęście, a ty jesteś taką Barceloną albo Manchesterem United. No i coś w tym jest, że dane mi było spotykać tych niezwykłych ludzi, tak jak i ciebie, drogi Wojtku. Natomiast teraz o mocy kwiatów będziemy mawiać. Ja pamiętam takie spotkanie z tobą w Ceksynie, to był bodajże rok pański 2016 albo rok pański 2017, może 18, kiedy właśnie powiedziałeś, że ten Ceksyn tak ci się podoba, że ty tutaj muzycznego coś musisz wymyśleć, zwłaszcza, że byłeś bardziej niż bardzo zapatrzony w te niezwykłe włości pod Modrzewiem niejakiego pana Czesława. No i słowa dotrzymałeś, Wojtku. Opowiadaj.
1: No tak. Cała sprawa się urodziła przy okazji Ceksyn Electronic Music Festival, bo tak się nazywała ta impreza. Festiwal muzyki elektronicznej organizowany przez Marcina Chmarę. Ja tam przyjechałem i zagrałem raz swój regularny duży koncert w takiej hali sportowej, a potem następnego roku przyjechałem towarzysko, ale nie było mi dane za bardzo się stowarzyszać, bo mnie Józek Skrzech jak mnie zobaczył, że stoję pod sceną i patrzę, jak mają próbę, mówi: o Wojtek, dobrze, że jesteś, zagrasz z nami.
0: I to był, no i wejdę oczywiście... ci w słowo, niezwykły koncert. Jeden z najniezwyklejszych koncertów, a tych koncertów widziałem ponad tysiak, licząc tak lekką ręką. I on był bardzo, bardzo niezwykły. My wszyscy nad tym jeziorem ceksyńskim, na tej wielkiej łące, jak to mawiałem, po pierwszych taktach, wszyscy, absolutnie wszyscy z tych ławeczek, siedzisk pod parasolami, wszyscy ruszyli pod scenę i to było absolutnie niezwykłe. Tam byłeś ty, zacny jegomość, walący bębny spod nieba Ceksyna, autochton. Oczywiście
1: Jacek
0: Puma.
1: Pelc,
0: Jacek
1: tak.
0: Pelc, dokładnie. Puma z gitarą.
1: I Puma, Krzysio Piasecki z gitarą i Józef
0: Skrzek. Józef Skrzek, który wyściskaliśmy się, gdy się zobaczyliśmy, natomiast no, ciągnie wilka do lasu. Nie zdążył zjeść trzech łyżek zupy, jak usłyszał, że coś tam się próbnego, muzycznego dzieje, to odpowiedział: no, muszę lecieć, chłopaki, lecę, lecę. No i pobiegł sobie i już go wcięło i dopiero zjadł coś później na tak zwanym after party. Natomiast ten Ceksyn to jest miejsce niezwykłe. To nie tylko moc kwiatów, to nie tylko właśnie ten festiwal muzyki elektronicznej z ukłonami dla Marcina, ale też największa, jak wiesz, mandolinowa orkiestra świata państwa filipskich.
1: No tak, widzę, że masz ją głęboko w sercu, bo cały czas o niej wspominasz, to miłe. Wracając do historii festiwalu, no więc ja będąc tam dwukrotnie, raz koncertowo, a raz w przypadku koncertowo, potem mieszkałem właśnie u Czesia Chabowskiego w jego agroturystyce. No i Czesław, który był jednym z pierwszych hipisów w Polsce, wyraził swoją tęsknotę za tym, żeby u niego rozbrzmiały dźwięki muzyki. I z tego też powodu stwierdziłem, że trzeba mu podać pomocną dłoń. I potem przyszedł ten specyficzny czas tego cholernego COVID-a, przy którym wszyscy właściwie stracili mnóstwo zdrowia, energii, ale także czasu, bo cała muzyka stanęła. To było coś takiego jak stan wojenny w Polsce, mniej więcej, tylko coś jeszcze bardziej abstrakcyjnego. No i krótko mówiąc, jak się ta kwarantanna skończyła, to doszedłem do wniosku, że to jest właściwy czas, żeby odpalić pierwszą edycję tego festiwalu, któryśmy wymyślili. I cała sprawa wystartowała, proszę sobie wyobrazić, na poziomie budżetu 0 zł. Myśmy to zrobili naprawdę całkowicie sumptem społecznym. Czesław wykazał się niezwykłą tutaj energią i pomysłowością, jak też nasza brać muzyczna była tak spragniona po tych miesiącach zatrzymania była tak spragniona koncertów, że nie było większych problemów ze zgromadzeniem, że tak powiem, line-upu, czy też zestawu wykonawców. I poszło. I potem z roku na rok budowaliśmy, rozbudowywaliśmy. W tym roku, nie wiem, piorunem to wszystko przeszło. W każdym razie w tym roku mamy już, proszę sobie wyobrazić, aż 7. edycję festiwalu. I już troszeczkę zaczynamy krzepnąć. Już tutaj mamy wsparcie od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy cały czas od kilku lat życzliwe wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury. Od pana wójta i od pani Izy, pani dyrektor. No więc krótko mówiąc, rozwija się to wszystko, a Czesław Chabowski, nasz absolutny guru, ambasador i bóg tego miejsca, agroturystyki pod Mokrzewiem, proszę sobie wyobrazić, że on z własnym sumptem zbudował zadaszoną scenę, która służy li tylko pod sobą tego festiwalu, więc szlachetny gest, niezwykłe poświęcenie. I dzięki temu mamy takie swoje małe, cudne miejsce na ziemi, gdzie jest trawa, gdzie jest taka piknikowa atmosfera, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy rzeczywiście kochają muzykę i którzy chcą pobyć w dobrym towarzystwie i posłuchać czegoś, co jest absolutnie odległe od komercji jakiejkolwiek. Jak do tej pory udaje nam się utrzymać ten kurs i w tym roku również zapowiadam naprawdę bardzo interesujący, dobrze skontrastowany zestaw wykonawców.
0: Powiedział Wojciech Onikiewicz, dyrektor artystyczny, pomysłodawca Festiwalu Mocy Kwiatów. Sobotnią porą Paweł Klimczuk był moim państwa gościem muzycznym w Polskiej Tygodniówce. Sobotnią porą dwa duże teksty, bo na bieżąco mówimy już od miesiąca o Festiwalu Mocy Kwiatów, bo Radio Wnet, o którym Krzysztof Skowroński mawia.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Jest głównym patronem medialnym festiwalu neokibisowskiego Moc Kwiatów Anno Domini 2026 w Cekcynie. Panie i panowie, od 7 do 9 sierpnia pod Modrzewiem pana Czesława Chabowskiego, Cekcyn, samo serce Borów Tucholskich. Ten festiwal się odbędzie 3 dni niezwykłości i powiem ci, że każdy z tych dni, bo już opowiadaliśmy sobie o tym, kto wystąpi jutro, więcej informacji na naszym portalu, bo to ostatnia prosta przed jego rozpoczęciem, ale będzie tak i elektrycznie, i gitarowo, i trochę legendarnie, ale też muzycznie poszukująco, trochę jazzująco, ale jakby nie patrzeć, wszystkich wykonawców charakteryzuje otwarte serce i dobry warsztat muzyczny. Ale dobry warsztat muzyczny, Wojtku, to czasami za mało, bo do tego potrzebne jest serce. I moje pytanie, i właśnie z Pawłem Klimczukiem rozmawialiśmy, ja go o to zapytałem, on powiedział, o te otwarte serca i niezwykłości wykonawcze, a propos podmiotów, to musisz zapytać Tomaszu Wojciecha. No to pytam, jak udaje ci się ściągnąć takie niezwykłe historie? No bo pierwszego dnia Krzysiek Sadowski i Dance Like Dynamite, Stare Dziady, Worms of Senses. Ja czasami o nich mawiam, że gdyby urodzili się pod niebem Londynu, a już Nowego Jorku, to byliby gwiazdami pierwszej wielkości. W finale Konrad Kucz, znany z anteny Radia Wnet, i Mateusz Kwiatkowski. Następnego dnia Ogień z Wody, Formy Planet, no to też Rafał Jurewicz się śmieje, że tylko w Radiu Wnet zwróciliśmy uwagę na tę niezwykłą płytę Kosmos, która pewnie we fragmentach zabrzmi pod niebem Cekcyna. No i mistrz tego uchwytu jazzującego, Marek Surzy, na finale niedzielną porą Moskwa, Super Session, Robert Lighthouse, tym razem solo, jeden z moich ulubionych bluesowców, no i finale Jam Session. Opowiada, jak ci się udaje zebrać tak doborowe towarzystwo, właściwie bez budżetu, tylko mówiąc, słuchajcie, będzie fajnie, będą wspaniali ludzie i zrobimy niezwykłe muzyczne widowisko. I dla siebie, i dla tych, którzy zechcą przyjechać do Cekcyna.
1: No więc tutaj prostując nieco powiem, że oczywiście nadal nie jesteśmy festiwalem bogatym, raczej takim pielgrzymującym i ubogim, ale już tam te sprawy budżetowe nam się poprawiły. Także jest skromnie, nie za bogato, ale przyzwoicie, wobec czego muzycy, co doskonale rozumiem jako człowiek z tej branży, nie mogą grać za darmo i oprócz pierwszej edycji, która była naszym pospolitym ruszeniem, to wszystkie następne już opierają się na jakichś tam działaniach honoraryjnych. W każdym razie tutaj cały pomysł programowy polega w znacznej mierze na moich osobistych kontaktach z wykonawcami. No, z Piotrem Pawłowskim, legendarnym basistą Made in Poland i właśnie szefem Fun Planet i drugiego składu, który będzie Dance Like Dynamite, które te oba składy u nas wystąpią. Z Piotrem mam bezpośredni, bardzo serdeczny kontakt. On jakąś taką dla mnie aż wzruszającą atencją darzy moje wyczyny na płycie Klaus Mitwo klawiszowe, o których ostatnio napisałem, jaka była prawda. To znaczy była taka, że nagrywałem tę płytę prawie że w malignie, bo byłem chory i miałem 38 stopni gorączki. No ale czy kogo to obchodzi? W każdym razie, wracając do rzeczy, z Piotrem mamy bardzo fajny i bezpośredni kontakt. Ja jestem fanem jego działalności. To jest człowiek niezwykle aktywny i taki artystycznie wydajny, a przy tym, co jest jeszcze bardzo istotne, no jest jednym z najwybitniejszych menadżerów od przekształceń własnościowych, od zarządzania wielkimi fabrykami, strukturami i tak dalej. Także no, należy do takiej elity menadżerskiej naszego kraju, co zawsze z dumą podkreślam, ponieważ jest jednym z tych, którzy łamią stereotyp muzyka jako szarpidruta o dość ograniczonych horyzontach. No to na pewno nie pod tym adresem. No tak.
0: Ja jeszcze, Wojtku, zażartowałem, że trzeba byłoby zrobić jeszcze jeden dzień dodatkowy, bo przecież mógłby reaktywować Piotr The Shipyard, niezwykła formacja, która już w stadium hibernacji, ale również no, to legendarne Made in Poland, bo przecież no, Piotr znany jest właśnie z tej niezwykłej formacji. Lata 80. to niezależne granie. Natomiast tak powiem, że twój przykład i Piotra Pawłowskiego jest dowodem na to, że muzyka łączy ludzi bez względu na to, co myśli się o sytuacji, która wokół nas się dzieje i jak ją oceniamy. To jest naprawdę niezwykłość, Wojciechu.
1: No wiesz, no tak, krótko mówiąc, no Piotr jest takim przedstawicielem rzeczywistej i głębokiej inteligencji polskiej, która akurat zajmuje się tymi muzycznymi sprawami w niezwykle udany sposób. Przechodząc do innych wykonawców, no mamy Worms of Senses, to jest formacja, z którą z kolei mam kontakt poprzez Rafała Micińskiego, który jest przecież basistą Szumu, w którym ja maczam swoje palce, więc było naturalną dla mnie koleją rzeczy, że ich tutaj też zaciągnę. No jeśli chodzi o Konrada Kucza, to kontakty też są od dawna przyjazne i głębokie po linii muzyki elektronicznej. I to są wykonawcy bezdyskusyjni. Kilka słów chciałbym poświęcić formacji pod nazwą Stare Dziady. Nazwa jest nieco prowokacyjna, albo nawet można powiedzieć ironiczna, natomiast nic z tych rzeczy negatywnych, które mogłyby się kojarzyć. To są chłopaki w wieku średnim i średnio starszym. Natomiast grają po pierwsze autorską muzykę. To jest bardzo cenne, bo tutaj bardzo przykładam dużą wagę do tego aspektu. A po drugie, mają naprawdę niesamowitą energię sceniczną. Oni są takimi, można powiedzieć, alter ego Blendu, z którym zresztą też współpracuję, z Jastrzębia Zdroju, ze znakomitą kapelą. Ta sama sytuacja. Chłopaki po przejściach, dojrzałe chłopaki, które grają naprawdę z takim wykopem, z takim czujem, że należy to uszanować i należy temu dawać jak najwięcej miejsca. Ja ich spotkałem na takiej dziwnej imprezie, na takim mini festiwalu pod hasłem To w trawie plumko na Śląsku i to było bodaj 2 lata temu i się absolutnie zachwyciłem ich muzyką i stwierdziłem, że muszę ich zaciągnąć do Cekczyna, a w tym roku się udało. Także tu mamy sytuację jasną. Ogień z wody to jest formacja, powiedziałbym, czysto hipisowskiej muzyki, czy posthipisowskiej. To jest taki kolektyw, który tego trzeba posłuchać. Tam są instrumenty akustyczne, to jest takie folkrockowe granie, gdzie są cymbały, cytry, gitary, łagodne śpiewy. Sebastian Krajewski będzie tam występował gościnnie w tym roku znowu na klawiszach. Bardzo klimatyczna i taka odwołująca się do tego właśnie woodstockowego zaśpiewu spod znaku Johnny Mitchell i tych balladowców akustycznych z tego kręgu. Marek Surzyn, który wystąpi na koniec drugiego dnia, to jest postać sama w sobie i on zagra taki bardzo ciekawy program, który nosi dość niewinny tytuł, bo nazywa się Polskie Seriale. On tam gra w takich bardzo ciekawych i wykręconych, że tak powiem, w kosmos aranżacjach. Gra właśnie na bębnach solo. Gra z tematy z tych polskich najsłynniejszych seriali i to jeszcze z różnymi ciekawymi dodatkami elektronicznymi, gitarowymi i tak dalej. Będzie kilku specjalnych gości, ale to niech pozostanie niespodzianką w ramach tego performance'u. To jest bardzo celowo wybrałem, że tak powiem, ten rodzaj obecności Marka, bo to jest trochę ukłon w stronę mieszkańców Cekczyna, których mam nadzieję przywołać na to hasło Polskie Seriale. Nie tracąc nic z wysokiego poziomu wykonawczego, bo Marek jest po prostu artystą totalnym i taka formuła takiego grania myślę, że będzie bardzo tutaj czymś takim godzącym wysokie gusta zapotrzebowanie na coś dostępnego. No i przechodzimy do dnia ostatniego. Tutaj mamy zestaw wykonawców, które wymieniłeś. Wspomnę tylko na samym początku o naszych kolegach drogich z zespołu Super Session, którzy, jakby to powiedzieć, mają wykupiony dożywotnie bilet na obecność na tym festiwalu, dlatego że po prostu są takim, jakby to powiedzieć, dzierżycielem kanonu tej muzyki woodstockowej i post-woodstockowej. Oni grają The Who, grają Stonesów, grają Hendrixa i to są wszystko topowi muzycy o wielkiej historii, należący do wielkiej historii polskiego rocka. I to jest takie zwieńczenie tego festiwalu, takie back to the roots. Natomiast przed nimi jako pierwsi wystąpią artyści z nurtu, który kiedyś miał swoją kulminację w latach 80. w Polsce. Zabłysnął i przeszedł, ale niektórzy ludzie do tej pory go kultywują. Mówię tutaj o legendarnej Moskwie i o Pawle Gumoli. Jest to moim przyjacielu, z którym się znamy i z którym grywaliśmy nieraz. No więc Moskwa, która kontynuuje tę nutę, powiedziałbym już teraz raczej postpunkową niż punkową, ale niezwykle szczerze i na bardzo wysokim poziomie i z takim, no krótko mówiąc, z ładunkiem szczerości, który jest dzisiaj w polskim nurcie popkulturowym właściwie w ogóle nieobecny, bo się o tych wartościach, które kiedyś były w Jarocinie ważne, a wcześniej w Woodstock, jakby zapominało i dlatego ta muzyka popularna jest w tej chwili w takim stanie w Polsce, w jakim nie jest. Jest tak fatalnie spłaszczona w sensie przekazu i jakości, że trudno jest tutaj nawet porównywać. Także zapraszam gorąco na koncert Moskwy, który otworzy trzeci, ostatni dzień. Po nich, jak mówiłem, Super Session. Potem wystąpi stały przyjaciel festiwalu, czyli Robert Lighthouse, który chyba będzie nawet prosto wracał z Ukrainy, gdzie on od dłuższego czasu grywa recitale solo, bluesowe i gra na froncie, proszę sobie wyobrazić, na pierwszej linii frontu dla tych bohaterskich żołnierzy, którzy tam walczą. Dodaje im w ten sposób ducha, no ale też trzeba powiedzieć jasno, ryzykuje własnym życiem, bo tam się nie gra w szachy, tylko tam się dzieją rzeczy wojenne, rzeczy straszne. Więc tym większy szacunek, tym większa radość, że Robert będzie. No a potem mamy na zakończenie Big Jam Session. I to będzie sytuacja pod tytułem Wszyscy zagramy razem, jak leci. Od razu chcę powiedzieć, że jednym z najgorliwszych, że tak powiem, podmiotów dżemujących w tej całej sytuacji jawi się właśnie zaskakująco, ale Moskwa, bo Paweł Gumola, jak ze mną rozmawiał, to gdy się dowiedział, że ten session będzie, to, że tak powiem, zarżał jak koń bojowy na dźwięk bitwy i powiedział: o, super, chętnie, bardzo chętnie zagramy. No więc proszę sobie wyobrazić taką mieszankę wybuchową. Moskwa, Super Session, Robert Lighthouse i ja i kto tam jeszcze będzie pod ręką. Krótko mówiąc, ludzie, kto nie przybędzie do Czekczyna, straci wiele.
0: Czekczyn, 7, 8, 9 dzień sierpnia, festiwal neohipisowski, Moc Kwiatów Anno Domini 2026, Serce Borów Tucholskich. Można wysłać maila moc.kwiatow@protonmail, razem pisane .com. moc.kwiatow@protonmail.com. No i można zadawać pytania. Przede wszystkim trzeba przyjechać, no wcześniej orientując się, aby Czekczyn tych wszystkich festiwalowiczów pomieścił, prawda? Bo to nie jest duża aglomeracja. To jest sympatyczna miejscowość. Natomiast no warto wcześniej zadać sobie trud, nie tylko by pomarzyć o oglądaniu tych podmiotów wykonawczych, ale też no, znaleźć jakieś miejsce do spania, aby móc obcować. Więc raz jeszcze ten adres mailowy, o to prosił mnie pan Paweł Klimczuk. moc.kwiatow@protonmail.com. A opowiadał o tych wszystkich niezwykłościach sprawca Fundament Opoka Mocy Kwiatów podczas festiwalu muzyki elektronicznej w Czekczynie wymyślił sobie ten swój festiwal. No i ta magia trwa już 7 sezon. Wojciechu, dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję ogromnie i na koniec rzucę może niezbyt lekkim dowcipem, ale nie spodziewamy się rakiet w Czekczynie.
0: No tak, chociaż tam kiedyś za poprzedniej władzy, no to wtedy spadło coś pod Bydgoszczą, no ale wtedy no ci, którzy teraz dzielą i rządzą, grzmieli słusznym oburzeniem, a dzisiaj no nic się nie stało, biało-czerwoni, nic się nie stało, wszystko było tak jak jest, ale to temat do zupełnie innej dyskusji, bo...
1: No tak, nie będziemy w to wchodzić. Mam nadzieję, krótko mówiąc, że nasza pokojowa aura i ten właśnie przyjazny pacyfistycznie nurt hipisowski będą takim swoistym firewallem, czy też taką osłoną, która nie dopuści żadnych sytuacji, powiedziałbym, z obszaru agresji, wojny i jakichkolwiek, że tak powiem, ekscesów. Także atmosfera festiwalu jest absolutnie pokojowa, przyjazna i pełna takiej dobrej międzyludzkiej aury. Zapraszam do Czekcyna.
0: Na 150 fajerek, a patronem medialnym Radio Wnet. No i za tydzień, sobotnią porą, Wojciech będzie się ze mną łączył. Piątkowo tak samo i będzie opowiadał, co tam już na miejscu się dzieje. A zakończę naszą rozmowę tym nagraniem. Formy Planet i Kosmos. Jedna z najlepszych płyt roku pańskiego 2022. Kosmos jest wszędzie.

Kosmos jest wszędzie, panie i panowie, formy planet. Do zobaczenia pod niebem Cekcyna na festiwalu neohipisowskim Moc Kwiatów. 7, 8, 9 dzień sierpnia, rok pański 2026. Za tydzień, początek tego festiwalu.

0: Krakowski, Dziurawe Niebo, od poniedziałku nasz powrotny Częstokraj i Tomasz Wybranowski. Było to muzyczne spotkanie, muzyczne piątko, a za chwilę cały z zieloności. Nie wiem, czy jeszcze pod niebem ojczyzny. On, ojciec Roman Sikoń.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
12: Trzeba to na kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
13: Więcej sztuki!
14: Więcej sztuki!
13: Arcydeko!
14: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
12: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Nasza riksza miłosierdzia jedzie do przodu. Ostatnio tych audycji z trasy

0: było kilka i teraz też strasy, bo już wracam w moje rodzinne strony dzięki uprzejmości mojego współbrata księdza Andrzeja Polichta, który jest dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie, księże Andrzeju.
1: Również witam serdecznie, witam za kierownicę.
0: A was oczywiście wszystkich, drodzy radiosłuchacze, pozdrawia ksiądz Roman Sikoń. Jadę teraz, wracam w moje rodzinne strony. Ksiądz Andrzej mnie podwiezie, bo jego korzenie też są w dawnym województwie nowosądeckim, nad jeziorem Rożnowskim, czy raczej zalewem, ale my nazywamy jeziorem Rożnowskim. Stara przedwojenna polska inwestycja, chociaż niestety uruchomiona przez Niemców, ale to zupełnie inna historia. A my dzisiaj, korzystając z okazji, drodzy radiosłuchacze, porozmawiamy o pracy salezjańskiej, na Ukrainie, bo tam właśnie służy ksiądz Andrzej Król. Dla naszych stałych słuchaczy to nie jest pierwszyzna, bo nieraz ksiądz Andrzej Król był gościem naszej audycji też w tych czasach, kiedy woziliśmy tam pomoc humanitarną. Ksiądz Andrzej też woził bardzo często pomoc humanitarną na Ukrainę. A co teraz robi, co, jak działa, to po modlitwie, bo teraz oczywiście najważniejsza część naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego, w której polecamy nasze intencje, które nosimy w naszym sercu, polecamy naszą ojczyznę, polecamy Brazylię, oczywiście we wszystkich tych krajach i na Ukrainie, szczególnie tą młodzież, którą my się opiekujemy, którą staramy się na wszelkie sposoby prowadzić jak najbliżej do Chrystusa, do zbawienia, bo to jest nasze główne zadanie, które wyznaczył nam, wskazał święty Jan Bosko wszystkim salezjanom i całej rodzinie salezjańskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
1: na przebłaganie
0: za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze z Zieloności Polskiej, naszej ojczyzny. Przed tygodniem z Warmii i z Mazur, a dzisiaj z Małopolski, a konkretnie z Beskidu Wyspowego. Jedziemy w Nowosądeckie, jak to mówi mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej, który na co dzień posługuje na Ukrainie, w Żytomierzu, ma rozliczne obowiązki. Prawie rok temu była nasza ostatnia audycja, też z trasy, też z samochodu, bo ksiądz Andrzej jest bardzo mobilny. Prawie rok temu byliśmy ze specjalną misją na Ukrainie, bo ciągnęliśmy łódkę, bo ksiądz Andrzej razem z księdzem Andrzejem Królem rozpoczęli jacht klub salezjański właśnie w Żytomierzu, aby ta młodzież pomimo tej wojny, pomimo tego wszystkiego miała jakąś taką odskocznię w wolnym czasie, więc są tam łódki, ale może więcej na ten temat opowie nam ksiądz Andrzej, jak to teraz wygląda żeglowanie i takie właśnie aktywności dodatkowe młodzieży na Ukrainie w Żytomierzu.
1: No oczywiście teraz jest czas wakacji, jutro, pojutrze z powrotem wracam, jestem na chwileczkę w Polsce i czas wakacji no to jest czas, w którym w szczególny sposób salezjanie prowadzą różnego rodzaju działalność taką powiedzmy turystyczną, sportową, także i różnego rodzaju edukacyjną. Ale przede wszystkim zajmują dzieciom i młodzieży ten moment dość ważny w ich życiu, bawią się z nimi i tak dalej. I na Ukrainie także podobnie działamy, nie mamy innego wyjścia, jak tylko po prostu działać i no nie płakać nad wojną, bo nic się płaczem ani jakimiś powiedzmy pretensjami nie zrobi. Trzeba po prostu robić to, co pozytywne i z tym się zajmujemy. Jak wiecie, tam jest dość szeroka działalność klubu sportowego, który się nazywa Katolicki Sportywny Klub Don Bosco. On się rozwija coraz bardziej. Wakacje oczywiście są tak zwane sportywne lato, czyli sportowe lato, a szkoła, którą też tam mamy, ma wesołe kanikuły, także takie dwa jakby tematy. Wakacje. Oczywiście cały czas rozwija się także ta działalność związana z wojną, to znaczy ze skutkami wojny, czyli tych żołnierzy po amputacjach, którzy wrócili bez ręki, bez nogi, próbujemy angażować właśnie w taką działalność sportową. Nazywa to się terapia przez sport. No i już od ponad roku współpracujemy, mamy drużynę. Gramy w pierwszej lidze ukraińskiej, także jeździmy także czasami do Polski, gramy z Bielskiem, tam jest klub Kultoodporni nazywają się, bo my się nazywamy Tytani. To jest oczywiście działalność także w Polsce. W Polsce cała liga, to jest bodajże chyba 7 drużyn antyfutbolowych, a na Ukrainie po roku czasu już 20 i będzie się tego jeszcze więcej pewnie pojawiać, dlatego że ta ilość tych, którzy na wojnie stracili kończyny, jest po prostu bardzo duża. Oprócz tego także zajmujemy się dziećmi, także z różnego rodzaju niepełnosprawnością, także na bazie także sportowej, więc mamy także drużynę z takiego ośrodka niedaleko nas, gdzie jest ponad 110 chłopaków o różnej oczywiście niepełnosprawności. My tylko wymanujemy, może potrzeba, żeby byli fizycznie zdolni do treningów, a te różne powiedzmy niepełnosprawności są związane gdzieś z niedorozwojem umysłowym i tak dalej. I także tworzymy taką drużynę, jedną, druga też będzie się niedługo zbierać. Najbardziej takie ciekawą rzeczą jest takie nasze doświadczenie, gdy grają ci antyfutboliści, a więc ci żołnierze z amputacjami grają razem z tymi chłopakami, którzy są umysłowo tam opóźnieni. No i to jest takie ciekawe doświadczenie, bo oni w tym swoim jakby niepełnosprawności, ta młodzież, ma dużą wrażliwość, dlatego nie patrzą na tych kombatantów, żołnierzy, którzy są okaleczeni i rzeczywiście widać, że taka jest duża empatia, a z kolei ci żołnierze patrzą na tych chłopaków i mówią, no też, że tak powiem, w życiu tak się powiodło, że mają jakieś schorzenia, dają sobie radę, cieszą się, funkcjonują i to ich życie także ma sens. Więc to jest takie nawzajem jakby wspieranie się i chyba o to chodzi, żebyśmy dostrzegali nawet w tych sytuacjach, które już są nie do zmiany, jednak dostrzegali tą możliwość naszego funkcjonowania i normalnie życia z innymi, wchodzenia w relacje, radzenia sobie w życiu, że to nie jest koniec świata, że tak czy inaczej mi się w życiu powiodło. No więc te działania są cały czas, nawet teraz będziemy jechać właśnie na taki turniej do St. Baden, to jest do Szwajcarii, tam zostaliśmy zaproszeni. Bardzo duży turniej, gdzie blisko 1000 sportowców z różnych stron świata i tam będziemy przez kilka dni integrować się, grać w piłkę nożną i zarówno z tymi chłopakami z tej Teneryfki, jak i z naszymi komandantami, czyli z Anfootballem.
0: Jest drużyna chłopaków, którzy są troszkę, tak jak to ksiądz Andrzej powiedział, z taką niepełnosprawnością umysłową. I jest ta drużyna młodych też chłopaków bardzo często, bo bardzo często żołnierze to młodzi mężczyźni, którzy niestety na tej wojnie strasznej pozbawieni zostali czy to nogi, czy to ręki. Ksiądz Andrzej może nam trochę więcej opowiedzieć, jak wygląda w ogóle struktura takiej drużyny futbolowej, bo mówiłeś mi, że na bramce może stać człowiek z taką niepełnosprawnością, grać mogą z piłką, znowu innego rodzaju niepełnosprawność. Jak to wygląda?
1: No, jeżeli ktoś nie ma ręki, no to jest jakby u nas jako bramkarz, nie? Tylko oczywiście są to przepisy, które mówią o tym, że nie może wychodzić poza pole bramkowe, no bo wiadomo, że ma dwie nogi, byłby bardziej konkurencyjny. A jeśli chodzi o tych, którzy nie mają nogi, mają protezy, no to wiadomo, że oni te nogi, te protezy ściągają i na podstawie, że tak powiem, tak jak football, czyli dwóch kul, z którymi chodzą na jednej nodze, grają właśnie w piłkę nożną, trenują. Już jesteśmy na takim etapie, że musimy mieć coraz bardziej jakby taką opiekę zawodową, czyli lekarską, fizjoterapeutyczną. I to także jest ciekawą rzeczą, że udało nam się na najbliższe półtora roku zdobyć taki projekt, taki grant, gdzie będziemy wyposażać takie centrum pomocy właśnie dla tych, którzy potracili kończyny, tych amputantów i będziemy z fizjoterapeutami, z lekarzem regularnie oczywiście dokonywać masaży, wzmacniać tę nogę, bo przy takim już graniu w lidze łatwe jest o kontuzję. Trzeba po prostu odpowiednio, tak zwana fizjoterapia sportowa tu już wchodzi w grę. Mamy także na tak zwane szkolenia naszych masażystów, tam finanse, lekarza i tak dalej. Także to się już dokonuje, już do końca roku mamy przygotować cały ośrodek fizjoterapeutyczny, a później już będziemy dokonywać tych za darmo oczywiście pomocy tym ludziom, żeby te ich kończyny i tak dalej normalnie funkcjonowały, zwłaszcza tam właśnie, gdzie jest ta amputacja, bo tam jest niedokrwienie i tak dalej. To wszystko się dokonuje także przy sporcie, wysiłku, także musimy dbać także o ich zdrowie.
0: To są niecodzienne realia pracy salezjańskiej, bo ja nie słyszałem o tego typu salezjańskiej aktywności na całym świecie, ale to jest niestety nasze wyjście. Niestety dlatego, że sytuacja wymusza, wojna wymusza niestety to, że trzeba tutaj wyjść jako salezjanie. W Żytomierzu pracujemy i prowadzimy przede wszystkim tam szkołę dla dzieci, dla młodzieży, ale trzeba też wyjść z taką działalnością, bo taka jest potrzeba. Ktoś mi mówił, że rzeczywiście dzisiaj w krajobrazie miast ukraińskich, czy to Żytomierza, czy to Lwowa, Odessy, wiele jest, no widzimy po prostu bardzo często młodych chłopaków czy mężczyzn właśnie bez nóg, bez rąk. Ktoś porównał tą sytuację do tego, jak to było po II wojnie światowej. Nie wiem, czy rzeczywiście to aż tak rzuca się w oczy, jak to wygląda u ciebie w Żytomierzu.
1: No tak, no to są widoki, które, jak ktoś pamięta, po II wojnie światowej było dużo tych ludzi na przystankach, gdzieś powiedzmy jeżdżących na tych swoich wózkach inwalidzkich. To była to no jakby widok, że tak powiem, codzienny. Wiadomo, że po wojnie już jest długo, ci ludzie pomierali, a tutaj po prostu to się widzi. Widzi się tych ludzi, którzy cały czas, że tak powiem, mają protezy, oni też chodzą po ulicach i tak dalej. Mamy też przecież i szpitale tam, które zajmują się rekonwalescencją, rehabilitacją tych ludzi. Także jest to dość mocno widoczne. I wiemy, że problemem takiego człowieka nie tylko jest to, że nie ma ręki czy nogi, ale też często są traumy, które po wojnie w nim zostały i się one objawiają różnego rodzaju nerwicami i tak dalej, więc to jest też oprócz tego działania typowo, powiedzmy, fizjoterapeutycznego, trzeba także wdrożyć działanie psychologiczne, dlatego tworzenie takich grup właśnie wsparcia, zajęcie ich konkretnymi, powiedzmy, zajęciami, regularnymi treningami, wyjazdami, bo tworzy dla nich pewnego rodzaju przestrzeń, w której oni się integrują, odnajdują. Zresztą także jeżdżą całe rodziny, jeżdżą ich żony na te mecze i dzieci. Także jeden z pomysłów jest tworzenie także takiego środowiska, gdzie raz na miesiąc, na jakieś, powiedzmy, 2-3 dni wyjeżdżają oni wspólnie do jakiegoś ośrodka, gdzie mają nasi hodowlowcy jakiś trening, gdzie ze sobą rozmawiają, gdzie dzieci się bawią, integrują, bo te rodziny mają jakby ten jeden problem. Tym problemem jest po prostu to, że wrócił z wojny mąż, No i trzeba tutaj na nowo jakby to życie sobie układać, mając świadomość tego, że on jest niepełnosprawny, ale i także mając świadomość tego, że nosi w sobie wiele różnych wspomnień. Dlatego takie spotkania tych całych rodzin także mają sens, dlatego że nawzajem się oni wspierają, nawzajem sobie w jakiś tam sposób pomagają, zwłaszcza w sytuacjach, powiedzmy, takich różnych rodzinnych konfliktów trudnych.
0: Drodzy radiosłuchacze, tu na chwilę przerwiemy, posłuchamy muzyki.

0: prosto z zieloności naszej ojczyzny, z Małopolski. Pozdrawia was ksiądz Roman Sikoń i mój dzisiejszy gość, ksiądz Andrzej Policht. Witam bardzo serdecznie.
1: Również witam zza kierownicy, także z naszej wspaniałej drogi w kierunku rodzinnej miejscowości księdza Romana Sikonia, łowiozego właśnie do rodziców, do siostry, a jutro będzie chrzcił, dziecko od siostry, dlatego także między innymi w tym czasie przyjechał do naszej ojczyzny, także będzie piękna uroczystość.
0: Obowiązki rodzinne wzywają, trzeba było na chwilę zostawić zieloność amazońską. No i jedziemy i mówimy z księdzem Andrzejem o realiach pracy salezjańskiej w Ukrainie. No nie jest to taka praca, jak mamy w Polsce, chociaż też jest taka, bo jest i praca parafialna, są i szkoły, ale tu dodatkowo jeszcze przychodzą te wyzwania związane z okaleczonym tym społeczeństwem, z okaleczonymi młodymi mężczyznami, którym tutaj ksiądz Andrzej pomaga. Możemy być z tego dumni, że w tym mieście, Żytomierzu, gdzie pracuje, miasto bliskie też polskiemu sercu, bo do dnia dzisiejszego w tym mieście żyje najwięcej ludzi, najwięcej naszych rodaków, którzy przyznają się do polskiego pochodzenia albo wprost uważają się za Polaków, chociaż też oczywiście obywateli Ukrainy. Nie wiem, czy w tej drużynie amfutbolowej, którą prowadzisz, też są tacy młodzi mężczyźni, którzy o tych swoich polskich korzeniach wiedzą.
1: Tak, tak, są. No, nas rozmawiamy i oni wspominają właśnie kogoś ze swojej rodziny dalszej czy bliższej, kto miał związek z Polską, także dlatego, że te związki tam są bardzo takie jakby widoczne. Wiadomo jest rzeczy, że sporo też wyjechało już podczas tej wojny, ci, którzy gdzieś powiedzmy mieli się zaczepić w Polsce, no to także, a mieli tam swoją rodzinę, no to na pewno też na początku ratowali, można by powiedzieć, się wyjazdem, albo odprowadzali swoje żony, swoje dzieci do granicy, bo nie wiadomo było, jak to będzie na początku. Teraz sporo wróciło, dlatego że w nas może 130 tysięcy co wyjechało z Żytomierza, bo to jest miasto gdzieś 250-60 tysięczne. No to duża część, 90% wróciła z powrotem, no bo do swoich domów, do szkół, do miejsc pracy i tak dalej. Był to tylko ten moment takiego właśnie niewiadomej, jak co będzie dalej. I teraz z powrotem wrócili. No, pod nas dzieci, może kilkanaście dzieci na 240 w szkole, jakby zatrzymało się gdzieś za granicą, niektóre jeszcze się online uczą, a tak to wszyscy powrócili, no bo tam jest ich dom, ich korzenie, ich kultura. No i też trzeba wiedzieć, że będą się zmagać, całe pokolenia będą się zmagać ze skutkami wojny. O tu mówimy o wojnie, wiadomo, bardziej czy mniej media o tym głoszą, ale to, co już będzie tym zniszczeniem i zarówno fizycznym, jak i psychicznym człowieka, to będzie na pokolenia tam w tym narodzie i będzie trzeba z tym żyć, będzie sobie trzeba, ta będzie rada. Dlatego my szukamy takich sposobów, jak powiedzmy nawet pomagać całym rodzinom, jak w tej sytuacji się na nowo odnaleźć, wiadomo, pomagając ojcu, pomagamy także jego dzieciom i tak dalej, próbujemy jakby im towarzyszyć, no bo to jest, że tak powiem, tam teraz w tym momencie bardzo potrzebne.
0: Wczoraj z księdzem Andrzejem wieczorem rozmawialiśmy też o tej sytuacji, jaka miała ostatnio miejsce, gdzie dużo zła się też wkradło między nas, Polaków, a Ukraińców poprzez decyzję prezydenta Ukrainy. Ale właśnie ksiądz Andrzej udowadniał mi i pokazywał, że to nie jest tak do końca, jak też u nas nieraz jest to przedstawiane. Pokazywał mi film w internecie, gdzie młody mężczyzna, żołnierz ukraiński z linii frontu, widać, że gdzieś musi w jakiejś ziemiance, bo widać było belki nad jego głowami, to musi być jakiś schron. I on mówi i właśnie tłumaczy, że nawet on, chociaż jest ukraińskim żołnierzem, mówił ładnie po polsku, widocznie może był w Polsce, pracował przed laty i mówi, że tak, on się zgadza z tym, popiera naszego prezydenta Karola Nawrockiego za to odebranie orderu Orła Białego. No nie możemy tu w tej sytuacji, jeżeli mówimy dzisiaj o Ukrainie, o tej naszej pracy salezjańskiej, bo chociaż my się polityką nie zajmujemy, no ale jednak rzutuje też to na tą naszą pracę, bo oczywiście masa tej pomocy, która płynęła i nadal płynie z Polski, też płynie przez nasze ręce salezjańskie i na pewno to się trochę też odbija teraz na twojej posłudze.
1: No, że tak powiem, jeżeli pomagamy, to ta pomoc nadawa się w tej sytuacji, gdy nie znajdujemy albo stykamy się z krytyką, czy nie znajdujemy wdzięczności. No ma sens, to jeszcze bardziej jakby jest ta pomoc bezinteresowna, że nie liczymy na to, że będzie jakoś odwzajemniona, także dla naszą polityką, jak mówił ksiądz Boske z Ojczyna, że jest człowiek, który stoi przed nami, jego problem bez względu na to, z jakiej on jest narodowości, bez względu, że tak powiem, na to, jakie są relacje między tam powiedzmy państwowe, czy historyczne i tak dalej, po prostu mamy konkretnego człowieka i temu człowiekowi pomagam, a racją jest, że ten temat, który jest tu już taki dość mocno jest poruszany teraz właśnie w Polsce, jakoś po prostu tam jest do końca niezrozumiały, dlatego że oni się też trochę naszej innej historii uczyli, to jest raz, oni mają trochę inną wiedzę, to są pewne rzeczy do przerobienia. Wydaje mi się także poprzez jakąś świadomość, edukację, komisje historyczne, które tym się zajmą i zaczną jakby to pokazywać, czy obie strony wypracują jakby jedną narrację. Oczywiście nikogo nie usprawiedliwiam, ale nie jest to takie żywe. Ja spotykam się raczej z wdzięcznością. Nie spotkałem się z jakimś, powiedzmy, niechęcią do mnie Ukraińców, czy jakimś powiedzmy agresją i tak dalej, to więcej już tu mnie atakują Polacy i tak dalej, znajomi, rodzina i tak dalej, to tu jest bardziej, to jest żywe, nie? Tam jest po prostu albo nie do końca mają świadomość, albo no, nie ma edukacji też w tym kierunku, inna była ta nauka w szkole i ta pewna wiedza jest dla nich nieznana, nie? Choć wiadomo jest rzeczą, że powiedzmy ta ich relacje do Polaków tak naprawdę najbardziej się zbudowały na bazie tego eksodusu, co na początku wojny oni ruszyli właśnie w świat, szczególnie do Polski, wrócili z tej Polski. Tutaj nastąpiło największe zbliżenie Ukraińców i Polaków, bo gdy rozmawiam z dziećmi, to ciągle wspominają jakby z taką entuzjazmem, z sympatią mówią o tych, których spotkali w Polsce, o tych gospodarzach, o tych rodzinach, które ich przyjmowały i to w nich zostanie. To już zostanie w nich na zawsze. Żadna propaganda i tak dalej im tego nie zabierze, bo to było doświadczenie bezpośrednie wyciągniętej ręki, że tak powiem, do nich i tej pomocy chrześcijańskiej. Więc to pokolenie, które tego to doświadczyło, to już będzie do końca o tym pamiętać.
0: Ja również nigdy nie spotkałem się z jakąś agresją czy atakiem na mnie podczas naszej pracy, właśnie tej pomocowej w tych pierwszych miesiącach po ataku Rosji na Ukrainę. I cieszy to, że ta wdzięczność pozostaje. W naszej audycji, drodzy radiosłuchacze, my nie chcemy powielać tego wszystkiego, czym żyje większość mediów i tym nakręcaniem, nie tym się zajmujemy. Zajmujemy się tym, co rzeczywiście jest i myślę, że tutaj świadectwo księdza Andrzeja jest bardzo mocne, bo pracuje na co dzień tam właśnie w Ukrainie, w Żytomierzu, też niejednokrotnie przemierza drogi Ukrainy pomiędzy naszymi domami, a te domy rozsiane są, no tutaj najbliżej Lwowa mamy dwa domy, dwie parafie prowadzą salezjanie, rzymskokatoliccy, to jest miasteczko Bibrka i drugie miasteczko Przemyślany, później właśnie jesteśmy w Żytomierzu, tam jest szkoła, później jesteśmy w Korostyszewie, tam jest też parafia, centrum młodzieżowe i taką najdalej naszą placówką wysuniętą jest Odessa i wszędzie tam możemy dać świadectwo, że wszyscy nasi tam bracia i siostry przede wszystkim z wielką wdzięcznością odnoszą się do naszej pracy, do naszej służby i wiedzą, że jesteśmy Polakami. Pamiętajmy też teraz, szczególnie kiedy jest tak wiele złych informacji, bo jak to wielcy filozofowie mediów powiedzieli, że zła informacja to jest dobra informacja, to się najlepiej sprzedaje. Najlepiej sprzedaje się, jak się nas straszy, jednych drugimi się straszy. Ale dla nas, Salezjanów, dobra informacja to jest dobra informacja. I my zbieramy dobre świadectwa. Świadectwa wdzięczności, a nie raz, powiem szczerze, nawet świadectwa miłości. Bo kiedy byłem przed 2 laty, czy 3 laty, już nie pamiętam, w Żytomierzu, gdzie było otwierane boisko dla dzieci, dla młodzieży, a dzisiaj również dla tych drużyn ampfutbolistów, które ksiądz Andrzej też organizował, prowadził tą inwestycję, szukał też funduszy, to widziałem wielką miłość zarówno dzieci, młodzieży właśnie i tą miłość okazywali. To są nasze doświadczenia i to jest też prawda, którą chcemy wam przekazać. A my również, tak jak powiedział ksiądz Andrzej, również chcemy, żeby ta prawda triumfowała i nie zaprzeczamy temu, co się stało, ludobójstwu Polaków i w Wołyniu, i w innych rejonach Ukrainy. Wiemy o tym, bardzo dobrze o tym wiemy i również niejednokrotnie, kiedy potrzeba, czy to odprawić mszę, czy to przyjąć grupę Polaków, no dawniej było więcej tych grup oczywiście, które odwiedzały miejsca, te miejsca zbrodni, którzy odwiedzali wioski, miasteczka, gdzie kiedyś ich przodkowie mieszkali, gdzie zostali pomordowani. My również służymy i służyliśmy naszym rodakom, którzy na swoje rodzinne strony swoich dziadków, niejednokrotnie rodziców przyjeżdżali. Pamiętajmy, żeby zawsze prawda triumfowała i wiedzmy to, że jest wielu Ukraińców, którzy też tą prawdę znają. A tą prawdę i świadectwa o tym ludobójstwie my też znamy, ja osobiście z pierwszej ręki, bo kiedyś przez 6 godzin rozmawiałem z naszym współbratem, księdzem już teraz świętej pamięci, paterem, który pochodzi właśnie z tych terenów, z Ukrainy i opowiadał mi, bo był świadkiem jako dziecko tego ludobójstwa Polaków w jego rodzinnej wiosce. Ale, i tu też warto powiedzieć, przeżył on, przeżyło jego rodzeństwo, przeżyła jego matka i ojciec i brat dzięki temu, że ich sąsiadka, Ukrainka, wdowa, ostrzegła ich i przyjęła ich do swojego domu. Pamiętajmy też w tych naszych dyskusjach dzisiaj o Ukrainie, gdzie może wkraść się swąd szatana nienawiści, pamiętajmy też o tych Ukraińcach, którzy oddali życie za to, że ratowali Polaków. Doceniajmy to i też pamiętajmy o tym. O tych naszych braciach i siostrach Ukraińcach, którzy też w tej ekstremalnej sytuacji, gdzie nawet mi jeden przyjaciel powiedział, że to ludobójstwo to też było prawdziwe działanie szatana w sercach ludzi. Pamiętajmy o tych, którzy potrafili się tej nienawiści wtedy przeciwstawić i my, szanując prawdę, dzisiaj przeciwstawiajmy się tej nienawiści, którą ktoś sieje. Kto to jest? To jest nasz przeciwnik, diabeł, szatan, który, jak mówi Pismo Święte, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć.

0: Drodzy radiosłuchacze, ale wróćmy do pracy salezjańskiej, do tej pracy, którą ksiądz Andrzej tam spełnia, tej służby salezjańskiej, bo nie powiedziałeś jeszcze jak, co z tymi łódkami, które zawieźliśmy rok temu, tymi kajakami też, które tam sprowadziłeś z Polski, jak to w tej chwili służy młodzieży?
1: No cały czas mamy, że tak powiem, zajęcia na wodzie, jak grupy są sportowe, powiedzmy 5 grup na danym turnusie, to zawsze jeden dzień każda grupa ma cały dzień zajęcia właśnie na wodzie, czyli na łódkach, na kajakach pływają i to jakby widać, że jest dość mocno, takim bym powiedział, popularne i dzieci chętnie właśnie te zajęcia wodne na nie przychodzą. I też nowy pomysł taki był, no to się udało nam sprowadzić te dmuchańce, czyli taki zamek, zjeżdżalnia, czy takie do tory przeszkód nadmuchane i to też widzę, cieszy się dużą popularnością i w Polsce i też tam. Maszyna do piany, maszyna do waty cukrowej, no takie pomysły, które nam pomagają tworzyć, uatrakcyjnić naszą propozycję, a jednocześnie dawać radość dzieciom. Także takie różne inicjatywy każdego roku dokładamy.
0: Czasami ktoś, kto na chwilę odwiedzi dzisiaj Ukrainę, powie, gdzie ta wojna? Nie widziałem wojny. Dzieci się bawią, kolonie, obozy sportowe. W tych obozach i koloniach też wojna nie daje nam zapomnieć podczas naszej pracy salezjańskiej, bo sam byłem świadkiem, kiedy to już wszystkie dzieci zgromadzone na boisku, rozpoczyna się pierwsze spotkanie w tym dniu obozów letnich, a tu nagle syrena wyje i wszystkie dzieci razem z wychowawczyniami, z salezjanami ustawiają się w rządku i trzeba schodzić do schronu pod szkołę i tam czekać aż do odwołania tego alarmu.
1: Tak, no wojnę widać na cmentarzach, gdzie ktoś jedzie teraz powiedzmy przez Ukrainę, to na każdym cmentarzu widać te flagi niebiesko-żółte i widać, że każda flaga no to mówi o tym, że tam leży ktoś, kto zginął na froncie, a w Żytomierzu jest duża jednostka wojskowa, więc cmentarz, który się nie wypełnił podczas II wojny światowej, teraz już od prawie 2 lat ci, którzy zginęli na wojnie, są chowani na ogólnym tym cmentarzu, bo ten cmentarz wojskowy już niestety nie ma miejsca. Także to my to na co dzień jakby widzimy, te skutki wojny są widoczne, widać to po sierotach, bo wiadomo, jak ktoś zginął, ojciec, no to całą rodzinę osierocił. Po żonach, które zostały wdowami. No i oczywiście po tych skutkach zewnętrznych, czyli okaleczeniach. To wszystko no jest i tego się nie da nigdzie schować, ani tego się nie da jakby jedną decyzją zmienić. To po prostu trzeba znaleźć sposób na normalne funkcjonowanie, mając świadomość tego, że te skutki wojny są. Trzeba szukać w tym wszystkim nadziei, trzeba patrzeć do przodu

0: radiosłuchaczy i dla całej ekipy Radia Wnet.
1: Pan z wami.
0: I z duchem twoim.
1: I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Idźcie w pokoju Chrystusa.
0: Bogu niech będą dzięki.

0: Promocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Autopromocja. Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: No i tak, drodzy Państwo, 16.06 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na popołudnie w Radiu Wnet. A my porozmawiamy dziś między innymi o rakiecie, która spadła na polskie terytorium, no bo też coraz więcej informacji przedostaje się do mediów, do opinii publicznej, między innymi taka, że ambasador Rosji został wezwany na rozmowę także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pytanie tak naprawdę podstawowe, jak chronione jest nasze niebo, na ile było ryzyko, że ta rakieta mogła być nie tylko uzbrojona, ale mogła wywołać poważne szkody, czy zagrażać po prostu życiu obywateli Polski. To są te podstawowe pytania, które zadamy teraz. Pierwszym naszym gościem jest pan Janusz Janiszewski, ekspert rynku lotniczego ADREM, także były prezes PASZP. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam słuchaczy.
1: No dobrze, więc zacznijmy od tego incydentu i to podstawowe pytanie o bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej. Dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona? O czym mówi nam ten incydent w kontekście tego, jak chronione jest nasze niebo?
2: No ja powiem wprost, to nie mówimy o incydencie lotniczym czy zdarzeniu, a generalnie o naruszeniu integralności polskiej przestrzeni powietrznej, bo wiemy już teraz w 100%, że uzbrojony pocisk manewrujący po prostu wleciał w polską przestrzeń powietrzną i jego ładunek mógł mieć nawet wartość 400 kg, między 250 a 400 kg, także ta integralność polskiej przestrzeni powietrznej została naruszona. Co trzeba powiedzieć, że procedury, które zostały utworzone i stworzone w 2022 roku na linii Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zadziałały, ponieważ musimy wszyscy pamiętać, że Polska funkcjonuje w czasie P, czyli w czasie pokoju i tak naprawdę przepisy cywilne są tutaj nadrzędne w stosunku do przepisów wojskowych. Na Ukrainie mamy trochę inną, zupełnie inną sytuację, ponieważ tam mamy strefę no-fly zone tak zwaną, czyli strefę, gdzie w ogóle się nie lata i zarządza całością przestrzeni powietrznej wojsko oraz obrona powietrzna i tam może dochodzić bezpośrednio do tego, do zestrzeliwania takich obiektów. Tutaj jest określona, w Polsce jest określona ścieżka decyzyjna, która jest zgodna z procedurami, zgodnie z przepisami i żeby dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, dzisiaj generał Ireneusz Nowak, mógł podjąć taką decyzję, taki obiekt musi być zidentyfikowany, musi być śledzony i musi dojść do potwierdzenia, że mamy zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.
1: A jakie znaczenie mógł mieć fakt, że tak naprawdę ta rakieta leciała na takiej wysokości, która też, jak rozumiem, może być wykorzystywane przez samoloty cywilne?
2: Tutaj mieliśmy przypadków tego typu pocisków manewrujących. One latają bardzo nisko. To jest wysokość 200-250 metrów. Oczywiście pamiętajmy jedną rzecz. Polska przestrzeń jest dostępna dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej i rzeczywiście w tamtym obszarze znajdują się samoloty, natomiast mają one określone zasady wykonywania tych lotów. Mamy potworzone tam strefy, które są dedykowane dla lotnictwa polskiego oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. I w koordynacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz z wojskiem mogą się cywilne statki powietrzne tam znajdować. Natomiast jeżeli mamy pełną informację już, że dojdzie do potencjalnego zagrożenia, to taka przestrzeń jest wtedy całkowicie zamykana. Dochodzi do tak zwanej misji Alpha Scramble, gdzie para dyżurna w formacji bojowej jest przygotowana do tego, żeby zestrzelić lub przechwycić niezidentyfikowany obiekt latający.
1: Ale jeszcze bym chciała jednak tutaj na moment dopytać i też dobrze zrozumieć, no bo ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, prawda? Przedostawała się, ileś czasu to trwało i no jednak rozumiem, że tutaj takie ryzyko, że ona mogłaby uderzyć w statek, jakby w samolot cywilny, że to ryzyko było, czy kompletnie
2: ryzyko.
1: Nie?
2: Tak, ryzyko było. Ryzyko było też również zderzenia po prostu z budynkami mieszkalnymi, czy też w ogóle z budynkami. Natomiast dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych wydał rozkaz, bezpośredni rozkaz, że w momencie, gdyby ten pocisk zagrażał życiu i mieniu ludzkiego, no to była decyzja o zestrzeleniu tego pocisku. Wiemy, że do tego nie doszło, ponieważ ten pocisk spadł. Jak do końca ta sytuacja się odbywała? Oczywiście zapewne służby wojskowe dokonują weryfikacji każdej sekundy tego zdarzenia i tego, co się działo w przestrzeni powietrznej. Natomiast no, tutaj pewnie musimy zaczekać. Całe szczęście, że tak się inaczej odbyło. Niestety pamiętajmy, jesteśmy krajem granicznym wojny. I tu trzeba ściśle powiedzieć, że to jest wojna i tego typu sytuacje będą się zdarzać i będą moim zdaniem coraz częściej niestety pojawiać się na naszym niebie i musimy być na to przygotowani. Z punktu widzenia oczywiście wojskowego, jak i z punktu widzenia cywilnego.
1: I na to musimy być przygotowani, tylko to jest cały czas takie przygotowanie jednostronne, czyli już któryś raz ta nasza przestrzeń powietrzna jest naruszana. A pytanie, czy my jako Polska posiadamy w ogóle takie narzędzia, możliwości, aby na przykład, to jest oczywiście takie pytanie tylko o taki scenariusz, ale aby naruszyć przestrzeń powietrzną Rosji i pokazać, że to może działać w dwie strony.
2: No, oczywiście, że może to działać w dwie strony, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i określone procedury nas obowiązują i to nie jest tak, że podejmujemy decyzję i nagle atakujemy. W tym momencie będąc członkiem NATO, to jest ewentualnie wspólna decyzja co do tego, żeby zaatakować czy też kontratakować. Na pewno największą naszą rolą jest neutralizacja potencjalnego zagrożenia, które jest po prostu w powietrzu czy też na ziemi. I to jest podstawowe zadanie zarówno Wojska Polskiego, jak i służb sojuszniczych Paktu Północnoatlantyckiego. I to jest nasze podstawowe zadanie. Niestety problem jest dzisiaj taki, że bardzo dużo mówimy, chwalimy się broszurkami bezpieczeństwa, natomiast działania polegające na budowie rzeczywistego systemu obrony powietrznej od niskich wysokości do wysokich wysokości, no niestety trwa dość długo i nie wyciągnęliśmy lekcji z ostatnich 4 lat.
1: A co musiałoby się wydarzyć, żeby ta lekcja została wyciągnięta?
2: No nie chciałbym tutaj prorokować najgorszych takich obrazków, które widzimy z Ukrainy. Co musi się wydarzyć? Musi być świadomość i decyzyjność czynnika politycznego, ale czynnika politycznego ponadpartyjnego, gdzie nie będziemy się kłócić, kto ma rację, kto nie ma racji, kto wydaje bezpiecznik formy cyfrowej czy też formy papierowej. Natomiast określone działania, szybkie zakupy i zakupy takie, które wspomogą właśnie funkcjonowanie Wojska Polskiego na ziemi, proces decyzyjny Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych i współpracę cywilno-wojskową, bo cały czas jesteśmy w czasie pokoju P.
1: A jeżeli chodzi jeszcze o tę współpracę cywilno-wojskową, bo to myślę, że jest bardzo istotny czynnik. W jakim my tutaj jesteśmy miejscu? Czy ten, to już nie incydent, tylko to teraz najświeższe naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, ale też te wcześniejsze zdarzenia. Jak właśnie wyglądała ta współpraca i co możemy powiedzieć, bo no tak jeszcze dosyć na świeżo?
2: Na świeżo ja mogę jako ekspert oraz wieloletni prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powiedzieć jedną rzecz. Jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy. 4 lata temu rozpoczęła się bardzo ścisła współpraca z Dowództwem Operacyjnym Rodzaju Sił Zbrojnych. Niestety do dnia dzisiejszego nie powstały wspólne systemy, które pozwalałyby śledzić, pozwalałyby identyfikować, ale przede wszystkim podejmować wspólnie decyzje co do określonych działań. I to jest największa bolączka, bo nie możemy już dzisiaj dzielić polskiej przestrzeni powietrznej na tę cywilną, czy na tę wojskową tylko stricte. Jest to wspólne niebo, które powinno być wspólnie zarządzane poprzez jednakowe narzędzia gwarantujące bezpieczeństwo operacji lotniczych cywilnych, ale również swobodę wykonywania operacji lotniczych wojskowych. To jest przestrzeń powietrzna, jest kontinuum, gdzie powinny być wspólne narzędzia, wspólna certyfikacja, wspólne licencje dla kontrolerów ruchu lotniczego, gdzie do dnia dzisiejszego tego nie ma. Powtórzę jeszcze raz. 4 lata niestety nie zostało zrobione wystarczająco tyle, aby można było w pełni zabezpieczyć polskie niebo, aczkolwiek z gwiazdką nie ma nigdzie na świecie systemów, które w 100% gwarantowałyby bezpieczeństwo danego nieba, nawet Izraelu, który posiada tak zwaną
1: żelazną kopułę, tak.
2: Ta skuteczność jest na poziomie 90-90 paru procent. Nie da się na chwilę obecną w 100% zagwarantować bezpieczeństwa.
1: To prawda, ale ona jest tak duża, że no nawet w przypadku, nie wiem, 100 rakiet, jak rozumiem, to po prostu ryzyko jest takie, że wleci jedna. W przypadku 1000 jest takie, że wleci ich 10. A w przypadku Polski na ile procent byśmy mogli ocenić? Wiem, że to nie można tak powiedzieć na ile procent konkretnie, ale jeżeli chodzi, no jeżeli moglibyśmy się porównać do takiego Izraela, który tutaj jest, jak rozumiem, numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o ten system ochrony swojego nieba, to gdzie Polska jest?
2: Ja to może w ten sposób podam przykład. Rok temu słuszna decyzja o zestrzeleniu dronów typu Shahed, ale użyliśmy pocisków, które kosztują po kilka milionów, nie złotych, tylko kilka milionów dolarów. Potrzebujemy takie rozwiązania, które nam zagwarantują wielopoziomowość decyzyjną oraz możliwość adekwatnych środków do sił, które mogą być używane przeciwko nam, czyli adekwatne rozwiązania do niszczenia dronów, adekwatne rozwiązania do niszczenia potencjalnych rakiet i swobody operowania wspólnego w polskiej przestrzeni powietrznej, zarówno przez wojsko, jak i przez cywilów. Nie będę podawał tutaj liczb, natomiast na pewno na dzień dzisiejszy nie jest to wystarczający poziom, aby można było zagwarantować choćby te 90%, tak jak jest to w Izraelu.
1: A jeżeli chodzi o te systemy, o nowoczesne technologie, o sam sprzęt, czy my możemy korzystać z własnych zasobów? Mamy takie rzeczy, czy opieramy się albo musimy opierać się głównie na dostawcach zewnętrznych?
2: Powinniśmy opierać się na środowisku zdywersyfikowanym tak naprawdę i na rozwiązaniach technologicznych zdywersyfikowanych. Z jednej strony będą to środki pochodzące z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, czy też z innych państw, które rzeczywiście mają tę produkcję rozwiązań wojskowo-technologicznych na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, to większa część technologii była transferowana, w szczególności odnośnie bezzałogowych statków powietrznych, systemów do zarządzania tymi statkami właśnie z Polski. Natomiast Ukraińcy rozwinęli tę technologię do naprawdę niebotycznego poziomu i dzisiaj mogę z pełną świadomością powiedzieć, że wyprzedzają polskie rozwiązania o 10 czy nawet 15 lat, ale wynika to z tego, że po prostu tamta technologia zmienia się co 2 miesiące, co 3 miesiące, co kwartał, bo wymusza wojna tak naprawdę. Mamy też rozwiązania polskie, tylko trzeba skorzystać z naszych rozwiązań i podjąć decyzję.
1: Powiedział pan o Ukrainie, a Ukraina chce się podzielić tymi technologiami. Może wiem, że to tak nie działa i oczywiście te technologie się sprzedaje i to jest traktowane jako ogromny zasób, no ale powiedzmy, że no Polska jest takim wyjątkowym miejscu, jeżeli chodzi też o całą pomoc wysłaną na Ukrainie, to też nie jesteśmy takim zwykłym partnerem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię no, dzielenia się tą technologią z sojusznikiem?
2: Moim zdaniem oczywiście powinniśmy czerpać z doświadczeń ukraińskich, ponieważ no to jest chyba najlepiej dzisiaj wyszkolona armia, zaraz na równi z rosyjską armią, jeśli chodzi o użytkowanie właśnie bezzałogowców, systemów autonomicznych, czy też w ogóle tej wojny takiej radiolokacyjnej, tak naprawdę cyfrowej. Natomiast powinniśmy dywersyfikować i rozwijać swoją technologię i w wielu przypadkach być niezależnym od dostawców zagranicznych, bo pamiętajmy, trzeba popatrzeć na wojnę teraz amerykańsko-irańską. Nawet tak bogaty kraj jak Stany Zjednoczone, nagle okazało się, że tych rakiet zaczęło brakować, tych rozwiązań zaczęło brakować, a Iran cały czas dotrzymywał i dotrzymuje kroku, ponieważ ma własną produkcję, własną technologię. I powinniśmy czerpać z tych przykładów jak najmocniej i dywersyfikować swoje zasoby technologiczne oraz swoje możliwości produkcyjne i powinniśmy mieć swoje polskie możliwości produkcyjne odnośnie określonych rozwiązań wojskowo-technologicznych czy technologiczno-cywilnych na rzecz obrony integralności państwa polskiego.
1: To już na zakończenie, no bo dyplomacja amerykańska, pojawił się taki komunikat, że oczywiście wspiera Polskę, Polska jest sojusznikiem, jest państwem NATO, ale czy jakoś konkretnie to wsparcie przekłada się na praktykę i czy my w ogóle mamy takie narzędzia dzisiaj, aby po prostu więcej ta sytuacja się nie powtarzała, aby dać jasny, konkretny komunikat Rosji, albo może inaczej zadam pytanie, co trzeba by dzisiaj zrobić, aby Rosja po prostu nawet się nie odważyła drugi raz, czy trzeci, czy czwarty, czy piąty naruszyć naszej przestrzeni powietrznej.
2: Rozwiązanie jest bardzo proste, natomiast oczywiście tutaj pewnie będzie trudność decyzyjna. Jeżeli będzie potrzeba, trzeba po prostu neutralizować już praktycznie na samej granicy potencjalnego naruszyciela, czy to będzie rakieta, czy to będzie dron, zestrzeliwać, czy to będzie nawet samolot obcy, tak jak to zrobiła Turcja chyba 10 czy 11 lat temu. I do dnia dzisiejszego Rosja nie odważyła się naruszyć przestrzeni powietrznej Turcji. Stanowcze działanie pokazujące, przede wszystkim pozwalające na odstraszenie i pokazujące siłę i pokazujące możliwości decyzyjne tak naprawdę i szybkość tych decyzji i tylko takie i wyłącznie działanie pozwoli na odstraszenie potencjalnego agresora i pokazanie Federacji Rosyjskiej, że jesteśmy zdolni do szybkiego, drastycznego, dynamicznego działania, ale jako społeczeństwo musimy i cywile być gotowi na to, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji i mogą też być straty na ziemi, czy to w mieniu, czy to też, co niestety muszę powiedzieć z przykrością, w życiu ludzkim i musimy być na to gotowi, bo mamy wojnę, aktywną wojnę za naszą wschodnią granicą.
1: Powiedział pan Janusz Janiszewski, ekspert rynku lotniczego Forum Ekspertów ADREM, także były prezes PAŻP. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, polecam się.
1: I my, drodzy państwo, spoglądamy na zegarek, 16:23, popołudnie w Radiu Wnet trwa, ale teraz chwilę muzycznie i gramy klasykę i gramy trochę rockowo, Red Hot, czyli Peppers.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:26 na zegarach. Drodzy Państwo, słuchacie Państwo Popołudnia w Radiu Wnet, a ja tylko przypomnę i zachęcę przede wszystkim www.wnet.fm, czyli portal Radia Wnet, gdzie znajdziecie Państwo cały szereg i ciekawych artykułów. Tam trzymamy rękę na pulsie. Bardzo na bieżąco informujemy Państwa o sytuacji właśnie w związku z rakietą rosyjską, która spadła na terytorium Polski, ale tam też znajdziecie Państwo podcasty, większość programów tych, które są stałe w ramówce na antenie Radia Wnet. Oczywiście wszystkie te rozmowy porankowe i bardzo Was do tego zachęcamy. Odwiedzajcie nasz portal, oczywiście słuchajcie Radia Wnet też na żywo. Przypomnę jeszcze kilka takich adresów. Oczywiście zachęcamy do tego, aby wspierać Radio Wnet na naszym Patronite. To jest dla nas bardzo istotne, a oprócz tego zapraszam Państwa między innymi na nasze media społecznościowe na YouTubie. Możecie nie tylko posłuchać, ale też obejrzeć dużą część podcastów, które dla Was realizujemy i tych programów radio. Oczywiście jest też nasz Instagram, Facebook, możecie tam do nas pisać, bardzo Was do tego zachęcamy. No i cóż, mam nadzieję, że macie dobry czas, a jak słyszycie jakieś dźwięki w tle, to dlatego, że ja jeszcze cały czas przystanek Belgrad, zaraz już wracam do Polski, no i tutaj ta ulica już żyje, oczywiście piątek, więc wszyscy już żyją trochę końcówką pracy, trochę takim weekendem, no i zobaczymy, jak to weekendowe życie tutaj w Serbii. A drodzy Państwo, za kilka chwil zaproszę już na rozmowę. Tutaj wrócimy do tematu związanego z ogromnym kryzysem w naszym wymiarze sprawiedliwości, kryzysem w sądownictwie, a skoro o tym mowa, no to i o tych tematach, to oczywiście usłyszycie Państwo za moment głos Jakuba Pilarka, który zrobił wywiad, rozmowę z sędzią, z panem Piotrem Schabem. To może ja w takim razie już zaproszę na tę rozmowę. Posłuchajcie, drodzy Państwo.
2: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest pan sędzia Piotr Schab, prezes Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi. Dzień dobry, panie sędzia.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
2: Rozmawiam z panem sędzią w związku, jak się Państwo domyślają, w każdym razie stali słuchacze Radia Wnet, w związku z kolejną awanturą, to chyba tak trzeba tak to nazwać, w wymiarze sprawiedliwości. 28 lipca, czyli kilka dni temu, na stronie prezydenta Karola Nawrockiego ukazał się komunikat, który rozpoczyna się tak. Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym. Nowo powołani asesorzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP. Asesorzy to są tacy, można powiedzieć, nie do końca upieczeni sędziowie. Może to złe sformułowanie, bo takie trochę depresjonujące. To są osoby na takim początku swojej kariery sędziowskiej, mogą orzekać w wielu, wielu sprawach. W niektórych nie, na przykład nie mogą orzekać w sprawach aresztowych. Niemniej jednak już rozpoznają sprawy w sądach. Na przykład przecież głośna sprawa umorzenia śledztwa w sprawie Sławomira Nowaka, to przecież dokonane zostało to z tego, co pamiętam, chyba rękami asesora, jeśli się nie mylę. No właśnie. I wydawałoby się, no, że komunikat jak komunikat, dzień jak codzień, a jednak nie. W Polsce okazało się, że mamy spór o to, czy fakt złożenia ślubowania tych osób wobec prezydenta i nominowania ich przez prezydenta na asesorów jest wystarczający, żeby weszli w tryby wymiaru sprawiedliwości. Ktoś uznał inaczej. Proszę, panie sędzio, wyjaśnić, kto i dlaczego.
3: Szanowni Państwo, no oczywiście resort sprawiedliwości uznaje, że akty powołania pochodzące od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jednak wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, co jest oczywiście sprzeczne z prawem, bo Trybunał Konstytucyjny w wyroku K2/26 z 25 czerwca bieżącego roku orzekł, że akty te nie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, a zatem, zważywszy na przepis artykułu 190 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu, nie ma mowy tutaj o zasięganiu, powiedziałbym zresztą w sposób całkowicie pozbawiony podstaw i legitymacji formalnej, zasięganiu kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów po to, aby asesora tak naprawdę dopuścić do wykonywania jego służby, do pełnienia służby przez niego, a zatem aby nawiązać z nim stosunek służbowy. To jest pan redaktor powiedział, spór. To nie jest spór prawny. To jest ordynarna walka polityczna. Użyłem tego słowa z pełną świadomością, ponieważ ci, którzy szermują tego rodzaju argumentacją, chodzi tutaj o władzę wykonawczą, chodzi także niestety o Krajową Radę Sądownictwa, doskonale wiedzą, jakie są regulacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wiedzą, że łamiąc de facto te regulacje, popełniają czyn zabroniony przez ustawę karną. To jest moje zdanie, ale ci ludzie zdają sobie z tego sprawę. Chodzi tutaj zatem o brutalną ingerencję władzy wykonawczej, czynnika politycznego, jednoznacznie realizującego program dewastacji niezawisłego sądownictwa w fundamenty ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, które przecież opierają się na trójpodziale władz. Tak to należy interpretować, tak po prostu jest. Mamy więc do czynienia z walką polityczną sięgającą prymitywnej argumentacji oraz powiedziałbym prowadzonej wulgarnymi metodami, no przeciw podstawom ustroju naszego państwa. Tak to ocenia.
2: Mhm. To może jeszcze wyjaśnijmy, dlaczego Trybunał tak orzekł. Prezydent jako najwyższy urzędnik w państwie sprawuje swojego rodzaju kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, w tym sensie, że on decyduje, kto wchodzi w wymiar sprawiedliwości jako sędzia, tak?
3: I
2: w tej,
3: oczywiście, tak, że tak.
2: Tak jak ja zrozumiałem ten wyrok, tak jakby go chcieć przełożyć na takie ludzkie sformułowania, to po prostu Trybunał uznał, że no, bycie asesorem jest czymś nieco mniejszym niż bycie sędzią, więc skoro prezydent ma prawo powoływać sędziów, to tym bardziej ma prawo powoływać asesorów samodzielnie, bez kontrasygnaty, tak? Na zasadzie, że tak większe konsumuje mniejsze, tak?
3: No, można to tak nazwać, natomiast artykuł 144 daje prezydentowi Rzeczpospolitej, powiedziałbym, prerogatywy, które odnoszą się wprost do nominacji w wymiarze sprawiedliwości. Pan redaktor powiedział, że asesor pełni nieco mniejszą rolę niż sędzia. Oczywiście publicystycznie można to tak nazwać, natomiast to zupełnie nie tak wygląda z punktu widzenia osób, sprawy których ów asesor rozstrzyga. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku oczywistym dla większości prawników o potrzebie oceny prerogatyw prezydenckich w sposób pogłębiony. Chodzi tutaj o prerogatywę pogłębioną. Jeżeli to prezydent decyduje, kto rozstrzyga spory z łańcuchem na piersi, to oczywista wykładnia konstytucji sprowadza się do konstatacji, że nie chodzi tutaj wyłącznie o sędziów nominowanych, tytularnych, że tak powiem, ale także o asesorów, którzy przez strażnika konstytucji, jako jedyną osobę uprawnioną, powoływani są do pełnienia tej misji, do pełnienia tej służby, sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W innym wypadku mielibyśmy do czynienia z niedopuszczalną ingerencją władzy wykonawczej, nie tylko w prerogatywy prezydenckie, ale także w sferę wymiaru sprawiedliwości. Ta konstatacja jest oczywista i zakładam, że jest oczywista również dla tych, którzy ją w tej chwili torpedują. Takie jest moje zdanie.
2: Z uwagi na kalendarz, ja zakładam, że te osoby, od których prezydent odebrał ślubowanie, były wskazane przez poprzedni skład KRS-u.
3: Tak.
2: Czyli ten KRS, który ci ludzie, którzy są przy władzy i część środowiska sędziowskiego nazywają neo-KRS bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. To proszę panie sędzio jeszcze wyjaśnić słuchaczom, jak w tym wszystkim zachowała się ta obecna KRS, no bo jest to ciało no, jak gdyby no, urzędowo zaangażowane w wybór sędziów.
3: Tak jest.
2: Więc chyba nawet była zobligowana do zajęcia stanowiska.
3: No. I zajęła. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w ostatnim czasie zajęło stanowisko drogą uchwały, w którym odwołuje się do koncepcji konieczności kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania asesora. To prowadzić ma wespół, bo to oczywiście chodzi o akcję zorganizowaną, wespół ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości do powstrzymania realizacji owych aktów prezydenckich w tym sensie, że osoby powołane na stanowisko asesorów po prostu nie mogą zostać dopuszczone do orzekania. To jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, która wywodzi tak naprawdę swoją ocenę tej sytuacji z argumentów całkowicie pozbawionych uzasadnienia. Rozgranicza tutaj pozycję ustrojową asesora od osoby, która otrzymała nominację do pełnienia tej funkcji i de facto torpeduje status służbowy asesora z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania. No i prezentuje stanowisko, że osoba taka nie może nawiązać stosunku służbowego. To jest fałsz. Proszę o tym pamiętać. To jest fałsz z szeregu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że mamy tutaj stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i ono zamyka dyskusję. To nie ulega kwestii. Poza tym mamy oczywiste ugodzenie w zespół prerogatyw prezydenckich. A nadto chcę Państwu wskazać, że Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując sprawy dotyczące zagadnień natury prawnej odnoszących się do uformowania i trybu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, postanowieniem zabezpieczającym zobowiązał Krajową Radę Sądownictwa do powstrzymania się od jakichkolwiek działań przewidzianych ustawą o KRS. KRS mimo to w takim składzie, w jakim obecnie funkcjonuje, takie akty podejmuje. Jest to bezprawie. Mamy zatem do czynienia z, no po pierwsze w moim przekonaniu, podporządkowaniem, oczywistym podporządkowaniem Krajowej Rady Sądownictwa opcji politycznej sprawującej władzę, pójściem w sukurs stanowisku resortu sprawiedliwości, a nadto no, podważeniem ustrojowej roli prezydenta Rzeczpospolitej. Tak się dzieje obecnie.
2: Takich wydarzeń no, na tym styku KRS, Waldemar Żurek, Adam Bodnar było bardzo wiele. Zjawisko niepublikowania wyroków Trybunału, no to już można powiedzieć, to w pewnym sensie stała się sztampa, panie sędzio, bo to już przestało być jakimś coś nadzwyczajnego. Natomiast tutaj takim nowym elementem jest jednak moim zdaniem to, no, że tak jak z komunikatu wynika, około 200 osób no, zostało stanęło na jakimś życiowym zaklęcie w takiej sytuacji jednak, no jakby to powiedzieć, dojmującej, tak? No bo o ile wcześniej ci tak zwani neosędziowie, używam tego sformułowania tak zwani, no oczywiście, że byli sekowani przez władzę, tak, i w jakimś sensie znieważani i piętnowani, no to ich kariery jednak, o ile oczywiście prezydent ich wskazał, to toczyły się normalnie. Trafiali do sądów, orzekali, no co prawda ich wyroki były często uchylane, ale pensje te osoby pobierały i ich kariera jakoś się rozwijała. A tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że ci prawnicy, którzy mają tą pieczątkę od prezydenta, pieczęć i akt ślubowania, tak naprawdę są w jakimś niebycie. Czytałem w prasie branżowej na portalu prawo.pl, że tam się pojawiają wątpliwości co do ich ubezpieczenia społecznego na przykład, tak?
3: Tak jest.
2: Więc to jest taka sytuacja no już w ogóle no nie licująca ze standardami jakiegoś cywilizowanego świata. Pytanie moje, czy pan widzi, bo pan pewnie obserwuje, nie wiem, no, czy pan miał na przykład kontakt z którąkolwiek z tych osób i czy pan się orientuje, czy te osoby może planują jednak, nie wiem, zajęcie jakiegoś stanowiska?
3: Co do faktu, czy te osoby zechcą, że tak powiem, zająć wspólne stanowiska, wiedzy nie mam. Jak wiemy, w środowisku sędziowskim doprowadzenie do tego rodzaju akcji jest trudne, najogólniej mówiąc. Natomiast ja powiem tak, nasze stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi opublikowało stanowisko, kierując je także do prezesów sądów rejonowych w kraju, w którym apeluje o to, bo wszak od prezesów sądów będzie zależał los tych ludzi, by nie zważali na destrukcyjne i antykonstytucyjne stanowisko resortu sprawiedliwości, a także niestety Krajowej Rady Sądownictwa i wykonali swoje obowiązki w zakresie zapewnienia tymże asesorom warsztatu pracy. tworzenia im stanowiska służbowych.
2: Czy to są w tej chwili ci prezesi sądów rejonowych, czy to są w tej chwili w większości nominaci Adama Bodnara czy Waldemara Żulka?
3: Oczywiście, że tak. W wielu wypadkach są to osoby powołane nielegalnie na swe stanowiska, ze względu na to, że zniweczono kadencję legalnych prezesów metodami pozaprawnymi, bardziej bądź mniej brutalnymi. Natomiast są to osoby faktycznie zarządzające, niestety, sądami rejonowymi. Osoby te nie mogą pójść w sukurs politycznej, bezprawnej akcji torpedującej akty nominacji tychże asesorów i tego tyczy nasze stanowisko. A jeżeli wykonują obowiązki prezesów, mają obowiązek, bo w innym wypadku dopuszczą się przestępstwa po prostu, realizacji owych aktów powołania w ten sposób, że mają bezwzględną powinność stworzenia tym ludziom warsztatu pracy. Uleganie tutaj presji resortu, uleganie presji władzy wykonawczej, wspartej niestety przez Krajową Radę Sądownictwa, jest bezprawiem. Jest nie tylko bezprawiem, ale również niegodziwością. I ci ludzie o tym doskonale wiedzą. Wszystko zatem w rękach prezesów, bądź też osób, które nielegalnie pełnią rolę prezesów, jakkolwiek nie powinny jej pełnić. Ci ludzie po prostu muszą zostać dopuszczeni do orzekania.
2: No to przejdę teraz na jakieś wątki takie bardziej ogólne, wychodząc od tego, od naszego tematu rozmowy. Pan wspomniał, że te osoby wtedy, ci prezesi sądów, jeśli by nie dopuścili asesorów do orzekania, to popełnią przestępstwo. Mieliśmy już cały katalog rozmaitych przestępstw. No pan choćby jest, w zasadzie może i jest, bo śledztwo w sprawie zamachu stanu nadal się toczy, tam są rozpoznawane jakieś wątki dotyczące sądów. Pan jest, albo w każdym razie powinien być pokrzywdzonym, tak? W takim postępowaniu z uwagi na to, co
3: pana spotkało. No, to jest kwestia dyskusyjna oczywiście, czy urząd, który pełniłem i pełnię, chociaż nie mam instrumentów faktycznych do tego, żeby realizować swoją kadencję, czy chodzi tutaj o pokrzywdzenie natury osobistej, czy chodzi tutaj jednak o odwołanie się do organu. To jest rzecz do dyskusji, ale...
2: Ale oczywiście... miałem na myśli, no bo pan i został w okolicznościach co najmniej kontrowersyjnych pozbawiony możliwości sprawowania urzędu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale również rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Ale moje pytanie zmierzało do tego. Katalog tych przestępstw dotyczących sądów, prokuratury jest już po prostu niebywale długi. Ja dochodzę ostatnio do wniosku, nieraz już to w moich wywiadach z rozmówcami sygnalizowałem, że tak naprawdę jedynym sposobem naprawienia sytuacji w Polsce jest jednak zmiana konstytucji, ucięcie tego wszystkiego, nie na zasadzie grubej kreski, takiej tej historycznie źle rozumianej, bo rozliczyć te rzeczy pewnie trzeba, ale tych spraw jest już tak dużo i to jest tak zagmatwane, że ja szczerze powiedziawszy coraz mniej wierzę w możliwość tego rozliczenia. I jak pan na to patrzy, bo tak. Powiedzmy taka sprawa, na przykład ta sprawa pozbawienia pana funkcji i pana kolegów z rzeczników dyscyplinarnych, ona akurat jest uważana względnie prosta, albo nawet bardzo prosta, bo jest ustawa, która nie pozwala skracać kadencji. Takie postępowanie karne, gdyby się toczyło, to pewnie w miarę prosto można przeprowadzić, tak? Ale na przykład, kiedy mówimy o na przykład przejęciu sądu, tak, nielegalnego, gdzie w tym postępowaniu pewnie trzeba by badać działania tego sędziego, tak? Co on tam robił, tak? To jest taki gąszcz czynności dowodowych, bo przecież ci ludzie sprawują te funkcje już, nie wiem, 2 lata, będą może sprawować 3 lata. Czy to jest w ogóle do zrobienia, jeśli chodzi o moce przerobowe państwa? Czy my czy tu ilość nie przeszła w jakość, tak bym to powiedział?
3: Powiem w ten sposób. Nie do końca jest tak w moim przekonaniu, że warunkiem sine qua non usunięcia permanentnego bezprawia z polskiego wymiaru sprawiedliwości jest zmiana konstytucji. Jest szereg możliwości, które prowadzą do wniosku, że celowa, konieczna i skuteczna okaże się nie w pełni. Ale okaże się zmiana ustaw względnie wprowadzenie w życie aktów prawnych mających moc ustawy. Co do zmiany konstytucji, dla mnie jako obywatela, tak się wypowiem, mającego wiedzę prawniczą z racji wykonywanego 30 lat zawodu, tak, w Polsce konieczna jest zmiana konstytucji. Czy pojawią się siły polityczne, które zechcą to uczynić i będą w stanie? Nie wiem. Zakładam, że pan redaktor również teraz odpowiedziałby, że nie wiem.
2: Oczywiście, znaczy ja nie mam pewności, czy dojdzie do zmiany władzy.
3: To oczywiście, jest... że nie mamy tej pewności. Natomiast powiem tak, szereg koniecznych działań przeprowadzić można w drodze ustawodawstwa. Czy istnieje powinność prowadzenia działań przeciw osobom, które świadomie podjęły się łamania prawa w sensie ustrojowym? Absolutnie istnieje. Czy to jest herkulesowe zadanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także prokuratury? Tak. Czy mieliśmy kiedykolwiek do czynienia z precedensem w wolnej Polsce, sięgającym woli szeregu wpływowych osób, by niszczyć polskie państwo? Nie mieliśmy. Musimy zatem zachować się adekwatnie, musimy przeprowadzić szereg zmian ustawowych, wprowadzić szereg zapisów ustaw po to, aby podjąć skuteczne działanie przeciw tym, którzy wystąpili przeciwko własnemu państwu, innego wyjścia nie ma.
2: No tak, tylko że ja muszę powiedzieć, że ja nieco zrewidowałem w ostatnim czasie, znaczy może to jest za mocne słowo, zrewidowałem. Mam wątpliwości co do na przykład koncepcji specustawy, takiej, która miałaby regulować jakieś, naprawiać jakieś kwestie. A no mianowicie z tego, bo pierwotnie wychodziłem z założenia, że właśnie to jest tak zagmatwana sytuacja, że trzeba jakąś na przykład specustawę od wymiaru sprawiedliwości. No ale mamy na przykład artykuł 77 Konstytucji, który mówi między innymi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw. I na przykład, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy, że dochodzi do zmiany władzy i panie sędzio, jako legalny prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest tam wprowadzany do gabinetu, ta pana następczyni jest grzecznie wypraszana, pani sędzio, pani tu w ogóle nie powinna być, dziękujemy, do widzenia. Robi się tej pani na przykład jakieś śledztwo, postępowanie dyscyplinarne, no w porządku. Ale ona idzie do sądu pracy na przykład, tak? I po prostu składa pozew do sądu pracy i sąd pracy z uwagi na to, że sprawa jest niezwykle wysokiej wagi, poważnej wagi, w trybie takim przyspieszonym, bo normalnie gdyby się to toczyło w takim zwykłym trybie, to kolejki są takie, że byłoby to rozpoznawane na świętego nigdy, tak? Takich na przykład sprawę zastępców prokuratora generalnego, którzy też skierowali swoją sprawę do sądów pracy, pozbawienia możliwości sprawowania funkcji do tej pory, z tego co wiem, pierwszego posiedzenia nigdy nie było, ale to mogłoby być inaczej. Na przykład sąd wyda zabezpieczenie, że po prostu do czasu rozpoznania tej sprawy pewnie nic nie robić. I co wtedy? Bo to jest taki konkret.
3: Ano wtedy musimy rozstrzygnąć, powiedziałbym, zagadnienie natury zasadniczej, czy prawo pracy i sąd pracy wykorzystywany do ingerencji w stosunki służbowe dotyczące funkcjonariuszy publicznych, które tylko w pewnym zakresie chronione są i znajdują odniesienie w prawie pracy oraz w werdyktach sądu pracy, może służyć do przełamania przepisów o charakterze ustrojowym. Jeżeli na przykład pan minister Żurek podpisałby dekret, bo on sam tego sformułowania z lubością używa, że człowiek mający wykształcenie podstawowe będzie prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, nominacja ta uznana by została przez kolejną władzę, tak najogólniej powiem, za niebyłą. Czy tenże człowiek mógłby pójść do sądu pracy z żądaniem, że nawiązał stosunek pracy jako prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, żąda wynagrodzenia i przywrócenia go drogą postanowienia zabezpieczającego czy tymczasowego do wykonywania tych obowiązków? Czy jednak musimy sięgnąć do regulacji o charakterze ustrojowym i oczywistego faktu, że stosunek pracy jednak nie może torpedować regulacji o charakterze ustrojowym dotyczącym sądownictwa. No, to było oczywiste. Było. I musi być dla tych, którzy tak naprawdę chcą przywrócenia państwa prawa w Polsce. Pan redaktor odwołał się do artykułu 77 Konstytucji. Oczywiście. Tylko proszę powiedzieć, z czego pani sędzia Markiewicz wywodzić ma swoje prawa prawa.
2: Prezes, czy tak zwany prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
3: Tak, no więc jeżeli jest się tak zwanym prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czy ma się prawa wynikłe ze statusu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie?
2: No, ale to mógłbym zareplikować, panie sędzio, tak, akurat może nie prawnie, ale tak politycznie, a te wydarzenia takie ewentualne miałyby swój ciężar polityczny, no choćby to działanie wspomniane przeze mnie zastępców prokuratora generalnego, którzy w analogicznej w pewnym sensie sprawie, tak, bo sprawie całkowicie bezprawnego usunięcia ich, tak?
3: Owszem.
2: Oni jednak się zdecydowali na sąd pracy, więc można by pewnie wskazać cały szereg przykładów,
3: gdzie
2: funkcjonariusze
3: tak.
2: publiczni, nie wiem, czy sędziowie składali pozwy, ale składali, bo mogę też podać przykład znanych
3: panie
2: panu,
3: redaktor.
2: Ale to już dokończę, panie sędzio, znanych panu sędziów z Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy mieli trafić do sekcji sędziego Gonciarka, czy trafili w zasadzie, i oni skierowali w tej sprawie pozwy.
3: I dobrze, że skierowali, mieli pełne prawo, ponieważ zajmowali pozycję ustronną w prokuraturze, która podlegała i podlega ochronie także w aspekcie prawa pracy.
2: W sądzie, bo mówię o sądzie.
3: Oczywiście, natomiast w sądzie pełnili i mieli pozycję ustrojową, która podlegała ochronie także w aspekcie prawno-pracowniczym. Także. Ale prawo pracy nie może być rozumiane w ten sposób, że jest narzędziem bezprawnej kreacji pozycji ustrojowej osób nie mających żadnego uprawnienia do zajmowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości.
2: Ja mogę się
3: porozumieć ustnie z grupą polityków, oczywiście to jest hipoteza, że w przyszłości nawiążę stosunek pracy jako, nie wiem, minister leśnictwa w Polsce. Czy z tego wynikać ma dla mnie jakieś roszczenie na przyszłość o pieniądze, o tym, co pan redaktor słusznie nazwał jako ubezpieczenie, o coś jeszcze? Nie żartujmy sobie z naszego państwa. Po prostu wiemy, czym jest prawo pracy, wiemy, czym jest prawo o charakterze ustrojowym. Nie można przełamywać argumentami prawno-pracowniczymi regulacji ustrojowych. Nie można.
2: Natomiast ja się tu z góry zaznaczam, że tu się wcielam w rolę takiego dziennikarza, adwokata.
3: Ja rozumiem. Tak?
2: Natomiast,
3: ja rozumiem, dlaczego bardzo lubię
2: obronie,
3: rozmawiać z panem redaktorem.
2: Obronie tej konwencji, w obronie pani sędzi Markiewicz, no powiedziałbym, że za nią świadczą, nie wiem jaka to jest skala, czy to są dziesiątki tysięcy, czy setki, nie, w każdym razie olbrzymia masa decyzji przez nią wydanych jako prezesa sądu, które obowiązują, i powiem więcej, tutaj to nawet nie wiem, jako adwokat diabła, tylko w ogóle jako Jakub Filarek widzę ten problem, że no jeżeli, znaczy wydaje mi się, że zakwestionowanie legalności wszystkich tych uzurpatorów, znaczy decyzji tych uzurpatorów, gdyby tak się dokonało, to trochę by to wywróciło państwo do góry nogami.
3: Zgoda. Dlatego też regulacje ustawowe, perspektywa których dla mnie jawi się jako oczywista, winny jednak wprowadzić tutaj pewne dystynkcje. Gdy chodzi o zagadnienia właśnie prawno-pracownicze, gdy chodzi, ale nie dotyczące pani Markiewicz, nie. Gdy chodzi o kwestie pewnych zobowiązań, rzeczywiście tutaj no, szkodliwość usunięcia pewnych dyspozycji mogłaby daleko przekraczać zysk osiągnięty z przywrócenia stanu pełnego legalizmu. Dlatego też to jest kwestia, którą trzeba bardzo wnikliwie rozważyć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani Markiewicz podpisywała na przykład, czy odbierała ślubowanie od komorników, od notariuszy. Ci ludzie wykonują w tej chwili swój zawód. Nie można tego zrobić lekkomyślnie, prawda? No ale coś z tym zrobić trzeba i trzeba usiąść i pomyśleć. Koncepcje są, no tak powiem.
2: Koncepcje są, no w takim razie, no zapraszam pana sędziego do następnej rozmowy, żeby też przedstawiać te koncepcje, bo ja mam wrażenie, i to nie jest mój zarzut do pana, ani do stowarzyszenia, tak personalnie, tylko tak do w ogóle debaty publicznej, że my jednak za mało chyba rozmawiamy o tych konkretach, no bo to nie jest, my nie planujemy przecież, znaczy my, mówię, tu się nie planuje przecież, nie wiem, inwazji na obce państwo, gdzie jest kwestia kontrwywiadowca, w zasadzie ta debata powinna moim zdaniem toczyć się jednak jasnie z otwartą przyłbą. Nie brakuje tej debaty.
3: Zgoda, tylko proszę wejrzeć w to, że w tej chwili my musimy jednak trzymać się tego, co jest, powiedziałbym, istotą zainteresowania społecznego i potrzeby społecznej. Musimy nade wszystko wytłumaczyć ludziom, na czym polega destrukcja państwa. O tym, czy pewne decyzje pseudoprezesów sądów apelacyjnych czy okręgowych mają jednak zachować swoją moc, czy nie, możemy rozmawiać wówczas, gdy wytłumaczymy ludziom, że dzieje się mnóstwo zła w Polsce. Nie wszyscy to widzą. Nasza rola, także naszego stowarzyszenia Veritasitius, polega na tym, aby usilnie przekonywać i uczestniczyć w tym zakresie i w tej płaszczyźnie w debacie publicznej, że tak naprawdę rujnowany jest ustrój państwa i kwestią krótkiego czasu jest to, że każdy obywatel odczuje to na sobie i na własnej rodzinie. Trudno mi w tej chwili podjąć się tego, aby publicznie przedstawiać obywatelom wątpliwości dotyczące trafności poszczególnych regulacji prawa ustroju sądów powszechnych. Jeżeli ktoś chce ze mną podjąć taką dyskusję, jestem gotów. O każdej porze dnia i nocy. Ale myślę, że nie tyle, że sedno uczestnictwa w debacie uczciwej i potrzebnej debacie publicznej. To jest moje zdanie. Aha. Natomiast gdy chodzi o takie, powiedziałbym, szczegółowe odniesienie się do pewnych regulacji, unormowań, stanów faktycznych, jak najbardziej jesteśmy do tego przygotowani. Ale to może nie ten moment, gdy chodzi o szeroką debatę publiczną.
2: Ale w tej debacie będą Państwo mieli o tyle łatwiejszą, w tym komunikowaniu o tyle łatwiejszą sytuację, że macie Panią w sensie Kamilę Borszowską, która jak mało kto, jako rzecznik prasowy, która jak mało kto potrafi tak komunikatywnie tłumaczyć obywatela.
3: Tak. To jest nasza wielka siła, tak to prawda.
2: Tak. Także no życzę Państwu powodzenia jako stowarzyszeniu w tym.
3: Dziękuję.
2: Kciuki.
3: Dziękuję.
2: Rozmawiałem z panem sędzią Piotrem Schabem, prezesem Stowarzyszenia Veritas Etius w Służbie Narodowej. Dziękuję bardzo, panie sędzio.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo.
0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Ja Wnet słucham codziennie, od samego rana.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
2: Lord Jesus, Good Shepherd.
3: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
4: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji Państwa Watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter Państwa Watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
1: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
4: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
1: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
9: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku od 12.

0: 17 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
0: Słuchajcie Radia Wnet.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
9: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
8: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
9: Wywiady z interesującymi ludźmi.
8: I dużo dobrej muzyki.
9: Oraz kultury polonijnej.
8: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
9: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
8: Niedziela.
9: 9 rano, czerwony dywan.
8: Zapraszają
9: Iza Smolarek
8: i Aleks Sławiński.
7: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: Tak, drodzy Państwo, tam słońce, gdzie my, przed momentem śpiewał Wiktor Dyduła. Mam nadzieję, że ten weekend będzie słoneczny i uda się Państwu trochę odpocząć, ale zawsze oczywiście zachęcam do tego, abyście spędzali weekend wspólnie z Radiem Wnet. A skoro Państwo, drodzy Państwo, o tym radio mowa, to teraz przechodzimy do kolejnej rozmowy. Centralny port komunikacyjny i kolejne odwołania osób odpowiedzialnych. O tym porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami pan Patryk Wild, Stowarzyszenie Tak dla CPK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, może najpierw taki krótki komentarz. Jak pan przyjął informację o odwołaniu kolejnych osób odpowiedzialnych za CPK?
2: No, zmieszanymi odczuciami, bo jeżeli chodzi o pana prezesa Czernickiego, no to poza tym, że w pewnym momencie przekonał się do tego projektu i zaczął mówić językiem, można powiedzieć, językiem tak dla CPK, no to wcześniej mam wrażenie, że powołano go w sposób, znaczy po to, żeby ten projekt wygasić, tylko w międzyczasie okazało się, że tego projektu nie można wygasić, bo jest to bardzo ryzykowne, zarówno politycznie, jak i no, w kwestii takiej zwykłej odpowiedzialności, ponieważ ten projekt był poparty bardzo wieloma obliczeniami natury ekonomicznej, natury inżynierskiej. No i wygaszenie go po wydaniu miliardów złotych na przygotowanie tego projektu wiązałoby się jednak poważną odpowiedzialnością. I myślę, że z tych powodów władze zdecydowały o tym, że projekt ma być kontynuowany. No i pan prezes zmienił, można powiedzieć, retorykę na taką bardzo entuzjastyczną w stosunku do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Trochę inaczej było z Dariuszem Kusiem, który odpowiadał za lotnisko. Mam wrażenie, że pan wiceprezes Dariusz Kuś od samego początku wiedział, że jest potrzebne nowe lotnisko centralne. Wprawdzie mówił o nowym lotnisku dla Warszawy, ale no, po prostu warszawskie lotnisko pełni rolę hubu ogólnopolskiego, czyli tak naprawdę hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej i jego akurat postać oceniam najbardziej pozytywnie z całego zarządu, to znaczy właściwie pomijając drobne kwestie kadrowe, gdzie uważam, że popełnią poważne błędy, ale z punktu widzenia oceny całego zarządu to była najjaśniejsza postać i dlatego w ogóle mam wrażenie, ta część lotniskowa jest najbardziej zaawansowana i jest kontynuowana, że na czele tego projektu albo tej części programu CPK stał człowiek, który po pierwsze był fachowcem, bo wybudował nowe lotnisko we Wrocławiu. I po drugie był przekonany do tego, że ten projekt jest potrzebny. No i mam wrażenie, że teraz może być chyba tylko gorzej, bo naprawdę osób, które mają doświadczenie w budowie nowych lotnisk w Polsce jest nie za wiele.
1: To na chwilkę tutaj tylko się wtrącę, jeżeli pan pozwoli, dobrze? Bo chciałabym też jeszcze jedną rzecz, bo no po tych zmianach personalnych, czy jeszcze CPK ma jednego gospodarza? Czy możemy powiedzieć, kto realnie teraz odpowiada za powodzenie tej inwestycji?
2: No, formalnie osobą, która pełni funkcję pełnomocnika, jest wiceminister Piotr Malepszak. Przy czym mam wrażenie, że Piotr Malepszak bardziej interesuje się koleją i to może bardziej typami rozjazdów i takim mikrozarządzaniem na poziomie typów rozjazdów niż koleją jako systemem. Więc myślę, że w tej chwili projekt CPK paradoksalnie może być zupełnym sierotą, bo mam wrażenie, że minister Lasek po tym pierwszym okresie, w którym opowiadał różne historie o triportach, quadroportach i różne takie fantazje, to później jednak no, zaczął opowiadać, że port jest potrzebny, tylko to będzie w zupełnie nowej formie. Na szczęście formę, jeżeli chodzi o lotnisko, była taka sama i się nie zmieniała. Natomiast wypowiedzi ministra Laska, pomijając krytyczną jego ocenę, jego zdolności zarządczych, ale no, widać było, że mówi, że ten projekt, przynajmniej w warstwie retorycznej, też zaczął mówić językiem dawnego CPK. Jeżeli chodzi o Piotra Malepszaka, mam wrażenie, że on cały czas będzie zainteresowany koleją, a kwestia lotniskowa będzie dla niego mało istotna. Natomiast jeżeli chodzi o kolej, to też pomysły ministra Malepszaka, czy ludzi ministra Malepszaka możemy ocenić przez pryzmat tej zintegrowanej sieci kolejowej, którą zaprezentował CPK wspólnie z PKP PLK. No i nasza ocena jako stowarzyszenia tego projektu jest bardzo krytyczna. To znaczy on zawiera zbiór pomysłów, które są kompletnie nierealne, zawiera tezy, które są nieprawdziwe i na tej podstawie buduje jakąś wizję rozwoju polskiej kolei, która jest całkowicie sprzeczna albo w dużym stopniu sprzeczna ze strategią rozwoju transportu, czyli dokumentem przyjętym na poziomie rządowym, z wytycznymi kształtowania europejskiej sieci transportowej, czyli dokumentem przyjętym na poziomie już całej Unii Europejskiej, w związku z czym jest to jakaś wizja, która nie ma żadnego zakotwiczenia w podstawowych dokumentach państwa polskiego, a mimo to jest przedstawiana jako jakaś nowa jakość.
1: A gdybyśmy mogli spróbować trochę tak z lotu ptaka spojrzeć na cały projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego i ocenić wszystko to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, jakby nie chodzi mi tutaj konkretnie o powiedzenie, ile, nie wiem, pieniędzy straciliśmy, tego, że ten projekt jest opóźniony i to opóźnienie się przekłada na straty, prawda, też finansowe, ale w Pana ocenie, jeżeli chodzi o takie utracone szanse, ile Polska już teraz ich ma, ile ich straciła?
2: No, przede wszystkim Polska traci czas. I to jest najgorsza i trudna nawet do oceny w kategoriach finansowych strata, dlatego że natura nie zna się próżni. To znaczy CPK, gdyby rzeczywiście był otwarty na przełomie tego 2028-2029 roku, byłby absolutnym liderem i miałby niezachwianą pozycję, przynajmniej jako hub lotniczy, na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli otwarcie lotniska będzie się przeciągało, 32, 33, może 35, bo również i takie scenariusze powoli zaczynają się rysować na horyzoncie, to istnieje bardzo duże ryzyko, że któryś z istniejących portów, czy to będzie Wiedeń, czy to będzie Budapeszt rozbudowywany, zacznie przejmować rolę hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej i przejmować oczywiście tych klientów, których w przypadku terminowej realizacji tego projektu w oczywisty sposób przejąłby Centralny Port Komunikacyjny. I to później trzeba będzie o tych klientów walczyć. Przyzwyczajenia klientów i linii lotniczych są często trudne do odkręcania, więc Polska może tracić nie miliardy, tylko dziesiątki miliardów złotych przez te opóźnienia. Jest całkowicie pewne, że lotnisko Okęcie już w tej chwili jest zapchane i jego rozbudowa, którą planuje rząd, jest dosyć wątpliwa. To znaczy przebudowa tego lotniska pod ruchem, zamiast poprawić jego przepustowość, co najmniej okresowo w czasie przebudowy tą przepustowość zmniejszy. Czyli spowoduje, że lot nie będzie mógł się rozwijać na tym lotnisku. A jeżeli lot nie będzie miał infrastruktury w Polsce, to przecież jest oczywiste, że żadne inne państwo lotowi tej infrastruktury nie wybuduje i przez to rozwój jedynego sieciowego przewoźnika na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zostanie zablokowany. Oczywiście beneficjentami takiej sytuacji będą istniejący w Europie Zachodniej przewoźnicy sieciowi, tacy jak na przykład Lufthansa. Ale to dla Polski jest też olbrzymia strata, że zablokujemy na kilka lat rozwój naszego przewoźnika. No i wreszcie te gigantyczne korzyści dla naszej gospodarki z posiadania hubu liczone nie w pojedynczych miliardach, tylko w dziesiątkach miliardów złotych rocznie, które się odsuwają, które zaczniemy, no, te korzyści zaczniemy w jakiś sposób konsumować dopiero wtedy, kiedy lotnisko i ten podstawowy szkielet komunikacyjny, co najmniej w zakresie kolei pomiędzy Warszawą a Łodzią, żeby to lotnisko zasilić pasażerów, no, zacznie funkcjonować. A tak jak patrzę na to, co się w tej chwili dzieje i tą karuzelę kadrową, dotykającą z mojej perspektywy, no właściwie w tym przypadku jedyną osobę, z którą wiązałem tam jakiekolwiek nadzieje w tym zarządzie, nie wróży nic dobrego. Po prostu nie wróży nic dobrego, zwłaszcza, że ta sytuacja jest absurdalna, ponieważ dopiero ten zarząd powołano. Jakiś miesiąc temu został powołany ten zarząd na nową kadencję. I po miesiącu przychodzi minister Malepszak, który zapowiadał, że będą czystki w spółkach kolejowych, gdzie rzeczywiście są duże opóźnienia, no ale najwyraźniej tych czystek tam przeprowadzić nie potrafi, no to zmienia zarząd CPK. Oczywiście stoi to w sprzeczności z wszystkimi komunikatami, że tam się dzieje świetnie w tej spółce.
1: A może nie stoi w sprzeczności, przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale może tak naprawdę my powinniśmy się cofnąć do takiej podstawy i odpowiedzieć sobie na pytanie, bo pan powiedział o tym, że na przykład Lufthansa może korzystać, nasi niemieccy sąsiedzi, no może to jest tak, że nie ma po prostu tej woli politycznej i tak naprawdę rządzący, a chyba tak, no to już może pytanie do pana, tak? Czy w ogóle jest taka wola, żeby ten projekt faktycznie powstał, czy może to są tylko takie kosmetyczne rzeczy robione po to, aby móc, no i była duża wola w społeczeństwie, prawda, i całe tak dla CPK, zbieranie podpisów, więc coś z tym trzeba zrobić i jakieś komunikaty trzeba przedstawiać opinii publicznej.
2: No nie wykluczam, że oczywiście tak jest i że to jest zasłona dymna, bo po owocach ich poznacie, jak
1: tak
2: mówi bardzo mądre, nie przysłowie, ale no tak jest, po owocach poznajemy ludzi. Na razie rząd od 2,5 roku zajmuje się programem CPK. Pierwsze co zrobił, to przesunął o 3 lata otwarcie tego lotniska, twierdząc, że jest właściwie poprzedni termin był niemożliwy. On rzeczywiście był bardzo ambitny i bardzo trudny. Natomiast to przesunięcie o 3 lata niewiele dało, bo dzisiaj, patrząc na zaawansowanie na przykład programu kolejowego, jestem absolutnie przekonany, że na przykład podniesienie prędkości do 350 km na godzinę od razu z miejsca spowodowało wydłużenie przygotowań tej dokumentacji około 1,5 do 2 lat ze względu na konieczność zmiany decyzji środowiskowych. I w tej chwili ten termin 32 roku już zaczyna być bardzo trudny, jeżeli chodzi o uruchomienie lotniska i dowożącej do tego lotniska kolei. Moim zdaniem to jest w tej chwili już bardzo mało realne. Natomiast odpowiedzialny za kolej członek zarządu, czyli pan Piotr Kwalski, który, no tu muszę powiedzieć, on ma dokładnie zerowe doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi liniowymi. Nigdy nie nadzorował nawet budowy chodnika. Po prostu był kolegą ministra i został tam wstawiony do tej firmy. I on nie został wymieniony. On nadal jest i będzie zarządzał budową linii kolejowych, w czym nie ma żadnego doświadczenia. Natomiast jedyny menadżer, który doświadczenie w budowie lotnisk miał, no to właśnie CPK stracił pracę. Więc ta teza, że może jest to zasłona dymna i że może najgorsze, co można zrobić, to się wziąć do pracy i rzeczywiście przykładać i starać się zbudować ten projekt, to może jest najlepsza droga do tego, żeby z tą pracą się pożegnać.
1: Na to wychodzi. To już na zakończenie. Gdyby mógł pan zarządzać tym projektem, pan też wrócić do zarządzania tym projektem, co dzisiaj byłoby pierwszą decyzją, aby, nie wiem, czy to można mówić o uratowaniu tempa tej inwestycji, bo mówimy już o dużych opóźnieniach, no ale przynajmniej aby zminimalizować to, co już się wydarzyło z CPK.
2: No przede wszystkim trzeba byłoby natychmiast powrócić do racjonalnej polityki kadrowej, żeby nie zatrudniać tam kolegów ministra czy innych polityków, tylko zatrudniać osoby, które takie projekty, takie działania realizowały. Bo za wszystkim, również tutaj zacytuję klasyka, za wszystkim stoją kadry. A w tym projekcie pierwsze, co zrobiono po zmianie zarządu, to uderzono w motywację w ogóle ludzi i pozbyto się pracowników, którzy naprawdę doświadczenie mieli. Więc powrót do merytokracji w obsadzie głównych stanowisk i nie tylko głównych w spółce CPK jest absolutnie podstawową rzeczą. No i również powrót do pierwotnej wersji tego projektu, czyli budujemy spójną sieć dla całego kraju. I to musi być jasno zakomunikowane. Przecież to, co zrobili rządzący, to doprowadzili do tego, że przez pierwsze 1,5 roku to w ogóle nie było wiadomo, czy ten projekt będzie kontynuowany. A potem przez 2 lata mówili, że powstanie jakaś nowa wersja sieci kolejowej. Zmieniali istniejący projekt, tą część, którą postanowili realizować, czyli podnosili prędkość maksymalną. No i oczywiście to powodowało wydłużenie czasu realizacji tej inwestycji. I też część osób, która no, miała alternatywę, bo byli dobrymi fachowcami, widząc to, co się dzieje, po prostu z tej spółki odeszła. Sama odeszła, nawet nie musieli być zwalniani. Więc po pierwsze powiedzenie tak, robimy to w tej wizji, wracamy, albo to po drugie, a po pierwsze no, powstrzymanie się od robienia dobrze politykom, jakimś kolegom partyjnym i merytokracja, zatrudnianie odpowiednich kadr. Ta spółka taka była przed tym, zanim zmienił się rząd, no i zaczął się tam zaciąg jakiejś partyjnej szarańczy, który oczywiście pod względem jakby kultury pracy jest nieprawdopodobnie dewastujący.
1: I my będziemy oczywiście do tematu CPK wracać na antenie Radia Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Pan Patryk Wild, Stowarzyszenie Tak dla CPK, był gościem popołudnia w Radiu Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, 17.25. Ja pozdrawiam także i dziękuję. Adam Czerpak zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zachęcam Państwa także do spędzenia z nami piątkowego wieczoru, sobotniego poranka i także wieczoru i niedzielnego. Bardzo, bardzo do tego zachęcam. Życzę Państwu pięknego, spokojnego weekendu, a zostawiam Was no też z klasyką Alize i Lolita.

Olmobruk, tajemna stróżka życia, o smaku chleba i rdzy, to moja waleczna, z bezmyślnej szarpaniny, kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł, to moja rumiana, dowód słusznego trudu, albo wrażenia jakie czyniła ruda z czwartej B, to moja leniwa krew, senny naciek purpury, to ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego, to moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa, na palcu spod noża to ryb, moja zmieszana krew, zmieszana z twoją nowiego, to moja milcząca krew, w nią wpisany mój kres, a to

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra.

gdzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki. Z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo. Jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie. Paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu. Klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: promocja.
1: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
2: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
2: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
5: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
0: To była autopromocja.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Zapraszam Państwa na wakacje z książką. W każdą wakacyjną niedzielę o 8 rano będą mogli Państwo wysłuchać fragmentów książki Cuda Polskie Czesława Ryszki. Autor śledzi dzieje Polski pod kątem znaków z nieba, które zostały uznane za cudowne. Jak dobrze wstać skoro wnet. W każdą niedzielę o 8 rano. Zaprasza Magdalena Woźniak.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.
4: Szczecin 98,9 FM. Radio.

ich do tego, żeby tam łaski dostąpić i wcale nie kpię, tylko zmierzam do tego, że w pierwsze piątki miesiąca zadałam sobie taki temat, że wtedy słuchamy jakiegoś muzycznego podsumowania jakiegoś milenialnego rocznika. Ale dosłownie wczoraj trafiło mi się podsumowanie roku 2005, pełnego tak świetnych utworów, że ja już się nie mogłam jakoś intelektualnie i emocjonalnie od tego zestawu odkleić. Dlatego sobie dzisiaj zagramy. Podsumowanie roku 2005 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na początek, chociaż to nie jest wcale ta najpopularniejsza piosenka, Amery i One Thing.

Amerie i jej One Thing. Ja uwielbiam tę piosenkę. Zapomniałam o niej zupełnie, bo to taki chyba trochę one hit wonder. Ja przynajmniej sobie tej dziewczyny nic innego tak, wiecie, na spontanie, na szybko nie przypominam. Ale ta piosenka jest fantastyczna i naprawdę wzbudza we mnie jakiś taki rodzaj

tutaj, o przepraszam za cmoknięcie do mikrofonu, wewnętrznego zadowolenia i radości. O, teraz posłuchamy innej mojej piosenki. Ona, słuchajcie, ona jest taka straszna, w tym sensie ona jest wspaniała, popowy majstersztyk, w ogóle uwielbiam ten zespół, ale ona, wiecie, jest taka hot and spicy, że aż tak, no wiecie, taka nieskromna jest, ktoś by powiedział wulgarna, a ja powiem taka, wiecie, zaczepną, wyzywająca, że trochę, wiecie, że rumieniec na twarzy, tak głupio się przyznać, ale ja po prostu uwielbiam The Pussycat Dolls. I teraz będzie Doncia wraz z Busta Rhymesem.

The Pussycat Dolls i Busta Rhymes i Don't Ya. No tak, tak to lubię. I jeszcze one miały taką piosenkę o tytule Buttons. I to już był tak gorący utwór, że ja normalnie, ja nie mam śmiałości, żeby go wam zaprezentować na antenie. Ale chyba się otrząsnę i zaprezentuję, tylko już nie dzisiaj. Teraz zapraszam was na Rihannę w jej najmniej mojej ulubionej piosence, ale chcąc być uczciwa i przekazać wam istotę tego podsumowania roku 2005, to zagram ten utwór i jest to Panda Replay.

Za nami Rihanna i jej Pan The Replay. Ty taka Rihanna, taka z przełomu, że taka już była jeszcze słodka, ale jeszcze nie tak zbuntowana do końca. Taka wiecie, Rihanka. Teraz będzie kobieta, która jest legendą, ma w moim sercu poczytne miejsce i nigdy nie byłam onieśmielona przez fakt, że jestem wielką fanką jej twórczości. Mówię o Missy Elliott i teraz posłuchamy piosenki Lose Control, w której usłyszymy również Ciara i Fat Man Scoop.

To była Missy Elliott, Ciara i Fatman Scoop w piosence Lose Control. Ja chciałabym mieć tę pamięć, którą miałam jako dwudziestolatka, żeby po kolejnych 20 latach paru móc sobie po prostu odtworzyć natychmiast wszystko, śpiewać, tańczyć, widzieć teledysk, chociaż na niego nie patrzę, no chciałabym. Teraz będzie zespół, którego jestem antyfanką, ale chcę być wami szczera, więc niech już zagra. Nickelback i Photograph.

Był to zespół Nickelback w piosence Fotograf. Będę już, ja się powstrzymam od komentarza, bo nie chcę urazić niczyich uczuć, ale powiem tylko, no bo czemu mam się powstrzymywać? Cały czas człowiek na powstrzymaniu, cały czas ktoś chce być grzeczny i tak dalej, no. Bo takie naiwne były te piosenki, przearanżowane i jeszcze bardziej naiwne były teledyski. Dlatego nie lubię zespołu Nickelback. Za to kocham Mariah Carey, We Belong Together.

Mariah Carey, We Belong Together. Ja bardzo lubię Mariah Carey i te jej płyty właśnie z przełomu lat 90. i 2000. to był taki rodzaj jej comebacku i po prostu pamiętam te teledyski w absolutnym high definition, jej krągłości, jeansy, bardzo niskie biodrówki, brokat, glitter, w ogóle ćwieki, cekidy, wszystko to, no po prostu uwielbiam. Ja kocham Mariah Carey. Teraz słuchajcie, muszę się do czegoś przyznać, bo teraz miała być, jakbym miała uczciwie przekazać wam to podsumowanie takim, jakie je znalazłam, to teraz byłaby piosenka, której nie jestem, mimo największych starań, bo chciałam się przełamać, ale nie jestem w stanie zagrać, bo po prostu chyba musiałabym wyjść i z siebie, i z pomieszczenia, bo naprawdę tak ona budzi we mnie taką reakcję negatywną. No nie podoba mi się i nigdy mi się nie podobała i jeszcze mnie tak triggeruje do złości. I to byłby Akon i jego Lonely. To tak mówię dla uczciwości, taki disclaimer robię. Ale teraz będzie My Chemical Romance i Helena.

My Chemical Romance i Helena. Też muszę zrobić taki disclaimer, że nie byłam fanką tego zespołu, ale tak pomyślałam sobie, no przecież nie mogę stwarzać takiego złudzenia, że ten 2005 rok to był tylko taki pop, aczkolwiek jak się słucha topu, no to w zasadzie się słucha popu. Zupełnie niepotrzebnie się zakręciłam. Teraz słuchajcie, muszę spojrzeć na zegarek i zastanowić się, które piosenki wybrać wam do zagrania, ale chyba spróbuję zagrać wszystkie, które tu mam, więc się już zamknę. Gwen Stefani i Hollaback Girl.

Gwen Stefani, Hollaback Girl. Też się wahałam, czy dzisiaj zagrać tę piosenkę, bo mam takie poczucie, że już do niej wracaliśmy tyle kroć, że już ile można. Ale ją lubię. Ale ją lubię. Teraz słuchajcie, będzie piosenka, którą też gram niechętnie. Wiele razy o tym mówiłam, że szowinistyczny hip-hop przełomu lat 90. i 2000. jest dla mnie w tej chwili zupełnie niestrawny. Ale niech już poleci ten 50 Cent i jego Candy Shop.

No, to był 50 Cent i jego Candy Shop. Ja się kiedyś już rozpływałam na temat tego utworu. I on w zasadzie budził mój sprzeciw moralny, intelektualny i emocjonalny już wtedy, kiedy się pojawił. Szczególnie, że ja wcale tak nienawidziłam 50'ego. Miał inne utwory, ze dwa utwory, piosenki, kawałki, które bardzo lubiłam. No ale tu, no wiecie, już z tymi lizakami to już bez przesady. Teraz posłuchamy Kelly Clarkson, czyli chyba najsłynniejszej laureatki programu Idol globalnie, i jej piosenki Since You've Been Gone.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Teraz będzie świetny duet. Taki, który mnie zaskoczył trochę, ale ucieszył i do tej pory lubię tę piosenkę, chociaż również ma w sobie odpowiednią dozę szowinizmu, bo wtedy tak by nikt się nie przejmował. Kanye West, Jamie Foxx, Gold Digger.
1: She take my money when I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Kanye West, Jamie Foxx i Gold Digger. Ja nie wiem, czy poznałam kiedyś dziewczynę, o której można by powiedzieć, że jest taką gold diggerką, to znaczy, że wiecie, tam się łasi do faceta, bo ma dużo pieniędzy. Ja nie twierdzę, że nie ma takich dziewczyn, ale twierdzę, że jest ich dużo mniej niż się raperom przełomu lat 90. i 2000. wydawało. O! A teraz będzie zespół z Europy, jedyny, który się w Stanach Zjednoczonych wystarczająco dużo, bardzo spodobał, żeby być w tym podsumowaniu roku 2005 roku w Stanach, Gorillaz, Feel Good Inc.

Gorillaz to była prawdziwa rewolucja. Ja byłam fanką Damona Albarna. Dużo wcześniej, ostatnio mi moja siostra przysłała taką rolkę pod tytułem Ile miałeś lat, kiedy dowiedziałeś się, że ten gość to ten gość? I chodziło właśnie o Damona Albarna i Gorillaz i Blur. A ja odpisałam, ja zawsze wiedziałam, bo byłam jego fanką dużo, dużo, dużo wcześniej. Ale nie o tym, nie o tym. Ja chciałam się pożegnać, bo to już zaraz 9:00. Pora sobie włączyć jakiś film i udawać, że mogę zarwać noc na kinie, nieprawda? I mam dla was jeszcze jedną piosenkę. Będzie to One Hit Wonder, kolejny dzisiaj. I ja uwielbiam ten kawałek. Ja nie wiem dlaczego, ale on po prostu jest jakiś taki słodki i ten chłopaczek, on tak tańczył na takiej mokrej ulicy, na takim osiedlu, jak z serialu Beverly Hills 90210. I on był taki kochany i taki słodki i ta piosenka jest taka kochana i taka słodka, że ja się rozpływam. I dzisiaj też się rozpłynę. Mówię o Let Me Love You i Mario. Bardzo wam dziękuję za wspólne muzyczne sentymenty milenialne dzisiaj. Nazywam się Ela Mazol i tym utworem, który przed chwilą zapowiedziałam, zamykamy dzisiejsze Hands Up in the Air, muzyka milenialsów. Do usłyszenia za tydzień.

0: Hands up in the air.
1: Muzyka millennialsów. Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio

0: Promocja.
1: Polish Chart. Lista od mainstreamu po underground.
2: Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Dzień dobry, wieczór, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Redaktor Sławomir Orwat uczciwie odpoczywa, bo sobie na to zasłużył. A ja w jego paśmie dzisiaj będę opowiadał o Ryćku Lidlu, chociaż odwiedzimy też na chwilę Wrocław, bo będę rozmawiał z panią Agnieszką Antosiewicz-Mas a propos finisażu wystawy bez tytułu we Wrocławiu Galeria Fotografii SPAW, Okręg Dolnośląski przy ulicy Świętego Marcina 4. O tej wystawie miałem okazję opowiadać na początku lipca. No i cóż, słowo się rzekło, kobyłka opłotu i będziemy mówić też o finisażu wystawy. Natomiast dzisiaj opowieść o człowieku, który nie planował kariery. To będzie opowieść chłopaka z Śląska, który bardziej od szkolnych ocen cenił wolność książki wielkiego Karola Maja, a bardziej od zasad prawdę ukrytą w bluzie. Ryszard Lider, wielki Rysiek, jak mawiam o nim, miałem okazję go poznać, kilkukrotnie z nim rozmawiać. Ryszard Lider. I cóż, 32. rocznica jego śmierci. Natomiast ten program, panie i panowie, jeżeli dotrwamy, jeżeli dożyjemy do miesiąca września, jest anonsem tego, co wrześniowo będzie się działo na antenie Radia Wnet, kiedy będziemy świętować 70. rocznicę jego urodzin. Urodził się 7 września 1956 roku pod niebem Chorzowa. No i cóż, Ryszard Lider. Niezwykły głos, o którym pisali nawet z zachwytem redaktorzy pisma The Rolling Stones, ale to w dalszej części programu. Pisano dla niego niektóre teksty, tak jak w przypadku tej pieśni niezwykłej, jak Malowany Ptak, gdzie wielki Darek Dusza, obecnie Darek Dusza i Demony, wcześniej Śmierć Kliniczna, napisał ten niezwykły tekst, natomiast Ryszard pisywał też dla innych zespołów. No i nie wiem, czy wiecie, ale Ryszard Lider, panie i panowie, napisał słowa do tej pieśni niezwykłej. Z winyla. Ryszard Lider, trochę pomagał mu pan Leszek Pietrowiak, zespół Bank. Powiedz mi coś o sobie.

Powiedz mi coś o sobie, niech mi państwo mówią, że ciarki na całym ciele, tak jakbym po raz pierwszy tej pieśni niezwykłej słuchał. Słowa napisał oczywiście wielki Ryszard Riddell, grupa Bank niezwykła, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, gdzie przy mikrofonie Mirosław Bielawski, któremu nieraz i nie siedem na antenie Radia Wnet czy irlandzkiej rozgłośni Near FM, panie i panowie, mówiłem, że to najpiękniejsza pieśń o miłości, która nigdy się nie zestarzeje, no i to solo niezwykłe Piotra Iskrowicza. Grupa Bank, która powstała w roku 1980, gdzieś pod niebem Środy Śląskiej, a Ryszard Riddell napisał ten przepiękny utwór, tekst z panem Leszkiem Pietrowiakiem. A muzykę skomponował wielki Marek Biliński, który czynił w naszej Rzeczypospolitej Polskiej pierwsze fundamenty wraz z wielkim Waldemarem Komendarkiem. Zręby pod muzykę elektroniczną. Były czasy, panie i panowie. Wielki, wielki, wielki Waldemar Władysław. Co jest tym Waldemarem dzisiaj? Władysław Komendarek, nazywany czarodziejem albo elfem, no i oczywiście wielki Marek Biliński. Natomiast dzisiaj opowieść, panie i panowie, o Ryszardzie Riddlu. Tak jak powiedziałem, to nie była historia jego życia jako wielkiego człowieka, który planował karierę. Był samoukiem, nigdy nie pobierał lekcji śpiewu, a jako dziecko marzył o tym, by zostać po prostu Indianinem i był zafascynowany światem Winnetu, jego przyjaciela od Shatterhanda, ale los chciał inaczej. Zamiast na prerię trafił na polskie sceny, gdzie jego zachrypnięty, przepięknie zachrypnięty głos stał się jednym z najważniejszych symboli polskiego rocka. No i kiedy wiosną 1973 roku dołączył do młodego zespołu Jam, pisane jeszcze przez literę J-A-M, tak z angielska, nikt nie przypuszczał, że kilka lat później grupa zmieni nazwę na Jam i zapisze jedną z najpiękniejszych kart historii polskiej muzyki. I o tym pamiętam, jak dziś opowiadał mi na antenie irlandzki rozgłośni Near FM w roku pańskim 2006. Kto opowiadał? Pan Jan Chojnacki, redaktor Janek Chojnacki, wierszy odcień bluesa, starej, dobrej, poczciwej trójce. A te dzisiejsze muzyczności rozpocznę od tego nagrania, które kojarzy się ze śmiercią Ryśka. Zespół Jam i Detox. Z tym niezwykłym basem Benedykta Beno Tręby.

0: Wielki Ryszard Riedel, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Dzisiaj wspominam go w oktawie jego 32. rocznicy śmierci, a wrześniową porą, czy to irlandzkie radio Near 90.3 FM, czy też radio Wnet i 8 naszych koron częstotliwości perlistych, będę opowiadał 70. rocznicę jego urodzin. Wielki Ryszard Riedel, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. A teraz krótki artystyczny, był on w innej dziedzinie sztuki.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Bo ze mną ona, uśmiechnięta, ogólny wyraz artystyczny tego, co nazywamy laboratorium autorskim fotografii, gdzie pod niebem Wrocławia, znana z anteny Radia Wnet Agnieszka Antosiewicz-Mac, którą serdecznie witam. Cześć, Aga.
2: Cześć, Tomku.
0: No właśnie, cześć Tomku. Miałem okazję opowiadać, opowiadać na początku lipca o tym wielkim wydarzeniu, wystawy autorskiego Laboratorium Fotografii bez tytułu, gdzie pod niebem pięknego Wrocławia Galeria Fotografii SPAW, Okręg Dolnośląski SPAW-u przy ulicy Świętego Marcina 4. Był wernisaż 2 lipca, no i cóż, zapraszamy sobotnią porą na finisarz, wszystko o godzinie 18:00, kurator wystawy, profesor Piotr Komorowski. No a ty wprowadzisz warkana tego, co wydarzy się jutro. No i pierwsza rzecz, trochę podsumowań, bo ja czasami mawiam, że coś w tej naszej artystycznej duszy Polaków nie styka ostatnio, że gdzieś tam to, co nazywam porywem ducha, jeżeli chodzi o dobre lektury, malarstwo, znakomite kompozycje muzyczne, ale też i fotografie, gdzieś przechodzi na plan dalszy. Czy jednak nie jest tak źle, Agnieszko?
2: Znaczy w moim środowisku chyba nie jest tak źle, ale jest ono specyficzne, więc to zależy, gdzie się pewnie poruszamy, w jakich przestrzeniach. Natomiast myślę, że no ogólnie rzecz biorąc, sztuka trochę schodzi na dalszy plan w kontekście różnych wydarzeń, które gdzieś tam nas otaczają. Natomiast no, dla mnie jest to wciąż najistotniejszy temat, więc zawsze jest na tapecie, zawsze jest ważna i zawsze znajduje też na nią czas.
0: No bo ty tym żyjesz, natomiast czy też ludzie, widzowie, te panie, które chciały, czy piękne dziewczęta letnią porą obejrzeć te niezwykłe fotografie, czy dopisali, czy nie było tak źle pod niebem Wrocławia? Opowiedz mi.
2: Jak najbardziej dopisali. Tutaj publiczność wrocławska jest, że tak powiem, bardzo, bardzo łaskawa i zaszczyciła nas licznie. Mnie akurat na wernisażu nie było, natomiast relacje mam z wszelkich źródeł i wideo i opowieści i wiem, że było bardzo tłoczno, no gorąco i tłoczno tym bardziej, więc publiczność dopisała. Mam nadzieję, że publiczność dopisze również na finisarzu, bo no będziemy się żegnać z tą wystawą przynajmniej w tym miejscu, więc też liczę na obecność w dniu jutrzejszym.
0: I my zapraszamy jutro, sobota, finisarz, godzina 18:00, wystawa autorskiego Laboratorium Fotografii bez tytułu we Wrocławiu, Galeria Fotografii SPAW, Okręg Dolnośląski SPAW przy ulicy Świętego Marcina 4. Jutro, sobota, godzina 18:00. No i cóż, panie i panowie, wymienię tych wszystkich panów i panie młode tego finisarzu. Teresa Aniu Gulak, Agnieszka Antosiewicz-Mas, Patrycja Basińska, Elżbieta Drewniak, pani Ewa Hajduk, Piotr Komorowski, Katarzyna Lackus-Stwora, Jola Lipowczan-Stolarczyk, Patrycja Maciaszek, Halina Marduła, Elżbieta Oliwiak, Jan Pawelski, Mariusz Raźniewski, Karolina Rutkowska, Anna Surmińska, Grzegorz Surmiński, Gniewomir Trocki, Sofia Wero, Aneta Więcek-Zabłotno. No i tradycyjnie ty się uśmiechniesz, Żytobisek z ukłonami, pozdrowieniami dla Krzysztofa Saja, niezwykłego fotografika spod nieba Wrocławia. Proszę mu się kłaniać. Natomiast przeglądając te fotogramy, Agnieszko, rozmawiam z Agnieszką Antosiewicz-Mas, to powiem szczerze, że różnorodność przetwarzania tej rzeczywistości, bo jak we wstępie napisaliście pięknie, fotografia ekwiwalentem rzeczywistości, traktowana jako indeks, czyli obraz, który posiada fizyczny, bo przyczynowo-skutkowy związek z rejestrowanym obiektem, ale też dla mnie to też jest wizja tych wszystkich artystów, jak ta nasza rzeczywistość wygląda, bo Platon mawia, że prawda to jest to, co naprzeciwko nas, to, co widzimy. Natomiast tych prawd jest tyle, co autorów tychże pięknych fotografii. Jakby się mogła trochę posegregować i czego ci, którzy jeszcze tej wystawy nie widzieli, a jutro pojawią się na finisarzu, czego mogą się spodziewać? Czy to trochę tak jak w tych czterech psychologicznych typach człowieka? A czy może coś jeszcze? A może bajkowe przestrzenie? A może prace od podstaw, czarno-białe fotogramy? No właściwie różnorodność i tam chyba każdy odnajdzie coś dla siebie. Opowiada Agnieszka.
2: Tak, myślę, że na pewno każdy odnajdzie coś dla siebie. Ja powiem słowami, które usłyszałam od osoby odwiedzającej tą wystawę, że jest to troszeczkę inne spojrzenie na fotografię, bo myśląc o fotografii spodziewamy się takiego obrazu sensu stricte, czyli no, tego ekwiwalentu rzeczywistości, jak napisał Piotr Komorowski we wstępie do tej wystawy. Natomiast na tej wystawie możemy zobaczyć różnego rodzaju przetwarzanie rzeczywistości przez umysł artystów. Bardzo dużo jest tam przetworzenia fotografii zarówno w kontekście cyfrowym, jak i takim bardzo manualnym. Myślę, że osoby, które jakby nie miały styczności do tej pory z tego typu działaniami i powiedzmy intermedialnymi na fotografii, no mogą być zaskoczone mocno z tego względu, że wiele z tych fotografii posiada dodatkowe, dodane elementy. Na przykład taką bardzo ciekawą propozycją jest praca Joli Lipowczan-Stolarczyk, która jest powiedzmy odniesieniem do lasu i ona nie dość, że ten las sfotografowała, użyła technologii sitodruku, ale też ten las przyniosła po prostu do galerii, wpracowując go w obraz. Więc nie jest to tylko taka fotografia jeden do jeden. Mamy oczywiście trochę takiej historii klasycznych, czarno-białych. Dużo mamy autoportretów, które no, są jakąś tam odpowiedzią na to, co autorów, że tak powiem, frapuje, co ich interesuje i w ten sposób właśnie przetwarzają gdzieś tam swoje myślenia o świecie i próbują się komunikować z widzem. Mamy też obiekty, co w fotografii się nie zdarza często, więc myślę, że różnorodność jest ogromna i każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Powiedziałam Agnieszka Antosiewicz-Mas. No ale pogadajmy trochę o tym twoim oddychaniu, bo ta historia bardziej niż mnie ciekawi, myślę, że słuchaczki i słuchaczy Radia Wnet takoż, no bo jakby nie patrzeć, te twoje fotografie pokazują człowieka rozdartego, z jednej strony zrezygnowanego, ale też w pewnym momencie taki przedświt nowego światła ku temu, aby pogodzić się z tym, co zastane, nadzieja, spokój i zgoda na to, co nieuniknione, a z drugiej strony brak bojaźni przed pokazaniem siebie w sytuacji trudnej, w sytuacji granicznej. Poopowiadaj trochę o tym, Agnieszka.
2: Tak, to jest cykl, który no, już dosyć dawno stworzyłam i on był odpowiedzią na takie trudne doświadczenie moje życiowe, po prostu żałobę, która pewnie dotyczy każdego z nas na jakimś etapie życia. I w związku z tym, że ja fotografię traktuję w pewnym sensie jako takie medium, które pomaga mi tą rzeczywistość właśnie przetworzyć, przyswoić i w jakiś sposób zinternalizować, no to tak tutaj również zadziałałam i te zdjęcia potraktowałam jako taki performance dokamerowy tak zwany, czyli działanie do kamery aparatu i działałam dość intuicyjnie, fotografując siebie w jakichś pewnych określonych sytuacjach, ale niezaplanowanych też do końca, mierząc się z martwymi ciałami ptaków, bo tam na tych autoportretach no, przytulam martwe zwierzęta. I to było takie dla mnie bardzo graniczne doświadczenie, które pomogło poniekąd zamknąć pewien etap no właśnie żałoby, zakończyć tak naprawdę i przejść dalej. I też dlaczego nadałam ten tytuł oddychanie, z tego względu, że no oddychanie jest taką immanentną częścią życia. Rodzimy się, zaczynamy oddychać, nabieramy tego pierwszego oddechu i umieramy, wydajemy ostatni oddech, a w sytuacjach, kiedy na przykład dzieje się coś trudnego, ten oddech nam bardzo przyspiesza, więc tak naprawdę on bardzo decyduje o naszym życiu i jakby opowiada o pewnym stanie, w którym jesteśmy na ten moment, więc z tego względu taka konotacja. No i to jest taka opowieść, która też jakby dla mnie była trudna, natomiast bardzo transformująca i pozwalająca, że tak powiem, wejść w jakiś nowy etap życia z takim lekkim właśnie oddechem.
0: Z lekkim oddechem, natomiast ja tam widzę i Platona, i Plotyna, no bo przecież tak naprawdę chodzi o tą jednię, ta jednia, która sprawia, że wszystko, co istnieje na tym padole łez i rozpaczy, trwa w sobie, nie tylko energetycznie, no ale też jakby nie patrzeć, język polski, jak mówią, najbogatszy język, jeśli chodzi o wszystkie języki całego świata, bardziej niż plastyczne. Ja zawsze powtarzam, że tylko w języku polskim. W słowie światło zawiera się słowo świat. To tak na marginesie. A z drugiej strony dusza, dychać też związana jest z oddychaniem, bo jeśli chodzi o oddychanie, to przypominam sobie te moje wykłady, wspaniałe wykłady na filozofii, że Plotyn nie uważał go za źródło życia duszy, że oddychanie jest procesem fizycznym, ale koniecznym dla funkcjonowania organizmu. Natomiast ta dusza, to wyższe coś pisane wielką literą, istnieje niezależnie od tego. To dusza daje życiu jedność, kierunek ciałem, a nie oddech sam w sobie. Dusza wyższa od ciała, no i to widać na tych twoich fotografach, połączenie kobiecego ciała, oczu, spojrzenia, czasami te oczy są zakryte, z martwym ptakiem. Szczególnie poruszające dla mnie jest ten fotogram, gdzie niby w takim akcie modlitwy, być może za tego, kogo opakujesz, właśnie między dłońmi jest złożony ten martwy ptaszek. Niezwykła historia, panie i panowie, i warto ten niezwykły, artystyczny spust migawkowy, jak czasami mawiam, bo fotografowie, chyba wrócimy znowuż do tego motywu, że ja uważam, że też prawdziwi fotograficy są naznaczeni ręką Boga, bo aby w odpowiednim czasie nacisnąć spust tej migawki, ten cyngiel, patrząc na światła, patrząc na to, co dzieje się wokół i zakląć w małym mikrosekundzie to, co chcesz wyrazić. Dla mnie to jest rzecz naprawdę magiczna, Agnieszko.
2: No trochę tak jest. Ja się też tu przychylę bardziej, że tak jak mówiłam, że te moje jakieś akty twórcze, górnolotnie może powiedziałam, ale te działania twórcze, one są zawsze intuicyjne i wynikają z jakiegoś takiego wewnętrznego imperatywu. I coś w tym jest, że to może ręka Boga albo ręka kogoś tam, kto nad nami zawiaduje. Po prostu czuwam nad tym, żeby ten moment był odpowiedni i żeby się pojawił. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo cenne.
0: Dziękuję za te słowo, bo powtórzę za wielkim Plotynem, który rozwijał tę filozofię Platona, że celem człowieka, każdego z nas, jest rozwój duchowy, a więc też oglądanie finisarzu wystawy bez tytułu Galeria Fotografii SPAW, Okręg Dolnośląski SPAW-ów przy ulicy Świętego Marcina 4. Sobota, pierwszy dzień sierpnia, godzina 18. No i tam opowieść o tej duszy, właściwie powrocie duszy do jedni poprzez życie pełne dobra, poznania, kontemplacji i obcowania ze sztuką. Opowiada mi o tym, kto Agnieszka Antosiewicz-Mast. To jeszcze słów kilka, jak to zwykle, o profesorze Piotrze Komorowskim. Trzeba go trochę wykomplementować, bo to taki dobry duch tego, co czyni ci pod niebem Wrocławia, Agnieszko.
2: Tak jest. No dobry duch, przede wszystkim człowiek, który jest twórcą tego autorskiego laboratorium fotografii. Ja nie nazywam tego szkołą, tylko pewną grupą, w której wszyscy jesteśmy i tworzymy to miejsce. Natomiast Piotr Komorowski nadaje temu, że tak powiem, rytm, strukturę i pewną motywację też do działania. Natomiast na pewno jest to miejsce, które stworzył dobre do wymiany myśli twórczej, czy to fotograficznej, bo nie tylko fotografowie przecież u nas są malarze, więc to jest takie miejsce, w którym możemy się wymienić swoimi myślami, nadać jakiś kierunek swoim realizacjom, porozmawiać również o filozofii, o patrzeniu, o widzeniu, a takich miejscach naprawdę no nie ma za wiele, więc to jest bardzo, bardzo ważna inicjatywa, tym bardziej, że no obchodzimy teraz 10-lecie działalności. Ja mam przyjemność być w autorskim laboratorium od 10 lat i mam nadzieję, że jeszcze kolejne lata przede mną. I jakby dzięki temu też no jest duża motywacja do tworzenia i do rozwijania tej myśli fotograficznej. Również oczywiście no pokazujemy te różne rzeczy, które gdzieś tam na stole co kilka tygodni omawiamy. Organizujemy wystawy, wyjeżdżamy na plenery, więc na pewno tworzymy taki... Ja bym powiedziała, że taką rodzinę fotograficzną tak naprawdę, która no jest bardzo, bardzo zżyta i fotograficznie aktywna.
0: Fotograficznie aktywna. Pięknie to zabrzmiało. Agnieszka Antosiewicz-Mas, panie i panowie, a muzycznie myślę, że pogodzimy Platona, która skupiał się na świecie idei i poznaniu prawdy. Plotyn rozwijał te myśli, dodając właśnie tę koncepcję, ideę jedni, czyli tego najwyższego źródła całej rzeczywistości, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, z którego pochodzi dusza i do którego dąży. I pomyślałem sobie, że nasza umiłowana pani kompozytor, dobrze ci znana, Konstancja Kochaniec, w finale naszej rozmowy i cienie jej najnowsza kompozycja. Panie i panowie, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, Agnieszka Antosiewicz-Mas. Jutro finisarz wystawy o godzinie 18, sobotnią porą 1 sierpnia, gdzie Galeria Fotografii SPAW, Okręg Dolnośląski SPAW, oczywiście ulica Świętego Marcina 4, wystawa autorskiego laboratorium fotografii bez tytułu. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: A w tle już teraz Konstancja Kochaniec i cienie.

0: przepiękna koda tego nagrania. Jej nadzwyczajność, Konstancja Kochaniec, Cienie. No i cóż, kolejny koral zapowiadanej tej długiej części, która na pewno zaowocuje nadzwyczajną płytą. Powracam do opowieści o niezwykłym Ryśku, który przeżył ledwie 37 lata, stał się legendą i tą legendą będzie także za lat 150 i później. Ryszard Riedel, 32. rocznica jego odejścia. Samouk, który nigdy nie pobierał lekcji śpiewu, zawsze to podkreślam, a jako dziecko marzył o tym, by zostać Indianinem i przenieść się, przenicować do tego świata wykreowanego przez wielkiego Karola Maya, ale los, który pisze dziwne scenariusze, sprawił, że zamiast na prerię, zamiast do pięknego wigwamu, gdzieś z pięknym widokiem na góry Apalachy, trafił na polskie sceny muzyczne i na festiwale, gdzie jego ten niezwykły, zachrypnięty, bluesowy głos, pełen mocy i mistycyzmu, stał się jednym z najważniejszych symboli polskiego rocka i tak mawiam od zawsze. Rok pański 1973, kiedy dołączył do młodego zespołu pisanego z angielska Jam. Wydaje mi się, że nikt nie przypuszczał, że wiele lat później grupa zmieni nazwę na Jam, pisane po polsku, z tymi naszymi znakami diakrytycznymi, i zapisze jedną z najpiękniejszych kart historii polskiej muzyki bluesowej, rockowej, tej pięknej, najtkliwszej. Rysiek Riedel nie śpiewał wyuczonych nut i kiedyś mi o tym w wywiadzie powiedział, ale nie były mu one potrzebne, bo śpiewał własne życie, pełne marzeń, pełne wolności, pędzących mustangów, białych mustangów, ale bólu i nieustannego poszukiwania sensu, nawet w tym narkotycznym bezsensie. Dlatego jego interpretacje brzmiały tak prawdziwie, że po latach, i zawsze to cytuję, na antenie, czy to Radia Nir FM, czy to Radia Wnet, czy to Radia Deon Chicago, po latach amerykański magazyn Rolling Stone nazwał go ostatnim hipisem naszych czasów, ale, teraz powrót do czasów, gdy budziła się ta nasza wolność, ta pierwsza solidarność, która potem została złamana już na wieki, bo to, co wydarzyło się po roku 89, tylko po płuczyny, po szumy, po dźwięki, po tej wielkiej solidarności. Ale, zanim powstały Whisky, Czerwony jak cegła, czy Listy do M, był sierpień, rok pański 1981, i rodziła się Solidarność, ta prawdziwa, ta pierwsza. Stoczni Gdańskiej historia pisała się wówczas każdego dnia, a muzyka stała się jej naturalnym językiem. I już Państwo wiedzą, do czego zmierzam. Do pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej, zakazane piosenki, 22 sierpnia, rok 1981, Gdańska Hala Oliwii. No i pierwsza rocznica podpisania porozumień sierpniowych, to było wtedy. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń niezależnej kultury okresu Solidarności, a zorganizowane przez świętej pamięci wielkiego Macieja Zębatego, przez Waldemara Banasika i Macieja Karpińskiego, a na scenie wystąpili artyści związani z nurtem piosenki autorskiej, piosenki śpiewanej i rocka, często dotąd marginalizowani byli przez komunistyczną cenzurę. Jako ciekawostkę dodam, że rockowo zaprezentował się zespół Manam, między innymi Szare Miraże i ta niezwykła wersja nagrania 1984. Mimo zakazów Głównego Urzędu Kontroli Prasy wykonano większość ocenzurowanych utworów, czyniąc z przeglądu prawdziwy manifest wolności słowa, a w tym gronie znaleźli się m.in. wielki Jacek Kaczmarski, wielki Marek Grechuta, Antonina Krzysztoń, wspomniany już Maciej Zębaty, Andrzej Garczarek, Marek Jackowski, grupa Manam, Wolna Grupa Bukowina także. No i pojawił się Ryszard Riedel z zespołem Aerobus, choć nie tylko. Ryszard Riedel zaprezentował m.in. utwory Aby mógł przez siebie iść i Ostatni ciężki rok, to z zespołem Aerobus, ale także ta przejmująca pieśń Niech żyje wojna i Kołysanka o nadziei z Piotrem Pastorem, Piotrem Buldeskim. Występy na szczęście zarejestrowano, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, i wydano później na kasetach oraz płytach, i kasety, i płyty, gdzieś dumnie na tej mojej honorowej półce, i stały się one ważnym dokumentem muzycznej historii pierwszej Solidarności, i tym okruchem był właśnie Ryszard Riedel, którego dzisiaj wspominam. Najpierw Niech żyje wojna, Piotr Buldeski, Piotr Pastor, a potem Kołysanka o nadziei. Przez ponad 7 minut prawdziwa historia, która działa się na naszych oczach 45 lat temu.
1: Piosenka teraz będzie przedwojenna i cały problem polega na tym, żeby te piosenki, które dzisiaj śpiewamy i dzisiaj są tworzone, w pewnym momencie za jakiś czas nie były nazywane przedwojennymi piosenkami. I właśnie po to ta piosenka. Jej tytuł Niech żyje wojna.

0: A ja Państwu chciałem przedstawić pana Piotra Pastora.
1: To jest mój przyjaciel, Rysiek Riedel. Rikard tak zwany. On jest ze Śląska i gra na harmonice. Kołysanka jest dosyć niecodzienna. Kołysanka jest o nadziei.

Niby wciąż jesteśmy jeszcze tacy młodzi. Nieraz pracujemy dla starszych niż my. Czy mogą nasze sprawy trochę was obchodzić? Czy znacie nasze myśli, nasze noce i dni? To głupie, my i wy, w końcu wiele nas łączy. Czy więcej niż dzieli, osądźcie to wy. Jak wam, tak i nam, czasem szmalec się kończy i pytania o przyszłość zakłócają.

Tak samo każdego wykańcza głupota. Czasem wy ją siejecie, czasem nasz bywa plon. We śnie otwieramy bramy całe ze złota. Na jawie czasami zatajamy swój sąd. Czy czasem też myślicie, po co, jak i dlaczego? O uśmiech niełatwo, chociaż zawsze jest złość. Prosicie, bym zaśpiewał dla was coś wesołego. I słusznie, ja też niepokojów

Czas się kłaść, pora spać. Wszystkie dzieci zaraz zasną. Nowy świt błyśnie w mig. Na śniadanie będzie ciasto.

Kołysanka o nadziei, Piotr Pastor, Ryszard Riedel na harmonijce ustnej. A wcześniej Niech żyje wojna, niepokorni. Przypomnę pierwszy przegląd piosenki prawdziwej Hala Oliwii Gdańskiej. Sierpień, rok pański 81 i to z trzeciego srebrnego dysku kompaktowego z tej zremasterowanej wersji, a kasetowo to było 5 kaset. Adam Martuzalski, którego pozdrawiam, napisał: na gołębiej obok kina Rychu Riedel szedł. Skąd i dokąd się udawał? Nie dowiemy się. No i dzisiaj wracam do tamtych niezwykłych chwil. Razem z Adamem Czerpakiem to opowieść o Ryśku Riedlu, jakiego nie znajdziemy w podręcznikach ani w encyklopedii. O Ryśku sprzed legendy, w trakcie legendy i z tego jego narkotycznego upadku i przedwczesnej śmierci. Skazany na bluesa, bo teraz tylko to nagranie może zabrzmieć i powinno i tak się stanie.

Młodzi słuchacze, jeśli go nie znaliście, to nie żałujcie, bo prawdziwego przyjaciela stracilibyście. Mówię to w sposób zdecydowany i autorytarny. Rysiek Lider urodził się 7 września 1956 roku w Chorzowie, no i dlatego wrześniową porą zapowiadam już te niezwykłe, nadzwyczajne programy, to na antenie irlandzkiej rozgłośni NIR FM, gdzie mój głos i Katarzyna Sudak i moja ekipa od ponad już 20 lat, ale też na antenie Radia Wnet w 8 naszych stolicach i też odpryski po drugiej stronie oceanu w amerykańskim Chicago w Radiu Deon. Większość swojego życia spędził w Tychach, dokąd przeprowadził się wraz z rodzicami Janem i Krystyną. Edukację zakończył na 7 klasie szkoły podstawowej, no bo od lat najmłodszych interesował się muzyką i rysunkiem. Oczywiście rysował Indian, kobojów, prerie i piękne Apalachy. W 1973 roku, to już mówiłem dzisiaj, związał się z tyską grupą muzyczną Jam. Do 1980 roku działalność zespołu była czysto amatorska. A później już jako Jam, pisane po polsku, grupa wystąpiła na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji w Jarocinie, zajmując 2 miejsce, ale zdobywając sympatię publiczności, i o tych spotkaniach opowiadał na naszej antenie Wojciech Konikiewicz. Kolejne festiwale przynosiły coraz większą sławę, glorię, oklaski i zachwyty krytyków, ale przede wszystkim ludzie, do których zawsze mówił: się macie ludzie. No i doceniano szczególnie ogromną charyzmę i specyficzny głos Ryszarda Lidla, wzbogacony tą jego charakterystyczną manierą. No i przyszedł rok 1981. Zespół Jam wystąpił w spektaklu muzycznym. To było wówczas wydarzenie. W roli głównej Katarzyna Gertner i program Pozłacany Warkocz, gdzie wykonywał piosenki śląskie w aranżacji bluesowej. No a pośród nich ta pieśń niezwykła: Puść mnie, matko, do powstania, oraz Geist. Spektakl został zarejestrowany przez telewizję, co pozwoliło grupie Jam na zdobycie jeszcze większej popularności. No, jak twierdzą niektórzy, jest ich sporo, było jedną z dróg do wydania pierwszej płyty. No i przyszedł rok 1982, kiedy nasza jedenastka w piłce nożnej zdobyła 3 miejsce na mundialu w Hiszpanii. A wtedy powstał pierwszy singiel Puff i Whisky, a 2 lata później Dzień, w którym pękło niebo i Lunatycy. No i zbliżał się czas powstania pierwszej płyty studyjnej grupy Jam, opatrzonym tytułem Cegła, ale o tym za chwilę. Ale skoro powiedziałem Puff, no to teraz w wersji z oklaskami. Z tej niezwykłej płyty z oklaskami, Wehikuł czasu.

0: Ile to już lat minęło? Kochani, posłuchajcie. Coś z naszej ostatniej płyty Detox. Liku czas.
1: Głos Ryszarda Lidla, Złoty Paw, wersja z oklaskami Wehikuł Czasu. No i cóż, ja to opowiadałem 2 lata temu i wrześniową porą. 5 lat temu, kiedy właśnie po zdanym ostatnim egzaminie na pierwszym roku filologii polskiej UMCS-u pojechałem pociągiem pod niebo Katowic, aby w Spodku przeżyć z grupą prawie 12 tysięcy ludzi ten niezwykły koncert, niezwykłe przeżycie, które będę pamiętał do końca życia i o tym będę opowiadał w następnym programie. Natomiast panie i panowie, obok Ryszarda Lidla, znakomici ludzie, znakomici instrumentaliści, no bo jeżeli powiem, że przy zestawie perkusyjnym wielki Marek Kapon, który też grał w grupie TSA, Paweł Berger, też świętej pamięci przy instrumentach klawiszowych, Adam Otręba, gitary, Jurek Styczyński, gitary, no i Benedykt Otręba z gitarą basową, no to robi się absolutnie niezwykle, bo to jeden z naszych najważniejszych zespołów, nasze prawdziwe muzyczno-rockowo-bluesowe dobro narodowe. Ale był Paw, no i ten drugi utwór, który wbił się w pamięć ludzi w Polsce roku pańskiego 1982, to niektórzy mówią niepisany hymn grupy Whisky. Śpiewałem go setki razy, może więcej, w różnych okolicznościach przyrody i mojego czasu w latach 80. i 90. Jam Whisky, wersja singlowa.

Whisky, rok pański 1982, ten singiel niezwykły, mam 3 egzemplarze. Jeden totalnie zmasakrowany, ale dwa w tak zwanej wadze klasyfikacji Mint Plus, panie i panowie, rok 1982, Puff i Whisky, natomiast rok pański 1984 przyniósł inny singiel, Dzień, w którym pękło niebo, a po drugiej stronie to magiczne nagranie Lunatycy Jam, wspominamy Ryszarda Riddla w oktawie jego 32. rocznicy i rozgrzewamy ten czas przed wrześniem, kiedy będziemy o nim opowiadać, prezentować jego muzykę i grupy Jam w 70. rocznicę jego urodzin. Dzień, w którym pękło niebo, a potem Lunatycy.

Polska muzyka, której nie musimy się wstydzić. Ta muzyka zadziwia świat. I wciąż jest aktualna. Wciąż szarpie serce niemiłosiernie.

Niezwykły singiel, Dzień, w którym pękło niebo i lunatycy, rok pański 1984. A w roku 1985 powstał pierwszy long play Cegła, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i przyniósł wiele przebojów, które nucimy do tej pory. Także moje młode pokolenie, w którym moja córka Julka. Czerwony jak cegła.

0: przeją.
1: Zestawu dzień, w którym pękło niebo, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć, niektórzy też dopatrywali się w tym tytule Czerwony jak cegła pewnych interpretacji i nawiązań do komunistycznej władzy, ale to chyba dość naciągana teza. Natomiast teraz będę trawestował cytat Mikołaja Reja z Nagłowicy z dzieła Krótka rozprawa między trzema osobami, panem wójtem a plebanem. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i też blusa grają. Szczególnie ci ze Śląska, z Chorzowa, z Ząbkowic i oczywiście tych z ukłonami dla pani Agnieszki Paluszkiewicz, która nas od czasu do czasu podsłuchuje. Natomiast jeżeli chodzi o debiutancką płytę grupy Jam, Long Play Cegła, to dla mnie nagraniem, które pokazało wielkie możliwości i kunszt muzyków, a także samego Ryszarda Riddla, jest nagranie Och, słodka. Wersja pięknie koncertowo rozwleczona, dżemująca. Z zestawu Dzień, w którym pękło niebo. Piękna bluesowa suita Och, słodka.

przepiękne te literowe dialogi. Adam Otręba i Jurek Styczyński. No i te klawisze niezwykłe. Paweł Berger, też świętej pamięci. Natomiast w cieniu sukcesów zespołu Jam miał miejsce dramat Ryśka Ridla, który pogrążał się w uzależnieniu od narkotyków. A przygoda z heroiną, z tą niewdzięczną, narkotykową kochanką, rozpoczęła się w 1977 roku w parku w Tychach, Paprocenach. I te kolejne lata pogłębiały chorobę, z której Ryszard Ridel zdawał sobie coraz bardziej sprawę i dawał wyraz w swoich piosenkach. Natomiast przypomnę jego słowa z wywiadu, który nie został nigdy wyemitowany, dopiero po jego śmierci. Z sierpnia 1992 roku, w którym mówił: chciałbym ostrzec wszystkich przed jakimkolwiek używaniem narkotyków, używkami, bo te zabawki raczej źle się kończą. Wszystkim odradzam zabawy w te rzeczy, a młodzież powinna być piękna i zdrowa. No i ten szlagier z płyty numer 2 Jamu. Zemsta nie towarzy. Naiwne pytania. Czyli to, że w życiu tak naprawdę, w życiu piękne są tylko chwile. Taka jak ta, piękne słuchaczki i zecki słuchacze dzisiaj, teraz, wraz z wami.

Największy przebój z płyty numer 2 grupy Jam. Zemsta nietoperzy, rok 1987. Naiwne pytania. Choć my wszyscy nazywamy ten song "W życiu piękne są tylko chwile". Jeszcze przepiękny saksofon Elka Koreckiego. Dziś wspominam Ryszarda Mridla w oktawie 32. rocznicy jego śmierci. No i zapowiedź tego, co wrześniowo będziemy czynić na antenach, jeśli chodzi o celebrowanie 70. rocznicy jego urodzin. Boże, daj dom. Drugi szlagier Zemsty nietoperzy.

Piękne przesłanie ode mnie i Ryszarda Mridla dla wszystkich was słuchających dzisiaj mnie na antenie Radia Wnet. Dobrego i spokojnego domu i wianuszka najbliższych, którzy są i na dobre, ale przede wszystkim, gdy dzieje się źle. Rozpocząłem piosenką Powiedz mi coś o sobie, a w finale, panie i panowie, wersja z Jam symfonicznie. Epitafium dla Ryśka. Słowa wielki Dariusz Dusza, niegdyś śmierć kliniczna. Obecnie Darek Dusza i demony. Jak malowany ptak. To, co sobie wyśpiewał w finale swojego życia. Ryszard Rieder, Epitafium na antenie Radia Wnet.

0: Jak malowany ptak, dokończenie opowieści o Ryśku Riedlu, bo dzisiaj to taka mała wprawka z ukłonami dla Adama, dla platynowego Stanisława, dla Pawła i jego najpiękniejszej Marii. I zapraszam na jutro na godzinę 20. Tomasz Ubranowski, Adam Czerpa, który mi towarzyszył, wspomnienie o Ryszardzie Riedlu, naszym Ryśku. Część pierwsza jutro po godzinie 20. Zapraszam na 3 godziny wspomnień. Będzie trochę muzycznych fajerwerków, nagrań mało znanych, a niezwykłych. Ku dobru, pięknu, światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie. Z pozdrowieniami dla redaktora Sławomira Orwata, który wakacjuje sobie. I zostańcie z Radiem Wnet.
1: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.
2: Autopromocja.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Za sekundę naszym gościem będzie generał Jarosław Gromadziński, a właściwie już jest. Dzień dobry, panie generale. Dwa słowa jeszcze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Słyszymy się głośno i wyraźnie. Panie generale, wczoraj w nocy wydarzenia i dyskusja, co zagrało, a co nie zagrało. Wielu już analiz mamy, oczywiście wielu szczegółów jeszcze są do ustalenia, będziemy je poznawać, ale na przykład Michał Fischer, to jest pilot, opisał to dość dokładnie, co się wydarzyło. Co wiemy, co zagrało, a czego zabrakło w polskiej obronie i tej wojskowej, i tej cywilnej minionej nocy?
2: Znaczy, dla mnie zabrało na pewno synchronizacji i współdziałania działań, ponieważ tutaj w takiej sytuacji przeplatają się dwa systemy. System militarny i system cywilny. Jeżeli mówimy o pierwszym systemie wojskowym, to mogę określić to w ten sposób, jeżeli obiekt wlatuje na teren Polski aż 100 kilometrów, czyli przebywał w przestrzeni powietrznej 6-7 minut, zanim został zniknął z radarów i się rozbił, to jest za mały czas na to, żeby para dyżurna po prostu pilnowała tego obiektu, bo w naszym prawie pilot musi widzieć obiekt, zanim odda strzał do niego i neutralizuje ten obiekt, więc to jest za mało czasu. Z tego wynika, że moje pytanie brzmi, jakie wnioski zostały wyciągnięte po takim podobnym zdarzeniu w zeszłym roku we wrześniu. Przypomnę, wtedy 20 kilka dronów leciało na teren Polski, kilka leciało właśnie przez województwo lubelskie. I moje pytanie, co zmieniliśmy w tym systemie? Jak go uszczelniliśmy? Czy mamy więcej radarów? Czy lepiej monitorujemy? Czy mamy środki przeciwlotnicze? Jakie jednostki zostały tam przeniesione? Mam takie wrażenie, że zostaliśmy bardzo zaskoczeni tą sytuacją po raz kolejny. I dziwne tłumaczenie i taka narracja władz, że jest sukces, że zrobiliśmy wszystko, bo checklisty odhaczyliśmy. No bo RCB powiadomiło Lublin włączył, ale tylko u siebie syreny, nikt więcej nie zauważył tego i tak generalnie wiedzieliśmy, że spadnie i nikomu krzywdy nie zrobi. Taka jest narracja.
1: A wiedzieliśmy, to jest tak, że wojsko, pilot miał tą pewność, że jak na razie jest bezpiecznie, przecież to było 2 kilometry od granicy, rakieta leci mniej więcej, jeżeli była 6 minut w polskiej przestrzeni, leciała około 100 km, bo tam leciała troszkę łukiem, zdaje się, nie w linii prostej, no to leciała z prędkością około 950 km na godzinę. No to da się tak wykalkulować, że ona spadła 2 km od zabudowań i nikomu nic nie zrobi?
2: To jest pokrętne tłumaczenie, bo jeżeli by wiedzieli, co leci, jaką prędkością, na jakiej wysokości i gdzie spadnie, to rano by nie zadawali pytań, co to jest, tylko zdementowali. A trzeba zaznaczyć, że pierwsze oceny tego zdarzenia wyszły ze strony ukraińskiej, bo to ukraiński minister spraw zagranicznych i minister obrony podali, że oni wiedzą, że to była rakieta CH-101. Nasi decydenci, nasze Ministerstwo Obrony Narodowej nie potwierdzało tej informacji, zasłaniając się, że będą przeprowadzone badania. Więc tu jest sprzeczność, wiedzą czy nie wiedzą. Na szczęście ta rakieta spadła w teren niezabudowany i nikomu się krzywda nie stała, ale dla mnie jest przerażające to, że ona tak długo leciała i wciąż tylko używamy dyżurnej pary samolotów do śledzenia takich obiektów eliminacji. Ja liczyłem na to, że po wrześniowym zdarzeniu, kiedy to było obnażenie naszego systemu przeciwlotniczego, zostaną wyciągnięte jakieś wnioski, było zapewnienie, że będzie poprawa, więc ja liczyłem na to, że inne jednostki przeciwlotnicze ze ściany zachodniej naszego kraju, które na co dzień nie operują, po prostu są w koszarach, będą przemieszczone na wschód, te rejony newralgiczne, wzmocnią system obrony przeciwlotniczej w naszym kraju, dokonana zostanie zmiana prawa, aby pozwolić tym jednostkom na użycie broni w przypadku właśnie takim, że rakieta przekroczyła granicę i zmierza i trzeba ją zneutralizować, bo trzeba wybrać mniejsze zło. A gdyby ta rakieta poleciała i uderzyła w Kraśnik, bo ona leciała na kierunku Kraśnika i stalowej woli, jakby uderzyła w fabrykę Huta Stalowa Wola. No ja widzę dużo zagrożeń, najbardziej mnie przeraża tylko fakt, że nie wyciągnięto wniosku z września. I powiem kolejny aspekt. Znowu otrąbiono sukces, zwłaszcza MSWiA, a ja jestem przerażony, dlaczego, że jeżeli RCB włącza tylko i powiadamia województwo lubelskie o syrenach, to moje pytanie, a gdzie jest reszta informacji? Bo ludzie zostali obudzeni po 3 nad ranem z sygnałami syren, nie wiedzą, co się dzieje, zero informacji w telewizji, zero informacji w radio, zero informacji na stronach rządowych w regionie, więc jest tu chaos informacyjny. To nie mogło, że nastąpić. Patrzmy na Ukrainę. Jeżeli cokolwiek się dzieje, ludzie dostają w aplikacji już z większym wyprzedzeniem, że w ogóle na ich kierunku coś się będzie zdarzyło. Wiedzą dokładnie trajektorię przelotu tej rakiety i wiedzą, kiedy i w jakim momencie mają się ukryć. I to jest użyta syrena, ale jest dublowane digital. Wszyscy mają aplikację, w której dostają powiadomienia.
1: A właśnie, ale taki pomysł aplikacji był w zeszłym roku. Ministerstwo Cyfryzacji uznało, że nie będzie tego robić poprzez mObywatela. No, mamy pełnoskalowych ponad 4 lata wojny za sobą, wojny w ogóle na Ukrainie jeszcze dłużej. Mamy, jak pan generał powiedział, to wrześniowe doświadczenie z 9 na 10 września, ale dobrze pamiętam, 20 kilka obiektów, dronów. Chyba wszystkie to były te wabiki, ale tutaj też nie chciałbym tego rozstrzygać, bo na miejscu nie byłem i nie każdego drona nie opłukiwałem własną ręką. Natomiast jest tak, że nie ma, że są syreny. I wczoraj premier powiedział, że może jednak warto, żeby kiedy syreny już przestaną wyjść, to żeby kiedy minie zagrożenie, wysłać ludziom SMS-a, bo ja regularnie dostaję od RCB SMS-y o tym, że a to idzie wiatr, a to idzie burza. No takie zjawiska, które wydają mi się osobiście mniej groźne niż lecąca rakieta z ładunkiem wybuchowym robiącym 10-metrowy lej.
2: Moim zdaniem czas na zmianę, na decentralizację. Niestety żyjemy w systemie scentralizowanym, wszystko jest zarządzane przez Warszawę. I najlepszym przykładem jest właśnie ta sytuacja. Bo jeżeli RCB jest na poziomie rządu i dostaje informację z wojska, że coś takiego będzie, to powinno być uaktywnione natychmiast regionalne centrum zarządzania kryzysowego, czyli w tej sytuacji w województwie lubelskim wojewoda jest przedstawicielem rządu, to on powinien ponieść odpowiedzialność za to, bo to on powinien zarządzać swoim zespołem zarządzania kryzysową tą sytuację. Przypomnę, że ustawa nakazuje, aby był dyżur całodobowy na poziomie województwa, więc brakuje mi, że Warszawa z RCB informuje, że wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego przyjmuje odpowiedzialność i to ono informuje pozostałe miasta, miejscowości, to ono powinno mieć guzik do wciśnięcia, rozesłania SMS-u, bo to ono będzie powinno wiedzieć, na jakim kierunku.
1: Dobrze,
2: centralne zarządzanie.
1: A wojskowo jak to, panie generale, powinno wyglądać? Naszym gościem generał Jarosław Gromadziński. To bo jeżeli to jest tak, że te 6 minut to jest za krótko, żeby podleciała para dyżurna, zobaczyła rakietę i podjęła decyzję, albo dostała rozkaz o zestrzeleniu obiektu, rakietu, czy to drona, to znaczy, że wszystkie wschodnie województwa i spora część województwa mazowieckiego no będą stale niezabezpieczone, no bo to potrzeba więcej niż 6 minut, jak się okazało, czyli dopiero województwo łódzkie, Morze Świętokrzyskie, Morze Małopolskie będą w miarę bezpieczne, a wszystkie wschodnie, no to jak wleci, no to nie zdążymy, to jak spadnie bliżej i trafi w cel, nie daj Boże, to będą ofiary.
2: Znaczy powiedzmy sobie szczerze, cała Polska jest w rejonie zagrożenia takich środków napadu powietrznego. I tutaj nie gradowałbym województwa, ale z punktu widzenia wojskowego, najważniejsze dla mnie, i dlatego liczyłem, że te wnioski zostały wyciągnięte po wrześniu, powinno być podpisane dwustronne porozumienie z Ukrainą i dostęp do wiedzy Ukrainy, jak samoloty o rakiety dolatują do naszej granicy, czyli na 200 kilometrów od naszej wschodniej granicy powinniśmy mieć porozumienie z Ukrainą, że informuje nas o wszystkich lotach, czyli powinniśmy mieć oczy, powinniśmy widzieć i powinno być dowództwo, które to koordynuje. Następnie wtedy mamy wyprzedzającą informację o zagrożeniu i mamy czas na reakcję. Kolejna sprawa, powinny być przemieszczone wszystkie siły i środki, jakie są dostępne, czyli pododdziały przeciwlotnicze, które się znajdują w dywizjach, brygadach, przecież mamy bardzo dużo tego, i rozmieszczone wzdłuż granicy, tak aby żeby mogły również radarami niższego zasięgu monitorować to, bo będą widziały, czy coś nadlatuje, przechwytują, ale z takim rozłożeniem, że mają prawo zestrzelić ten obiekt. Bo ten obiekt po wkroczeniu na terytorium Polski nie dalej niż między 20 a 50 kilometrem powinien być zneutralizowany w dogodnym terenie dla nas, tak żeby to spadło na pola, a nie na miejscowość.
1: Ale to skoro tak blisko, a nie kilkanaście kilometrów, mówi pan generał, a nie 100 kilometrów jak w tym przypadku, no to powinny to strącać myśliwce, czy jednak powinny to strącać jakieś systemy ziemia-powietrze, jak ten osławiony, ostatnio, dyskutowany ostatnio system Patriot.
2: Znaczy, tu nie mówmy o systemie Patriot, bo to jest specyficzne do balistyki, ale mówimy bardzo dużo, najwięcej mamy zdarzeń z dronami i to jest niższy pułap, więc powinniśmy, i dziwię się, że tego nie ma, zbudować wielowarstwowy system rozpoznania przeciwlotniczego i system rażenia. I on powinien być w reżimie combat, bo znajdujemy się w permanentnym zagrożeniu. I tutaj dziwi mnie, że nie została podjęta żadna inicjatywa ustawodawcza, aby pojawiła się ustawa, tak jak z żołnierzami na granicy o użyciu broni. I później mamy wątpliwości, problemy i żołnierze są oskarżani przez prokuratora, bo użyli broni na granicy. I jest zastanawiane, czy właściwie, czy nie. To powinno być jasno zinterpretowane. I musimy uświadomić sobie, że nadchodzi już ten kres, czas, że musimy mieć zgodę na użycie środków bojowych w czasie pokoju do zestrzelenia właśnie obiektów, które wkraczają. Jeżeli tego nie podejmiemy, to za każdym razem, tak jak teraz, będziemy zaskakiwani, a dyżurna para, która krąży w strefie południowej Polski, ona, jeszcze raz podkreślę, ona musi widzieć cel, czyli samolot musi lecieć, zrównać się prędkością z obiektem i go zestrzelić w momencie, kiedy dostanie zgodę, że poniżej jest teren czysty. Więc to trwa. Więc takim, jeżeli przyjmiemy taki system, to one będą dolatywały zawsze do Wisły. Musimy budować ścianę, niewidzialną ścianę obrony przeciwlotniczej na kierunku wschodnim, żeby eliminować taki obiekt.
1: Coś jest robione w tym kierunku, czy jest system Wisła, system Narew i tak dalej, ale czy pod względem prawnym, nie tylko wyposażenia wojska, ale pod względem koncepcji i sposobu myślenia użycia sił zbrojnych w obronie powietrznej, coś się dzieje w tym kierunku, panie Leonardo?
2: Ja nie widzę takich żadnych inicjatyw legislacyjnych, a powinna być do tego, żeby umożliwić wojsku prowadzenie działań, bo wojsko reaguje na te zdarzenia tak jak może, tak jak pozwala prawo. I tutaj nie można mieć pretensji do wojskowych, bo to politycy kreują warunki, w których wojsko wykonuje zadania. I to jest pytanie do części politycznej Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co zrobili, aby usprawnić dla żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej pracę na granicy. Bo poza deklaracjami, zdjęciami na przypłocie i otwieraniu kolejnych tam stref tarczy wschód, nic się nie dzieje, bo legislacyjnie to wymaga zmian. Wojsko musi mieć większe i Straż Graniczna większe uprawnienia do ochrony granicy. Nawet do tego, aby kinetycznie zestrzelić obiekty.
1: No tylko pytanie, kto potem będzie za ewentualne szkody ponosił odpowiedzialność. Na razie taką decyzję podejmuje jeden konkretny człowiek, dowódca rodzajów sił zbrojnych i jest to pod tym względem faktycznie decyzja scentralizowana. Tak wygląda to w czasie pokoju.
2: To musi tak być w czasie pokoju, jedna osoba ponosi odpowiedzialność, tylko musimy uświadomić sobie jedno, mniejsze zło. Nie da się w sytuacji zagrożenia wojennego podchodzić do tego, że nie będziemy strzelać, bo coś się stanie. No musimy wybrać decyzję, czy taka rakieta ma dolecieć do Łodzi, do Warszawy i uderzyć w obiekt, czy ma być zestrzelona nad wschodnią Polską, gdzieś w terenie lesistym. Jeżeli spadnie, uszkodzi jakiś obiekt, państwo powinno ponieść subwencję i zapłacić za to. Takie zdarzenie zresztą miało miejsce we wrześniu, kiedy został uszkodzony budynek prywatny i z tego co wiem, tam prowadzone są prace, aby zrekompensować te straty, więc już mamy przykład na działanie. Tylko trzeba usankcjonować to prawo.
1: A jak na razie takich ruchów polityków nie widać, no bo prawo to nie wojskowi, a politycy zmieniają. Tak to wygląda w stanach demokratycznych, że my wybieramy naszych posłów, a oni uchwalają prawo w Sejmie, a potem to prawo realizują wojskowi. Inaczej być nie może w tym systemie i chyba nie powinno. Generał Jarosław Gromadziński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie generale.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Zaczynamy od polityki, bo w przyszłym telefonie jest Przemysław Czarnek, poseł na Sejm, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat tej partii na premiera. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
1: Nie wiem, czy Sobieszyn to już jest Lubelszczyzna. Chyba tak, to już jest Lubelszczyzna, ale dość blisko Warszawy, mniej więcej 3/5 drogi od Warszawy do Lublina i tam pędzi pan profesor na konferencję prasową. Dlaczego?
2: Pędzę ja, pędzą moi przyjaciele, pani poseł Agnieszka Górska, pani poseł Madara Filipek-Sobczak i pan poseł Dariusz Stefaniuk. Gdzieś tam z przodu przed nami pędzi również pan premier Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze w 2022 roku, w czasie naszych rządów, podjęta została decyzja, dzięki staraniom samorządu również ryckiego, bo to jest powiat rycki, samorząd powiatu ryckiego podjął decyzję o przekazaniu terenu w bardzo strategicznym miejscu, tak jak pan redaktor mówi, między Warszawą a Lublinem, blisko granicy wschodniej, ale jednak troszeczkę oddalonego od granicy wschodniej, terenu pod nową jednostkę wojskową. I dzisiaj byłaby tam już, szanowni państwo, już dzisiaj byłaby tam jednostka przeciwlotnicza. Taki był zamysł, żeby w tym miejscu zbudować nową jednostkę przeciwlotniczą, która miałaby za zadanie robienie tego, czego nie zrobiono wczoraj. Czyli na bieżąco monitorowanie polskiego nieba i zestrzeliwanie tego rodzaju pocisków, które wczoraj spadły zupełnie bezwładnie, bez jakiejkolwiek reakcji, jak już dzisiaj wiemy, 2 kilometry od Tomostw na Lubelszczyźnie, budząc wcześniej cały Lublin.
1: Ale wczoraj w telewizji pan marszałek Czarzasty, a wcześniej na konferencjach prasowych i wystąpieniach w sztabie kryzysowym Donald Tusk mówił, że było to kontrolowane i że gdyby tylko taka decyzja była, to rakieta zostałaby zestrzelona.
2: Panie redaktorze, naprawdę to jest żenujące, nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie. Ludzie omal nie stracili życia. Rakieta rosyjska prawdopodobnie z terenu nad Ukrainą, przemierzywszy najpierw całą Ukrainę bez jakiegokolwiek większego komunikatu, wpadła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 6 minut rakieta uzbrojona leciała na niebie polskim i spadła 2 kilometry od domu, robiąc lej 10-metrowy, przez nikogo nie dotykana. Zanim F-16 wystartowało i to ona wybuchła. Dlaczego nie zestrzelili? Naprawdę myślicie państwo, że Polsko wojsko ma taką precyzyjną informację, że to spadnie na pewno 2 kilometry od domostw i nikomu nie zrobi krzywdy? To było zaniedbanie nieprawdopodobne tego rządu i pokazujące również, w jakim jesteśmy położeniu tragicznym, jeśli chodzi o możliwości obrony pod rządami Kośniaka, Kamysza i Tuska.
1: Pytanie, czy nie jest tak, że po prostu trzeba nadrabiać zaległości, bo o tym mówił też Kośniak-Kamysz, podając przykład rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą.
2: Ja czytałem wczoraj komentarze i to w mediach, które trudno uznać za przychylne Prawu i Sprawiedliwości, komentarze ekspertów, którzy stwierdzili wprost, dziś mamy gorszą obronę przeciwlotniczą niż mieliśmy wcześniej. Również dlatego, że ten sam pan premier Kosiniak-Kamysz i pan premier Tusk bez wiedzy, bez informowania Polaków, bez informowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazali najnowocześniejsze pociski do baterii Patriot na Ukrainę tej wiosny. Osłabiliśmy dodatkowo jeszcze nasze pozycje. No i wystarczy poczytać się komentarze ekspertów. Ja nie jestem ekspertem, ale komentarze ekspertów są absolutnie jednoznaczne. Nie F-16 jest od tego, żeby strącać tego rodzaju pociski, od tego jest inny sprzęt wojskowy, którego dzisiaj mamy mniej niż mieliśmy.
1: Są także te rakiety ziemia-powietrze, jak rakiety do systemów Patriot. No dobrze, ale czy to jest tak, że w tej sytuacji będzie wniosek o wotum nieufności dla Kośniaka-Kamysza? Takie już się pojawiło, może dla pana ministra Kierwińskiego też takie było i pan minister Kierwiński się obronił. Duża dyskusja wczoraj, nie tyle też o działanie armii i wojska, które pan poseł, rozumiem, też kwestionuje, ale o działanie właśnie MSWiA, syreny w Lublinie zawyły 4 minuty po tym, kiedy pocisk już spadł.
2: No dokładnie, dlatego że my, jeśli chodzi o wojsko, jeśli chodzi o naszych żołnierzy i służby, to jesteśmy wdzięczni za działania i prosimy o jeszcze większą sprawczość, jeśli można w ten sposób to ująć, bardzo delikatnie. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie tymi wojskami i służbami, to jest dramat. Na Lubelszczyźnie wiemy to dokładnie. Wczoraj byłem na Lubelszczyźnie, tam również byłem w domu wówczas, kiedy ten alarm się rozpoczął. Osobiście alarmu nie słyszałem, ale już za pięć czwarta, kiedy widniało, rozległ się telefon, który nas pobudził. Przerażonych moich krewnych najpierw, a później SMS od sąsiadów, od znajomych z Lublina, co się dzieje, dlatego że rzeczywiście kilkanaście minut syren alarmowych i w tym nie ma nic złego. Syrena alarmowa musi być wtedy, kiedy jest zagrożenie z powietrza, tylko zero jakiegokolwiek komunikatu przez następne trzy godziny. Osobiście informowałem się u pana starosty biłgorajskiego, kiedy gdzieś pocztą pantoflową darło do nas, że gdzieś koło Biłgoraja coś wybuchło i rzeczywiście po godzinie czy półtorej miałem już informację, no ale zwykły obywatel, zwykły mieszkaniec Lublina był przerażony i nie wiedział, co z sobą robić. Ludzie przecież już planowali nawet pakowanie jakichś plecaków, żeby ewentualnie uciekać, jak będzie następny taki alarm. Społeczeństwo musi być poinformowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od tego mamy absolutnie służby, od tego mamy również system, który jest do tego przeznaczony. Nie było żadnego komunikatu i to jest konieczne, kolejne zaniedbanie tego rządu. No, dramat, bo jesteśmy już 4 lata po rozpoczęciu wojny.
1: No dobrze, ale wniosek do Donalda Tuska, dwa wnioski może na potrzeby naszej rozmowy przytoczę. Pierwszy wniosek, trochę karcąc, także w sposób widoczny ministra Kierwińskiego, Donald Tusk powiedział tak, bezwzględnie trzeba wprowadzić, musimy wprowadzić zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi. Takie uspokajające to mówił Tusk, a drugi wniosek to jest taki, że trzeba przekazać więcej sprzętu Ukrainie, bo to Ukraina te rakiety nad swoim terytorium może strącać.
2: Natychmiast do dymisji człowiek, który mówi w ten sposób, że przekazać jeszcze więcej sprzętu bezwarunkowo Ukrainie, czyli rozbroić Polskę, także z najnowocześniejszego sprzętu, z rakiet Patriot, nie może być dalej premierem, dlatego że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa każdego.
1: No dobrze, ale nie lepiej, żeby te rakiety, no jednak to ustalmy fakty, to
2: pan
1: była,
2: mówi, no ale
1: pana zdaniem to
2: polskie...
1: była rakieta rosyjska, czy nie? Jakie pan ma przekonanie
2: pana
1: w tej
2: zdaniem,
1: sprawie?
2: Pana zdaniem wojsko ukraińskie broni Polski, czy Ukrainy?
1: Moim zdaniem lepiej takie rakiety strącać nad ukraińskim niż polskim niebem.
2: Wie pan, a najlepiej nad Chinami. Ja jestem
1: przez
2: za
1: Chiny
2: tym, żeby
1: niestety,
2: to
1: albo
2: a
1: na szczęście te rakiety nie latają.
2: Wie pan, to jest taka rozmowa, która do niczego nie prowadzi. Wojsko polskie jest w Polsce i wojsko polskie musi mieć na wyposażeniu najnowocześniejszy sprzęt, który uchroni nas przed tego typu atakami. A czy zawsze ewentualnie rakieta rosyjska będzie nadlatywała nad Rosji, a może nad Białorusi nadleci? Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów dalej, można powiedzieć, dalej na wschód. A może z nad Okręgu Królewskiego? O czym my w ogóle mówimy? Jeżeli człowiek, który jest premierem, mówi rozbroić się, dać wszystko Ukrainie, zapominawszy, że jest również Białoruś, że jest również Okręg Królewiecki, że zagrożenie z Rosji może pochodzić nie tylko z nad Ukrainy, no to znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem, który szkodzi polskiemu bezpieczeństwu i to jest zupełnie oczywiste.
1: Donald Tusk przy okazji, skoro przy tych relacjach polsko-ukraińskich i przy wojnie jesteśmy, mówił, że najbliższe 100 dni mają o tej wojnie zadecydować.
2: Tak, pan Donald Tusk rzeczywiście jest największym beneficjentem tego, co się stało, dlatego że w każdej sytuacji zagrożenia, tak jak w przypadku tego wybuchu na torach kolejowych między Warszawą a Lublinem, rozlegają się głosy dziennikarzy, którzy są rzecznikami prasowymi tego rządu z TVN-u, z TVP Info, z TOK FM, z Gazety Wyborczej, że bądźcie razem z premierem, brońmy się razem, bądźcie razem z premierem, brońmy się razem. Tak, rzeczywiście w sytuacji dramatu polskich finansów publicznych, służby zdrowia, na każdym odcinku dramatu państwa polskiego, to jemu pomaga, bo dzisiaj skupia uwagę na rzeczy najważniejszej, bezpieczeństwa. Tylko raz jeszcze powiedzmy, człowiek, który mówi, oddajmy wszystko Ukrainie, jak najwięcej sprzętu, rozbrojmy polską armię, bo tylko z nad Ukrainy będą nadatywać rakiety, no tak zdaje się, mówi pan Donald Tusk, no to pytanie, dlaczego te rakiety nadleciały i kto jest rzeczywiście dzisiaj politycznym i tym medialnym beneficjentem tego, co się wczoraj stało. Twierdzę, że pan Donald Tusk wczoraj zachował się jak Putin. Mógł sobie jeszcze namiot rozłożyć na tej Lubelszczyźnie i strofować tam przez jakiś radiowęzeł Kierwińskiego bądź Kosiniaka-Kamysza. Byłoby to dokładnie jak w Rosji, tak jak robi Putin.
1: Przejdźmy do polityki wewnętrznej. Dzisiaj grill u Mateusza Morawieckiego, ustołecznienia Rozwój Plus. No wiemy, że pan tam nie pojedzie, bo pan ma własnego grilla po południu rodzinnego, ale gdyby pan nie miał, to zjawiłby pan się? Warto taką inicjatywę śledzić?
2: Panie redaktorze, naprawdę rakiety spadają i to uzbrojone, bo w przeciwieństwie do tej rakiety, o której pan mówił sprzed kilku lat, koło Bydgoszczy, która była nieuzbrojona, była jakimś odłamkiem, można powiedzieć, ta rakieta była uzbrojona i mogła naprawdę wyrządzić potężne szkody, zabić ludzi. Rakiety spadają, system powiadamiania społeczeństwa nie działa. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą dalej rozbrajać Polskę bezwarunkowo całkowicie, a my będziemy rozmawiać o tym, kto je jakiegoś grilla. No panie redaktorze, to jest poważna stacja.
1: To jest bardzo poważne radio. Bardzo dziękuję, że pan poseł to przyznał, ale to oczywistość, ale też z tej oczywistości
2: ja będę jadł rybkę na przykład, jak kogoś interesuje. Nie wiem, kogo interesuje, kto będzie jadł co na jakim grillu, skoro rakiety spadają, a premier Polski chce rozbroić Polskę. No.
1: Wszystko to jest prawda, tylko że powstał trzeci największy klub w polskim Sejmie, nowy, z secesjonistów z PiSu i to jest jednak moim skromnym zdaniem ważna wiadomość. A dla pana nie, że 40 wczoraj, kolegów odeszło wczoraj, z pana partii i z pana klubu?
2: Powstał wczoraj. Wczoraj byłem świadkiem tego, jak on powstał, bo byłem z kolegami z tego nowego klubu na sali posiedzeń 15 minut po jego błyskawicznym założeniu. Ciekawe, że pan Czarzasty poszedł na rękę absolutnie w każdej sprawie. No, kolegom przychylił się do tego, że nie złożyli rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uznał, że nie trzeba, wystarczy, że zakładają nowy klub. Przychylił się do wniosku natychmiast. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że początkowo planowane były również głosowania dzisiaj na aż do 17.30, co przeszkodziłoby wjedzeniu tego, nie wiem, tam chyba dyspenser, jak słyszałem, mają grilla, więc głosowania są o 10.30, nie do 17.30, więc ta przychylność pana Czarzastego dla nowego klubu jest przeogromna, ale to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. Wczoraj byliśmy w Sejmie...
1: Ale to jest jakaś sugestia, że to, co robi Mateusz Morawiecki...
2: Ale przecież powiedziałem, panie redaktorze, że to dobrze, bo pan marszałek powinien być przychylny posłom. To przecież to jest moje stwierdzenie.
1: Ale jest bardziej przychylny wobec nowej grupy Mateusza Morawieckiego niż jest wobec Prawa i Sprawiedliwości, pan marszałek.
2: Uważam, że przychylność pana Czarzastego jest naprawdę fenomenalna. Do tej pory nie widziałem takiej przychylności wobec jakichkolwiek posłów, a tutaj błyskawicznie zarejestrował klub, błyskawicznie zgodził się na dokumenty, które złożyli. Nie potrzebował rezygnacji w klubie, bo w klubie Prawa i Sprawiedliwości u pana przewodniczącego Marysia Błaszczaka nadal nie ma rezygnacji z klubu PiS. A zgodnie z regulaminem Sejmu można być członkiem tylko jednego klubu parlamentarnego i jest dla mnie zupełnie oczywiste, że żeby założyć nowy klub, trzeba by najpierw zrezygnować z tego dotychczasowego. Nie ma innej możliwości. A nie ma rezygnacji kolegów. Koledzy są dalej członkami Prawa i Sprawiedliwości i założyli nowy klub bez rezygnacji z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Więc sami państwo ocencie, kto na siłę chce wyjść z Prawa i Sprawiedliwości. Ale to są rzeczy naprawdę poboczne, które byliśmy w stanie...
1: Ciekawe jest, a bardzo ważne jest...
2: Występowaliśmy razem z panem Mateuszem Morawieckim, szliśmy w jednym kierunku, atakując rząd za naprawdę zaniedbania ogromne w finansach publicznych. Życzyłbym sobie takiej współpracy na przyszłość, a nie tak będzie o tym, kto je jakąś rybkę na grillu.
1: A ona tak będzie wyglądać? Jak pan sobie wyobraża współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus?
2: Ja wczoraj byłem na sali posiedzeń, przemawiałem przed Mateuszem Morawieckim, widziałem moich kolegów i koleżanki z nowego klubu, którzy bili mi także brawo, ale nie wszyscy. Poczekałem na wystąpienie pana Mateusza Morawieckiego, żeby posłuchać jego również informacji na temat finansów publicznych, bo wiedzę w tym zakresie ma niemałą. Cieszyło mnie jego wystąpienie, ponieważ szło dokładnie w tym samym kierunku, w którym szło wystąpienie moje. Uzupełnialiśmy się w tym względzie, myślę, że bardzo dobrze. Poczekałem również i złożyłem gratulacje panu Mateuszowi Morawieckiemu za to, że tak właśnie wystąpił. Gdyby tak wyglądała współpraca w przyszłości, to będzie bardzo dobrze.
1: No dobrze, ale to skoro pan powiedział, że przedstawiciele tego klubu bili także brawo, kiedy pan występował, to bił także brawo Mateusz Morawiecki?
2: No niestety Mateusz Morawiecki nie bił brawo, ale nie ma takiego obowiązku. Ja natomiast biłem brawo i pogratulowałem panu premierowi. Trzeba zachowywać się, myślę, w sposób, który by sprzyjał współpracy przeciwko rządowi Tuska, bo tam jest wróg.
1: A jak tam, to jest ciekawe, wczoraj w Sejmie strofował pan, tak to trzeba nazwać, czy poprawiał dziennikarza Telewizji Republika, że mówi Mateusz Morawiecki, a nie premier Mateusz Morawiecki. To nie są częste głosy obecnie w PiSie, a pan się zachowuje wobec Mateusza Morawieckiego z taką ostentacyjną uprzejmością. Dlaczego?
2: Przepraszam serdecznie, ja się wobec każdego zachowuję z ostentacyjną, ostentacyjną, jak to pan nazwał, uprzejmością i kulturą. I bardzo mnie razi, kiedy
1: wobec
2: dziennikarze, kiedy razie. Tak też mówi pan premier Donald Tusk. Otóż bardzo mnie razi, kiedy dziennikarze zadają pytania po nazwiskach, nawet bez imienia. Szczerze mówiąc, to wówczas, kiedy to pytanie padło, nawet nie wiedziałem, który dziennikarz je zadał. Czy to była Republika, czy to był TVN, czy to była Gazeta Wyborcza. Nie miałem pojęcia, dopiero się zorientowałem po jakimś czasie, co nie miało najmniejszego znaczenia, bo zwróćmy uwagę każdemu. Jeśli rozmawiamy, to mówmy nie Morawiecki, tylko pan premier Morawiecki, nie Jankowski, tylko pan redaktor Jankowski. To są wymogi kultury osobistej w rozmowie publicznej.
1: A czy mówi pan profesor Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości? Jakie będą relacje w pana misji jako premiera z Rozwojem Plus? Czy oczekuje pan, że ta partia albo część tego klubu, bo to jeszcze nie jest partia, będą dalej pana wspierać, czy nie liczy pan na tego typu działalność?
2: Oczekuję, że będziemy na prawicy całej i stąd moje hasło, które głoszę od niepamiętnych czasów, czyli jedność PiS i pokój na prawicy, pokój na prawicy. Oczekuję, że cała prawica będzie szła w jednym kierunku, bo dzisiaj nie mamy prawa, ale mamy obowiązek odstawienia od władzy tych szkodników, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu i psują Polskę na wielu obszarach. To jest nasz obowiązek, dlatego ta współpraca w tym jednym kierunku musi mieć miejsce na prawicy. Raz jeszcze apeluję. Jedność PiS i pokój na prawicy.
1: To już ostatnie pytanie o Rozwój Plus. Dla pana to jest partia prawicowa, czy to jest partia, która idzie w kierunku podtrzymania establishmentu III RP? Jak to sugerował w swoich wywiadach, chociażby dla kanału TAK, Jarosław Kaczyński?
2: Panie redaktorze, dla mnie najważniejsze... Bardzo pięknie. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, dla mnie najważniejsze jest zdrowie Polaków, dla mnie najważniejsze są przedsiębiorcy, którzy tracą dochód na przykład na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Dla mnie najważniejszy jest lokator, mieszkaniec centrum Warszawy, który cierpi dlatego, że najem krótkoterminowy miał być przez lobbystów utrzymane bez jakichkolwiek warunków i przeszkód. To są dla mnie sprawy najważniejsze. A jeśli w tych sprawach pomoże mi także nowe ugrupowanie tworzące się na prawicy, to będę wdzięczny, bo to jest, jeszcze raz powtarzam, nasz obowiązek odstawić od władzy ten szkodliwy rząd.
1: Jakie będą konsekwencje polityczne z waszej strony, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w zeszłej nocy nad Lubelszczyzną? Będą te formalne wnioski o wotum nieufności, czy ich nie będzie? Pytanie, czy w ogóle mogą być, bo nie mam kalendarza pod ręką. Nie wiem, czy już możecie kolejny wniosek o wotum nieufności wobec albo pana ministra Kosiniaka, albo pana ministra Kierwińskiego składać.
2: Zawsze możemy, dlatego że jesteśmy największym klubem opozycyjnym. Wystarczy 115, jeśli dobrze pamiętam, 115 głosów podpisu pod wnioskiem, żeby wniosek o wotum nieufności zawsze składać. Natomiast wniosek o wotum nieufności jest tylko narzędziem. Pewnym środkiem do wyrażania naszych opinii na temat ministrów jest jasne, że zwartość tej koalicji 13 grudnia będzie coraz mocniejsza, bo widząc utratę władzy na horyzoncie, już za rok będą trzymać do końca swoje stołki, posady w tak zwanych odpolitycznionych radach nadzorczych. Więc nie mamy absolutnie najmniejszej wątpliwości, że Kosiniak-Kamysz, choćby ta rakieta spadła na domostwa nawet, to będzie uratowane. Więc to jest kwestia do dyskusji, czy trzeba ten wniosek składać, czy nie. Najważniejsze jest to, że za pośrednictwem takiego radia jak Radio Wnet możemy dzisiaj rano obnażać kłamstwo Budę Tuska, który mówi, że kontrolował rakietę, która spadła 2 kilometry od domostw na Biłgorajszczyźnie, nie informując w ogóle Polaków na Lubelszczyźnie, dlaczego włączył syreny o godzinie 3:50. No to jest obłuda nieprawdopodobna i bardzo dziękuję panu redaktorowi, że możemy to obnażać na antenie radia Wnet przed Polakami w całej Polsce.
1: Ostatnie pytanie o relacje z Konfederacją. W środę gościem Poranka Wnet był Przemysław Wipler, który powiedział, że to, że osobiście pana ceni, często wasze poglądy są spójne i że w jego opinii musiał pan się czuć ze swoimi poglądami nie zawsze komfortowo w rządzie Mateusza Morawieckiego. Czy odejście grupy Mateusza Morawieckiego ułatwia Prawo i Sprawiedliwości albo panu osobiście relacje z Konfederacją, te polityczne i polityczną współpracę?
2: Proszę Państwa, żadne odejście z Prawa i Sprawiedliwości niczego nie ułatwia. Myślę, że wszyscy z prawicy nie chcielibyśmy tego, do czego dopuścili Mateusz Morawiecki, jego dzisiejszy współpracownicy z Nowego Klubu Parlamentarnego, no ale stało się. Stało się i trzeba przed tym przejść do porządku dziennego i współpracować dla dobra Polski w obaleniu rządu Tuska, więc to jest moje zdanie na ten temat. Czy będzie łatwiej, czy będzie trudniej, to zobaczymy. Faktem jest, że przez te prawie 5 miesięcy kampanii programowej od 7 marca, zaczynając od Hali Sokoła, I wyjeżdżając tym pociągiem jako maszynista tego pociągu z Krakowa, wiele było sytuacji, w których ze środka pociągu były jakieś no, przeszkody, które blokowały jazdę tego pociągu, ale wszystko idzie w zapomnienie. Dzisiaj liczy się jedno, bezpieczeństwo Polaków, zdrowie Polaków, rozwój gospodarczy Polski. Do tego wszystkiego trzeba wrócić i natychmiast usunąć władzę Tuska. Współpracujmy.
1: A czy mówił Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat tej partii na premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Kłaniam się Państwu, wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 7:32.
3: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet.
1: A w naszym studiu polityk. Polityk, Prawo i Sprawiedliwość kiedyś, a od kilkudziesięciu godzin Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący nowo upieczonego klubu w polskim Sejmie o takiej właśnie nazwie. Dzień dobry.
2: Kłaniam się Państwu.
1: Poseł, po którym zdaje się, nie wiem czy po jedynym, ale na pewno wiemy, że po którym żal Jarosław Kaczyński, że już nie jest w PiSie.
2: To bardzo miłe słowa pana premiera.
1: Kanału, tak, pewnie pan je już tak, widział, oglądał.
2: Tak, tylko wie pan, jakby ten żal, jeżeli tak można powiedzieć, jest obopólny.
1: Pan też, no to skoro Jarosław Kaczyński żałuje, pan poseł żałuje, to dlaczego nie jest pan w Prawie i Sprawiedliwości, skoro ten żal jest tak powszechny po tym rozstaniu?
2: No dlatego, że podjęta została decyzja o wyrzuceniu nas z Prawa i Sprawiedliwości. Już chyba nie ma sensu w to wchodzić, bo wszyscy to słyszeliśmy. Tak jest. Ja mam wrażenie, że to już tak jak, nie wiem, jak w sprawie aborcji, no to każdy prawicowy wyborca ma już wyrobione zdanie. Jeden uważa tak, drugi inaczej. No już jakby ja wiem, jak to wyglądało, wiem, jak do końca starałem się o to, żeby doprowadzić do porozumienia na tyle, na ile mogłem na to wpłynąć. Też być może ten wpływ nie był jakiś oszałamiający na ten rozwój zdarzeń. Cóż, no bardzo żałuję, to dla mnie, wie pan, no 20 lat spędziłem w Prawie i Sprawiedliwości. Z panem premierem także miałem możliwość, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim współpracować. No i ja na pewno nie będę chodził po mediach, i to pan widzi, i nie robię tego, liberalno-lewicowych po to, żeby atakować pana premiera, czy nie wiem, żeby obrażać, żeby insynuować, czy żeby w taki sposób zdobywać poklask albo popularność dla kogokolwiek. Także no, to jest
1: czym
2: jakby
1: pana
2: bez zmian.
1: Przekonał Mateusz Morawiecki, żeby jednak pójść z nowym projektem politycznym?
2: Znaczy tak, myśmy nigdy nie zakładali, że to ma być nowy projekt polityczny. Wie pan, gdyby Mateusz Morawiecki, pan premier Mateusz Morawiecki, przyszedł i powiedział, no słuchaj, chcemy stworzyć tutaj partię, czy dołączysz do nas, no to myślę, że tak moja, jak i wielu osób, decyzja była inna. My zapisaliśmy się do stowarzyszenia, zapisaliśmy się do niego właśnie wierząc w to, że zapobiegniemy wypchnięciu pana premiera z Prawa i Sprawiedliwości, bo oto pewna grupka osób od kilku lat zabiegała. No, teraz to przybrało taki dość intensywny wymiar. No a później ten rozwój wydarzeń to już wszyscy obserwowaliśmy. A z panem premierem miałem też ten zaszczyt przez 5 lat współpracować w kancelarii premiera. Wiem, jak gigantyczną pracę wykonał. Wiem, jak wiele dla Polski zrobił. I to jest uczciwa, szczera odpowiedź na pana pytanie.
1: Prawo i Sprawiedliwość to przeszłość, Rozwój Plus to przyszłość?
2: Wie pan, no, Prawo i Sprawiedliwość dalej jest na scenie politycznej. Przecież tu nikt nie twierdzi, że jest inaczej. takie stwierdzenia. Był taki polityk, który ogłaszał koniec Prawa i Sprawiedliwości kilkanaście lat temu w swojej książce. Nie ma co jakby tak robić. Jak mówię, ja się nie koncentruję, ani koledzy teraz, na zwalczaniu czy na atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, bo przeciwnik jest zupełnie w innym miejscu. Naszym przeciwnikiem są przede wszystkim problemy i wyzwania, przed którymi stoi Polska, a politycznym przeciwnikiem jest Donald Tusk.
1: Dzisiaj będzie ten słynny grill, od którego trochę wszystko się, nie wiem, się zaczęło, ale stało się to medialną przyczynkiem do rozejścia się. Co sobie obiecujecie po tej imprezie? To laboratorium idei bardzo ładnie brzmi.
2: Dobrze, no bo właśnie taki jest tego cel. No nie tylko takie ideowe, można powiedzieć, wystąpienie, które będzie miał pan premier Mateusz Morawiecki. Zapraszam wszystkich do słuchania koło godziny 16:00, ale także na przykład przedstawiamy dwa duże, ważne projekty. Jeden o demografii, drugi o migracji. Pomysły na poprawę sytuacji w tych super ważnych tematach. To nie jest tak, że to są sprawy zamknięte. Też chcemy tutaj trochę inaczej działać niż do tego zazwyczaj nas przyzwyczaiły przez lata partie inne. To znaczy my przede wszystkim przedstawiając to dzisiaj chcemy dać w jakimś sensie do konsultacji te projekty. No, mamy do wyborów ponad rok czasu. Chcemy o tym porozmawiać z Polakami. Twierdzimy, że nie ma tam rzeczy, że wszystko zostanie tak, jak jest. No właśnie po to będziemy dyskutować. Są zaproszeni ciekawi goście, no ale oprócz tego także inne ciekawe dyskusje o ważnych sprawach dla Polski.
1: Pokażę coś naprawdę świeżego, bo patrzę na 10 filarów, czyli opublikowany program 3 dni temu. Nie. W tych 10 filarach, tym dekalogu...
2: To nie jest program, no, tak bym do tego, tak bym do tego nie podchodził.
1: Jakby każde hasło, jakbym już gdzieś słyszał.
2: Okej, no to zobaczy pan dzisiaj, w tym sensie zupełnie nowe rzeczy, że zupełnie nowe pomysły rozwiązań, które padną przy tych dwóch raportach. Proszę zobaczyć, że nikt nie przedstawił dotąd żadnego kompleksowego programu i pomysłu na to, na podejście państwa polskiego do migracji, jak ono powinno wyglądać. Oczywiście każdy coś tam opowiada, że to idzie w złym kierunku, natomiast kompleksowego pomysłu także rozumiem ze strachu przed utratą części elektoratu. Wielkie partie, mam wrażenie, że się boją przedstawiać. Jeżeli zaś chodzi o demografię, no to tutaj w ogóle tych pomysłów specjalnie nie ma. My przedstawimy, myślę, że bardzo ciekawe rzeczy do dyskusji, zupełnie świeże, zupełnie nowe, tak jak pan powiedział. Oczywiście i w jednym, i w drugim raporcie też się pewnie znajdą rzeczy gdzieś już, które czasem pojedyncze wybrzmiały, no, bo to chodzi o przedstawienie dobrych rozwiązań. To nie jest przecież powieść, którą
1: programu,
2: piszemy.
1: Za chwilę naszym gościem dr Sławomir Dębski, to będziemy o bezpieczeństwie i polityce zagranicznej rozmawiać, ale też pana posła chciałem po tych wydarzeniach z minionej nocy zapytać. Pan zarządzał legislacją rządu. Dzisiaj rano generał Gromadziński powiedział, trzeba zmienić prawo. Znaczy, tak nie może być, bo my nie obronimy naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli nie zmieni się prawo. Rząd do tej pory nic z tym nie zrobił. Są procedurą chociażby neutralizacji obiektów nad polskim niebem.
2: No więc właśnie, znaczy tak, no, my uważamy tak, o ile wojsko tutaj zachowało się tak, jak trzeba, tak jakbyśmy tego oczekiwali, o tyle zawiodła cywilna kontrola, cały aparat państwa. Co do zmian legislacyjnych, ja przypomnę, nie chcę skłamać, ale już od 10 miesięcy leży w Sejmie projekt, tak, 10 miesięcy projekt ustawy bezpłatny i zweryfikowany technicznie projekt wdrożenia systemu M-Alert w M-Obywatelu. Janusz Cieszyński był autorem tego rozwiązania. No i proszę zobaczyć, że kompletnie nic się z tym nie dzieje, ale okej, ktoś powie, no nie, miałby lepsze pomysły. Świetnie, tylko że nie ma żadnych pomysłów rząd. No, słyszymy takich na prędce składanych różnego rodzaju deklaracjach. Więc to pokazuje moim zdaniem cały czas i ten brak refleksji także chyba po stronie rządzących nam wszystkim, taki kompletny brak poważnego traktowania Polaków w tej sprawie.
1: Jeżeli chodzi o reakcję rządu, ale też o krytykę, jak to dalej będzie wyglądać?
2: I dlatego też dzisiaj, to też mogę państwu zdradzić, no gdzieś właśnie w tym momencie nasi posłowie na czele z posłem, byłym ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenk zaczynają kontrolę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. No, po to, by też podzielić się z Polakami tymi informacjami. No, no nie jest tak, że za każdym razem można nie wyciągać żadnych wniosków z kolejnych wydarzeń i mamy, no, nie wiem, na co w tym momencie czekać.
1: To panie pośle, na koniec odrobina polityki w Sejmie. PiS chce, żeby pan minister Ociepa został wicemarszałkiem Sejmu. To dobra decyzja? Zagłosujecie za, czy nie?
2: Wie pan, no, dobra, myślę w tym sensie, że jakby 3 lata prawie staraliśmy się też, pewnie część z nas przynajmniej, przekonywać, że jednak warto w tym momencie wystawić
1: kogoś innego niż Elżbietę Witek.
2: No, jedna sprawa to jest zupełnie skrajnie bym powiedział nieuczciwe podejście ze strony Platformy Obywatelskiej, prawda? No, a z drugiej strony, że trzeba wykorzystywać no maksimum jakby tych możliwości, które są, a one i tak są dla opozycji dość mocno ograniczone. Więc jest kandydatura pana Marcina Ociepy. Jakby z życzliwością się temu przyglądamy. Zobaczymy. No, no, prawdopodobnie tak powiedział Mateusz Morawiecki, już pan premier. Natomiast no, jakaś decyzja, a podejmujemy tę decyzję także i zgodnie z regulaminem w sposób demokratyczny, będzie przed naszym klubem, no ale to dopiero i tak jest wydarzenie, które najszybciej się odbędzie we wrześniu.
1: To prawda, bo to zapowiedział marszałek Czarzasty. Tak,
2: dzisiaj za to będziemy głosować nad odwołaniem pani wicemarszałek Wielichowskiej. No i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, jaką decyzję podjęliśmy.
1: To ostatnie pytanie, zanim pan dotosł mnie Dębski. A jeżeli by PiS-owi nie przegłosowano pana Marcina Ociepy, weźmiecie ten stołek, czy powiecie nie, my nie chcemy, bo większy jest PiS?
2: Nie, to wie pan, zobaczymy, co będzie. Jakby nie chciałbym tworzyć tutaj takich alternatywnych scenariuszy. Tak czy inaczej, wie pan, patrząc na to, ja uważam, że i Prawu i Sprawiedliwości, i Rozwojowi Plus się należy stanowisko wicemarszałka. Przecież podzielone kluby, bo gdyby była taka zasada, że tylko kluby, które jakby same startowały w wyborach.
1: Wchodzą z list wyborczych,
2: kluby. Ale przecież od początku złamano tą zasadę, bo klub trzeciej drogi podzielono na dwa na samym starcie i obydwa te człony, czyli zarówno PSL, jak i Polska 2050, dostały wicemarszałka, prawda? Teraz już są podzielone na 3 i też w takim systemie prawie, że funkcjonują. Także to jest dla nas sprawa oczywista. Stosunek w prezydium Sejmu, 5-1 na stronę koalicji rządzącej, no jest co najmniej nieprzyzwoity. Przypominam, że kiedy Zjednoczona Prawica rządziła, ten stosunek wynosił tak, albo 4-3, nie, 3-3, wynosi 3-3.
1: No. Po głos otrzymujący miał
2: marszałek. 5-1, nie?
1: No. To prawda, to tak wygląda się, to jest swoista demokracja. Naszym gościem był Łukasz Schreiber, Porozumienie Plus, który jest partią...
2: Nieporozumienie Plus. Rozwój plus.
1: Właśnie.
2: Nie jest partią, jest stowarzyszeniem, jest klubem parlamentarnym.
1: Konserwatywnym, centrowym...
2: No myślę, że jesteśmy takim znacznie szerszym niż ruchem, niż w takie ramy, w które próbuje nas pan ubrać, wykraczającym także poza dotychczasowe podziały, ale zachęcam do wysłuchania pana premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj i to myślę, że też może być odpowiedź na to pytanie, panie redaktorze.
1: A Porozumienie Plus to była moja drobna złośliwość w nawiązaniu do pan Jarosławego.
2: Ja rozumiem, ale ty jakby no nie mamy z tym wiele wspólnego, ani z takim systemem działania, ani jednak z jakimś kursem ideowym.
1: Łukasz Schreiber, Rozwój Plus, dziękuję bardzo za rozmowę zawitę w studio. Tak jak powiedziałem, my płynnie przechodzimy do rozmowy z osobą, która, to nie jest celowe, to się tak samo ułożyło, z osobą, która będzie na grillu, dr Sławomir Dębski.
0: Nocne powtórki w net.
3: Słuchacie Radia Wnet.

0: jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz nasz antenie Robert Winnicki, kiedyś PS Ruchu Narodowego, teraz komentator sceny politycznej. Dzień dobry. Teraz się słyszymy głośno.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Głośno i wyraźnie, ale dzisiaj wyjątkowo nie o polskiej polityce, ale o polityce europejskiej, polityce migracyjnej. Kryzys w Hiszpanii, jedna z dwóch esklaw Hiszpanii na terenie Afryki Północnej, zalana szturmem migrantów. No i pytania, co dalej z samą Hiszpanią, ale to nie tylko kłopoty, to dzieją się na drugim końcu kontynentu z naszego punktu widzenia, bo też jesteśmy w jednej strefie Schengen. I pytanie, czy ta strefa Schengen wytrzyma politykę rządu Pedro Sancheza.
2: No więc tutaj się złożyło kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, rzeczywiście strefa Schengen staje trochę pod znakiem zapytania, nie wskutek tylko tego, że sam napisałem projekt po tych obrazkach, że Hiszpania po prostu prowadzi nieodpowiedzialną politykę i trzeba by ją wyrzucić z Schengen, ale to nie jest tylko moja myśl w tym zakresie, to jest myśl, którą wyraziła premier Włoch, chociażby pani Meloni, właśnie związana z tym, że rząd Sancheza prowadzi proimigrancką politykę, rozumianą w ten sposób, że ułatwili jeszcze procedurę nadawania obywatelstwa czy legalizowania pobytu, bo legalizowanie pobytu jest potem krokiem w kierunku nadawania obywatelstwa na terenie Hiszpanii. Ten rząd taką po prostu pracę legislacyjną wykonuje. Aczkolwiek w Ceucie no mamy kilka rzeczy się zbiega. Zbiegł się wyrok z hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który zdecydował w jakiejś tam precedensowej sprawie, że jak ktoś przypływa, nie pokonuje fizycznie bariery w postaci płotu czy muru, bo przy takim przypadku jakby prawo hiszpańskie jednoznacznie stwierdza, że można delikwenta od razu odesłać na drugą stronę, bez żadnych tam postępowań, wyroków i tak dalej. Na Sąd Najwyższy w jednej sprawie doszedł do wniosku hiszpański, że jednak jeśli ktoś przypłynie, a nie pokona fizycznie bariery, to on potem trzeba się z nim wiele miesięcy procesować, żeby jemu udowodnić, że on nielegalnie wtargnął. Zbiega się to, że Hiszpania zacieśniła relacje z konkurencyjną wobec Maroka Algierią w tamtym rejonie Afryki. No, kilka rzeczy się zbiegło, niemniej jednak przede wszystkim te obrazki, które widzimy, no, wskazują, że hiszpański rząd nie wykazuje żadnej determinacji do tego, żeby tych granic bronić. Tam nie ma wojska, nie ma policji, które by interweniowały, które by starały się po prostu odeprzeć ten szturm imigrancki. No i to jest bezpośrednie oskarżenie. Hiszpania tym samym naraża całą Europę, no bo potem już granic nie ma, prawda? I ten dziesiątki tysięcy ludzi, które dzisiaj, bo to trwa cały czas, tak naprawdę szturmują hiszpańską taką tą wysepkę terytorialną, znaczy, bo to nie jest wyspa w sensie wyspa na morzu, ale to jest taki punkcik, dwa miasteczka, które leżą na północnym wybrzeżu Afryki, ale należą do Hiszpanii. Hiszpania po prostu powinna tych punktów za wszelką cenę bronić. A jeśli nie, jeśli chce wpuszczać tych ludzi, no to trzeba wtedy wewnątrz Unii Europejskiej zamknąć granicę z Hiszpanią. To jest oczywiste.
1: Co już zapowiedziały Włochy. Na ile to jest konsekwencja polityki rządu hiszpańskiego? Na ile jest tak, że to nie są naturalne ruchy migracyjne spowodowane biedą, kataklizmem naturalnym czy wojną, tylko Hiszpania sama na siebie ten szturm z wczoraj, i nie tylko z wczoraj, to się regularnie powtarza, sprowadziła poprzez decyzję rządu.
2: No. W walnym stopniu. Pamiętajmy, że w Maroku nie dzieje się żadna wojna od dziesiątek lat, już nie pamiętam, kiedy tam była wojna, chyba właśnie ostatnia wojna była wojną z Hiszpanią i to ponad 100 lat temu, tak? Nie, no, jeśli nie liczyć tam irredenty na Saharze Zachodniej, to nie dotyka bezpośrednio milionów Marokańczyków. Nie ma wojny, nie ma dramatycznej sytuacji ekonomicznej, nie ma takich przesłanek, które by wskazywały na to, że nagle tam jakiś wybuch nastąpił. Są dwie rzeczy. Jest rząd hiszpański, który pokazał się jako rząd proimigrancki, który no właśnie legalizuje pobyt pół miliona, milionów ludzi w tym kraju i jakby taką szybką ścieżkę do obywatelstwa im w ten sposób daje. No i jest zatarg Hiszpanii z Marokiem jako ze swoim sąsiadem. Więc jest to w całości wina tak formowanej polityki. Nie zobaczymy obrazków jak z polskiej granicy wschodniej z lat poprzednich, kiedy szturm imigrancki został po prostu zdecydowanie odparty przez odpowiednie służby, przez policję, straż graniczną, wojsko. Gdyby takie obrazki szły świat, gdyby cała Afryka widziała, że granice są bronione, no to tych ochotników, którzy tam się wdzierają właściwie zupełnie bezkarnie, byłoby radykalnie mniej, no a ci, którzy zostaliby odparci, potem by doskonale wiedzieli, żeby nie próbować tego więcej. No, bez zdecydowania w obronie granic europejskich możemy już gasić światło nad kontynentem. To trzeba powiedzieć sobie jasno. Możemy od razu powiedzieć, że nam się Obóz Świętych, czyli książka z 1973 roku Jeana Rospaila, materializuje na naszych oczach po prostu. Mamy do czynienia z inwazją, która nie jest odpierana, a co więcej, która będzie miała skutki dla całej Europy.
1: Inwazją, która w tej chwili budzi niepokój także w Rzymie. Giorgia Meloni mówi, że zamknie granice. Zresztą, żeby być całkiem uczciwym, jak się postudiuje tak poza medialnymi nagłówkami historię strefy Schengen, to chociażby między Włochami na przykład, a Francją też takie zatargi były i to jeszcze na początku obecnego stulecia, więc ta strefa Schengen nawet swojego zarania i podstaw
2: buksowała. Tak, Francja też zamykała granice przed Włochami w związku z napływem imigrantów.
1: Ale teraz to jest coś innego, to jest nowa jakość, bo jednak te obrazki tłumu, no to się w obiektywie wygląda bardzo poruszająco, w danych to jest kilka tysięcy, więc w skali całej Unii to nie jest dużo, no ale to jest jednak forma szturmu, tak? I kto wie, czy za tymi 15, 20, 30 tysiącami, które w tej chwili szturmują Ceutę, nie pójdą miliony, tak jak w roku 14, 15, 16.
2: No tak, tym bardziej, że to jest tutaj mamy do czynienia też z pewnym procederem, który ma wsparcie władz, to znaczy władze marokańskie jakby nie tylko, że nie przeciwdziałają temu szturmowaniu granicy, ale wręcz po tym zatargu z Hiszpanią jeszcze to wsparły. I z czym może nam się to kojarzyć? No, może nam się to kojarzyć chociażby z postawą Turcji w 2015 roku. Przypomnijmy, że wtedy Erdogan dowoził ludzi na granicę grecko-turecką, grecko-bułgarską, na wybrzeże, gdzie skąd ruszały te pontony na wyspy greckie, prawda? Ci imigranci bliskowschodni wówczas mieli wsparcie tak naprawdę władz ciche oczywiście, władz tureckich, które chciały sobie uzyskać co najmniej benefity finansowe od Unii Europejskiej, ale było to skuteczne, ten szantaż. Właściwie wtedy byłem w Sejmie, myśmy to na przykład na Komisji Unii Europejskiej dyskutowali tę sprawę. Ten szantaż migracyjny okazał się skuteczny. Dlaczego on się okazuje skuteczny? No, dlatego, że jeśli jakieś państwo zobaczy, że można w ten sposób grać z rządami państw europejskich i że po prostu te rządy nie bronią granic, no, a obrona granic musi zakładać wszystko, łącznie z fizycznym odpychaniem czy z fizycznym zagrożeniem dla tych, którzy szturmują granice. No, na koniec dnia to jest sprawa wojska. To jest sprawa wojska i Straży Przybrzeżnej. Jeśli dokonywany jest szturm, nawet jeśli ten szturm prowadzą ludzie nieuzbrojeni w jakieś karabiny czy w taką rzecz, to ten szturm musi zostać odparty. Tak? No, taka jest istota granicy i taka jest istota funkcjonowania wszystkich służb mundurowych czy wojska, że na koniec dnia to właśnie tej granicy trzeba bronić. I mamy tutaj dwie rzeczy, to znaczy pierwsza to jest polityka właśnie państwa proimigrancka, druga to jest oczywiście kwestia obrony granic. A trzecia rzecz, no to jest kwestia relacji z tymi państwami, które mają możliwość albo tych imigrantów powstrzymywać, albo tych imigrantów wspierać. No i tutaj też trzeba powiedzieć o pewnych błędach Zachodu. Mianowicie jednym z kierunków migracyjnych, akurat nie dotyczy to bezpośrednio Hiszpanii, bo to akurat bardziej Włochy są, najbardziej są narażone w tym momencie, ale ten ruch, napór na Włochy, na przykład przez Morze Śródziemne, bardzo się zwiększył po upadku Kaddafiego. Dlaczego? No bo Kaddafi to był taki rzezimieszek, którym Berlusconi był w stanie spokojnie się dogadać.
1: No i nawet trochę pieniędzy pożyczyć czasami w jedną albo w drugą stronę.
2: No właśnie, były pieniądze, były umowy, była współpraca, ale fakt, że ten Kaddafi kontrolował to wybrzeże libijskie od wschodu do zachodu. Dzisiaj nikt nie kontroluje, jeden podmiot nie kontroluje wybrzeża libijskiego. Cały czas tam mamy zwalczające się frakcje. Państwo libijskie jest w stanie półupadłym od kilkunastu lat, czy w ogóle upadłym. No i to jest jedna z przyczyn, dla których na przykład ten odcinek wybrzeża Morza Śródziemnego nie jest kontrolowany, tak? Więc stabilność na przykład Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu jest jednym z elementów, które no, przeciwdziałają tej masowej imigracji. Ale no, bez pokazania zdecydowania w odpieraniu tych wszystkich łodzi, pontonów, tych wszystkich szturmów, przyszłości dla Europy nie ma. No to powiedzmy sobie szczerze, to już to zresztą już rozpoczęły się w
1: Europy, całcie. Europy jako kontynent oczywiście przetrwa. Ostatnie pytanie o tą stronę polityczną, bo jedna z działaczek partii lewicowo-komunizującej w Hiszpanii powiedziała wprost, może to była prowokacja, ale słowa padły, że projekt podmiany ludności jest coś, czego chcą, a wiele osób wskazuje, że te tłumy biegnące także po decyzji Sancheza o tym, żeby wielu nielegalnych imigrantów ich pobyt zalegalizować, to są tłumy wyborców lewicy, które pozwolą tej partii utrzymać władzę.
2: Znaczy radykalna lewica hiszpańska, a jest tam takiej sporo, dosyć otwarcie mówi o tym, że właśnie imigranci są jednym z elementów realizacji no, takiej kolejnego etapu rewolucji społecznej, kulturowej, że to jest jeden z kolejnych elementów demontażu tradycyjnej Hiszpanii, tradycyjnego społeczeństwa hiszpańskiego. I oni się z tym za bardzo nie kryją. Nie? To jest oficjalnie wprost wszemi wobec w tym państwie głoszone, może nie przez obecny rząd, ale przez jeszcze bardziej radykalną lewicę, która ten rząd w działaniach wspiera, które są prowadzone. Więc tak, mamy do czynienia z zagadnieniem egzystencjalnym, mamy do czynienia z zagadnieniem no po prostu istnienia państwa hiszpańskiego i społeczeństwa i narodu hiszpańskiego takiego, jaki kojarzymy od setek lat, po prostu.
1: Panie redaktorze, panie prezesie, i to nie najciekawszą, przynajmniej dla nas, dla Europejczyków, konstatacją musimy rozmowę zakończyć. Robert Winnicki był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Oczami łączymy się z generałem Leonem Komornickim. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry państwu.
1: W grudniu 2020 roku rakieta ze wschodu spadła na Zamość pod Bydgoszczą. Później mieliśmy rakiety w Przewodowie. To była prawdopodobnie obrona, ukraińska obrona przeciwlotnicza. Następnie był incydent w Wyrykach po tym, jak drony spadały na polską ziemię. I teraz mamy Tarnawę, Kolonie w powiecie biłgorajskim. Przypominamy, że rakieta wpadła na terytorium Polski, leciała przez 6 minut do leciała do powiatu biłgorajskiego i spadła 2 kilometry od najbliższego domu, tworząc 10-metrowy lej. Panie generale, czy państwo polskie zdało egzamin?
2: Nie, niestety nie zdało. Po raz który, czy po raz kolejny nie zdało egzaminu. Otóż dlatego, że procedurami, bo tu wszyscy tylko się od tego odwołują, że procedury zadziałały, że wszystko przebiegło zgodnie z określonym harmonogramem, przewidzianym tymi procedurami, ale przecież to nie jest wykonaniem zadania. Wykonanie zadania jest zniszczenie rakiety. Rakiety, która wlatuje w naszą przestrzeń, nie może tu w przestrzeni się poruszać 90 km bezkarnie, no i uderzać w określone miejsce, zagrażając życiu i zdrowiu obywateli Rzeczypospolitej zamieszkujących Lubelszczyznę. Ale przecież ta rakieta z powodzeniem mogła wykonać uderzenie na zakłady chociażby zbrojeniowe, które znajdują się w Kraśniku. 30 kilometrów, tam też panowie budują, mówię o decydentach politycznych. Nie wiem, kto jeszcze za tym stoi. Fabryka amunicji, przecież 155, kluczowej dla, wiadomo, działań konwencjonalnych. No, tak blisko granicy, w strefie operacyjnej, co jest wyjątkową nieodpowiedzialnością. Jak można inwestować w takim miejscu, kiedy Polska dysponuje powierzchnią znacznie większą niż województwo lubelskie, niż tylko powiat Kraśnik, tak? Tu są przecież, te fabryki trzeba rozmieszczać co najwyżej w centrum Polski. Przecież buduje się CPK, które też było opluwane. No i można je rozmieścić też na, z powodzeniem przecież na zachodzie Polski, ale korzystając z doświadczeń irańskich, przecież można je ukrywać pod powierzchnią ziemi dzisiaj, korzystać właśnie z starych wyrobisk, kopalni i tak dalej, trzeba wyciągać też wnioski toczących się wojen, nie tylko wojny w Ukrainie, ale także z wojny na Bliskim Wschodzie. I tutaj jest daleko idąca niesubordynacja, nieodpowiedzialność, podejmowanie takich decyzji, ale wracając do całego...
1: A czy nie przekonuje pana tłumaczenie premiera Donalda Tuska, że taka była konieczność, że tutaj jest prawdopodobieństwo uderzenia w domy mieszkalne i że obrona się zachowa prawidłowo, bo skalkulowała, że ta rakieta nikomu nie zagrozi, więc, a poza tym było niebezpieczeństwo, że zestrzeliwując ją można trafić w samolot ukraiński, czy ta linia nie przekonuje pana?
2: No to w żadnym wypadku. To jest tłumaczenie bardzo naiwne, no naiwne i wyjątkowo nieodpowiedzialne. To usprawiedliwia niewykonanie zadania. Siły zbrojne mają wykonywać swoje zadania. Żeby to zadanie wykonały, to muszą być stworzone warunki do tego, żeby wojskowi, którzy podejmują, stoją za narzędziem, jakim jest sprzęt wojskowy, jakim są samoloty, czołgi i tak dalej, drony, o jakim byśmy tutaj nie mówili, rakiety. Musi mieć stworzony komfort formalno-prawny, organizacyjny, za który odpowiadają politycy, decydenci, żeby oni mogli te zadania swoje wykonać, a te warunki nie zostały stworzone. Po pierwsze, o tym, że takie uderzenie będzie wykonane polskie, wojsko polskie, nie służby, otrzymały informacje dobę wcześniej. Po stronie ukraińskiej, ale też o tym wspominali przedstawiciele armii amerykańskiej, czy też administracji amerykańskiej, wywiadu amerykańskiego, którzy o tym sygnalizowali, że takie uderzenie będzie wykonane. A więc przeddzień tego uderzenia powinna być podjęta decyzja, a przecież samoloty, bombowce strategiczne rosyjskie...
1: Ale sugeruje pan, że wiedzieliśmy wcześniej, że ta rakieta może przekroczyć terytorium Polski?
2: Nie, że uderzenie będzie wykonane na terytorium Ukrainy.
1: I że... Rozumiem.
2: Tak, no siłą rzeczy to wtedy My zawsze uruchamiamy określone procedury, tak? Bo podrywamy samoloty dyżurne, które tam gdzieś w tą przestrzeń przybliżają się do granicy, penetrują tą samą obszar i tak dalej. I są gotowe do zwalczania celów powietrznych w postaci rakiet, dronów i tak dalej. I tutaj, w mojej ocenie, uczyłem taką informację o wyjątkowo zmasowanym uderzeniu na Ukrainę i tym samym trudno nie przewidzieć, trudno, nawet jeżeli to nie dojdzie do skutku, ale trzeba sprognozować, że taka sytuacja może zaistnieć, że rakieta, czy kilka rakiet, a czy może i kilkanaście dronów targnie w naszą przestrzeń powietrzną i trzeba mieć określone siły i środki, żeby i określone możliwości, żeby te cele obezwładnić, które wtargną naszą przestrzeń, naruszą naszą przestrzeń, czyli dokonany zostanie przypadkowy, czy też zamierzony agresji, tym bardziej Rosjanie się odgrażali, że w niedługim czasie takie uderzenia będą wykonywać. Takie też wpłynęły głosy z Kremla, tam od Putina, z otoczenia Putina, że Rosja takie uderzenie będzie wykonywać, czy takie uderzenia będą wykonywać, nawet na zakłady, które partycypują na rzecz pomocy Ukrainie. W związku z tym, dobę wcześniej, teraz wiedząc, to też trudno, żeby o tym nie wiedzieć, bo dane spływały z wywiadu amerykańskiego raz do Ukrainy, do Sił Zbrojnych Ukrainy, ale też mamy przecież AWACS, który w tej przestrzeni się znajduje, patroluje, ponoć, nie wiem, może już nie, tego nie ma. Przestrzeń tą wschodniej flanki NATO i tu szczególnie terytorium wschodniej granicy Polski z Ukrainą, właśnie tą przestrzeń, który widzi 500 kilometrów za horyzontem. Podrywane są, a też zresztą informacja była w mediach, no a nie trudno było po nią sięgnąć, że bombowce strategiczne, nosiciele rakiet H-101, a więc tej rakiety, która uderzyła na terytorium Polski, czy wtargnęła w naszą przestrzeń, pozostały poderwane praktycznie pod koniec doby, czyli pod koniec dnia, przedwczoraj zostały poderwane, bo one musiały pokonać określoną odległość, bo są rosyjska armia odsunęła je od granicy z Ukrainą w głąb terytorium Rosji względu na to, żeby Ukraińcy nie sięgali swoimi rakietami i dronami. Te bombowce, one są szczególnie cenne dla armii rosyjskiej właśnie, jeżeli chodzi o wykonywanie uderzeń tego typu rakietami zmasowane na terytorium Ukrainy. W związku z tym bombowce zostały poderwane już pod koniec dnia poprzedniego, czyli przedwczoraj. Czyli można było wtedy co zrobić? Pierwsze, stwarzając warunki do wykonania zadań, gdyby taka rakieta czy też drony wtargnęły w naszą przestrzeń, nie zachodziła potrzeba identyfikacji przestrzeni powietrznej znajdującego się środka napadu powietrznego, czy to aby nie jest jakiś obiekt cywilny w postaci samolotu pasażerskiego, czy samolotu cywilnego, awionetki, a to pilot musi zgodnie z procedurami rozpoznać wzrokowo, musi podlecieć i stwierdzić, że aha, to nie jest samolot pasażerski, to nie jest awionetka i mogę go w związku z tym, będę podejmował decyzję, że to jest środek bojowy o jego zniszczeniu. Cenne sekundy, cenne minuty upływają i w związku z tym piloci są stawiani w warunkach niewykonania zadania.
1: Ale co trzeba do takich ataków, do takich zmasowanych ataków,
2: trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną i to parokrotnie było robione. Nie wiem, dlaczego tym razem tego nie zrobiono. Zamknąć przestrzeń powietrzną tutaj w tej obszarze województwa lubelskiego, żeby w tej przestrzeni nie znajdowały się żadne cywilne
1: samoloty. Panie generale, ale do takich zmasowanych ataków na Ukrainę dochodzi bardzo często. Czy za każdym razem rząd, właśnie kto powinien wydać taką decyzję? Czy to wojsko wydaje taką decyzję? Czy premier, czy
2: nie,
1: prezydent?
2: To jest określona agencja żeglugi powietrznej. Ona oczywiście to na komendę tutaj określonych resortów, tak, czy Ministerstwa Obrony Narodowej, czy też dowództwa operacyjnego. I tak dalej. On wnioskuje zamknięcie tej przestrzeni powietrznej i odpowiednie dyspozycje w ślad za tym tutaj z Ministerstwa Obrony Narodowej są wysyłane, czy też te rekomendacje są wpływane i to jest bezwzględnie realizowane. Do tej pory było realizowane. Nieistotna jest procedura. Ważne jest, żeby to uruchomić, żeby tą przestrzeń zamknąć.
1: Rozumiem, premier, tak?
2: I za to odpowiadają rządzący. Oczywiście określone resorty i tak dalej, i tak dalej. To odpowiadają, żeby to uczynić. I trzeba to zamknąć. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że przy takim zmasowanym uderzeniu które jest objęte całe terytorium Ukrainy, zachodzi zawsze możliwość, że taka rakieta albo zboczy z kursu, albo jakieś tam różnego rodzaju sytuacje mogą nastąpić i może wlecieć w naszą przestrzeń i wykona zamierzone lub niezamierzone uderzenie, które będą ogromne straty. Gdyby ta głowica uderzyła, czy ta rakieta uderzyła miejscowość, no to były straty ogromne, by kilkadziesiąt osób zginęło. No nie, bo praktycznie byli przygotowani, bo nie zadziałał również system obrony cywilnej kraju, czyli powiadamianie i alarmowanie, bo chciałem na to też zwrócić uwagę, ale to może w dalszej części swojej wypowiedzi. Czyli tutaj nie zamknięto przestrzeń powietrzną, w związku z tym piloci zamiast mieć komfort do wykonania zadania, musieli zidentyfikować, czy ten obiekt nie jest aby cywilny. Stracili niezbędne sekundy i ten, w związku z tym ta rakieta nie została zestrzelona i uderzyła w pobliżu tej miejscowości, którą pan przypomniał, bardzo blisko.
1: Tarnowa Kolonia, powiat biłgorajski.
2: Tak, tak jest. To jest rzecz niedopuszczalna, która nie powinna mieć miejsca, bo ileż to razy jeszcze Rosjanie będą w ten sposób, a w mojej ocenie to było zamierzone, zaplanowane działanie. Te rakiety są bardzo celne, tak? One wykonały określony manewr, odrywając się może ta rakieta od tego ugrupowania powietrznego rakiet i dronów, które uderzyły na Ukrainie, wykonały manewr z wykonania uderzenia na terytorium Polski. 90 kilometrów rakieta przeciała bezkarnie, oczywiście ona się porusza z dużą szybkością, trzeba zauważyć. W związku z tym rozpoznawanie, czy z metodą wzrokową, czy to jest nie aby obiekt cywilny, jest rzeczą dalece niekomfortową dla pilota i praktycznie stawiającą go sytuacji niewykonania zadania. Ja nie mam najmniejszych pretensji do naszych żołnierzy, do naszych oficerów stojących za sterami samolotów, tylko oni są stawiani w sytuacji niemożliwości wykonania zadania, a za to są odpowiedzialni politycy. Politycy. Oni bardzo chętnie przejmują ster wojskiem i wielu instytucjami znajdujących się w Ministerstwie Obrony Narodowej, a natomiast nie podejmują żadnych działań, żeby stworzyć komfort do wykonania zadań, które stoją na żołnierzach Wojska Polskiego. Podobnie było na granicy. Pamięta pan sytuację, jeżeli chodzi o użycie broni. Żołnierz musiał zginąć, tam zaśgany nożem przez emigranta. Drugim użył broni, stanął przed prokuratorem. Natychmiast go zatrzymano, tak? Minister obrony osobiście musiał w tej sprawie interweniować. Okazało się, że przepisy nie przystają do tych warunków i sytuacji o użyciu broni w obronie granicy Rzeczpospolitej. Żołnierze stali w sytuacji niewykonania zadania i narażenia swojego życia i zdrowia.
1: Tak, czyli mamy problem systemowy. A panie generale, skąd wiadomo, że jeszcze zapytam.
2: Druga sprawa.
1: Skąd wiadomo, że to jest Ukraina, że to jest rosyjska rakieta, a nie ukraińska? W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo dużo fejków na temat tego, że to mogła być prowokacja ze strony ukraińskiej, żeby nas zmusić do dalszej pomocy. Co pan sądzi o takich wypowiedziach? Czy to jest propaganda rosyjska? Jak powinniśmy to traktować?
2: Nie, myślę, że to jest wykluczone. Ukraińcy nie posiadają na swoim wyposażeniu tego typu rakiet i te rakiety nie są tak wrażliwe, jeżeli chodzi o zakłócenia, że można płynąć środkami warki elektronicznej, zmienić kurs tej rakiety, żeby ona właśnie zamiast wykonać taki manewr tam gdzieś i uderzenie w okolicach Lwowa, przekroczyła granicę i takie prowokacyjne uderzenie, żeby nas ściągnąć do wojny, tak wychodząc z tego założenia, to zrobili Ukraińcy, żeby coś takiego, taka sytuacja zaistniała i tym samym, żeby pan premier, który wystąpił, że będziemy dalej w tym ciągu, jak będzie potrzeba przekazywać Ukrainie rakiety PAP-3 do systemu Patriot, bo to wczoraj to wybrzmiało. Tak, to moje ocenie takiej sytuacji nie było. Nie było dlatego, że to jest zbyt jest to system, który bardzo nie podlega zakłóceniom, bo jeżeli taka była sytuacja, to wiele rakiet zmierzających na terytorium Ukrainy, a przecież odległość od granicy wschodniej Ukrainy do zachodniej granicy z Polską, taki prosty i najdłuższa odległość, to jest ponad gdzieś 1200 kilometrów. 1200 kilometrów to proszę sobie wyobrazić, że tą rakieta mogła być nawet zmieniony kurs wielu rakiet, które można było skierować zupełnie na te obiekty, które Rosjanie zamierzają uderzyć, jeżeli takie zdolności ukraińska armia posiadała, zakłócić te systemy. Nie udało się do tej pory w żadnym wypadku taki efekt uzyskać bojowy. W związku z tym ja wykluczam tą sprawę. Ukraińcy też nie posiadają na wyposażeniu swoich rakiet. To była rosyjska rakieta, która oczywiście w mojej ocenie została w sposób zamierzony użyta, żeby stworzyć właśnie taką sytuację. Też podejrzenia, że to mogli zrobić Ukraińcy, żeby właśnie wywołać taki efekt, żeby tym samym jednocześnie przetestować nasz system obrony powietrznej, jaki postęp w tym zakresie zrobiliśmy od września ubiegłego roku, czy kiedy wleciała w naszą przestrzeń grupowo tutaj drony i tak dalej, to jest wiele tutaj celów, jakie Rosja sobie przy tej okazji stawia, wykonując takie uderzenie, włącznie z tym, co się w tej przestrzeni dzisiaj wydarza, w przestrzeni informacyjnej, toczącej się wojny przecież polsko-polskiej, która nie ustaje.
1: To prawda. Czy pana zdaniem NATO zachowało się prawidłowo, czy sojusz sprawdził się w tym wypadku?
2: No nie, no bo dlatego, że ja stawiam pytanie, skoro my nie jesteśmy gotowi, wszystko mamy początek po wijakach. System krótkiego zasięgu jest w trakcie, on jest najbardziej zaawansowany, bardzo krótkiego zasięgu, Pilica Plus. Drugie jest Narew, jest w trakcie, to nie jest jeszcze zapięty, gotowy system, to jest krótkiego zasięgu, średniego zasięgu Patriot, tak, system oparty rakiety PAK-3 i PAK-2, dwie baterie tylko mam, osłaniają się Warszawę, no ale pozostałe obiekty też mamy niegotowe, w związku z tym, dlaczego w tej przestrzeni nie są rozwinięte systemy natowskie, które powinny być cały czas na dyżurach bojowych? Były rozwinięte bateria Patriot niemiecka. W 2025 roku została rozwinięta. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Ona powinna dalej tam trwać. W dalszym ciągu tam powinna zastosować rotacja, a nie ewakuacja tej baterii. Mamy tylko jedną baterię holenderską, która osłania lotnisko w Jasionce. Był system SkySeeBee brytyjski, właśnie krótkiego zasięgu, który też do 2023 roku był rozwinięty wzdłuż granicy wschodniej, został zwinięty. Pytanie dlaczego? Dlaczego dalej te systemy nie są rozwinięte? Dlaczego nasi politycy, nasi decydenci nie zabiegają o to, żeby tu w tej przestrzeni znalazły się określone potencjały?
1: Jak najwięcej, tak.
2: Podpisujemy jakieś tam traktaty z Francją, z Niemcami, niezależnie od tego, że jesteśmy w NATO, jeszcze z innymi państwami, Szwecją, no to od razu trzeba zdefiniować nasze oczekiwania, żeby te traktaty się zmaterializowały poprzez zaangażowanie określonego potencjału jako testu właśnie wartości tychże traktatu, a z drugiej to jest NATO. NATO wydaje oświadczenie, oświadczeniami, deklaracjami nie prowadzi się wojny, nie broni się państwa. Przecież to dobrze wiemy, że tymi deklaracjami, tak jak piekło dobrymi chęciami, jest wybrukowane. W związku z tym, oczywiście, powinniśmy już dawno zdefiniować nasze potrzeby i te systemy powinny być rozwinięte właśnie w określonych przestrzeniach, na tych kierunkach, które są najbardziej, właśnie którym zagrożone jest uderzenia powietrzno-rakietowe i dronowe ze strony Rosji, które mogą przypadkowo, ale też w sposób zamierzony, a trwa przecież wojna hybrydowa z użyciem już tutaj można powiedzieć siły konwencjonalnej, czyli takich aktów agresji o charakterze konwencjonalnym, ratujące drony, rakiety. Rosja cały czas to będzie robić, sabotażu, podpaleń, dywersji. Przecież to wszystko ma miejsce. To są oczywiste fakty i NATO do tej pory nie zdefiniowało strategii, w jaki sposób reagować na tego typu sytuacje, a z drugiej strony powinny być wybudowane określony potencjał w tych przestrzeniach, żeby zagwarantować bezpieczeństwo państw znajdujących się na wschodniej flance NATO, bo to też dotyczy Rumunii chociażby. Panie redaktor, pamięta, że parę dni temu była informacja, że trzykrotnie drony rosyjskie zaatakowały przestrzeń powietrzną Rumunii, były zestrzeliwane z samolotów F-16.
1: Czy powiedział pan, że mamy patrioty rozmieszczone pod Rzeszowem przy lotnisku? Są patrioty w Warszawie. Jak mają radzić sobie pozostałe miasta? Wspomniany Kraśnik, gdzie buduje się fabryka amunicji. Gdzie pana zdaniem jeszcze powinny być porozmieszczane takie patrioty wzdłuż całej granicy?
2: Wie pan, to jest my, żeby zabezpieczyć, zbudować taką kopułę obrony powietrznej, podobno Izraela, to potrzebujemy naprawdę bardzo dużo tutaj systemów, krótkiego zasięgu i średniego zasięgu. Według moich obliczeń potrzebujemy, żeby tą przestrzeń naszą zabezpieczyć w sposób szczelny, taki, żeby to nie był jakiś szwajcarski ser, żeby tylko była obrona powietrzna obiektowa. My musimy zbudować obronę powietrzną o charakterze przestrzennym, co znaczy, że całe terytorium musi być osłonięte. Tu nie ma żadnej różnicy między Warszawą, a właśnie Kraśnikiem i tak dalej. Tu trzeba tak rozmieścić te systemy, żeby pokryć całą przestrzeń. W związku z tym, że nie jesteśmy sami w stanie posiadać 22 baterii, bo tyle potrzeba, to jest matematyka.
1: A ile mamy teraz?
2: No my gdzie mamy dwie, a mamy w sumie 8, tak? To w przyszłym roku ma kolejne 6 baterii do nas trafić. No ale to nie wiadomo, czy trafią, bo jest problem jaki? No problem z życia też i wyrzutni rakiet na Bliskim Wschodzie. Tam Amerykanie prowadzą przecież wojnę. Tam sojusznicy amerykańscy też tych systemów potrzebują. Te systemy zostały tam zużyte. Rakiety zostały zużyte, tak? Wyczerpane zostały magazyny amerykańskie. Przesuwa się cały grafik w związku z tym z realizacji umów amerykańskich wobec sojuszników, między innymi Polski, tutaj kraju nad Szwecji, Finlandii i tak dalej. Już te informacje są tutaj, zostały wpłynęły i w innych państwach, dlatego że tam amerykańskie interesy są stawiane na pierwszym miejscu. Bliski Wschód, amerykańskie interesy na Bliskim Wschodzie są stawiane na pierwszym miejscu i tam też pójdą w pierwszej kolejności, a zdolności produkcyjne amerykańskie są ograniczone. One dopiero w 2030 roku będą w ręce tysiąca sztuk, czy 2000 sztuk rocznie, a dzisiaj to jest 640 sztuk, a Amerykanie zużyli na Bliskim Wschodzie 800 sztuk rakiet PAC-3, panie redaktorze. Zużyli też i JASM-y, zużyli inne systemy, tym Tomahawki, w związku z tym tam występują pilne potrzeby, żeby te wszystkie zasoby uzupełnić, żeby odbudować zapasy, a z drugiej strony zdolności wojsk, które prowadzą wojnę przeciwko Iranowi i tamże sojuszników, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, tudzież Kataru, Emiratów Arabskich, oni też potrzebują tych systemów i tak dalej, bo Iran dysponuje rakietami balistycznymi i to najnowszej generacji okazuje się, że które powtórnie mogą wchodzić w atmosferę i Amerykanie mają problem nawet w zestrzeleniu za pomocą tychże rakiet balistycznych, za pomocą rakiet przeciw z tych obrony powietrznej PAC-3.
1: Także, czyli chce pan powiedzieć przez to, że jesteśmy bezbronni, no bo nie możemy liczyć na Amerykę.
2: W tej sytuacji obrona powietrzna nasza jest bardzo dziurawa. Myśmy mieli własne systemy, oczywiście starej generacji Neva i Vega. Myśmy dwa dywizjony myśmy przekazali na Ukrainę. Przekazaliśmy na Ukrainę, tak, oczywiście, i one tam po modernizacji niewielkiej sprawdziły się, bo skutecznie zestrzeliwały rakiety nawet balistyczne czy manewrujące, ale też one podlegały ją destrukcji i w tej chwili zasoby rakiet do tych systemów praktycznie zostały wyczerpane, bo Ukraińcy jakieś zasoby też posiadali. W związku z tym my mamy bardzo skromne dzisiaj, nie mamy żadnych zdolności na dworze, jesteśmy w powijakach. No w związku z tym my musimy oczekiwać i to trzeba zdefiniować od tego, żeby NATO poprzez właśnie zasoby czy możliwości państw wchodzących w skład sojuszu zbudować określony potencjał obrony powietrznej dzisiaj, szczególnie na granicy z Ukrainą i Białorusią, żeby wykluczyć jakiekolwiek tego typu incydenty i być gotowym do zwalczania, ostraszania pierwszej kolejności, a z drugiej strony do zwalczania tego typu rakiet. A to jest jedna sprawa, to wobec sojuszników i oświadczenie czy komunikat sekretarza generalnego NATO w moim przekonaniu jest typowo dyplomatycznym zabiegiem, który nic nie mówi. Nic. Także oświadczenie ambasadora amerykańskiego jest tylko dyplomatycznym zabiegiem, który też nic nie mówi, bo tak sojusznikowi statycznie mu tylko wypada. Natomiast my musimy patrzeć na to, co jest naszymi potrzebami, naszymi możliwościami. Przede wszystkim musimy wyeliminować te biurokratyczne przeszkody, procedury bezmózgowe, które paraliżują realizację zadań przez naszych pilotów, które mają podejmować swoją decyzję w kilku sekundach. A tutaj jeszcze nakazuje się, żeby on rozpoznał pilot, czy to aby nie jest samolot pasażerski, czy awionetka, czy aparat cywilny, który znajduje się w nowej przestrzeni powietrznej. W związku z tym bezwzględnie trzeba zamykać tą przestrzeń powietrzną z jednej strony i z drugiej strony. To jest obrona cywilna kraju. Nie może być usprawiedliwieniem, że nie zestrzeliwujemy tych rakiet, bo rakieta zestrzelona, te odłamki mogą powodować straty wtórne, czyli gdzieś tam jakiś kęstego metalu spadnie na jakąś chałupę wiejską i gdzieś zginą ludzie. Od tego jest obrona cywilna kraju, od tego jest system powiadamiania i alarmowania, który nie zadziałał. Po pierwsze, system powiadamiania, co to jest? To znaczy, że już kiedy wchodzimy w posiadanie informacji, że takie uderzenie będzie wykonane zmasowane, a ta informacja była przed dzień, powtarzam, tego uderzenia, tak, czyli przedwczoraj, już przedwczoraj mieszkańcy województwa lubelskiego i Podlasia powinni otrzymać SMS-y, tak jak o zagrożeniu, o ekstremalnych warunkach pogodowych otrzymujemy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że proszę się przygotować, wszystko, istnieje możliwe wykonanie, zagrożenie powietrzne poprzez tutaj pojawiające się drony czy rakiety, w związku z tym proszę odświeżyć tam wszystkie sprawy związane z znajomością sygnałów, swoje miejsca i ukrycia sprawdzić, przygotować zastępcze oświetlenie tam i tak dalej. No to wszystkie te procedury, w jaki sposób zostały zdefiniowane w tym podręczniku, to został rozesłany do każdej rodziny Rzeczpospolitej i to, żeby każdy sobie przypomniał, a powstać SMS-ów i komunikatów.
1: To prawda, podręczniki zostały rozesłane. Panie generale, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji? Gdzie mamy się schronić? Przecież w Polsce brakuje schronów, brakuje takich miejsc. Co taki na przykład mieszkaniec z Warszawy, czy każdego innego miasta ma zrobić? Gdzie ma iść? Do piwnicy? Położyć się na ziemię?
2: No jest właśnie, to jest kolejny problem, bo przez lata zaniedbań my mamy dzisiaj pokrycie potrzeb w granicie 5%. Ukazały się określone przepisy czy ustawy mówiące o schronach i kwalifikujące, kategoryzujące definiujące kategorie schronów i ukryć. I zostało to zrobione, no ale dzisiaj trzeba to wszystko sprawdzić, jak to wygląda w każdej gminie, w każdej miejscowości i sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w tym zakresie nasze społeczeństwo jest zabezpieczone. Tej odpowiedzi brakuje. Ostatnio parę dni.
1: A gdyby, panie generale, to zapytam jeszcze, gdyby taki atak pojawił się nagle, no dzisiaj, na przykład w nocy, to co mamy zrobić? No załóżmy, że nie mamy tej informacji, mamy tylko informację od pana. Co by pan nam radził? Jak się mamy zachować, kiedy lecą bomby, drony na Polskę? Co mamy?
2: No to oczywiście każdy mieszkaniec, że ja nie wiem, jaki stan, właśnie na tej odpowiedzi nie widzę. Ja nie mogę tutaj to oczywiście snuć w sposób teoretyczny. Jeżeli bym wiedział, wiem, że mieszkańcy, każdy mieszkaniec został odpowiednio przeinstruowany, każdy gminie, że ma sobie zdefiniować ukrycie, którym zabezpieczy go przed spadającymi, nie przed bombami, nie przed rakietami, bo przecież w taką miejscowość nie będą spadać bomby. Nie będą, bo to są cele, które nie polegają nawet na Ukrainie destrukcji, tylko mogą spaść odłamki zestrzelonej rakiety. W związku z tym, przed tymi obramkami musimy wiedzieć, co to znaczy. Mieć jasną świadomość sytuacyjna jest ważna, co mu zagraża z powietrza. Więc te odłamki, te kęsy metalu mogą spadać, gdzieś tam mogą tym samym wyrządzić ogromne szkody. Tak się dzieje w Ukrainie, bo te budynki, które obserwujemy nas w Kijowie, one nie są w wyniku, tak wyglądają w wyniku bezpośredniego uderzenia rakiety. To jest efekt właśnie tych uderzeń wtórnych, czyli rakieta przeciwlotnicza ukraińska trafia w rakietę rosyjską, tak, środek napadu powietrznego i te odłamki spadają, takie duże kęsy, na budynki mieszkalne, bo Rosjanie tak planują przelot rakiet, żeby stworzyć dylemat dla obrony przeciwlotniczej Ukrainy, czy zestrzeliwać, czy nie w tym momencie, bo jak zestrzelimy, to te odłamki spadą na wieżowce mieszkalne, na te osiedle mieszkalne i wyrządzą te szkody. I tak się to zdarza, bo jest kwestia wyboru. To jest właśnie ten dylemat, który mają ciągle wojskowi. To jest niesamowita odpowiedzialność, którą oni ponoszą. I zestrzeliwuje i te spadające kęsy uderzają w taki wieżowiec i widzimy, że on jest zawalony. On jest. Jeżeli by rakieta bezpośrednio trafiła, to ten budynek by został rozniesiony. Ten wieżowiec by został rozniesiony w strzępy. Przecież ten ładunek ma 400 kilogramów trotylu tej rakiety, głowica, taki wagomiar jest. No to proszę sobie wyobrazić, co by się stało tym wieżowcem, a co się by stało z miejscowością małą, taką wiejską, o wiejskiej zabudowie, to tam wszystkie te chałupy by zostały zdmuchnięte, tak, i masę ofiar. W związku z tym każdy musi znaleźć miejsce, gdzieś w piwnicy, gdzieś tam, no różne są sposoby. To musi każda gmina zdefiniować, każdy wójt, to wszystko przejdzie inwentaryzację. I wtedy, jeżeli ja wiem, że istnieje takie zagrożenie, to uruchamiam już nie powiadamianie, bo tutaj było ostrzeżenie, że takie uderzenie jest możliwe do wykonania, w związku z tym przed dzień już trzeba było powiadomić wszystkich mieszkańców, zamieszkańców, żeby oni sobie przypomnieli, żeby oni sobie nie znaleźli, tylko sprawdzili te miejsca, które są wyznaczone jako ukrycia czy schrony. Jeżeli to zostało zrobione, jak nie, no to trudno, no to trzeba sobie już samemu się w jakiś sposób tutaj sobie się wiedzieć, jak się zachować, tak? No znaleźć, jak i położyć się na ziemi gdzieś, w takim miejscu, które gwarantuje minimum bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej.
1: Przy ścianie nośnej, tak słyszałem, że przy ścianie nośnej trzeba się.
2: To wie pan, trudno to radzić, bo jest to w zależności od każdego mieszkańca, ma określoną specyfikę. Każdego miejsca zamieszkania ma swoją specyfikę. To każdy musi pod nadzorem określonego specjalisty, który jest w gminie, odpowiada za obronę cywilną, to wszystko być zdefiniowane. I to wszystko powinno być inwentaryzowane. I każdy, i ludzie mówią być przeszkoleni. A co się okazało? Że nie powiadomiono przed dzień, że dopiero alarmowanie, to jest już ostateczność, alarmowanie, kiedy zagrożenie jest bezpośrednie zagrożenie, uruchomiono alarmowanie, ale kiedy? Nie kiedy to o godzinie drugiej w nocy, kiedy poderwano nasze samoloty, bo wtedy trzeba było uruchomić jednocześnie alarmowanie, żeby oni mieli czas obudzić się, przejść do jakiegoś tam miejsca ukrycia, czy nawet się zastanowić, co zrobić, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy takie zagrożenie istnieje. Dlatego nie zrobiono. Kiedy uruchomiono? Kiedy rakieta uderzyła już. Czyli o 3:50 dopiero uruchomiono alarmowanie, a o 3:50 zostało wykonane uderzenie. Ta rakieta spadła. A o 3:44 ta rakieta wleciała. 6 minut była w naszej przestrzeni i też nie było tego. Można było wtedy jeszcze, ale to też 4 minuty. O 2:00 w nocy trzeba było ogłosić alarmowanie, czyli syreny powinny zawyć, powinny być SMS-y wysyłane, inne radio i tak dalej, wszystkie komunikatory możliwe powinny bębnić, że coś takiego się dzieje. A tutaj nic się nie stało, tak? Dopiero jak rakieta upadła, czyli system obrony cywilnej, czyli powiadamianie, alarmowanie nie zadziałało, to, że zostało uruchomione po fakcie, to jest znaczy nie zadziałało, to już nawet nie do tego się nie należy przywiązywać, to jest katastrofa. Nie wyznaczono miejsc, mieszkańcy nie wiedzieli, jak się zachować, przecież to przepytywanie dobrze, co oni widzieli, co oni słyszeli, przecież oni nie mają żadnej świadomości, co im zagrażało, co oni nie wiedzieli, jak się zachować. Przecież to gdzie my jesteśmy, jeżeli w tych województwach przygranicznych tej świadomości nie ma, jeżeli oni nie są powiadomiani w czasie, to znaczy, to do pytania należy postawić, a jak wygląda system obrony cywilnej kraju w innych województwach, w głębi kraju, gdzieś na zachodzie, to znaczy, że tam kompletnie to wszystko nie funkcjonuje, tak jak i tu. Tylko na górze, ja to porównuję często do tych sosen w lesie, tak, tam na szczytach jak jest wiatr, to te korony drzew tam się chwieją, szumią, a od czasu do czasu tam na dole spada szyszka, tak? To jest wszystko. Oni dalej nic nie wiedzą, ci ludzie, nic, których to dotyczy, to jest tylko dla nich, to jest tych fundamentalne, są te warunki, powinny być spełnione, gwarancje ich fundamentalne, tego podstawowego bezpieczeństwa, oni tej gwarancji nie ma. I dzisiaj można sobie powiedzieć tak, może, no to dobrze, tylko wojsko ma się bronić, wojsko ma się samo obronić, wojsko ma się samo nakarmić, tak? A co ze społeczeństwem? A przecież to, co robimy, wydajemy ogromne pieniądze, tak, ogromne pieniądze przecież społeczeństwa, to nie są pieniądze polityków, oni chętnie wydają, tak, biorą jeszcze pożyczki, a się okazuje, że te pieniądze, które ma służyć, przeznaczają podatnika, oni na ten temat nic nie wiedzą i nie mają zagwarantowanych podstawowych warunków bezpieczeństwa. To, co tu chodzi, państwie, które jest już piąty prawie rok na granicy z wojną, z Ukrainą, w której toczy się wojna konwencjonalna, wyczerpująca, wyniszczająca, zagrażająca życiu i bezpieczeństwu obywateli Ukrainy i tam ponoszących oni ciągle ofiary, tak? I tam mają zorganizowane, mimo że tam mają zorganizowane świetnie obronę cywilną kraju. To też jest pytanie, jak my implementujemy doświadczenia ukraińskie. My podobno implementujemy cały czas, my mówimy, adaptujemy. Tylko gdzie ta adaptacja, implementacja jest? Jak fakty mówią co innego? Panie... Więc można sobie mówić, można sobie mówić formułki, ogłaszać piękne deklaracje, wszystko fajnie. Na szczęście, że rakieta upadła i rakieta nie trafiła w budynek. No i to jest wielki sukces? To jest wielki sukces? A co będzie, gdzie zginą ludzie, że się powtórzy chociaż na większej skali niż to, co było przy Wodowie, chociaż tam była ukraińska rakieta, też to maskowana. Tak.
1: Panie generale, a czy pana zdaniem NATO powinno odpowiedzieć? Były ataki na Rumunię, były ataki na Polskę, na inne kraje NATO. Co powinno NATO zrobić? Powinniśmy wystrzelić jakieś, NATO powinno wystrzelić jakieś rakiety teraz w kierunku Rosji w ramach odwetu?
2: To jest też kolejne pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi. W ubiegłym roku jeden z komunikatów NATO, ja czytałem ten komunikat, było to, że NATO pracuje nad strategią właśnie jak działań odwetowych, czy działań w wypadku takiej sytuacji właśnie, które miały miejsce, bo to było po wrześniowym takim tym targnięciu naszą przestrzeń tych 20 czy około 20 dronów rosyjskich, które też nie radziliśmy sobie porywie zestrzeliśmy 3 sztuki, tak, i się strasznie tym chełpiliśmy, co jest porażką, bo to zadanie też nie zostało wykonane, bo jeżeli patrzymy na definicję efektywności bojowej, to ona jest mierzona cyfrą 1, czyli na 20 dronów, które wleciały, 20 powinny być zestrzelone. Myśmy zestrzelili ich tam gdzieś w porywach chyba 3 drony, czyli 0,3, to jest efektywność na ocenę niedostateczną. Niedostateczną, nie wykonaliśmy po prostu zadania. Także i wykonania tych zadań nie wykonaliśmy. I też nad tym przeszliśmy do porządku dziennego, a się okazuje, że z tego, mimo że tyle miesięcy minęło, no nie wyciągnęliśmy tutaj większych wniosków, bo wtedy też obrona cywilna kraju nawet nie została powiadomiona. Nad głowami mieszkańców rozgrywała się bitwa powietrzna, które nasze F-y z rakiet Amram zestrzeliwały, które kosztują setki tysięcy dolarów, zestrzeliwali rakiety, rosyjskie drony, które kosztują
1: tam nieporównywalnie mniej, tak.
2: Tak, i dolarów, i myśmy zestrzeliwali i tak dalej. Jeszcze przyznaliśmy w jedną chałupę wiejską tam jakiejś miejscowości za pomocą tej rakiety. I tym by się strasznie chełpiliśmy, że wielkie bohaterstwo. A obrona cywilna, mieszkańcy tam nic nie mieli, że zielonego pojęcia, że nad głowami się rozgrywa bitwa powietrzna, gdzie nasze F-y zestrzeliwują rosyjskie drony. Oni o tym nie wiedzieli, nikt ich nie powiadomił. Dzisiaj powiadomienie nastąpiło po faktum dopiero, to znaczy też jego nie było.
1: Panie generale, to jeszcze na koniec pana zapytam, jest pan bardzo doświadczonym generałem. Jak pan ocenia teraz zdolności bojowe Rosji po ponad 4 latach pełnoskalowej wojny na Ukrainie? Czy to państwo nie jest już aby tak wyczerpane, że nie byłoby w stanie otworzyć kolejnego frontu i może tylko w taki sposób straszyć państwa NATO, sprawdzając nasze reakcje obronne?
2: Nigdy nie wolno przeciwnika lekceważyć. Po pierwsze dlatego, że my nie rozumiemy póki co, nie rozumiemy, a nie znalazłem tutaj żadnych nawet opracowań na ten temat, jakichś analiz czy syntez, które by definiowały, czym jest rosyjska machina wojenna. Bo Rosjanie na wypadku takiej sytuacji, jak jest wojna, czy sytuacja kryzysowa, tak było też w II wojnie światowej, przez Związek Sowiecki, państwem był upadłym, praktycznie gospodarka nie funkcjonowała, tak, nie, tutaj praktycznie rzecz biorąc, wszystko było poświęcone, było na rzecz frontu, na rzecz wojny i toczącej się właśnie tej ofensywy sowieckiej, która się rozpoczęła pod Moskwy i zakończyła się w Berlinie, czy nawet na Łabie. Właśnie wtedy Związek Sowiecki skonfigurował taką machinę wojenną, taki organizm wewnątrz tego państwa, któremu wszystko było podporządkowane. Tam nic nie mogło zabraknąć. Jeżeli chcemy powiedzieć, że na zakończenie II wojny światowej w szyku rosyjskiej, sowieckiej armii było więcej czołgów jak na początku, więcej armii, więcej samolotów. Czyli ona była już tak ogromną potęgą, ta machina wojenna, przy upadłej gospodarce rosyjskiej, bo to wszystko odbywa się kosztem społeczeństwa. Społeczeństwo rosyjskie jest fundamentem tej machiny wojennej, które jest w stanie, żyje od caru w strefie dyskomfortu, o której jest odporność na stopień bólu jest bezgraniczna. Jak porównamy do społeczeństw zachodnich, nawet do naszego, to społeczeństwo nasze i zachodnie dzisiaj nie jest gotowe być w strefie komfortu, żyje, nie jest odporne na ból i tak dalej. W związku z tym to jest siłą Rosji. Ta machina też tej wojny z Ukrainą została skonstruowana. Ona jest na rzecz frontu, na rzecz walk w Ukrainie i realizacji zadań militarnych jest poświęcone tam wszystko. Wszystko na frontu, to jest hasło. Wszystko na rzecz frontu. Rosja albo śmierć. To jest, co towarzyszy w mentalności, nie tylko zawołaniu, ale mentalności, świadomości Rosjan, czy też narodów rosyjskich zamieszkujących tą Rosję, tak? Którzy wszystko jest podporządkowane wojnie i to się odbywa kosztem społeczeństwa. Tam społeczeństwu będzie wszystkiego brakować. Jak widzimy, paliwa brakuje, stoją w kolejkach, cierpią, ale nie wyjdą na ulicę, nie będą mówić, że są przeciwko Putinowi. Będą szemrać, oczywiście, ale ich będzie się szybko tutaj w jakiś sposób wyłapywać i żeby zamilkli i tak dalej. I to jest rzecz. W związku z tym ta machina jest niebezpieczna, ona się toczy, wojna trwa w Ukrainie i nieprawdą, że tam Rosjanie już resztkiem sił gonią, bo tak nie jest, bo prowadzą wojnę pozycyjną. A wojna pozycyjna służy im do realizacji celów, jakie sobie założyli. Jest ostateczne opanowanie tych terytoriów, które uznali za swoją integralną część tych obwodów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego i są blisko sfinalizowania właśnie tego ostatecznego opanowania tego obszaru i dalej już nie będą się w tych działaniach posuwać. Ale w tych działaniach sobie stawiają wybicie ukraińskiego żołnierza, bo to jest problem, który będzie cały czas uwierał, gdyby doszło do zakończenia wojny, bo ci żołnierze wrócą i nie, na pewno będą antyrosyjscy, nawet jeżeli Ukraina znalazła się ponownie w strefie wpływów rosyjskich, to będzie z tym poważny problem. To już nie to. Tym sobie to będzie promieniać na ukraińskie społeczeństwo. W związku z tym chcą ich maksymalnie wybić. Tak? Czyli to, i takie zadanie zostało postawione. Dlatego te działania mają charakter pozycyjny. Prowadzone są na niewielką głębokość taktyczną, wzdłuż całego frontu. I tu się cały czas przesuwają, wolno, ale przesuwają, żeby ostatecznie opanować te swoje obwody, które uznali za integralną część Rosji. A z drugiej strony wykonują uderzenia powietrzne. Chciałem na to zwrócić uwagę, że główny wysiłek dzisiaj w wojnie jest właśnie w tej przestrzeni. Drony, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Wracając jeszcze do wojny pozycyjnej. Ktoś mówi, że drony dzisiaj to drony i drony. Pojawiają się systemy antydronowe. W związku z tym, że drony dzisiaj królują w tej przestrzeni, nie mają systemów anty, które były doprowadziły do równowagi w tej przestrzeni, dlatego zamarł praktycznie manewr, zamiar ruch wojsk zmechanizowanych i pancernych. Jak widzimy teraz dzisiaj, nie ma tam jednostek pancernych i zmechanizowanych. Jest lekka piechota, wojska szturmowe, poparte ogniem artylerii i dronów masowo używanych i główny wysiłek toczy się w tak zwanej strefie śmierci na głębokość do 30 km od frontu, gdzie praktycznie minimalizuje się zaangażowanie żołnierza, a zastępuje się tego żołnierza poprzez drony. Żołnierze się wycofuje po tą strefę, żeby ponosić jak najmniejsze straty. Ukraińcy to zrobili. To jest trend, który teraz u naszej armii musi być zaimplementowany, bo to jest ta perspektywa. Ale z drugiej strony pojawiając się systemy antydronowe, wyzwolą z czasem ruch czołgów i wojsk zmechanizowanych. Znowu te wojska wrócą, ale musi być zabezpieczona, ich działanie musi być zabezpieczone systemami antydronowymi, obroną przeciwlotniczą, wojskami inżynieryjnymi, piechotą, grupami torującymi. Wtedy czołgi, one wrócą znowu do łaski. I to nastąpi, jak było w II wojnie światowej, czy I wojnie światowej, jak pojawiły karabiny maszynowe, samoloty, to wszystko. I kiedy nie było tej równowagi w różnych przestrzeniach, to już wykrzykiwano, że przyszłe wojny będą karabinów maszynowych, później kiedy pojawi się samoloty, że będą wojny tylko samolotowe, później kiedy czołgi będą wojsk pancernych, to jest nie nowum. Tu nastąpi równowaga. Na pewno z czasem już się pojawią systemy antydronowe, które w tym kierunku zmierzają. W przestrzeni powietrznej będą używać, mają potencjał, redukują ponad 2000 rakiet różnego rodzaju, kiedy Amerykanie dopiero w 2030 roku to osiągną, a oni już w tej chwili produkują ponad 2000 rakiet rocznie różnego rodzaju, balistycznych, hipersonicznych i mają ręcznika, który jest póki co nieosiągalny za systemów Patriot, tak, czy rakiet PAC-3. Więc tu nie możemy lekceważyć tego, musimy to brać pod uwagę, tą samą rzecz w sposób realistyczny, w sposób odpowiedzialny, nieraz czarny scenariusz rysować, żeby nie być zaskoczonym i nie usprawiedliwiać swoje zaniechanie i zaniedbanie tym, że Rosja słabnie, że to już no dobrze, możemy odpuścić, bo to jest bardzo niebezpieczne myślenie, w czym nie u polityków, bo to się będzie przenosić na obszar wojska, będą wszyscy na nas odpuszczać i o to Rosji chodzić, żeby też w tych przestrzeniach, które są do dyspozycji informacji, Rosja sieje tak sama, taką informację, że słabnie, że już nie ma, że tam jest, są Putina obali, że Putin nie przeżyje, że to, że tamto. To jest dezinformacja. Na to zwracam uwagę, bo to jest rosyjskie myślenie. Kiedy jesteś silny, może jesteś słaby. Kiedy jesteś słaby, może jesteś silny. Kiedy jesteś daleko, może jesteś blisko. Zawsze kłamu użyj, tak żeby życie to uwierzono, a kiedy uwierzą, to wtedy uderz, zaskocz i tak dalej. To jest azjatyckie podejście, tak? W związku z tym patrzmy na to wszystko przez pryzmat siły, faktów i syntezy tego wszystkiego, co się w Rosji wydarza i szczególnie czym byśmy mieli wiedzę i ocenę realistyczną, czym jest rosyjskie społeczeństwo.
1: I tą puentą, tak, dziękuję panie generale, bardzo serdecznie. Tą puentą kończmy, bądźmy gotowi. Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był naszym gościem.
0: Nocne powtórki w net.